0: Jako pierwszy zapowiedział już udział w wyborach na prezesa komitetu. Nowe władze wyłonione zostaną w kwietniu przyszłego roku. Do tego czasu kadencję aresztowanego w śledztwie w sprawie zonda krypto Radosława Piesiewicza dokończy Marian Kmita. Jaki plan na uzdrowienie Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma Robert Korzeniowski? On to pytał nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
1: PKOL zmaga się nie tylko z problemami wizerunkowymi, ale też finansowymi. Robert Korzeniowski twierdzi, że dyskusja o przyszłości komitetu nie może kręcić się wyłącznie wokół pieniędzy i doraźnego łatania dziur. Jego zdaniem zmian wymaga też statut.
2: PKOL jest mało sterowny. Dzisiaj wiemy, że PKOL z ogromną trudnością może się samo oczyszczać. To z całą pewnością trzeba poprawić.
1: Jak przekonuje czterokrotny mistrz olimpijski w chodzie, PKOL powinien opierać się na wartościach, które będą docierać do nawet najmniejszych miejscowości w Polsce, a sam komitet powinien być marką, wokół której partnerzy publiczni i prywatni będą chcieli się gromadzić, by zrobić coś ważnego dla społeczeństwa i sportu.
0: A Robert Korzeniowski był dotychczas doradcą przy tworzeniu strategii dla polskiego sportu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Z posady zrezygnował przed ogłoszeniem chęci udziału w wyborach. A teraz wracamy do rozmowy w Vox FM. Gościem Wiktora Świetlika był mecenas Krzysztof Wąsowski.
3: Krzysztof Wąsowski nadal jest moim gościem. Prawnik, adwokat. Szybka ósemka dla Vox FM. Panie mecenasie, czy jak rozwiąże się sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym? Wejdą, nie wejdą?
4: Nie wejdą.
3: Jak rozwiąże się sytuacja z Akademią Wymiaru Sprawiedliwości? Czy pan Cudak zostanie rektorem?
4: Nie zostanie rektorem.
3: Dlaczego nie zostanie rektorem?
4: No bo jest nielegalny.
3: A jeżeli wejdzie i zajmie sobie tam pokój w Akademii?
4: A, że będzie udawał pana rektora? Tak, będzie udawał.
3: Czyli to nastąpi, uda się rozwiązanie
4: się? Ja myślę, że w tym sensie takim pozaprawnym jak najbardziej może się udać.
3: Czy premier Tusk zyska politycznie na całej tej sytuacji?
4: Nie powinien zyskać politycznie. Nie wiem, czy zyska, ale nie powinien zyskać politycznie.
3: Czy to, co się dzieje dzisiaj, umacnia politycznie ministra Żurka, czy go osłabia?
4: Nie powinno go umacniać politycznie. Powinno go osłabiać, ponieważ no, to jest działanie, które rzeczywiście jest trudno wytłumaczalne prawnie, tak bym powiedział.
3: Dlaczego więc minister Żurek decyduje się na tego rodzaju działanie? Przypominam, że w czwartek lub w piątek powiedział, stało się z dumą.
4: Prawdopodobnie nie jest politykiem takim z krwi i kości, a no, ma pewne przekonania prawne, które chce realizować.
3: Czy my mamy, abstrahując od naszych sympatii, poglądów politycznych, pewność co do tego, kto ma rację prawną w tym sporze? Czy to jest tak, że każdy ma swoją rację?
4: Ja mam pewność, kto ma rację.
3: Kto ma rację?
4: W którym sporze?
3: W sporze, zacznijmy w takim razie Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, może zdążymy.
4: Rektor Sopiński.
3: Trybunał Konstytucyjny.
4: Prezes Święczkowski.
3: Czy pan Berek, jeżeli zostanie wprowadzony do Trybunału Konstytucyjnego, to będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy nie będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
4: Pan Berek jest wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale nie złożył ślubowania wobec prezydenta. Dlatego nie może być wprowadzony do orzekania, że tak powiem. Nie może rozpocząć swojej misji jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
3: Afera zonda krypto. Czy ta sprawa jeszcze pokaże jakieś nowe oblicze, czy raczej już odpowiemy?
4: Mam nadzieję, że coś pokaże ta sprawa zondy krypto, bo na razie niczego nie pokazuje.
3: Czy dziennikarze, którzy publikują informacje z zondy krypto, łamią prawo?
4: Wydaje się, że jest takie podejrzenie, może być, że łamią prawo.
3: Czy prokuratorzy, którzy dostarczają im informacji, bo zakładam, że to oni łamią prawo?
4: Jeżeli współdziałają w tego typu przestępstwie, jeżeli by się to okazało przestępstwem, to może mogą podlegać odpowiedzialności też.
3: Czy premier Tusk, ujawniając informacje z zondy krypto, łamie prawo?
4: Według redaktora Pilarka takie jest prawdopodobieństwo. Nie znam akt, ale istnieje takie niebezpieczeństwo.
3: Czy politycy prawicy przyjmujący zegarki od pana, jeżeli przyjmowali od pana Krala, bądź jeżdżący za jego pieniądze do luksusowych hoteli, łamali prawo?
4: Jeżeli to robili nielegalnie, na pewno łamali prawo. Czyli jaka była kauza tak zwana tego przyjęcia? Czy to była darowizna, czy to było za coś? No i to trzeba rzeczywiście wyjaśnić.
3: Zauważyłem, że w tej sprawie zaginął gdzieś mecenas Dibuła. Nie ma go Na początku dużo mówił, a teraz nie ma. Czy wszystko okej u pana kolegi z Palestry?
4: Dzwonił ostatnio do mnie jeden z prawników od pana mecenasa Dibuła pytać o jedną sprawę, więc zakładam, że wszystko jest okej. Mam nadzieję, ale muszę zadzwonić chyba, rzeczywiście się czegoś dowiedzieć.
3: Za to mecenas Giertych w tej sprawie jest bardzo, bardzo aktywny nadal.
0: Dalsza część rozmowy do śledzenia na voxfm.pl. Szykujemy się na piorunujący finisz, mówi inicjator stołecznej operacji referendalnej, która zbiera podpisy pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Wolontariusze zebrali już 100 000 podpisów.

0: Wszystkie podpisy do 28 września.
1: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Łódź przygotowuje się do budowy kolejnego tunelu pod miastem. Drążenie tzw. łódzkiego metra utknęło przed 2 laty z powodu zawalających się kamienic. Teraz ma ruszyć budowa kolei dużych prędkości. Ma powstać 4,5-kilometrowy tunel, w którym zmieszczą się 2 jadące obok siebie pociągi. Drążenie ma rozpocząć się wiosną, ale już samo przygotowanie komory startowej daje się okolicznym mieszkańcom we znaki. I o tym ze szczegółami Grzegorz Mnich.
2: Prace przy komorze startowej na Redkini trwają już od roku w sąsiedztwie osiedla bloków i wieżowców.
3: Budynki drżą. No nie tylko wiercenie, bo to jest kurz, pył, hałas. Ludzie nie mogą spać, bo oni tutaj 24 godziny na dobę pracują.
2: Drążenie tunelu KDP pod Łodzią odbywać się będzie pod ścisłą miejską zabudową. Mieszkańcy muszą się liczyć z czasową przeprowadzką, potwierdza Wojciech Nowak, dyrektor firmy wykonującej pracę.
4: Bierzemy pod uwagę konieczność przeniesienia czasowego mieszkańców, żeby zapewnić bezpieczeństwo. I nie podejmować niepotrzebnego ryzyka. Nie chcę mówić o liczbach w tej chwili.
2: Mieszkańcy są zdezorientowani.
3: Nie dostaliśmy żadnych informacji, że mają być relokacje.
2: A póki co utrudnienia w ruchu czekają Łódź już od tego miesiąca. Kilka ulic w centrum zostanie zamkniętych.
1: Drążenie tunelu pod Łodzią ma potrwać 1,5 roku. Szybka kolej połączy Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań. Pierwsze 1000 kilometrów linii ma powstać w ciągu 10 lat. Gdynia znów zamieni się w filmową stolicę Polski. Już za tydzień startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Od poniedziałku widzów czekają dziesiątki polskich produkcji, spotkania z twórcami oraz rywalizacja w konkursie głównym, konkursie perspektywy i konkursie filmów krótkometrażowych.
5: Podczas festiwalu wręczana jest też nagroda Platynowych Lwów. W tym roku trafi do Haliny Prugar-Ketling, absolutnie wybitnej montażystki legendy polskiego kina. Pokażemy przy tej okazji film Panny z Wilka. To z jednej strony jedna z ulubionych realizacji laureatki, ale z drugiej strony też film, który Halina Prugar-Ketling wyjątkowo ceni i lubi.
1: Mówi Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna festiwalu. Będzie to również okazja do zobaczenia wielu wystaw fotograficznych, w tym poświęconych Andrzejowi Wajdzie. Podczas festiwalu odczytany zostanie także jego niezrealizowany scenariusz Jesteśmy sami na świecie.
5: Zrobiliśmy też nabór na nowe teksty krytyczne dotyczące kina Krzysztofa Kieślowskiego i jego przełożenia na dzisiejsze kino na całym świecie. Powstało 7 nowych tekstów. Wszystkie je Państwo będą mogli przeczytać na łamach naszej odnowionej w tym roku gazety festiwalowej, ale Tysia Alasse, autorka jednego z nich, będzie gościnią i prelegentką naszego festiwalu.
1: Dla odwiedzających przygotowano także spacery szlakiem modernizmu związane z wpisaniem Centrum Gdyni na listę UNESCO. Pełen program dostępny jest na stronie wydarzenia.

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Jan Kochanowski. Treny. Jan Kochanowski to jeden z czołowych poetów epoki renesansu. Urodził się w roku 1530 w Sycynie, a zmarł w Lublinie w 1584, gdzie udał się na naradę senatorów, prosząc o interwencję w sprawie śmierci swojego szwagra. Prawdopodobnie miał udar mózgu. Kochanowski był nie tylko znanym poetą, ale także duchownym, dlatego większość jego dzieł dotyczyła właśnie sfery sakrum. Na swoim koncie miał bardzo dużo utworów nawiązujących do Biblii i wiary w ogóle. Potrafił napisać zarówno wiersz, jak i tragedię czy psalm. Wykorzystywał przy tym różnorodne środki stylistyczne. Treny to w życiu poety jedno z ważniejszych dzieł, ponieważ Kochanowski po raz pierwszy złamał zasady poezji, które obowiązywały w renesansie. Wcześniej treny wykorzystywano do pochwały osób zmarłych, ale głównie zasłużonych i znanych. Poeta odszedł od tego i cykl poświęcił nie tylko ukochanej córce, ale też walce ze swoim światopoglądem po jej śmierci. Pokazał oblicze zbolałego ojca, któremu nawet najmniejszy drobiazg przypomina o utracie dziecka. Posłuchaj naszego nagrania do końca, a dowiesz się, dlaczego treny są tak ważne w kulturze i czym był wiersz stychiczny. Poznaj niezbędne minimum. Treny Jana Kochanowskiego wydano w roku 1580, czyli u schyłku życia poety. Napisał je po śmierci swojej ukochanej córki Urszuli. Potem gatunek literacki sięgnął aż do antyku. Treny pisano wtedy ku chwale osoby zmarłej, ale cykle dotyczyły wyłącznie osób zasłużonych lub znanych. Kochanowski odszedł od tej koncepcji, główną bohaterką trenów czyniąc swoją córkę, z której śmiercią nie potrafił się pogodzić. Treny to utwory żałobne, poświęcone rozważaniom na temat zmarłej osoby. Kochanowski stworzył cały ich cykl. Było to 19 dzieł wierszowanych, które odzwierciedlały kolejne etapy przeżywanej przez niego żałoby z jednoczesną przemianą duchową. Istotnym elementem w trenach było nawiązanie do filozofii stoickiej, którą Kochanowski wyznawał do momentu śmierci córki. W stoicyzmie panowało przekonanie, że człowiek musi zachować spokój, nawet w obliczu tragedii. W ten sposób będzie szczęśliwy i wolny od wszelkich trosk. Dla zrozpaczonego ojca było to nie do przyjęcia, dlatego w trenach starał się obalić te teorie i praktycznie polemizował sam ze sobą. Pamiętaj, że tren jest gatunkiem literackim wywodzącym się ze starożytnej Grecji. Jego układ kompozycyjny został ściśle określony. Na początku utworu zawsze chwalono zmarłego, potem rozpamiętywano stratę i szacowano jej wielkość. Dopiero później demonstrowano żal, który towarzyszył po śmierci danej osoby. Tren kończył się pocieszeniem i wyciągnięciem wniosków z zaistniałej sytuacji. Kochanowski znacznie zmodyfikował wersję trenów, odchodząc od określonych schematów. Twórczość Kochanowskiego stała się przykładem dla innych liryków. Cykle trenów pisano nie tylko w renesansie. Z utworów żałobnych korzystano także w oświeceniu, a nawet w czasach późniejszych. Niektórzy poeci nawiązywali bezpośrednio do Kochanowskiego. Córka poety Urszula stała się bohaterką wiersza Bolesława Leśmiana. O Kochanowskim wspominał również Władysław Broniewski. Treny Kochanowskiego to 19 utworów, ale streścimy ci tylko niektóre z nich. Wybierzemy te, które będziesz omawiał na lekcjach. Przejdźmy więc do właściwego streszczenia wybranych trenów. Tren pierwszy. Rozpoczyna cykl utworów, dlatego poeta potraktował go jako wprowadzenie czytelnika do swojego świata. Początkowo życie poety przepełniała harmonia i miłość do Boga. Uważał, że tylko spokój jest mu w stanie przynieść upragnione szczęście i dać wolność od trosk. Radość przeminęła wraz ze śmiercią córki. Kochanowski zwraca się z prośbą o pomoc do antycznych poetów, którzy specjalizowali się w pisaniu utworów żałobnych. Prosi o natchnienie do dalszej pracy, ponieważ chce wyrzucić z siebie żal. Swój obecny stan duchowy porównuje do smoka, który pożera pisklęta. Matka ptaków jest wobec gada bezradna, podobnie jak Kochanowski, który nie zdołał zapobiec śmierci córki. Poeta twierdzi, że nie było żadnych oznak, które zapowiadałyby jej rychłą śmierć. W trenie pierwszym jest też odpowiedź do osób postronnych, które są zdania, że Kochanowski nie powinien płakać po córce.
Zrozpaczony ojciec nie zgadza się z tym. Chciałby wiedzieć, dlaczego Bóg odebrał mu dziecko, lecz z drugiej strony nie ma siły o tym myśleć i jest w rozterce. Jeśli będzie szukał odpowiedzi na zadane przez siebie pytania, nie będzie mógł poświęcić się żałobie po córce. Nie wie, co powinien wybrać. Tren piąty. Jest pochwałą tragicznie zmarłej córki. Kochanowski porównuje ją do obumierającego pędu oliwki, który został ścięty zbyt wcześnie. Jego rozpacz z powodu utraconego dziecka nie ma granic. W trenie nawiązuje do mitu o Demeter i Korze, ponieważ jego ból jest porównywalny z rozpaczą bogini, której Hades porwał dziecko. Skargę na swój los Kochanowski kieruje do Kory, która swym zachowaniem przyczyniła się do nieszczęścia wszystkich rodziców na świecie. W końcowych wersach trenu miesza rozpacz z gniewem i nic nie jest w stanie go pocieszyć. Tren dziewiąty. Ma prześmiewczy i trochę dwuznaczny charakter. Kochanowski, który jest podmiotem lirycznym, kieruje swoje słowa do tak zwanej mądrości, ponieważ utożsamia ją z poglądami, które wyznawano w czasach antycznych. Według niego mądrość to jedna z najcenniejszych wartości, jaką człowiek posiada. Nie można jej kupić za żadne pieniądze. Kochanowski zwraca się do ludzi, którzy mają w życiu szczęście. Chce im przekazać, że mądrość można byłoby pokonać, ale tylko wtedy, gdyby ludzie stali się idealni, a ich postawa była zbliżona do aniołów. Niestety ta przemiana nie jest możliwa, ponieważ nie ma ludzi pozbawionych wad. Poeta przeżywa kryzys ideowy i otwarcie krytykuje filozofię, którą przez całe życie się kierował. Epikureizm i stoicyzm uważa za nurty pozbawione sensu w obliczu tragedii, jaka go spotkała. Zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę szydzi sam z siebie, bo przecież do niedawna sam te zasady wyznawał. Tren dziesiąty. Jest apostrofą, którą zrozpaczony ojciec kieruje do córki Urszuli. W trenie nazywa ją czule Orszulką. Chciałby wiedzieć, jak jego dziecko żyje po śmierci. Ma nadzieję, że córka jest w niebie i taką wizję roztacza przed czytelnikiem. W XVI wieku wierzono, że w kosmosie jest blisko 10 sfer niebieskich, a dopiero nad nimi mieszka Bóg i aniołowie. Kochanowski podziela to zdanie. Chwilę później nawiązuje do mitologii greckiej, w której była mowa o wyspie szczęśliwców. Po śmierci kierowano na nią wszystkich zasłużonych bohaterów. Na końcu trenu poeta płacze. Jest załamany śmiercią córeczki. Tren jedenasty. To jedyny tren, w którym Kochanowski wciela się w dwie role. Z jednej strony jest kochającym ojcem, z drugiej poetą i filozofem, który właśnie przechodzi kryzys światopoglądowy. Przez całe swoje życie był przekonany, że postępuje właściwie. Kierowały nim spokój i harmonia ducha, które były zgodne z nurtem stoicyzmu. Teraz nie jest pewien swoich poglądów. Neguje je, ponieważ nie rozumie, jak można być opanowanym, gdy staje się w obliczu tak wielkiej tragedii. Tren rozpoczyna słowami Brutusa, mordercy Juliusza Cezara, który później został ranny w jednej z bitew i pokonany, popełnił samobójstwo. Przed śmiercią wyszydził swoją wiarę w cnotę, która nie była trwała, lecz jak się okazało ulotna. Kochanowski rozumie Brutusa, jest zdania, że to co prawdziwe znika bezpowrotnie. Według poety trauma po stracie dziecka może się zdarzyć nawet najtwardszym. Tym samym poglądy Kochanowskiego ulegają radykalnej zmianie. W kolejnych strofach autor zaczyna utożsamiać się z ludźmi, którzy polegli w walkach, stając się ofiarami swoich wrogów. Kochanowski uważa, że chcieli oszukać przeznaczenie, udając spokojnych i cnotliwych, lecz ponieśli taką samą klęskę jak on. Jest to znak dla odbiorcy, że poeta radykalnie zmienił swoje poglądy. Tren dziewiętnasty. Jest utworem zamykającym cały cykl trenów poświęconych zmarłej Urszulce. Kochanowski jeszcze raz podejmuje walkę z cierpieniem, które towarzyszy mu po śmierci córki. Żali się, że nie może spać i całą noc przewracał się z boku na bok. Nie zasnął, choć czuł się zmęczony i osłabiony. Gdy udaje mu się zapaść w drzemkę, jest już ranek. Wyczerpany Kochanowski doświadcza wizji. Rzeczywistość miesza się z fikcją. Poecie wydaje się, że widzi ducha matki, która w swoich ramionach czule tuli jego córkę. Daje mu to ukojenie, ponieważ wie, że Urszulka jest bezpieczna. W kolejnych wersach Kochanowski bardzo dokładnie opisuje wygląd Urszuli.
Dziewczynka miała kręcone włosy, rumiane policzki i roześmiane oczy. Według ojca była wesołym i ruchliwym dzieckiem. Taką ją przynajmniej zapamiętał. Dumał nad tym przez chwilę, ale nagle przemówiła do niego matka. Powiedziała, że przyprowadziła mu córkę, aby ukoić jego ból choć na chwilę, bo wie, że takiej rozpaczy nie da się szybko uleczyć. Stara się przekonać syna, że śmierć jest jednym z etapów życia, ale ludzka dusza jest przecież nieśmiertelna, więc tak naprawdę Urszulka nie umarła. Uważa, że Kochanowski powinien się z tego cieszyć. Jego córkę ominą przecież wszystkie troski świata doczesnego. Daje to poecie chwilę wytchnienia, ale matka jeszcze nie kończy swojej opowieści. Rozwija ten wątek, aby pokazać synowi wszelkie wady przebywania Urszuli w świecie doczesnym. Prosi go, aby wziął sobie jej słowa do serca, bo inaczej popadnie w niemoc duchową i podupadnie na zdrowiu. No dobrze, czas na podsumowanie. Jan Kochanowski tworzył w epoce renesansu. Był wybitnym poetą i duchownym. Niższe święcenia przyjął w Rzymie, gdzie przez dłuższy czas mieszkał. Po powrocie do Polski na dobre zajął się twórczością. Długo pracował nad swoimi dziełami. Chciał, aby były doskonałe pod każdym względem. Kochanowski był człowiekiem głęboko wierzącym. Nie dziwi więc, że wiele jego utworów nawiązywało do Biblii. Jednak korzystał także z mitologii. Opowieści o bogach snuł nawet w trenach. Kochanowski był wszechstronnie uzdolniony. Lubił bawić się słowem i nieustannie dopieszczał swoje dzieła, a ponieważ pracował wolno, nie było ich zbyt wiele. Po śmierci matki odziedziczył dom w Czarnolesie, gdzie osiadł na stałe. Z tego powodu nazywano go Janem z Czarnolasu. Porzucił karierę dworską, by odnaleźć spokój na wsi. Chciał żyć zgodnie z nurtem stoicyzmu, który był bardzo popularny w dobie renesansu. Filozofia stoicyzmu opierała się na założeniu, że człowiek powinien kierować się w życiu rozumem, a nie namiętnościami. Stoicy nie posiadali złych emocji. Cechował ich spokój i opanowanie w każdej sytuacji. Równowaga duchowa i trzeźwość umysłu miały zapewnić szczęście. Kochanowski wyznawał takie same idee, dlatego cieszył się, że może mieszkać w Czarnolesie. To tam dokonał nowatorskiego i niezwykle poetyckiego przekładu psalmów. W domu na skraju powstały też treny poruszające świadectwo rozpaczającego ojca po tragicznej śmierci córki. Śmierć niespełna 3-letniej Urszulki poprzedziła śmierć jego brata. Wszystko to doprowadziło do załamania się poety i stało się impulsem do powstania trenów. Pamiętaj, że treny to pieśni żałobne, które wywodzą się ze starożytnej liryki funeralnej. Ich rolą było chwalenie zmarłych bohaterów. Kochanowski bardzo chciał się nauczyć formuły pisania tych utworów, ale nie odpowiadała mu ich kompozycja, która miała ściśle określony porządek. Pierwszą częścią trenu było pochwalenie zmarłego, następnie ubolewanie nad poniesioną z tego tytułu stratą. Dopiero potem następowało zademonstrowanie żalu i pocieszenie. Na końcu zaś wyciągano wnioski ze śmierci danej osoby. Kochanowski nie lubił monotonii, dlatego swoją wersję trenów napisał wbrew zasadom wyznaczającym odpowiednią kolejność. Impulsem do stworzenia trenów stała się śmierć córki, co dla późniejszych badaczy literackich było trochę niezrozumiałe, ponieważ Urszula nie była jedynym dzieckiem poety. Rok po jej śmierci odeszła druga z córek Kochanowskiego, Hanna, ale jej poeta poświęcił zaledwie niewielki fragment żałobnej twórczości. Było to epitafium, które pojawiło się na końcu całego cyklu. Możesz o tym wspomnieć na lekcji i zabłysnąć wiedzą przed nauczycielami. Urszuli poeta poświęcił aż 19 utworów. Wydawać by się mogło, że nie traktował wszystkich swoich dzieci na równi, a Ula była jego oczkiem w głowie. W trenach znalazły się wszystkie wymagane dla pieśni żałobnych elementy, lecz nie przedstawiono ich w ustalonym porządku. Pisanie dawało Kochanowskiemu możliwość pogodzenia się ze stratą, choć przychodziło mu to z prawdziwym trudem. Treny Jana Kochanowskiego to jedyny taki cykl w epoce renesansu, którego bohaterem było dziecko. Do tej pory nikt utworów żałobnych nie wykorzystywał w ten sposób. Pieśni służyły chwale bohaterów i ludzi zasłużonych, a dziecko nie zaliczało się do tego grona. Traktowano je jako człowieka, który nie jest jeszcze w pełni ukształtowany i nie jest godzien, aby przypisywać mu jakiekolwiek zasługi. Kochanowski za nic miał konwenanse. Jego rozpacz po stracie córki była tak duża, że nie umiał sobie z nią poradzić w inny sposób.
Tym samym zapoczątkował pierwsze renesansowe zmiany obyczajowe. Ludzie zaczęli doceniać życie rodzinne bardziej niż do tej pory. Kochanowski bardzo idealizował swoją córkę. Twierdził, że miała wyjątkowy talent literacki i to straszne, że umarła tak młodo. Porównuje Urszulkę do słowiańskiej Safony, ponieważ dziewczynka miała dużo wdzięku i bardzo dobre serce. Wspominając ją wielokrotnie, nawiązuje do antycznych mitów i postaci literackich, chcąc uwznioślić osobę Urszuli i upodobnić ją do najznakomitszych. Nie pomija jednocześnie faktów z jej życia, ponieważ chce pokazać, że mała miała dobrą i kochającą rodzinę. Poeta wini siebie za śmierć dziecka. Nie może sobie darować, że nie zauważył żadnych sygnałów zwiastujących jej śmierć, choć jest świadomy, że nie da się oszukać przeznaczenia. Kochanowski nie może się pogodzić ze śmiercią dziewczynki, dlatego jego treny są kwintesencją bólu i rozpaczy. Przedstawia się w nich przede wszystkim jako zrozpaczony ojciec, lecz jest też poetą-filozofem i cały czas o tym pamięta. Zmęczenie, brak snu oraz załamanie powodują, że Kochanowski przeżywa kryzys swoich poglądów. Neguje wszystkie wartości, w które do tej pory wierzył. Mądrość, spokój i trzeźwość umysłu są dla niego bez znaczenia. Uważa, że przemijają i nie ma po co w nie dalej wierzyć. Zachwianiu ulega nawet jego wiara, choć całe życie był blisko Boga. Odzyskuje ją dopiero po głębszych przemyśleniach. Rozpacz bardzo nadwyręża zdrowie Kochanowskiego. Pojawiają się wizje, w których kluczowymi postaciami są Urszulka i matka poety. Kobieta próbuje tłumaczyć synowi, że czas się pogodzić z odejściem córki. Przypomina mu, że dusza Urszulki będzie żyła wiecznie, a on sam powinien się cieszyć, że dziewczynka ominęły troski i problemy życia doczesnego. Kochanowski nie jest początkowo przekonany o słuszności słów matki, w głębi duszy wie jednak, że ma ona rację i czas zakończyć żałobę. Każdy z trenów Kochanowski opatrzył rzymskim numerem, a tytułem każdego był pierwszy wers wiersza. Dzieło otwiera i zamyka epitafium, które poeta zadedykował dwóm swoim córkom, Urszuli i Hani. Ponieważ nie stosował się do sztywnych reguł literatury renesansu, ubarwiał i udoskonalał treść trenów na swój własny sposób. Dużo czerpał z Biblii i mitologii greckiej, ale nie pomijał również wydarzeń historycznych. W trenach wielokrotnie nawiązywał do filozofii starożytnej. Utwory, które stworzył, miały mieć formę zwartych poematów, w których zawsze jest jakieś przesłanie. Kochanowski uwielbiał środki stylistyczne. W jego trenach jest pełno pytań, porównań, powtórzeń i zdrobnień. Charakterystyczne są także apostrofy. Wszystko to miało pomóc poecie w wyrażaniu swoich uczuć i przemyśleń. Pisząc treny, Kochanowski korzystał z ciągłego wiersza stychicznego. Nie wiesz, co to znaczy? Już wyjaśniamy. To wiersz 13-zgłoskowy pisany ciągiem, który nie został podzielony na strofy. Poeta zastosował zwrotki tylko w kilku trenach. Podmiotem lirycznym jest sam Kochanowski i choć swoje słowa dedykuje innym osobom, to można śmiało powiedzieć, że prowadzi monolog wewnętrzny. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Jak już wiesz, Kochanowski swoimi trenami zapoczątkował nowe normy literackie. Pierwsze wydanie trenów miało miejsce pod koniec życia poety, ale po jego śmierci wielokrotnie je powielano. Skorzystali na tym inni twórcy, dla których Kochanowski stanowił ważną inspirację. Jednym z nich był Bolesław Leśmian, który zainspirowany trenem 10 stworzył wiersz pod tytułem Urszula Kochanowska. Leśmiana porównywano z Kochanowskim kilkukrotnie, lecz jego poezja miała zupełnie inny wydźwięk niż treny stworzone przez Jana z Czarnolasu. Wiersz Urszula Kochanowska stanowił odpowiedź na pytania stawiane przez Kochanowskiego w trenie 10. Według odpowiedź na pytania stawiane przez Kochanowskiego w trenie 10. Wedle Leśmiana Urszulka trafiła do raju, ale nie była tam szczęśliwa. Dobrze, że nie słyszał tego jej ojciec, bo pewnie umarłby z rozpaczy. U Leśmiana raj jest domem, w którym rządzi Bóg i choć chce zapewnić dziewczynce jak najlepszą opiekę, to i dziecko tęskni rodzicami, których nikt nie jest w stanie zastąpić. Leśmian nie był poetą, dla którego Kochanowski był istnym twórcą. Trenami inspirował się też Władysław Broniewski. Jego utwór Tumna Jesionowa jest nawiązaniem do trenu jego. Ten Broniewski poświęcił swojej córce Ance, która zmarła w wieku 24 lat. W ten sposób jak ojciec cierpiący identyfikuje Kochanowskim.
Broniewski czuł się osamotniony, dlatego prosi córkę, aby ta towarzyszyła mu w chwilach pienia. Trychanowskiego były obne również w sztuce. Obraz pęcony poecie i zmarłej córce namalował Jan Matejko. Swoje zatytułował Jan Kochanowski nad zwłoki Urszulki. O nawiązanie renów pokusił też Władysław Szczkiewicz. Malarz stworzył dwa obrazy, Jan Kochanowski w lesie oraz Jan Kochanowski z Urszulką. To już koniec tego opracowania. Podobało ci się? Podaję dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce. Dlatego korzystając z okazji zachęcamy cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchasz tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze Słuchać.

0: Co ludzie powiedzą? Ta i słucha Amfeder.
1: Storm Ewy, prądy wstrzne, czerwone flagi na plach. Na polach Bałtykiem spadły już chyba wszystkie wakacyjne plagi.
2: W polarze, nawet czasem sztorm jak za... korzysta z pogody.
3: Zimą też przejeżdża.
4: Się kończy. Za 5 zł, to jeszcze nie trochę, to bywało gorzej, po 10.
5: No było.
4: Byłoby za 10.
5: Po 10, ale po 5.
4: Biznes dostosowuje do warunków.
5: Tak.
4: A to może po 2 trzeba zrobić.
5: Nie.
4: Niektórzy mówią, a po co tu przyjeżdżać, jak tu do Turcji no, za 2000?
6: Nie, kotka w życiu.
7: Warto jeżdżać na nasze morze, inny klimat jest.
4: No to na pewno.
7: Zupełnie inny, to pierdolka nigdzie nie ma.
8: O kurczę, no powiem panu, że jeszcze takich rzeczy nie widziałem. To taki był Armagedon, że nic nie było.
9: Przyszła fala, to nie widzieliśmy czegoś takiego, nie widzieliśmy. Usiąść i płakać, to każdy potrafi. Zakasać rękawy, właśnie nikomu nic nie stało.
4: No sztorm, tu zagrzać ludzi, odpoczynku.
10: Z gitara, żeby zagrzać, nie?
1: Dzisiaj, w co ludzie powiedzą, niełatwy los plażowicza, który postanowił spędzić wakacje Bałtykiem. Będzie też przedsiębiorca, którzy po sztormie próbują stanąć. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą? I słucha Feder.
1: Pojechałem z mikrofonem na plaży Mierzei Wiśle. Na początek stygna, a widok jak na środek lipca typowy. Plażowicze próbowali saksować śnieotuleni.

0: i w grubych fetrach i polarach.
1: Pan ma takie rzeczywiście wdzianko, tak plażowe.
2: Panie. No, przy... nie jest zimno, jest fajnie.
1: Jest okay.
2: Słońce, nie ma deszczu.
1: Nie narzekamy.
2: Nie, absolutnie.
1: I za rok znowu bak.
2: On, no, oczywiście.
1: Tak jest. Pan sobie radzi doskonale, widzę.
3: Ja potrafię się bawić nawet taka pogoda kiepska, prawda?
1: A, że jak tu ten sztorm był, to sztorm jak wtedy, no pan tu siedział,
3: nie,
1: to tak?
3: Na tym... Może nie cały czas, ale do zachowońca przynajmniej to jest codziennie. Sztormiki w plecaku przypane, trzeba się umieć cieszyć małym, prawda? Ja potrafię. Lubię sztorm, właśnie lubię, jak może wzburzone takie są. Fascynuje mnie, przeraża i fascynuje wcześniej. I kustam z tego i jest zadowolony, że mogę tu być. Nawet w polarze.
1: Miłego odczynku.
3: Na pewno, zawsze jest miły, zawsze jest fajny.
4: Nam chyba nie przeszkadza, już jak przyjedziemy, to korzystamy. Czy jest ładna pogoda, czy pada, o, zawsze jest tak. My uwielbiamy, przyjeździmy tu rok z rzędu.
1: Jak było w tym roku?
4: Ponuro, deszczowo i siedzimy całe pięć tutaj.
1: W tym deszczu na plaży?
4: Tak. Tak?
1: W sztormiakach.
4: No,
1: może sztormów jest było, ale...
4: Nie, wszyscy się w takich futach.
1: A, rozumiem.
4: No nie, a parasolami i... Było fajnie.
3: Tak. Siedzimy, a czas nie wygna, dopiero pójdziemy.
1: To jak się panu wypoczywa w taką pogodę?
2: Wypoczywa po polsku.
1: Po polsku?
2: Po polsku. Wieje, tak. Ciepło.
1: Ciepło.
2: Ciepło jest, wieje, tak po polsku, no.
1: Wczoraj deszcz, jutro burza.
2: To uroki dla każdego. Ja jestem dorosły, nie potrzebuję codziennie słońca. Mogę mieć co drugi dzień.
1: Dlaczego właśnie ludzie to sobie robią?
2: Jest pewna tajemnica.
1: Tak.
2: Powietrza. Ludzie nie znają.
1: A przychodzi...
2: Powietrz, jod. Zapach lasu, sosna, w Hiszpanii, w Grecji, we Włoszech.
1: Nie mają.
2: Nie ma tego. Jak wiozłem człowieka z Ukrainy, patrzył to nasze cały brzeg, to są mówi niemożliwe. Niemożliwe, że mogą tak rosnąć na przymorzu.
1: No ale dzisiaj tak, czerwaga akurat to...
2: Tak ludzie ci wchodzą. No tak musi być. To jest rok polskiego morza. Mnie się podoba i więcej. Kraje nie pojadą.
1: Siostry tak ubrane adekwatnie właśnie wody.
5: No tak, no tam raz.
1: Jak tu siostry radzą? No bo siostry też tak na plaży chodzą zawsze w stroju.
5: Zakonny. Ja sobie znalazłam taki fajny patyk. Szukam bursztynów.
1: A bo rzeczywiście jak była ta cofka, teraz to podobno bursztyn na plaży.
5: No właśnie, tak sobie grzebiemy siostrą.
0: To jest teraz główna akcja na plaży. Grzebanie kij w piasku i szukanie bursztynów. Przed toaletami na ludzi czeka pozytywne zaskoczenie. Promocja. Wejście za 5 zł.
1: Ludzi nie ma.
4: No nie ma.
1: A co? Czekają to, że zimno, że...
4: Nie, drogo. Drogo, że zimno.
1: 5 zł to jeszcze nie tak, to bywało gorzej. Wiem, po 10.
4: To było.
1: A, że było po 10?
4: Po 10, aż po 5.
1: Biznes się dostosowuje.
4: Tak.
1: Za 10 to co mówili?
4: Że za drogo, że oni tyle nie zapłacą. No i szliłeś do lasu.
1: Tam, tak?
4: No.
1: A teraz po 5 już tak... A. Może po 2 trzeba zrobić?
4: Nie, nie. Ja narzekam.
1: 10 też mogłoby.
4: Pewnie. To bogatemu zabroń.
1: Tak
4: jest. Jestem zadowolona.
1: Nic z tych nie narzekają.
4: Nie ma co w życiu narzekać.
1: No tak, ale do wody nie można. Czerwona flaga, sztormy.
4: Ale opalić się można.
1: Którzy mówią, a po co tu jest rzecz, jak tu do tur można za 2000?
4: Nie, wiele nie kotka. W życiu. I się lepiej czuję. To uwielbiam. Uwielbiam. Tak jak jest na przykład teraz grota ragonów. Byłam na rybie.
1: Tak.
4: Byłam na rybie w Jastarni. Ryba, frytki, szybka, piwo 70 zł. To drogo.
1: Trochę drogo chyba.
4: A zarabiając najniższą, co ja mam sobie życiu żałować? Tyle naszego.
1: Jak biznes idzie z tymi lodami?
6: No tak jak pan widzi.
1: Czyli słabo, nie? Jakaś gorąca kukurydza czy coś.
6: Kukurydziarze też byli, też nie szło.
1: Tu w ogóle sezon
6: słaby. Tak jak widać, pogoda słaba, to i słaby sezon.
1: Teraz znowu jakieś czy tam zapowiem?
6: Otóż tak, prawie 2 tygodnie zaszło, to padało. Ale jak są takie lne dni czy coś, gadamy z ludźmi, to ludzie zadowoleni. Tylko no narzekam na cenę. Chyba jest po 15, ale to jak tak wiecie, od 10 do 15 zł.
1: A rok mowa to po ile?
6: Też 15. Dwa lata temu za 3
7: na rok. Roku na rok coraz słabiej. Mniej ludzi, no.
6: Tak jak dzisiaj, no. Co to jest tak naprawdę, powie mi pan szczerze? Nic.
8: Lody zabrasady.
1: No i co? No i nic.
6: No i tyle. Nic dzisiaj.
9: Wiadomo, że luksu nie ma, nie? No, no co się zrobi? To samo możemy pojechać za granicę, to samo mieć.
1: Tak to samo. W Turcji to samo, albo w Egipcie.
9: No. Ale drożej, jak chce zaoszczędzić, się przyjeżdża do Polski.
1: Naprawdę?
9: No jak się nie ma obiadu na mieście, my jemy co innego, no, robimy sami. No bo ogólnie jest drogo, no, żeby za woda 20 zł się płaci, to jest jakiś absurd, nie? Piją po 20 zł, kupują po 3 zł, no to gdzie? 300-400% przebitnie. No zimno jest, no mówię, no chcieli coś innego i ta temperatura żeby wyszła, no ale no tam to nie przykład, naprawdę, byle nie padło.
1: No ale to właśnie padało właśnie.
9: Żeby

0: cały dzień. Jak go dzieje, to nie chce padać.
1: Temperatura powietrza 17 stopni Celsjusz, temperatura wody też 17. Na plaży w Sygnie powiewała czerwona flaga. Ratownicy wyganiali ludzi z morza.
2: Co ci powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
3: A dlaczego się czerwona flaga?
4: Ponieważ fale są powyżej 70 metrów, można to powiedzieć, że ta piana się rościła powyżej 25 metrów, jest dłuższa niż 20 metrów, to właśnie wiatr, że te fale są zbyt wysokie na białą flagę. A fale są mega wysokie, to przy tym od razu silne prądy wsteczne. My pilnujemy tego, żeby nie doszło do tragedii.
5: A jak ludzie reagują?
4: No niektórzy mają problem, o to jest ładna pogoda, a nie do wody. Zdarza się pojedyncze przypadki, że albo pan uda, że nie słyszy gwizdka, że to do niej, albo że pod lesie czepiamy.
6: Pogoda ponoć miała być, patrzała żona w internet, ma dzisiaj być piękna.

0: Kormów.
1: Wesołego morsowania. Dziękuję i wszystkiego ci. Dobrego. Dobre.
2: Słyszeć słyszą, no ale słuchać się nie słuchają.
1: I od razu do wody, no ale jak czerwona flaga i...
3: No faktycznie. 2 lata nie byłem nad Bałtykiem i chciałem się przekonać, jak jest teraz. Ale ja tutaj jestem od 3 lipca, także.
1: No tak.
3: Przeżyłem te sztormy, wichury. Teraz to jest Adriatyk.
1: Ale co, nie boi się pan, że tu te prądy wsteczne i tam porywają
3: nie,
1: ludzi?
3: Ja tylko wszedłem na 10 metrów, także. Posłuchałem ratownika, także nie kłóciłem się.
1: Nie zmyło pana, to
3: nie zmyło.
1: To tyle dobrego.
2: Częstym argumentem, który używają, jest taki, że 500 km przejechałem, wy mi do wody nie pozwalacie wejść. Może nie wybiera, czy przyjechałeś, czy jesteś bogaty, czy nie, ile zapłaciłeś za nocleg. Przyjechałem, muszę zobaczyć morze, nieważne, że fala ma 2 metry i dziecko 50 kg w morzu ze mną, nie? To są hektolitry wody, więc im więcej tej fali wyjdzie na brzeg, tym więcej będzie musiało się cofnąć. No to jest gdzieś prąd wsteczny i pojawia się kłopot, nie?
4: Na plażach Mierzei Wiślanej wciąż żywe są wspomnienia sztormu, który zdemolował plażę i wszystko to, co było na plaży. No, pływały bary, toalety, budki z lodami.
5: O kurczę, no powiem panu, że pierwszy raz od tylu lat, co przyjeżdżamy, to jeszcze takich rzeczy nie widziałem. To sztorm był taki, fale takie duże, plaży nie było w ogóle. To taki był Armagedon, że nic nie było.
6: No tak jakby morze wychodziło na ląd. O.
1: Nie bałaś się nic?
6: Nie, spoko było.
1: Taka atrakcja trochę.
6: Atrakcja, dodatkowa, tak. Może nie dla tych, co pozalewało, ale dla turystów owszem. A jak pada, to można deszczak założyć i też dobrze.
5: I jak pada, to się w barze siedzi, bo pogoda butelkowa, się śmieją zawsze.
1: A butelkowa, tak?
5: No, tak, no jak pada, no to butelkowa pogoda zawsze się gada. A
1: jak tu odpoczywasz w takich warunkach? Chcesz zrelaksować?
7: No słabo właśnie. No widzisz, ale leżą tu śmieci tego, chociażby to kurde powoli ktoś mógł sprzątać. Sam dzisiaj się wbiłem na 2 gwoździe na plaży, dzieciaków jest full. No to leży tak wszystko, nie wiem, kto to się tym zajmuje, nie?
1: No jakoś to wszędzie tu woda zlała, no, połamała.
7: Trochę polało, wiesz. Siła natury, no.
1: Co no daje, takie uroki trochę, nie? Tego wiesz. Wakacji w Polsce.
7: Mi się podobało.
1: Ale co, mimo wszystko warto tu nad Polskie Morze przyjeżdżać?
7: Ja tą Europę teraz widziałem akurat, Hiszpania. Portugalia, Włochy.
1: No.
7: Warto przyjeżdżać na nasze morze. Troszkę inny klimat jest.
1: No to na pewno. To
7: zupełnie to... inny. Takiego pierdolka nigdzie nie ma. Ogólnie nie, no co? No fajne jest nasze morze. Ja uważam jednak, że jest fajne. Na pewno...
1: Jest pierdzielnik, ale nasz. Ale nasz pierdolnik.
7: No nasz pierdzielnik.
1: Tak, więc...
7: Pozdrowionka.
4: Wielu przedsiębiorców jeszcze się nie odbudowało. Na plaży w Kątach Rybackich właściciel baru wywoził taczkami piasek z lokalu. Walka z żywiołem się skończyła. Teraz zaczyna się walka o klienta.
8: Najpierw zdemontowałem lodziarnię, bo lodziarnia się waliła, a ludzie są tak inteligentni u nas w Polsce, że wpuszczali tam dzieci i od wczoraj, w zasadzie od 3 dni zrobili sobie toaletę w środku.
9: Jak przyszła fala, to... Nie widzieliśmy czegoś takiego, nie widzieliśmy. To była taka fala, że fala mijała bar, zabierała zbytny piasek i wlewała go do środka. Czy co, ma machnąć ręką na to? Podnosimy, no co? No jeszcze pół sezonu zostało, no trzeba działać. Czy usiąść i płakać, to każdy potrafi. No trzeba zakasać rękawy, ważne, że się nikomu nic nie stało.
10: My wywieźliśmy dzień wcześniej.
9: W dzień sztormu wywiozłem sprzęt, ale w Krynicy ludzie nie zdążyli tego wszystkiego zrobić. Przyszli następnego dnia, a w nocy szarańcza rozkradła wszystko. Przyleciała szarańcza w nocy i kradła wszystko. Rzeczy, które ci się w domu nie przydadzą, bo przydadzą cię tylko w barze. Wyrywane, zabierane. To jest tragedia dla tych ludzi, co się wydarzyła. I jakim trzeba być człowiekiem, żeby w nocy przyleść jeszcze mu tą resztkę rzeczy, które zostały, które można było uratować, ukraść. No ale co zrobić? No? I tacy ludzie żyją wśród nas. No. Oni niestety mieli tego pecha, że nie zdążyli, nie spodziewali się tego, że w nocy może ich drugi kataklizm spotkać ze strony bliźniego, a tak było. Jak dobrze pójdzie, w sobotę zapraszam na piwo.
1: Czyli w sobotę zapraszamy do Kątów Rybackich.
9: No, zapraszamy, otworzymy i do końca sezonu będziemy działać. Jak będzie pogoda, to będziemy tu siedzieć do końca września. Pogoda wróci. Nigdy nie jest tak, że przez cały miesiąc pada deszcz. To słońce wyjdzie, no. Oby tylko ludzie przyjechali. I my sobie damy radę, no.
8: To, że mi ktoś będzie żałował, mi nic nie pomoże. Mi najbardziej pomoże, jak tu przyjedzie trochę ludzi i będzie normalna pogoda.
1: Tak jest. No to ludzie dobrej pogody.
8: Przyjadą, pogoda będzie, to sobie poradzimy.
4: Na razie... Prognozy nie są optymistyczne, ale nawet jak zamiast 30 stopni będzie 17, no to i tak można się doskonale bawić nad polskim morzem. No tak przynajmniej mówi taki uliczny grajer.

0: ze Stegny, który gorąco zaprasza.
1: Nasze Polaki, Warszawa, Kraków, nasze Ślązaki nie chcą jeździć za granicę, bo nasz Bałtyk jest najpiękniejszy i bezpieczny. U nas jest bardzo bezpiecznie. Nie napadają na kobiety. To jest nasz Bałtyk, chociaż zimny, ale jest, nie? W nocy kąpałeś się?
2: Kiedyś tak, dzisiaj
1: na
2: nie.
1: Na kolasa? No to z dziewczynami? Coś pięknego. A jeszcze świetliki, takie robaczki święcołańskie latają w naszych lasach. Tu w Stegnie. Zapraszamy wszystkich do Stegny.
2: Jest za zimno trochę, żeby tak się w nocy, żeby na golasa do wody wchodzić, wiesz.
1: Po tych sztormach, słuchajcie, dopiero pogoda się normuje.
2: Zimno, sztorm, jak tu zagrzać ludzi do odpoczynku?
1: No właśnie jest gitara, żeby zagrzać, nie? Fala w burtę uderza. Hej.
0: No i to tyle dzisiaj z nadbałtyckich plaż. Adam Feder. Do usłyszenia za tydzień w Co Ludzie Powiedzą.
3: Co Ludzie Powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.

Zasmarki z markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaci z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Jest tu cytat wyssany z palca. Tak Michał Woś komentuje zarzut, jaki postawiła mu prokuratura. Były wiceminister sprawiedliwości ma odpowiedzieć za przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków. Sprawa dotyczy lat 2021-2023, gdy Woś nadzorował służbę więzienną. Prokuratura twierdzi, że działał na szkodę interesu publicznego oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i osobistej. Z tym tematem Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, co wiemy?
1: Według Michała Wosia zarzut dotyczy jego zgody na awans funkcjonariusza służby więziennej z podpułkownika na pułkownika. Były wiceminister twierdzi, że pozwalała na to ustawa, a obecne kierownictwo resortu korzystało z tego samego przepisu setki razy. Woś złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez śledczych. Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek odpowiada, że za czasów Zbigniewa Ziobry służba więzienna była wykorzystywana instrumentalnie, a sprawę trzeba wyjaśnić do końca. Michał Woś został przesłuchany i nie przyznał się do winy. Za zarzucone mu przekroczenie uprawnień i niedopełnienie obowiązków grozi do 10 lat więzienia.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Gołębiewski. Jego zeznania pokrywają się z ustaleniami śledczych. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. To jeden z kluczowych świadków w tej sprawie, o czym ze szczegółami Kinga Furch.
2: Lekarze dopiero 6 dnia po tragedii wydali zgodę na przesłuchanie maszynisty. Wcześniej jego stan zdrowia na to nie pozwalał. Teraz poprawił się na tyle, by śledczy mogli rozpocząć czynności. Jak powiedziała mi Aneta Guść z radomskiej prokuratury, maszynista zeznał, że ciężarówka wjechała wprost pod lokomotywę.
3: Kierując ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym.
2: Na razie nie udało się jednak przesłuchać kierowcy tej ciężarówki, bo jak zaznacza prokuratura, jego stan nadal jest ciężki. Nie wiadomo też, w jakim charakterze zostanie on przesłuchany.
0: Na razie w tej sprawie nikomu nie postawiono zarzutów. Przypomnijmy, do katastrofy doszło w ubiegłą środę. W jej wyniku zginęła jedna osoba, a 10 zostało rannych. W reakcji na katastrofę w ubiegły piątek maszyniści zorganizowali protest, a we wtorek rząd przyjął projekt zaostrzający kary za wykroczenia na przejazdach kolejowych. Za wjazd na przejazd kolejowy w trakcie opuszczania lub podnoszenia zapór albo przy czerwonym świetle będzie grozić zatrzymanie prawa jazdy na 3 miesiące. Dożywocie za podłożenie bomby pod domem byłej partnerki i jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał 37-letniego Błażejaka. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. Sąd pierwszej instancji wymierzył Błażejowi K 25 lat więzienia, ale sąd apelacyjny podwyższył kary do dożywocia. Na taki wyrok duży wpływ miały opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
4: Sąd apelacyjny podziela poglądy pani prokurator oraz pani pełnomocnik, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, zechciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
0: Urszula Bartkowiak, pełnomocniczka pokrzywdzonej kobiety, podkreślała satysfakcję z wyroku.
5: Żaden wyrok nie jest w stanie zadośćuczynić tak naprawdę rozmiarowi cierpień pokrzywdzonej, ale na pewno ten wyrok sądu drugiej instancji zapewni pokrzywdzonej bezpieczeństwo, na które cały czas w toku tego procesu liczyła.
0: W grudniu 2022 roku Błażejka zostawił przed domem we wsi Siecie Bożyce pakunek przypominający przesyłkę kurierską. W środku znajdowała się bomba własnej konstrukcji. Ładunek eksplodował, gdy paczkę otworzyła była partnerka mężczyzny. Kobieta i dwoje jej dzieci, w tym syn skazanego, zostali ciężko ranni. Chcę pomóc naprawić PKOL, mówi Robert Korzeniowski, który jako pierwszy zapowiedział już udział w wyborach na prezesa komitetu. Nowe władze wyłonione zostaną w kwietniu przyszłego roku. Do tego czasu kadencję aresztowanego w śledztwie w sprawie zonda krypto Radosława Piesiewicza dokończy Marian Kmita. Jaki plan na uzdrowienie Polskiego Komitetu Olimpijskiego ma Robert Korzeniowski? O to pytał nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
6: PKOL zmaga się nie tylko z problemami wizerunkowymi, ale też finansowymi. Robert Korzeniowski twierdzi, że dyskusja o przyszłości komitetu nie może kręcić się wyłącznie wokół pieniędzy i doraźnego łatania dziur. Jego zdaniem zmian wymaga też statut.
7: PKOL jest mało sterowny. Dzisiaj wiemy, że PKOL z ogromną trudnością może się samo oczyszczać. To z całą pewnością trzeba poprawić.
6: Jak przekonuje 4-krotny mistrz olimpijski w chodzie, PKOL powinien opierać się na wartościach, które będą docierać do nawet najmniejszych miejscowości w Polsce, a sam komitet powinien być marką, wokół której partnerzy publiczni i prywatni będą chcieli się gromadzić, by zrobić coś ważnego dla społeczeństwa i sportu.
0: A Robert Korzeniowski był dotychczas doradcą przy tworzeniu strategii dla polskiego sportu w Ministerstwie Sportu i Turystyki. Z posady zrezygnował przed ogłoszeniem chęci udziału w wyborach. A teraz wracamy do rozmowy w Vox FM. Gościem Wiktora Świetlika był mecenas Krzysztof Wąsowski.
8: Krzysztof Wąsowski nadal jest moim gościem. Prawnik, adwokat. Szybka ósemka dla Vox FM. Panie mecenasie, czy jak rozwiąże się sytuacja z Trybunałem Konstytucyjnym? Wejdą, nie wejdą?
9: Nie wejdą. Jak rozwiąże się sytuacja z Akademią Wymiaru Sprawiedliwości? Czy pan Cudak zostanie rektorem?
10: Nie zostanie rektorem.
9: Dlaczego nie zostanie rektorem?
10: No bo jest nielegalny.
9: A jeżeli wejdzie i zajmie sobie tam pokój?
10: A, że będzie udawał pana rektora? Tak, będzie udawał.
9: Czyli to nastąpi, uda się rozwiązanie
10: sytuacji? Ja myślę, że w tym sensie takim pozaprawnym jak najbardziej może się udać.
9: Czy premier Tusk zyska politycznie na całej tej sytuacji?
10: Nie powinien zyskać politycznie. Nie wiem, czy zyska, ale nie powinien zyskać politycznie.
9: Czy to, co się dzieje dzisiaj, umacnia politycznie ministra Żurka, czy go osłabia?
10: Nie powinno go umacniać politycznie. Powinno go osłabiać, ponieważ no, to jest działanie, które rzeczywiście jest trudno wytłumaczalne prawnie, tak bym powiedział.
9: Dlaczego więc minister Żurek decyduje się na tego rodzaju działanie? Przypominam, że w czwartek lub w piątek powiedział, stało się z dumą.
10: Prawdopodobnie nie jest politykiem takim z krwi i kości, a no, ma pewne przekonania prawne, które chce realizować.
9: Czy my mamy, abstrahując od naszych sympatii, poglądów politycznych, pewność co do tego, kto ma rację prawną w tym sporze? Czy to jest tak, że każdy ma swoją rację?
10: Ja mam pewność, kto ma rację.
9: Kto ma rację?
10: W którym sporze?
9: W sporze, zacznijmy w takim razie Akademia Wymiaru Sprawiedliwości, może zdążymy.
10: Rektor Sopiński.
9: Trybunał Konstytucyjny.
10: Rezes Święczkowski.
9: Czy pan Berek, jeżeli zostanie wprowadzony do Trybunału Konstytucyjnego, to będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego, czy nie będzie sędzią Trybunału Konstytucyjnego?
10: Pan Berek jest wybrany na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, ale nie złożył ślubowania wobec prezydenta. Dlatego nie może być wprowadzony do orzekania, że tak powiem. Nie może rozpocząć swojej misji jako sędzia Trybunału Konstytucyjnego.
9: Afera Zonda Krypto. Czy ta sprawa jeszcze pokaże jakieś nowe oblicze, czy raczej już wiemy?
10: Mam nadzieję, że coś pokaże ta sprawa Zondy Krypto, bo na razie niczego nie pokazuje.
9: Czy dziennikarze, którzy publikują informacje z Zondy Krypto, łamią prawo?
10: Wydaje się, że jest takie podejrzenie, może być, że łamią prawo.
9: Czy prokuratorzy, którzy dostarczają im informacji, bo zakładam, że to oni łamią prawo?
10: Jeżeli współdziałają w tego typu przestępstwie, jeżeli by się to okazało przestępstwem, to może mogą podlegać odpowiedzialności też.
9: Czy premier Tusk, ujawniając informacje z Zondy Krypto, łamie prawo?
10: Według redaktora Pilarka takie jest prawdopodobieństwo. Nie znam akt, ale istnieje takie niebezpieczeństwo.
9: Czy politycy prawicy przyjmujący zegarki od pana, jeżeli przyjmowali od pana Krala, bądź jeżdżący za jego pieniądze do luksusowych hoteli, łamali prawo?
10: Jeżeli to robili nielegalnie, na pewno łamali prawo. Czyli jaka była kauza tak zwana tego przyjęcia? Czy to była darowizna, czy to było za coś? No i to trzeba rzeczywiście wyjaśnić.
9: Zauważyłem, że w tej sprawie zaginął gdzieś mecenas Dibuła. Nie ma go na początku dużo mówił, a teraz nie ma. Czy wszystko okej u pana kolegi z Palestry?
10: Dzwonił ostatnio do mnie jeden z prawników od pana mecenasa Dibuła, pytał się jedną sprawę, więc zakładam, że wszystko jest okej. Mam nadzieję, ale muszę zadzwonić chyba, rzeczywiście się czegoś dowiedzieć.
9: Za to mecenas Giertych w tej sprawie jest bardzo, bardzo aktywny nadal.
0: Dalsza część rozmowy do śledzenia na voxfm.pl. Szykujemy się na piorunujący finisz, mówi inicjator stołecznej operacji referendalnej, która zbiera podpisy pod wnioskiem o odwołanie prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Wolontariusze zebrali już 100 tysięcy podpisów, a do końca akcji zostały 2 tygodnie. O szczegółach nasz reporter Krzysztof Płowecki.
11: Do zwołania referendum potrzebne są głosy 10% wyborców w Warszawie, czyli około 132 tysięcy osób. Maciej Wilk, inicjator stołecznej operacji referendalnej, liczy jednak na to, że uda się zebrać do 160 tysięcy głosów.
12: To jest takie minimum, poniżej którego, jeśli się znajdziemy, to prawdę mówiąc nie ma sensu nawet składać, bo wiadomo, że tych odrzutów będzie sporo, tak jak to miało miejsce ostatnio w Krakowie.
11: Jak dodał, podpisy pod wnioskiem o referendum w sprawie odwołania władz Warszawy będą zbierane do ostatniej chwili przez wolontariuszy przy stolikach rozstawionych w kilkunastu punktach w mieście. Stołeczna operacja referendalna musi zebrać wszystkie podpisy do 28 września.
0: Relacjonował nasz reporter Krzysztof Płowecki. Łódź przygotowuje się do budowy kolejnego tunelu pod miastem. Drążenie tzw. łódzkiego metra utknęło przed 2 laty z powodu zawalających się kamienic. Teraz ma ruszyć budowa kolei.

0: wykonującej pracę.
1: Bierzemy pod uwagę konieczność przeniesienia czasowego mieszkańców, żeby zapewnić bezpieczeństwo i nie podejmować niepotrzebnego ryzyka. Nie chcę mówić o liczbach w tej chwili.
0: Mieszkańcy są zdezorientowani.
2: Nie dostaliśmy żadnych informacji, że mają być relokacje.
0: A póki co utrudnienia w ruchu czekają Łódź już od tego miesiąca. Kilka ulic w centrum zostanie zamkniętych.
3: Drążenie tunelu pod Łodzią ma potrwać 1,5 roku. Szybka kolej połączy Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań. Pierwsze 1000 kilometrów linii ma powstać w ciągu 10 lat. Gdynia znów zamieni się w filmową stolicę Polski. Już za tydzień startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Od poniedziałku widzów czekają dziesiątki polskich produkcji, spotkania z twórcami oraz rywalizacja w konkursie głównym, konkursie perspektywy i konkursie filmów krótkometrażowych.
4: Podczas festiwalu wręczana jest też nagroda platynowych lwów. W tym roku trafi do Haliny Prugar-Ketling, absolutnie wybitnej montażystki, legendy polskiego kina. Pokażemy przy tej okazji film Panny z Wilka. To z jednej strony jedna z ulubionych realizacji laureatki, ale z drugiej strony też film, który Halina Prugar-Ketling wyjątkowo ceni i lubi.
3: Mówi Joanna Łapińska, dyrektorka artystyczna festiwalu. Będzie to również okazja do zobaczenia wielu wystaw fotograficznych, w tym poświęconych Andrzejowi Wajdzie. Podczas festiwalu odczytany zostanie także jego niezrealizowany scenariusz Jesteśmy sami na świecie.
4: Zrobiliśmy też nabór na nowe teksty krytyczne dotyczące kina Krzysztofa Kieślowskiego i jego przełożenia na dzisiejsze kino na całym świecie. Powstało 7 nowych tekstów, wszystkie je Państwo będą mogli przeczytać na łamach naszej odnowionej w tym roku gazety festiwalowej, ale Tysia Alasse, autorka jednego z nich, będzie gościnią i prelegentką naszego festiwalu.
3: Dla odwiedzających przygotowano także spacery szlakiem modernizmu związane z wpisaniem Centrum Gdyni na listę UNESCO. Pełen program dostępny jest na stronie wydarzenia.

worek z farsą. A ja czuję, krążę na okrągło. Jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: odnosz, a ja nie czuję już nic, chodzę do klubu wolno. One się patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie emotkę, chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

0: Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć. Jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem. Ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Kochaj albo rzucaj. Pawelec i Kamil po tamtej stronie. Dzień dobry, Kamilu.
2: Dzień dobry.
1: No to troszkę żeście byli, prawda?
2: No trochę.
1: Ze sobą. Trzy lata. Dziecko masz w wieku 7 lat.
2: Tak, ale to jest z jej poprzedniego.
1: Ach, hej, czyli ojcowałeś troszeczkę. Dobra, a twój synek ma 4 miesiące?
2: Tak, zgadza się.
1: Czyli świeżynka. Co się wydarzyło pomiędzy tobą a Julią, że postanowiłeś do mnie napisać?
2: Sprzeczek, kłótni, tak sporo się kłóciliśmy. No codziennie, no, mimo to, że ja jej pomagałem w domu i w ogóle kłótnie, przy kłótniach padały z jej strony różne słowa moje. Do tego jeszcze moja była partnerka się zaczęła wtrącać i...
1: To zawsze niemiłe. Tak. A dlaczego się wtrącała? Nie mogła znieść tego, że jesteś szczęśliwy z Julką?
2: Nie wiem, możliwe.
1: A skąd wiedziała, że tak jest, a nie inaczej?
2: No było, bo już wcześniej, nawet rok wstecz, to też się wtrącała, wypisywała różne głupoty i tak przez...
1: Naprawdę? Byłeś sprawiała przyjemność zamiast szukanie nowej miłości swojego życia, to dokuczanie tobie? Może po prostu zostawiłeś ją dla Julii, co?
2: Nie, my się rozeszliśmy, ja po prostu poszedłem w swoją stronę i po drodze gdzieś spotkałem Julę i jak próbuję z nią rozmawiać, to się rzuca, no.
1: Wyprowadziłeś się.
2: Musiałem.
1: Piszesz, że chcesz ją przeprosić tym,
2: tak,
1: zgłoszeniem.
2: Szczerze ją przepraszam za te słowa, co padły w czasie kłótni, tak?
1: To ważne.
2: Bo to się nie patrzy na to.
1: Czyli obraziłeś i to ją na pewno zabolało.
2: Tak.
1: Dlaczego? Użyłeś takich sformułowań wobec kobiety, którą kochasz, poszły słowa niegodne.
2: Tak, nie, no nieładne poszły słowa. Moja rodzina też się wtrąca i ona, nie lubią jej i ona myśli, że nie wiem, ja jestem za nimi niż za nią, gdzie ja wybieram każdego dnia ją. Każdego dnia jej to pokazuje, że ona jest dla mnie ważna, a nie inne osoby, czy na przykład ktoś, co o tym mówi, bo mnie to nie interesuje, tak?
1: A dlaczego jej nie lubi twoja rodzina?
2: Nie wiem, no mojej mamie jej nie przypadła i...
1: A, mamusi zabrała synka. Tak. Kamil, a poprzednią dziewczynę, którą miałeś, mama lubiła? Szanowała?
2: Tak.
1: O, no, to wiesz, że one działają razem.
2: No, pewnie tak.
1: Ten moment, ta chwila, w której dowiedziałeś się, że będziesz mieszkał sam.
2: No nic, no po prostu spakowałem się i poszedłem, tak?
1: Ty się wyprowadziłeś.
2: Gdzie później wróciłem na ten dzień i znowu mnie wyrzuciła, bo miała problem.
1: Jaki?
2: Zajrzałem jej w telefon, gdzie pisała z kolegą.
1: A, o, pisała z kolegą. Takie zwykłe pisanie, czy podryw?
2: Nie, no raczej takie zwykłe pisanie. Okay. Ja to nawet i tak dużo nie przejrzałem, bo nie interesowało mnie to.
1: A powiedz mi, czemu tam zaglądasz?
2: To no, mówi o tym, mnie podkusiło, chciałem zobaczyć.
1: Nie wierzysz w to, że możesz być dla niej ważny, nie? I ją sprawdzasz.
2: No też tak. No nawet teraz, jak przychodzę, to siedzi w telefonie, cały czas z kimś pisze. Wiem, że wychodzi.
1: Czy to jest koniec miłości, powiedz mi, twoim zdaniem? Czy to jest tylko jakaś kara?
2: Myślę, nie, tam naprawdę nie wiem. Mi się wydaje, że może chce mi coś pokazać.
1: A przypomnij mi, jak długo byliście razem?
2: 3 lata.
1: No dobrze. Dobra, to chyba wszystko wiem. Wydaje się to być zwykła jakaś kłótnia, nieporozumienie i brak zgody w kilku sprawach. Trzeba przeprosić przede wszystkim za to, że ją obraziłeś.
2: Próbuję ją przepraszać, no ale nie chcę nawet rozmawiać.
1: Dobrze, w jakim wieku jesteś, Kamil?
2: 30 lat.
1: Ile ma lat Jula?
2: 23.
1: No dobra, to dzwonimy do Julii. Julka, kochamy się w Kamilu, nie rzucamy jeszcze tego, albo przynajmniej wyjaśniamy, co tu się dzieje, no. Trzymamy kciuki, a ja dzwonię.
0: Kochaj albo rzucaj. Box FM.

0: kochaj. Albo rzucaj.
1: Dzień dobry, witam serdecznie. Czy ja z Julią rozmawiam?
2: Tak.
1: Cześć Julka, Paweł Pawelec, prezenter Radia Vox FM z programu Kochaj albo rzucaj. Rozłączyła się w momencie, kiedy zorientowała się, że to ja. Dobra, dzwonimy dalej. No odwagi, dziewczyno. Pogadajmy, no. Daj się wytłumaczyć facetowi.
2: Halo?
1: Ajejku, Julka, no nie wariuj, no. Bardzo cię proszę, posłuchaj Pawelca chociaż, no. Potem z tego możesz rzucić, ale przynajmniej daj mi coś powiedzieć, czego on ci nie powie.
2: Mhm.
1: Julka, słuchaj, nie możesz pomóc tej babeczce, rozumiesz? Która tam ewentualnie coś tam pisała, dokuczała, mąciła. Nie możesz pójść na rękę nikomu, oprócz siebie samej. Bardzo cię proszę, rozgrywaj to wyłącznie pomiędzy sobą, a tym głupkiem, który cię naobrażał, powiedział jakieś straszne rzeczy, wygadał się. Proszę cię o to, żebyś dała szansę brzydkiemu połazić za tobą.
2: Łazi cały czas za mną, nieraz już miał szansę.
1: Ta jego poprzednia, która wam strasznie bruździ, odniesie totalny sukces, Julka, jak uda

0: ona udaje twoją koleżankę. Ba, nawet przyjaciółkę. Przecież wiesz dokładnie, że jej zależy tylko na jednym. Zniszczyć Kamila. Ty tego w ogóle tak pewnie nie odbierasz, nie? 3 lata razem. Szkoda byłoby to tak wyrzucić do kosza, nie? Może by powalczyć, no. Dla tego bobasa. Oraz dla córki, której no ojcuje przecież, nie? Tutaj się spełnia, nie? Co myślisz, Jula, na ten temat?
1: Wiesz, że no tak. Jakaś tam racja jest.
0: Przyłóż tamtej. Nie bądź jej koleżanką, bo na twoją nigdy nie będzie. Julka, ja wiem, że żądam rzeczy niemożliwych, ale powiesz mi, że go trochę kochasz i go nienawidzisz. Może powalczysz?
1: Oj, ja nie wiem. Co będzie, to będzie. To się...
0: Ale kochasz go trochę jeszcze?
1: To jeszcze tak.
0: Słuchaj, ty draniu jeden. Jesteś tam?
2: Jestem.
0: Przepraszasz teraz.
2: Julka, żyć, kocham cię i cię przepraszam tutaj, tak żeby wszyscy usłyszeli, jak bardzo cię kocham i mi na tobie zależy. Przepraszam cię za moje zachowanie, za to, że jestem taki głupi i czasami się ciebie nie słucham.
0: Widzisz?
1: No, ja widzę, widzę, nieraz to słyszałam.
0: Często rozrabia?
2: Ja czasami się, wiesz, że się gubię.
3: Powiesz się raz dostaną szansę,
0: O, to mamusia z tyłu jest, tak?
1: O, mamusia zawsze jest.
0: Tak, tak, tak, ja mam to napisane.
1: Żeby też słychać, mamusiu.
0: Powiedz mamusi, żeby mamusia, że tak powiem, dała założyć rodzinę i nie wpływała, ewentualnie tylko pomagała.
2: Taką mamę to chciałbym mieć.
1: To akurat nie ta mama przeszkadza.
0: A, nie ta mama przeszkadza.
2: Właśnie, tak, tu akurat jest racja.
0: No cóż, Jula, ja ci chciałem bardzo serdecznie podziękować, bo ja nie sądziłem, że ty odbierzesz ten telefon. Bardzo się cieszę z jakiejkolwiek chęci rozmów. To była twoja ostatnia wpadka w jej życiu. Wiesz o tym, nie?
2: Serduszka
0: sobie wysyłają. Serduszka sobie wysyłają. Tam wszystko słyszę. Ten mikrofon dobrze zbiera.
1: Nie udziela, to wszystko słychać.
0: Powiedz ta mamusi, że jest gwiazdą tego odcinka. Drugoplanową.
1: Jesteś gwiazdą, będziesz gwiazdą.
2: Ale ja cię nie uwiodę, Jula. Powiedziałem, że zmienię to, co powinienem zmienić.
0: On mi powiedział prawdę? Nie ukrył czegoś? To były tylko brzydkie słowa?
1: No.
0: O. Ty oszukańcu jeden. Ty oszukańcu jeden. W związku z tym nie krzyknę sobie, niech żyje miłość, ale tobie, Julka, życzę wszystkiego najlepszego. Niech to ci się układa i tresuj gada. Trzymaj się, Jula. Pa, do usłyszenia. Dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Cześć.
4: Kochaj albo rzucaj. Box FM.

A mnie dręczy pytanie, czy coś złego się stanie, jeśli odnajdziesz w chamie coś innego niż dres. Czy ty na to spotkanie bawiłaś w malowanie i czy masz zaufanie, że polubię cię bez?

0: Reklama.
1: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
2: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
0: Reklama.
3: Gigantyczne pieniądze na ropę. Widmo dziennikarza ujawnili szokujący proceder w Orlenie za czasów Daniela Obajtka. Wcześniej przeleciał nad Litwą. Resort obrony zdradza szczegóły w sprawie drona odnalezionego w Polsce. Biało-czerwoni wciąż niepokonani. Siatkarze wygrali z Ukrainą na Mistrzostwach Europy.
4: Jest środa, 16 dzień września, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zaprasza Marta Kiermasz. Dzień dobry.
3: Dzień dobry. Orlen mógł stracić nawet 1,6 mld złotych na próbie zakupu wenezuelskiej ropy, aferę w spółce, w czasie gdy kierował nią Daniel Obajtek, opisał dziennik Financial Times. Według brytyjskich dziennikarzy należąca do Orlenu szwajcarska spółka OTS zapłaciła z góry za 6 mln baryłek, które miały przepłynąć z Wenezueli. Ropa jednak nie dotarła, a koncern do dziś próbuje odzyskać pieniądze. Z tym tematem o poranku Mateusz Gołębiewski.
5: Transakcję zawarto pod koniec 2023 roku z mało znaną firmą z Dubaju. Pośrednik miał wykorzystać 230 milionów dolarów do zakupu kryptowaluty USDT, którą Wenezuela przyjmowała za ropę. Część pieniędzy utknęła jednak podczas wymiany, a zakontraktowanego surowca nie dostarczono.
6: Ja teraz rozumiem te nerwowe zachowania niektórych urzędników prezydenckich i polityków PiS-u. Wygląda na to, że może mieć do czynienia z siecią brudnych i bardzo groźnych interesów.
5: Komentuje premier Donald Tusk. Same koszty transportu i przestojów miały wynieść 72 miliony dolarów. Orlen dochodzi teraz zwrotu pieniędzy w postępowaniu arbitrażowym.
3: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Miał przelecieć nad Litwą, po czym wpadł do Bałtyku. Wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz przekazał nowe szczegóły na temat rosyjskiego drona znalezionego w niedzielę koło Jarosławca. Bezzałogowiec to najpewniej nowy typ drona typu Gerbera.
7: Czyli nowy dron przejęty przez państwo natowskie i badanie tego dronu będzie na pewno ciekawe dla naszego rozwoju technologicznego i świadomości tego, jaką technologią posługuje się dzisiaj Federacja Rosyjska.
3: Żandarmeria Wojskowa poinformowała, że wyeliminowano jakiekolwiek zagrożenie chemiczne, radiologiczne i biologiczne. Wczoraj nad terytorium Litwy pojawił się kolejny rosyjski dron, został zestrzelony przez myśliwce NATO. Mundurowi znaleźli jej telefon. Jest przełom w sprawie zaginionej 37-letniej Emilii Koprowskiej. Policja od ponad 2 tygodni szuka kobiety, która ostatni raz widziana była w Darłowie. Do tej pory funkcjonariusze przeszukali już blisko 600 hektarów terenu. Liczą na to, że znaleziony telefon pomoże w poszukiwaniach.
8: To dla nas bardzo ważny materiał, który może dostarczyć kolejnych informacji dotyczących ostatnich godzin, kiedy pani Emilia miała przy sobie telefon. Analiza pozwoli między innymi ustalić, z kim się kontaktowała, z kim prowadziła korespondencję i jakie czynności wykonywała. Były z tego urządzenia.
3: Informowała Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. Emilia Koprowska zniknęła 30 sierpnia zaraz po kłótni z mężem. W okolicy trwał festiwal muzyczny. E-recepty muszą zawierać dawkowanie. Weszły w życie nowe przepisy. Od teraz system sam sprawdza, czy lekarz określił prawidłowe dawkowanie i automatycznie odrzuca recepty wystawione z gigantyczną liczbą opakowań.
9: Mieliśmy tak zwane recepty śmierci, czyli sytuację, kiedy pacjentowi wpisywało się 20 opakowań dziennie tak do stosowania po to, żeby wydać mu większą ilość produktu. Więc wprowadzenie walidacji, czyli po pierwsze tak naprawdę dawkowania, które ma ustalić, ile produktu wydać i zabezpieczyć i pacjenta, i osobę tak wydającą przed tym, to ucywilizowanie tego, co powinno być wprowadzone 3 lata temu.
3: Mówił Mateusz Oczkowski z Ministerstwa Zdrowia. Według danych resortu w Polsce wystawia się około 1,5 miliona recept dziennie. 4 zwycięstwa bez straty seta na siatkarskich Mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni idą jak burza. Wczoraj w fantastycznym stylu pokonali Ukrainę 3-0. Polacy prowadzą w grupie B, a kibice nie kryją zachwytu.
10: Pierwsze miejsce w grupie gwarantowane.
11: Tak będzie do końca.
12: No tak, nie ma mocnych, ale widać, że nasi na takim spokoju grają. Nie ma takich jakichś momentów bardzo nerwowych dla nich.
3: Polacy wcześniej ograli Portugalię, Izrael oraz Macedonię Północną, za każdym razem wygrywając 3-0. A dzisiaj ostatni mecz grupowy. Podopieczni Nikoli Grbicia zmierzą się z Bułgarią.
4: mglisty poranek w wielu miejscach w kraju, więc uważajcie na drogach. Lepiej troszeczkę się spóźnić do pracy, ale bezpiecznie tam dojechać.
0: I ciemny poranek, jak coś, to nie ma jeszcze słońca.
4: To już tak... się powinno pojawiać właśnie teraz.
0: Ale tak powolnie, ale dzisiaj się pojawi i to dosyć wyjdzie zza chmury, przyniesie nam wysokie temperatury, jak na wrzesień. 26 stopni dzisiaj na Podkarpaciu i na południu Polski, tam najcieplej.
4: A opady deszczu dzisiaj w okolicach Szczecina, Koszalina i Gorzowa.
0: Julia Hren.
4: Konrad Piłowarski.
0: Dzień dobry.
4: 4 minuty po godzinie 6. Mamy środę.

0: 12 minut po godzinie 6. Dzień dobry, we środę to już półmetek tego wrześniowego tygodnia. Wielkie brawa.
1: Tak jest. Dzisiaj bardzo ciepły dzień przed nami. Ja jestem w szoku. Jak zobaczyłem na naszą mapę pogodową, 26 stopni w Krakowie, 25 w Rzeszowie. W Rzeszowie to w ogóle pełne słońce. Dzisiaj pięknie, będzie można się opalać, będzie można zażywać kąpieli słonecznych.
0: Ale wiesz, jakie to są dni? Te 26 stopni, ono będzie dosłownie na chwilę. Bo te dni już są takie krótkie i najpierw trzeba przeżyć ten chłód, żeby było chwilkę cieplej.
1: Kawy nie piłaś?
0: A potem...
1: Stałaś lewą nogą?
0: Nie, zdenerwowałam się.
1: Z chłopem się pokłóciłaś?
0: Przyznam, zdenerwowałam się, bo jak przyjechałam na parking, to wiecie, co jest najgorsze na parkingu? Te małe samochody. Bo jedziesz, myślisz wolne miejsce, a stoi tam jakiś taki mały samochód. No i się zdenerwowałam. Tak, przyznaję.
1: Przepraszam, bo ja chyba wiem, czym ty jeździsz. I właśnie ty jesteś takim najgorszym małym samochodem, tak mi się wydaje. Chyba, że jakieś zmiany zaszły w twoim życiu.
0: Nie. Jeżdżę ciągle tym samym samochodem i też tak specjalnie się chowam, żeby innym też kawy nie potrzeba było.
1: A, no to super. To ja bym proponował zamiast tego muzyki trochę posłuchać. Ellie Aux, Lawina Reasons, można zrobić głośniej. Taki idealny numer na rozbudzenie.
0: 13 minut po 6.

0: it to me. Wanna see you work your body. Give it to me, give it to me, give it to me. Odleciała kolejna kartka z naszego kalendarza. Mamy środę, 16 dzień września. Imieniny obchodzą dziś Abundancjusz, Antym, Cyprian, Edda, Edyta, Eufemia, Eugenia, Franciszek, Geminian, Innocencja, Innocenta, Innocentyna, Jan, Kamila, Kornel, Korneli, Korneliusz, Ludmiła, Łucja, Ninian, Sebastiana, Sędzisław i Wiktor.
1: W Meksyku dzisiaj święto niepodległości. Papua Nowa Gwinea też święto niepodległości świętuje. Polska z kolei dzień bluesa. Do tego mamy Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej. Rozpoczyna się też Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu.
0: Będą busy za darmo.
1: To 22. Dzisiaj też Dzień Maszynisty oraz Światowy Dzień Fryzjera. To bardzo ważna data. No i Międzynarodowy Dzień Kardiologii Interwencyjnej.
0: Dla ciebie też ważny jest Dzień Fryzjera?
1: O, bardzo. Bo niestety nie chcą przestać rosnąć.
0: Dobra, to teraz rok 1937. Wtedy to miała miejsce premiera filmu Znachor w reżyserii Michała Waszyńskiego. Nie ten, to ten wcześniejszy, ten prototyp, można by powiedzieć.
1: 16 dzień września roku 1922. Otwarto linię kolejową Red Achel. To tam jest linia kolejowa? To po co my tą plażą szliśmy?
0: To teraz rok 1974, zmieniamy temat na bardziej muzyczny. Na świat przychodzi Marie José van der Kolk. I co, nie wiecie kto to? A to jest pani Luna, nie ta nasza keczupowa, tylko ta zagraniczna, która śpiewała wam o Sala Playa, śpiewa po hiszpańsku, francusku, niemiecku i angielsku.
1: 16 dzień września roku 1981, wtedy właśnie telewizja BBC wyemitowała premierowy odcinek serialu animowanego Listonosz padł.
0: W 81?
1: Tak.
0: Uż, trochę dawno, to ponad 40 lat temu. Dobra, to ja jeszcze jedne mam urodziny. 1985 rok, na świat przychodzi amerykańska aktorka pochodzenia polskiego, pani Madeleine Zima.
1: Tak, ona grała w oryginalnej Niani, najmłodsze dziecko.
0: Naprawdę?
1: W którym roku się
0: ty
1: urodziła?
0: Ty już znasz?
1: Tak.
0: 85, 41 lat temu.
1: Tak, no ona była tą najmłodszą córką.
0: Najmłodszą.
1: Tak. To jeszcze rok 1987, 16 dzień września. Zaprezentowano całemu światu Szkodę Faworit.
0: Co to? Aha, że samochód Szkoda, tak?
1: No szkoda, że go zaprezentowali.

0: okazji urodzin listonosza Pata.
1: Paty Patafon.
2: Uważam, że ta piosenka powinna być wycofana.
1: Dlaczego?
2: Ponieważ no, nikt już, żaden listonosz nie przynosi nic oprócz awizo.
0: Hej, listonoszu, przynieś awizo.
2: O, i to jest bardziej już
1: aktualne.
2: Bardzo.
1: Potem niech się pochodzą.
3: Pierwsza zmiana.
2: Od rana. Jest. Vox FM.
4: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Oszczędzania są zawsze na plusie.
9: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more.
5: AI to, AI tamto. A kto sprzedał to?
6: Też AI. Na Otomoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Otomoto, i na OLX.
7: Wystaw, sprzedaj, kup. Otomoto. To tu.
8: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour. W sumie najlepszy.
9: Reklama.
10: 6.30 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
11: Zarzuty dla dwóch oficerów rosyjskich służb oraz ich trzech współpracowników z Kuby i Wenezueli mieli planować i koordynować próby zabójstw i aktów sabotażu w USA i Europie. Wśród celów były Litwa i Czechy, a także potencjalnie Polska. Oskarżeni to pułkownik rosyjskich służb Jurij Chramiejew i jego syn Kirill, oficer FSB. Oskarżeni mężczyźni pozostają na wolności. Według służb działali w ramach globalnej siatki zabójstw, która sięgała Stanów Zjednoczonych. Próbowali werbować amerykańskich obywateli, ale też cudzoziemców do dokonywania zabójstw na zlecenie Kremla. W wiadomościach: Niemcy w pobliżu bazy lotniczej w Dolnej Saksonii znaleziono szczątki rozbitego drona, informuje Bild, powołując się na źródła w służbach bezpieczeństwa. Nie wiadomo na razie, do kogo należał bezzałogowiec. Ten rozbił się na niezamieszkanym terenie. Śledczy znaleźli go w pobliżu bazy Luftwaffe pod Hanowerem w poniedziałek. Na miejscu nadal pracują służby, trwają poszukiwania pozostałych części drona. Włochy przedłużają kontrolę na lotniczych i morskich granicach z Hiszpanią. To reakcja na kryzys w Ceucie, który wybuchł pod koniec lipca. Przypłynęło tam wówczas tysiące migrantów z Maroka. O decyzji w sprawie zawieszenia układu Schengen w relacjach z Hiszpanią poinformowało włoskie Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. Decyzja o zawieszeniu układu spotkała się z ostrą reakcją władz Hiszpanii, które uznały ją za niesprawiedliwą i antyeuropejską.
12: Pierwsza zmiana.
13: Pierwsza zmiana.
12: Od rana z Vox FM.
14: Dzień dobry. 28 do 7.
15: Lecimy.

0: 22 minuty do godziny 7. Dzisiaj środa, to tak dla przypomnienia i o tej godzinie zazwyczaj zaglądamy do gazet i internetu, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego.
1: Czegoś, co mogłoby nas wzburzyć, ośmieszyć.
0: Dowiedziałam się na przykład z Super Expressu, że pani Jennifer Lopez,
1: moja ulubienica,
0: pokazała swój nowy dom i ma łazienkę na balkonie.
1: Łazienkę?
0: Wannę po prostu i
1: bierze prysznic ze zewnątrz?
2: Jennifer Lopez mieszka w mikrokawalerce?
1: No,
2: i to, wiesz, co, taki pomysł rodem
1: z Miami,
2: od naszej polskiej mikrokawalerki.
1: Jula, Miami?
0: Nie wiem, gdzie, nie wygląda to na mikrokawalerkę.
2: Jakie Miami? Ja myślę, że to bardziej jakiś...
0: Warszawa?
2: Warszawa, Kraków. No tam się robi takie mieszkania.
0: Polskie miasto,
2: nie było gdzie zmieścić łazienki, to zrobiliśmy na balkonie, no tego się pan czepia.
1: A ja mam tą informację, że gdyby ktoś chciał okrasić swoje przyjęcie weselne, to Zenon Martuniuk cały czas mówi, że gra, tyle że trochę się zmieniło, bo 50 tysięcy to jest honorarium, a teraz gra w pełnym będzie. Czyli potrzebne.
0: To nie ma problemu,
1: jeszcze
0: to ja myślę, że każdy.
1: Zapłacić za pełne nagłośnienie, oświetlenie, już nie puszczają z taśmy i on nie dośpiewuje. Gra na żywo, i tak z 8 dych trzeba przygotować.
2: Nie, no za godzinę koncertu.
1: No, oczywiście, że tak. Bis dodatkowo płatny.
3: Pierwsza zmiana.
2: To całkowicie za darmo już teraz. Mik na pokaz. 20 minut zostało do godziny 7. To Radio Vox FM.

0: to.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: To jeszcze propos tego espresso macchia, to jeżeli chcielibyście zapas kawy taki porządny, na voxfm.pl zapraszamy, bo robimy dzień dobry codziennie i codziennie też budzimy oczywiście, tam też można zgłaszać swoich bliskich.
4: No i właśnie, napisała do nas Dorota.
5: Tak.
4: Chciałabym, żebyście obudzili moją synową, bo często zapomina się i pisze do mnie pani.
3: No to mamusi, tak?
5: Z szacunku pisze pewnie.
3: Dorota zamówiła samochód dla 7-miesięcznego Tymusia, czyli, czyli syna Sabiny.
5: 7-miesięcznego samochód.
3: Znaczy taki mały samochód, taką zabawkę, żeby jeździło dziecko. Znaczy tak przynajmniej się wydawało Sabinie, bo ja wiążę ten samochód, ja wiem jak on wygląda.
5: Na lawecie.
3: Dzień dobry, do pani Sabiny się dozwoniłem? Witam serdecznie, Marek Wajder. My będziemy z tym BMW, tak myślę, że za około godzinę, nawet może wcześniej u pani się powinniśmy pojawić.
6: Z jakim BMW?
3: E36, 1995 rok. No, no na lewecie wieziemy. Do pani Sabiny mieliśmy przywieźć, bo pani Dorota tutaj kupiła. Z Niemiec mieliśmy przywieźć. Pani Sabina, dobrze się dodzwoniłem chyba.
6: Tak, tak.
3: Pani będzie na miejscu, żeby przejąć samochód, podpisać te papiery wszystkie?
6: No będę. No.
3: Dobra, super. Tam będzie gdzie zrzucić ten samochód? No bo wie pani, no to jednak spory samochód, a to też nie, no, trzeba go zarejestrować, więc nie będzie jak go przeparkować później.
6: Dobrze.
3: Czyli wszystko okej, tak? Czy jak będziemy tak po siódmej u pani jakoś tam 7:30, to będzie okej, tak?
6: No myślę, że tak, jak się dziecko nie obudzi, to...
3: W ogóle to ja pani zazdroszczę tego samochodu, to zawsze moje marzenie było. Powiem pani, że naprawdę piękny egzemplarz pani Dorota wybrała. Jestem pod wrażeniem, że on w takim stanie i to jeszcze, że dla dziecka, to w ogóle super.
6: Mhm.
3: Pani sobie, no bo pani, nie wiem, jakaś taka zaspana strasznie jest.
6: Ja po nocy nie spałam z dzieckiem, wie pan.
3: Ach, no rozumiem, jasne. Wie pani co, bo w sumie to trochę dobrze. Bo nasz program nazywa się Pierwsza Zmiana Budzi Ludzi w Vox FM. I właśnie na tym to polega, żeby obudzić kogoś.
5: Ale to nie jest nasz pomysł nigdy. Jesteśmy tylko rękoma.
3: No, Dorocie możesz podziękować.
5: No.
6: Super.
4: Kochanej teściowej.
3: No właśnie. No. Która chciała się zemścić za to, że piszesz do niej pani.
5: No, przestaniesz pisać pani, przestaniesz być budzona.
4: Chciała się zemścić, ale my mamy dla ciebie nagrodę, 500 na prezent marzeń.
6: Super, dziękuję bardzo.
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: Symfonia Maćka w Vox FM w rytmie hitów 2,5 minuty przed godziną 7.
1: Maciek symfonii?
0: Tak to śpiewa.
2: Nie chcę nas martwić, ale nie ma gorszej zbrodni niż obudzić matkę małego dziecka po całej nieprzespanej nocy.
0: Wiem. Przepraszam. Nie.
1: Dostało nam się.
2: Nie, ale
0: ja
2: ona,
0: nie chciał,
2: ona
0: ja
2: już,
0: nie wiedział.
2: Ona już nie spała. Ona już się spała.
1: Tak.
2: Ona i tak całą noc nie spała, tylko oczy zamykała, na chwilę przysypiała.
1: Tak to przyczyna.
3: Od rana z Vox FM. Reklama.
4: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne czy mają logo systemu kaucyjnego czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego, dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Canal Plus.
3: Reklama.
14: Rząd znów próbuje opodatkować koncerny paliwowe przepisami. Zajmie się dziś Sejm. Nie 25 lat, a dożywocie. Sąd zaostrzył karę dla mężczyzny, który podłożył bombę pod domem byłej partnerki. W wiadomościach też ciąg dalsze zamieszania w PKO-lu. Komitetem chce pokierować znany olimpijczyk.
0: 7 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
14: Sejm dziś ponownie zajmie się rządowym projektem ustawy o nadmiarowych zyskach koncernów paliwowych. Premier zapowiada, że jeśli prezydent podpisze przepisy, koncerny podzielą się zyskiem, z którego finansowany będzie program CPN. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
15: Rząd chce przeznaczyć pieniądze z podatku na obniżenie VAT-u i akcyzy, a w efekcie także cen na stacjach. Rzecznik rządu Adam Szłapka przekonuje, że firmy paliwowe zarabiają na kryzysie. Tylko Orlen miał w pierwszym półroczu niemal 16 miliardów złotych zysku netto, czyli około trzykrotnie więcej niż rok wcześniej.
16: Oto w tym projekcie chodzi, żeby tymi zyskami się podzielić z obywatelami, żeby za wysokie ceny paliw płaciły te firmy, które mają po prostu ponad normatywne zyski.
15: To drugie podejście do tej ustawy. Pierwszą wersję prezydent Karol Nawrocki skierował do Trybunału Konstytucyjnego, wskazując na próbę działania prawa wstecz.
14: Sceptyczny wobec ustawy, która ma opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych, jest szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki. W Posadniu stwierdził, że przepisy spowodują, że firmy przerzucą te koszty na innych. Dożywocie za podłożenie bomby przed domem byłej partnerki i jej dzieci. Sąd apelacyjny w Poznaniu prawomocnie skazał 37-letniego Błażeja K. Mężczyzna będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze zwolnienie dopiero po 35 latach. W pierwszym procesie Błażej K. został skazany na 25 lat za kratkami, ale sąd apelacyjny zaostrzył karę do dożywocia. Na taki wyrok duży wpływ miały opinie psychologiczne biegłych, podkreślał w uzasadnieniu sędzia Henryk Komisarski.
17: Sąd apelacyjny podziela poglądy pani prokurator oraz pani pełnomocnik, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że oskarżony po odbyciu kary, gdyby to była kara terminowa, że chciałby dokończyć to, co wcześniej zaczął.
14: Urszula Bartkowiak, pełnomocniczka pokrzywdzonej kobiety, nie ukrywała satysfakcji z wyroku.
18: Żaden wyrok nie jest w stanie zadośćuczynić tak naprawdę rozmiarowi cierpień pokrzywdzonej, ale na pewno ten wyrok sądu drugiej instancji zapewni pokrzywdzonej bezpieczeństwo, na które cały czas w toku tego procesu liczyła, ponieważ nie będzie zastanawiała się, czy oskarżony po 25 latach faktycznie, tak jak sąd powiedział, wyjdzie i dokończy dzieła.
14: W grudniu 2022 roku Błażej K. zostawił przed domem we wsi Siecie Bożyce pakunek przypominający przesyłkę kurierską. W środku znajdowała się bomba własnej konstrukcji. Ładunek eksplodował, gdy paczkę otworzyła była partnerka mężczyzny. Kobieta i dwoje jej dzieci, w tym syn skazanego, zostali ciężko ranni. Trzeba uzdrowić PKO, mówi Robert Korzeniowski, czterokrotny mistrz olimpijski. Jako pierwszy zapowiedział chęć startu w przyszłorocznych wyborach na szefa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Jak podkreśla, w pracy na rzecz polskich sportowców zależy mu przede wszystkim na współpracy, a nie rywalizacji. A problemów do rozwiązania jest sporo.
19: Dzisiaj jest bardzo ważne to, by uzdrowić PKO i by, umownie rzecz biorąc, ten pacjent, zanim będziemy myśleć o jego kolejnych krokach, no był zdrowy. Wtedy będziemy się zastanawiać, co dobrego jest dla PKO w ogóle. Ważne jest bardzo to, by każda dyskusja, która będzie miała miejsce, była dyskusją twórczą i wnoszącą coś nowego i dobrego dla Polskiego Komitetu Olimpijskiego.
14: Wybory na nowego prezesa PKO-u mają się odbyć w kwietniu przyszłego roku. W wiadomościach zaproszenie na poranną ósmą rundę w Vox FM. Gościem będzie dziś Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Początek rozmowy minutę po ósmej poprowadzi ją Marek Belawajder. Warszawa, pełna naukowych spotkań, rusza 30. Festiwal Nauki. Jubileuszowa edycja obejmie setki wydarzeń. Jednym z punktów będzie specjalny Dzień Nauki.
20: Wymyśliliśmy Dzień Nauki, żeby ktoś mógł przyjść na cały dzień. Znaczy przyjść na 10, wchodzi na jakieś spotkanie, nie interesujące, to przechodzi dwie sale dalej, coś ciekawego. Jednym słowem, tak, żeby rzeczywiście każdy mógł znaleźć coś dla siebie.
14: Mówiła Zuzanna Teplicy, dyrektorka festiwalu, a ten rusza 18 września.
0: Kolejny ciepły dzień przed nami, zwłaszcza w Rzeszowie. 25-26 stopni mogą pokazać termometry nawet. Podobnie w Krakowie, Kielce, Lublin nie gorsze, Katowice, Wrocław również. Za to w Szczecinie zaledwie 18 stopni maksymalnie.
21: No i tamtąd zacznie się ulewa, która przejdzie przez całą Polskę.
2: Tak, właśnie. Będzie też mokro. Może dzisiaj popadać w wielu miejscach Polski, ale to nie będą takie ulewy.
21: Mm-hmm.
2: To będzie taki deszcz.
21: Cały dzień.
0: Nie będą ulewy, to będzie taki deszcz.
21: Taki.
0: Cytaty wielkich Polaków.
2: Stopniowanie... nie jest przymiotnik. Rzeczowników. Julia Chlen.
0: Konrad Piwowarski.
21: Pawelec.
2: Dzień dobry.
3: Pierwsza zmiana.
22: Od rana z Vox FM.

0: za niego, no w końcu...
1: bardzo zły pomysł. Jak wiecie, ja oglądam M jak miłość od początku.
0: Tam
1: teraz
0: też, tak jest?
1: Też była taka sytuacja, Piotrek i Paweł, ci bliźniacy,
0: bracia.
1: Co mają mroczki przed oczami, no. Tak?
0: Mroczki przed
1: oczami. No właśnie, jeden chciał zdać egzamin za drugiego, i? Ale...
0: No. Ale?
1: Po poranie na ręku pani egzaminatorka rozpoznała. To nie był egzamin na prawo jazdy, to był w szkole, ale...
2: Nie, spokojnie, tutaj nie było rany na ręku, tutaj po prostu pan wziął dowód kolegi i poszedł z tym dowodem.
0: Był podobny?
2: No nie wiem, chyba nie, bo egzaminator się bardzo szybko zorientował, że coś jest nie tak i wezwał policję, ale ja się teraz zacząłem zastanawiać, bo on chciał tylko teorię.
1: Teorię?
2: Teorię!
0: Czyli kujon, rozumiesz, tamtemu się nie chciało, tamten praktyk, ten teoretyk kujon. No to jest normalna sytuacja.
1: Jeszcze jedno mam pytanie co do tego, czy przyjechał na ten egzamin samochodem?
0: Na bank.
3: Pierwsza zmiana.
2: W ten sposób się egzaminator zorientował.

0: Jak tam mija ten poranek w środę, moi drodzy?
1: No super, jak każdy poranek.
0: Nie ciebie pytam.
2: A kogo? A
1: dlaczego?
0: Słuchaczy.
2: A, poranek mija, a jazdów nie czyja.
1: 6098 6989. Pamiętajcie, że ten numer do waszej dyspozycji. Paweł, przywitaj się ładnie ze słuchaczami.
2: Witamy panów.
1: No nie witamy.
2: A, cześć chłopaki, dziewczyny.
0: Nie. No co robi Vox FM?
2: Robię dzień!
1: Dobry!
0: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
0: Właśnie, i w związku z tym, że my robimy dzień dobry codziennie, i w związku z tym, że my mamy taką zabawę, taki konkurs, że rozdajemy wam zapas kawy, słodycze, kubki, takie, to wszystko na VoxFM.pl możecie się zgłaszać, wystarczy napisać, że co robi wam dzień.
2: Taką prosta sprawa.
1: I bardzo do tego zachęcamy.
0: I w związku z tym, że słuchają nas ludzie nie tylko w Polsce, na całym świecie nas ludzie słuchają. Wczoraj dostaliśmy na przykład pozdrowienia z Australii.
2: Tak, z Włoch często, z
0: Wielka Brytania, Niemcy,
1: Holandia.
2: Tak, dzięki aplikacji słuchają nas. Tak. Jak ktoś narzeka, że nie ma stacji czy coś tam, to niech sobie aplikację zaśle.
0: Więc jest szansa, że my robimy dzień dobry także osobom z zagranicy. No bo te osoby Polacy puszczają wszystkim i na przykład Holendrzy albo Niemcy też słuchają nas.
1: Czy to znaczy, że my powinniśmy zacząć mówić w innym języku,
2: nie,
1: bo to może być bardzo trudne.
2: Nie, no, proszę się nie, bo ja wtedy wypadam.
0: No nie, Paweł, byłeś w Holandii, tak?
2: A byłem.
0: Wiesz, jak jest dzień dobry po holendersku? No, nie mów, bo tak, nie możemy tego powiedzieć.
2: Trudne słowo, tak. A potem jest morchen.
0: Morchen, tak. Dlatego po angielsku chcielibyśmy dzień dobry teraz powiedzieć, a właściwie nie my, tylko pan Sandaru powie w naszym imieniu.
2: Dawaj.

0: Rzeźwita pierwszą zmianę. Zgadnijcie, jak jest po litewsku. Dzień dobry.
1: No.
0: To jest labatritas. Mówi się to godziny 12, a po obiedzie, czyli paslia bieda, mówi się labadiena. Pozdrawiam, Jarek z Lublina.
2: Lambada.
3: Labadienas.
2: Lambadas. Tak dobrze mówię?
3: Nie. Tak, bardzo ładnie mówisz.
2: Lambadas.
3: Przyznajemy.
1: No uczymy się tutaj wspólnie. My też pozdrawiamy wszystkich, którzy pozdrowili nas. 3 minuty do godziny 7.30.
2: Dania, Niemcy, Holandia, masa Dania krajów jest, się pojawia w waszych SMS-ach. Pozdrawiamy serdecznie. Dzień dobry wam mówimy. Guten Morgen wam mówimy. Po holendersku wam nie powiemy.
3: Ujen bo... Morgen.
2: O tak, Ujen Morgen.
3: Ujen Morgen.
1: Labadiena na Litwę, tak, też pozdrawiamy.
2: Tak, Lambadas. Bada, co jeszcze tam znamy, jakie języki? Ola.
1: Ola.
2: Aleksandra.
1: Czekaj, a bonjour, bonjour. Ciao. O, to do Francji.
3: Ciao, tak, bo ciao, bardzo ładne. No. I czekaj, jeszcze po szwedzku albo po norwesku.
2: No, no, proszę cię, czy ja cię wyglądam na osobę, która po szwedzku potrafi coś powiedzieć?
3: No to niech napiszą, jak nas słuchają, no, z Norwegii, ze Szwecji.
1: Dzień dobry po szwedzku.
2: A poza tym, oni zawsze są tacy...
1: God Morgon.
3: God Morgon? Co ty gadasz?
2: God Morgon.
3: Za bardzo. A co oni Boga w to mieszają?
2: A jak jest Rysiek po szwedzku? Od razu sprawdź.
3: Ricardo. Dobra. A nie, to po szwedzku nie.
1: Rysiek. Czekaj, a
2: Ricard.
3: Richard.
1: Ryszard.
3: Co ty, jak
2: to Ryszard?
3: Nie może być.
2: Pytanie od Ryszarda.
4: Co robi zebra na pasach?
1: 6098 6969.
3: Nie powiem.
5: Pierwsza zmiana.
6: Reklama.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Szefie, taki grzejnik, jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
10: A w Brykomanie sprawdzałeś?
9: No nie, ale...
10: Ale co?
9: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
10: A to zobacz ten.
9: No rzeczywiście.
11: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brykomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Reklama.
1: 7.30 na Voxowym zegarze. To już czas na wiadomości Vox FM, a zapraszam Marta Kiermasz.
12: Polska znów poderwała myśliwce, to w związku z kolejnym rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę. Alertę RCB ponownie rozesłano do mieszkańców Podkarpacia i Lubelszczyzny. W związku z koniecznością zapewnienia swobody działania lotnictwa wojskowego, lotniska w Lublinie i Rzeszowie czasowo wstrzymały operacje lotnicze, przekazała Polska Agencja Żeglugi Powietrznej. Jak zapewnia dowództwo operacyjne rodzaju sił zbrojnych, sytuacja jest monitorowana. Uwaga pasażerowie, poważne utrudnienia na kolei na Śląsku powodem brak prądu w urządzeniach sterowania ruchem. Awaria trwa od 3 nad ranem.
13: Problemy występują na odcinku od Chorzowa Batorego po Katowice Ligotę, Mysłowice i Będzin. Przewoźnicy kolejowi wprowadzili wzajemne honorowanie biletów. Bilety kolei śląskich są również honorowane w transporcie GZM na całym obszarze Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii.
12: Mówił Bartłomiej Wnuk, rzecznik kolei śląskich. W związku z rozległym obszarem awarii, opóźnienia i odwołania pociągów są możliwe na terenie całego województwa śląskiego. Pasażerowie planujący podróż proszeni są o sprawdzanie aktualnych informacji o utrudnieniach na stronie kolejeśląskie.pl. W wiadomościach jeszcze zaproszenie na poranną 8 rundę w Vox FM. Gościem będzie dziś Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Początek rozmowy za pół godziny poprowadzi ją Marek Balawajder.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
5: Wiadomości sportowe w Vox FM.
12: Nikola Grbić zadowolony po spotkaniu z Ukrainą. Przypomnijmy, polscy siatkarze wygrali 3-0 w swoim czwartym meczu grupy B Mistrzostw Europy i to czwarte zwycięstwo biało-czerwonych w Sofii. Wcześniej pokonali Portugalię, Izrael i Macedonię Północną również bez straty seta. Tym samym zostali liderami grupy B z kompletem wygranych i punktów.
15: Jestem zadowolony. Specjalnie sta pierwsze dwa seta. W trzecim zagrywka nie zrobiła to, co robiła pierwsze dwa seta i myślę, że mieliśmy kilka sytuacji, okazji, które nie skończyliśmy i dlatego graliśmy do końca.
12: Mówił trener kadry Nikola Grbić, podopieczni serbskiego trenera, którzy bronią tytułu. Na zakończenie zmagań w grupie zmierzą się dziś z Bułgarią. Polonia Bytom jako ostatnia awansowała do 1/16 finału piłkarskiego Pucharu Polski. W zaległym meczu drugiej rundy pierwszoligowiec pokonał drużynę rezerw Widzewa 2-1. Losowanie kolejnej fazy Pucharu jutro.
14: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
6: Pierwsza zmiana. Od rana. Vox FM.
1: Torysia, przypomnę.
4: Co robi zebra na pasach?
1: 6098 69 869. Piszcie, a tymczasem 28 minut do godziny 8. Tu pierwsza zmiana. Dzień dobry. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: to co? Przypomnijmy to pytanie od Rysia.
1: Co robi zebra na pasach?
2: No jesteście świetni. Uwielbiamy was czytać.
0: Przychodzi sama u siebie.
2: Tak.
3: To jest pasa się.
2: Najładniejsze.
0: Gra w szachy.
3: Leży na pasach.
0: Wtapia się w tło.
2: Pojawia się i znika.
3: Maluje pasy, a jak już pomaluje, to leży i odpoczywa.
4: Suchary pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Co robi zebra na pasach? Bawi się w chowanego. Pozdrawiam.
4: Suchary pana Ryśka.
5: Wszystkie ryśki to porządne chłopy.
6: A już teraz w Vox FM coś dla sportowych świrów.

0: Jeżeli słucha nas ktoś, kto właśnie jedzie do szkoły, to zapraszamy do naszej szkoły, bo nasza szkoła jest najlepsza, nie trzeba w niej udzielać dobrych odpowiedzi.
1: Nasza boksowa.
2: Można powiedzieć, że to nawet szkoła życia. 14 minut zostało do godziny 8.
1: Wszystkiego się tu dowiecie.
2: No i dzisiejsze pytanie jest bardzo życiowe, bo każdy mężczyzna kiedyś usłyszał w życiu: mogłeś się domyślić.
1: Mogłem, tak, mogłem.
0: No,
1: ale
0: no i mogłeś.
1: Nie chciałem ryzykować, wiesz, bo to mogłem się domyślić, a no mogłem właśnie się domyślić źle i co wtedy.
2: No i pytanie brzmi, dlaczego faceci nie potrafią się domyślić?
0: 609-869-869. Muszę powiedzieć, że pierwszy raz jest pytanie, na które właśnie nie mam zielonego pojęcia, jaka jest odpowiedź.
1: Dlaczego faceci nie potrafią się domyślić?
0: Przecież to jest takie proste.
1: No, to jest duże ryzyko, wiesz, bo to jest tak, jak kochasz, szanujesz swoją partnerkę, swojego przyjaciela, swojego chłopaka, cokolwiek. Prawda, to lepiej nie ryzykować, lepiej przemilczeć tą sytuację, moim zdaniem, niż się no.
2: Tak, jeszcze się źle domyślisz, tak. To jest jeszcze problem, no, ty masz.
0: Ale jeżeli ktoś cię prosi, żebyś się domyślił.
1: Jak się źle domyślisz, to zaczynasz się kłócić.
2: Wy się nie domyślajcie, tylko wysyłajcie SMS-y oraz dzwońcie do nas na 609-869-869, ale pamiętajcie.
1: Tylko
3: złe odpowiedzi.

0: Dlaczego mężczyźni nie potrafią się domyślić? Bo bazują tylko na żelaznej logice, a nie na domysłach. I bardzo dobrze, że to są tylko złe odpowiedzi.
1: Brawo, chłopaki, brawo!
2: 3 minuty zostały do godziny 8. Już za chwilę u nas najświeższe wydanie wiadomości Vox FM, a wy możecie do nas pisać i dzwonić. Dlaczego faceci nie potrafią się domyślić?
3: Jakie to piękne było, naprawdę. Mogłabyś jeszcze raz przeczytać.
2: Bo faceci są zadaniowi, mają w głowie swoje zadania i nie szukają domysłów, a oczekują wytycznych.
0: O, wytycznych.
2: Nam trzeba wiedzieć, tak jest.
0: Tak, poza tym na pewno.
3: Prostota funkcji wykonać.
0: Tak,
3: ma
0: jeszcze
3: być,
0: może rozpisać plan dnia. Oczywiście. Najłatwiej.
2: Ja nie wiem, czy my dotrwamy niepokłóceni do końca tego programu.
0: No właśnie, gdybyśmy się domyślili, to o co byłaby awantura, napisał Marcin.
2: Tylko złe odpowiedzi. Tak. 609-86-9869.
3: A dogodzenie jakie fajne potem. Vox FM.
4: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego. Wesoły kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój bank polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: W waszym domu widać kobiecą rękę?
5: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
6: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
7: Reklama.
8: Polska poderwała myśliwce to po rosyjskim ostrzale Ukrainy. Nie żyją 3 osoby. W Los Angeles rozbił się helikopter jednej ze stacji telewizyjnych. A za chwilę też 8 runda Vox FM. Gościem prezes UOKiK-u. Posłuchajcie.
9: Jest 8 to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz.
8: Polskie myśliwce w powietrzu, alert RCB na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu powodem rosyjskie ataki dronowe na zachodnią Ukrainę. Alert we wschodniej Polsce został już odwołany. Sytuację dalej jednak monitoruje wojsko. Informacje zbiera Michał Rawa.
10: Alarmy powietrzne na Ukrainie w związku z atakiem rosyjskich dronów ogłoszono m.in. na Wołyniu, tuż przy granicy z Polską. One także zostały już odwołane, ale stąd wynikała konieczność użycia polskich myśliwców. To oznacza tymczasowe zamknięcie lotnisk w Lublinie i Rzeszowie oraz zamknięcie nieba nad wschodnią Polską dla samolotów rejsowych.
8: Wczoraj jeden z rosyjskich dronów został zestrzelony przez myśliwce NATO nad terytorium Litwy. W wiadomościach Stany Zjednoczone co najmniej 3 osoby zginęły, a jedna została ranna. To po katastrofie helikoptera należącego do jednej ze stacji telewizyjnych. Maszyna rozbiła się w Los Angeles. Pracownicy relacjonowali wcześniej wypadek miejskiego autobusu.
11: 8 runda.
8: A gościem 8 rundy jest dziś Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Rozmowę prowadzi Marek Balawajder. Dzień dobry.
12: Dzień dobry, panie prezesie. Ponad 500 000 złotych kary dla właściciela Biedronki. Za co?
13: Za zmowę na rynku pracy, przede wszystkim dotyczącą nierywalizowania kierowców pomiędzy przewoźnikami, którzy obsługiwali centra dystrybucyjne Biedronki.
12: Czyli mówiąc wprost, jak to wyglądało, ta zmowa?
13: Wyglądało w taki sposób, że stosowano mechanizm pewnej karencji kierowca, jeżeli nie uzyskał zgody swojego pracodawcy, nie mógł do konkurencji obsługującej Biedronki, inaczej miał zakaz wjazdu na teren centrum dystrybucyjnego.
12: Czyli dogadali się, że nie mogą dać podwyżki, tak? Jeżeli ktoś będzie chciał zmienić pracę w innej firmie.
13: Jak to wynika z jednej z korespondencji, wskazywano, że po co tworzyć niezdrową konkurencję o pracowników, lepiej pozostać w zasadach, w których nie musimy rywalizować o kierowców.
12: Pytam o dalsze efekty pracy pana urzędu. Cytuję, oszust wyprowadził pieniądze z mojego konta. Kiedy bank powinien je oddać?
13: Najpóźniej kolejnego dnia, następnego dnia po zgłoszeniu transakcji nieautoryzowanej przez klienta, chyba że rzeczywiście widzi, że doszło do ciężkiego też braku rozsądku i tej braku rażącego niedbalstwa po stronie konsumenta.
12: Idziemy do sklepu, patrzymy na opakowanie na przykład masła, tam do tej pory było, nie wiem, 250, potem 200, teraz małym druczkiem jest 190. Oszukują nas?
13: W tego typu sytuacji przede wszystkim powinniśmy dostać jasną i czytelną informację o tym, że zmniejszyła się gramatura opakowania.
12: Ale gdzie ta informacja powinna być? Gdzie jej mamy szukać? Błąd.
13: No i to jest właśnie to, o czym powinni pamiętać przedsiębiorcy. Jasno i czytelnie powinniśmy, czy to na opakowaniu, czy poprzez zmianę kształtu opakowania wielkości, powinniśmy dostać informację, czytelny zapis jednoznaczny dla konsumenta, że mamy mniejszą gramaturę, po to, żebyśmy jako konsumenci przed tą półką mogli uwzględnić to w decyzjach zakupowych.
12: Telemarketer dzwoni i mówi, ja tylko umawiam spotkanie. Na taki telefon też potrzebuje zgody?
13: Oczywiście, że tak. Jeżeli umawiane spotkanie ma to charakter komercyjny, marketingowy, najpierw świadoma i jasna zgoda konsumenta, dopiero później możliwość dokonania telefonu.
12: Panie prezesie, ostatnie pytanie w tej części. Na metce, nie wiem, mojej marynarki jest napis, że to jest, nie wiem, bawełna, a potem się okazuje, że to jest poliester. Bo taką kontrolę zrobiliście, prawda?
13: Tak.
12: To jest przerażające. Nie wiem, rodzice kupują ubranka dla dzieci, które miały być z takiego materiału, a są zupełnie innego. Ta skala jest olbrzymia?
13: Wciąż znajdujemy tego typu nieprawidłowości. Wcześniej, jeżeli chodzi o odzież męską, odzież damską, jeżeli na liście naszych zbadanych produktów jest marynarka, którą na przykład byś posiadał, idziemy do sprzedawcy i reklamujemy za niezgodność z umową, którą zawarliśmy, dokonując zakupu.
12: Ale to chce pan powiedzieć, że skontrolowaliście wszystkie ubrania w Polsce, czy część?
13: Oczywiście nie możemy skontrolować wszystkich. To jest niemożliwe nawet technicznie, ale tam, gdzie to budzi wątpliwości, inspektorzy mają już to nawet wyczucie w terenie, potrafią identyfikować te produkty, ale potwierdzenie zawsze.
12: Gdzie mam szukać informacji, że mój ciuch kupiony w konkretnym sklepie jest wykonany z takiego materiału, z którego oczywiście chciałbym, żeby był wykonany?
13: Wyniki pracy Inspekcji Handlowej na stronie uoki.gov.pl.
12: Ostatnie pytanie w tej części. Zonda Krypto. Czy jeszcze prokuratura coś chce od UOKiK-u?
13: My na bieżąco dzieliliśmy się z prokuraturą i z ABW naszymi spostrzeżeniami. Pełne dokumenty zostały, kopie zgodne z oryginałem zostały przekazane do prokuratury.
12: A co było w tych dokumentach, panie prezesie?
13: Przede wszystkim to, co identyfikowaliśmy, jeżeli chodzi zarówno o Zondę Krypto, jak i o reklamodawców czy wydawców, którzy mogli reklamować te produkty i tą platformę.
12: Tomasz Chrustny jest, szanowni państwo, naszym gościem. Zostańcie z nami na naszych kanałach internetowych, bo tam porozmawiamy o sprawach konsumentów.
8: Stosowano mechanizm pewnej karencji. Jeśli kierowca nie mógł uzyskać zgody pracodawcy, nie mógł przejść do konkurencji. Tak o potężnej karze dla Biedronki mówił w ósmej rundzie prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Przypomnijmy, za te działania Biedronka musi zapłacić teraz 500 000 000 zł. A dalszą część ósmej rundy możecie śledzić na voxfm.pl.
1: Jest cierpliwy, to dzisiaj doczeka się ciepła. Tak. 26 stopni Celsjusza.
7: I nie będzie musiał podlewać czegokolwiek, co tam mu rośnie, bo żona kazała.
9: Tak, deszcz przyjdzie z zachodu, najpierw pojawi się na zachodniej ścianie i później tak będzie się przenosił, i aż wieczorem dojdzie do centrum. Tak, i do jutra rana to na wschodzie już się pojawi. A jeżeli chodzi o temperatury, 26 stopni dzisiaj Kraków, Rzeszów podobnie.
1: Ciepło. No ale na przykład na Pomorzu zaledwie 18 stopni.
7: 1012 hektopaskali.
1: Julia Hen.
9: Konrad Piwowarski.
7: Paweł Pawelec, witamy was.
1: Dzień dobry.
9: 6 minut po 8.
14: Pierwsza zmiana od rana w Vox FM.

0: odpowiedzi.
1: Słuchacie Vox FM i te odpowiedzi są rzeczywiście tylko złe. Pewnie zastanawiacie się, skąd mój ton. No cóż, dzisiaj rozmawiamy o tym, dlaczego faceci nie mogą się domyślić. Tak, bo jest. To pytanie myślę, że nurtuje wiele kobiet. Mnie przynajmniej nurtuje od jakichś 26 lat mojego życia.
2: I za mało kobiet się tu tak naprawdę.
3: Apelujemy, drogie panie, dzwoncie 609-8-6-9-8-6-9.
1: Ale my nie wiemy właśnie, bo no, to jest tak proste. Nie wiemy, nie rozumiemy.
2: Dlaczego mówicie do nas domyśl się?
3: Bo ja nie myślę tak, jak ty byś chciała, żebym myślał ja, a nie chcę, żebyś ty myślała tak, jak ja chcę.
2: No, Jarek, bardzo
1: oczywiście,
2: ładne.
1: Oczywiście, tak,
2: no,
1: to jest bardzo
2: Jarek
1: logiczne.
2: Pisze, bardzo istotne.
1: Faceci nie mogą się domyślić, bo przecież każdy facet wie, że nie oznacza tak, albo nie oznacza nie i to zależy od sytuacji.
2: Zawsze jest tak, tylko wszystko zależy, jak do tego tak dojdziesz, a moim
3: jak,
2: zdaniem.
3: Jak chłop zobaczył, że kobieta kręci włosy prostownicą, przestał absolutnie rozumieć.
2: No, to jest
1: ale co
2: sensu,
1: w tym jest
2: tak
1: niezrozumiałego?
3: No jak prostownicą
2: kręcisz włosy, kobieto, to jak cię zrozumie?
3: Dobra,
2: mężczyzna nie domyśli się, dlatego kiedy kobieta mówi, na przykład taka prosta rzecz, ale tu wieje, mężczyzna słyszy fakt meteorologiczny,
3: tak, tak,
2: a nie prośbę, zamknij okno, bo mi zimno.
3: Nie. Ja tych frytek nie chcę, a później bierz.
2: No, no, a potem jak ci podbiera z twojego talerza.
3: Dobra, dzwonicie też do nas.
2: Same.
4: Odpowiedź na pytanie, dlaczego facet nie może się domyśleć, jest bardzo prosta. O. Ponieważ żona zawsze wie lepiej. Dziękuję, Marcin.
3: Przypominam, że to...
0: Tylko złe odpowiedzi.
1: A akurat teraz
2: ktoś,
1: nie.
2: A jak ktoś nie ma żony?
3: 609-8-6-9-8-6-9, piszcie i dzwońcie.

0: Dlaczego faceci nie potrafią się domyślić? Niech się domyślą. Pozdrawiam, Radek.
1: No Radek, ty sam, sam swoim to robisz.
2: Właśnie, Radek.
3: Uważaj, Jula.
2: Kim ty jesteś?
3: Jula, a Kądziu, petarda. Dlaczego facet nie może się domyślić? Mhm. Bo nie może tego zabrać kobiecie.
1: A, to dziękujemy wam bardzo,
3: wie.
1: Naprawdę.
2: Jesteśmy łaskawcami takimi, tak? To tylko złe odpowiedzi. Przypominamy 609-8-69-8-69 w Radiu Vox FM. Możecie dzwonić, pisać do nas. No i jest jeden SMS, który mnie naprawdę urzekł.
1: Tak?
2: No, bo jest w podpunktach, jest to ładnie wylistowane. Jak mam się domyślić, jak po pierwsze, kobietom wszystko nie pasuje.
1: Tak. Dwa, to jest nieprawda.
2: Za tak. Dużo rzeczy zrobiłem, aby się domyślić.
1: To jest nieprawda. Nic nie zrobiłeś. Nawet nie wysiliłeś się w najmniejszym... No, dalej,
2: trzy,
1: dalej.
2: Co najważniejsze. Nie rozmawiam z kobietami, bo się ich boję.
3: No, ale to trochę jest, no.
1: Ale
3: albo
1: co jest?
3: Bo jesteś albo przychylna, i to w każdej sprawie, nie tylko o te rzeczy chodzi, albo nie i nie wiesz dlaczego.
1: No, no to i co?
3: No i domyślcie. I...
2: Dzwonicie do nas też i dzwonią też panie i zdradzają wielkie tajemnice.
4: No hej, no jak facet ma się domyśleć, o co kobiecie chodzi, jak bardzo często kobieta nawet sama nie wie, o co jej chodzi. Pozdrawiam, Natalia, hej.
1: Nie, nie, to nieprawda. Nie, to nie jest prawda, że my nie wiemy, o co
5: chodzi. Tylko złe odpowiedzi.
2: Wszystko jasne.
1: 22 minuty po godzinie 8. Piszcie 609 869 869.

0: A w ogóle to po co się domyślać? To tak też napisał ktoś odważny. 609-8669. Dlaczego faceci nie potrafią się domyślać?
1: Bo jak się nie myśli, to się nie domyśli.
2: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
1: Paweł zamilkł i posmutniał.
2: Reklama.
3: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
6: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
7: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
6: Z PSB zawsze się da.
8: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sikaflex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sikaflex klei i uszczelnia na lata.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
16: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
17: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
16: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
17: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
16: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
18: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
19: GWM. Go with more.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
23: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
22: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Reklama.
24: Punktualnie 8:30. Marta Kiermasz w studiu. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM.
25: Poważne utrudnienia dla pasażerów kolei na Śląsku. Z każdą minutą rośnie liczba opóźnionych pociągów. Niektóre składy spóźniają się już od 80 do nawet 120 minut. Problemy dotyczą m.in. tras Katowice-Tychy i Gliwice-Wodzisław-Śląski. Część połączeń trzeba było odwołać, a wszystko przez awarię urządzeń sterowania ruchem kolejowym.
26: Katowice-Tychy, lodowisko z nich pozostaje uruchomiona zastępcza komunikacja autobusowa.
27: Totalny chaos jest.
28: Proszę powiedzieć, długo pan już stoi?
27: Półtorej godziny.
0: pan się spieszy do...
1: No, do pracy, oczywiście do pracy.
3: Zebraliśmy się w 5 osób, przyjechaliśmy taksówką do Katowic, żeby do domu dotrzeć.
0: A to chąd do pracy, czy...?
1: Nie, wracamy po prostu z wakacji, a jesteśmy z Bieszczad, więc kawał drogi, no nie? Ale do Rzeszowa się musimy dostać, a później już samochodem.
25: Z pasażerami Kolei na Śląsku rozmawiał nasz reporter Dariusz Brombosz. 5 osób nie żyje, co najmniej 7 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na autobus w obwodzie Dniepropietrowskim. Rosjanie zaatakowali też pociąg Kijów-Mikołajów. Pasażerowie i załoga zdążyli się ewakuować, nikt nie ucierpiał. Na koniec jeszcze Sycylia. Lotnisko w Katanii znów otwarte. Przez prawie 2 dni było sparaliżowane z powodu aktywności wulkanu Etna i intensywnej emisji pyłu wulkanicznego. Teraz przyloty i odloty odbywają się już zgodnie z planem. Jednocześnie władze portu apelują do pasażerów, by przed podróżą sprawdzili status swojego lotu.
4: Od rana z Vox FM.

0: odpowiedzi.
1: Dlaczego faceci nie potrafią się domyślić? Pytanie, które nurtuje nas, kobiety.
2: Mógłbym po prostu wstać, trzasnąć drzwiami i wyjść, wiesz?
3: Dlaczego?
2: No, jak one nie mogą nie wiedzieć?
1: Dzień dobry. Tutaj Vox FM, 21 minut do godziny 10. Fajny bardzo SMS przyleciał na temat tego, że kobiety same nie wiedzą, czego chcą. I mężczyzna napisał, że to w niczym nie przeszkadza.
2: Tak.
1: I tak macie się domyślić.
3: Ale Cinek słusznie zauważył, bo zanim facet się domyśli, o co jej chodzi, to kobieta zapomni, o co jej chodziło.
2: Tak jest.
1: Brawo.
3: Dzwonicie też do nas?
4: Wasza Łukasz Tysonek. Dlaczego facet nie może się domyślić? Tylko i wyłącznie po to, żeby później kobietą, żoną, dziewczyną podjąć wspólną decyzję, że i tak by nie miał racji.
1: Grzesiek napisał, ja na przykład robię to, co żona chce, czyli powiedzmy, no domyślam się,
2: tak.
1: Aczkolwiek ona jest chyba połączona z jakąś siecią Wi-Fi, bo jak to zrobię, to nagle ona robi aktualizację systemu i okazuje się, że nie o to chodziło.
2: Tak. Nie, bo to ja myślę w ogóle, że to jest taki, już od siebie tak powiem, że to jest powód, żeby było o czym rozmawiać. Wiecie, żeby nudno nie było w związku.
3: No, ale z drugiej strony tutaj jest słuszny SMS. Raz się domyśliłem i okazało się, że źle myślałem.
2: No właśnie.
3: I od tej pory już się nie domyślam, bo po 37 latach małżeństwa nadal nie wiem, o czym żona moja myśli. No.
1: A może właśnie tak to wygląda. Każdy facet raz się domyślił, popełnił błąd i już zrezygnował.
3: Patrzymy się na błędach, tak?
2: Pamiętacie to? Takie pytanie? Słuchaj, koledzy mnie proszą, żebym wyszedł z nimi dzisiaj wieczorem na miasto. Mogę iść, nie? Domyśl się.
3: To jeszcze telefon?
5: Nie bardzo rozumiem pytanie, raczej pytanie powinno brzmieć do kobiet. Dlaczego kobiety potrzebują, żeby ktoś się domyślał, co im siedzi w głowie? Marek.
3: To.
1: Bo same nie wiemy.
2: Nieprawda, wiecie.
0: Tylko złe odpowiedzi.
3: To na koniec słuchajcie tego.
6: To jest bardzo prosta odpowiedź. My możemy się domyślić, tylko boimy się tego powiedzieć na głos. Marcin.
3: I to była już prawda. 18 minut zostało do godziny.

0: No wiecie, o czym jest ta piosenka?
1: O czym?
2: O grzywach.
3: Dzień dobry. Dzień dobry.
0: Takie piękne, prawdziwki, ale kozaki. No, cały to czas o nich myślę.
4: To w latach 90. to był 90. chyba, nie?
0: Co?
4: Ta piosenka. Petro Boys. Oni już wtedy wiedzieli, że te grzyby najfajniejsze to w Polsce i w ogóle, że to o nas.
0: No oczywiście,
4: i w ogóle,
0: tak.
4: I Petro Boys. I naprawdę.
0: Już Elvis jak to oryginalnie śpiewał, to też wiedział wszystko.
5: W latach 80.
4: 60. wtedy.
5: Co?
4: Elvis w 60. na pewno.
0: Jesteśmy w latach 20. aktualnie. Aha. 2026 rok. Ale Agnieszka sami. Razem z nami.
4: A jednak.
0: Cześć Agnieszka.
6: Cześć.
4: Czy, o jej, jak wystraszona.
0: Czy też o grzybach cały czas myślisz?
6: Oczywiście. Do mnie to tylko na grzyby bym chodziła.
5: No to opowiadaj, co ci robi dzień? O czym nam napisałaś?
4: Grzybek?
6: Mój mąż, jeżeli wstać nie mogę, jak mamy jechać na grzyby, mówi, kochanie, wstawaj, jedziemy na grzyby i wtedy wybieram się szybciej niż on.
0: Dobra.
5: I o której godzinie to się dzieje?
6: O 5:00.
5: O 17:00.
6: Tak, żeby być...
0: Gdzie o 17:00?
6: Jak rano.
4: Też tak wstaję.
5: O 5:00...
6: Jak najwcześniej w lesie.
0: No przecież, tak, 5:00
5: rano mąż cię budzi i ty na niego nie krzyczysz, tylko...
6: To i tak jest późno, bo wstaje o 4:00 normalnie.
0: Dobra, Agnieszka, ty opowiadaj, gdzie te grzyby są, ja sobie już notuję.
4: Kurczę, to ja
0: jaka miejscowość, gdzie zbieramy?
4: Ja akurat ci powiem.
6: Głównie zbieramy koło Olkusza.
0: Koło Olkusza, w którym miejscu jest? Dokładnie?
4: I co atakuje?
6: Żuradzie.
0: Pod którym drzewem szukać?
4: Ale jakie grzyby tam są?
0: Nie powiem.
4: Ale jakie grzyby tam są?
5: Czyli prawdziwa grzybiarka.
4: Czy idziemy na prawdziwki, na rydze? Tak, muchomory.
6: Do wyboru, tak.
5: No tych na pewno nikt nie zbiera, ale to będziesz miał dużo.
4: Ja bym to porozdawał.
5: No. A po obiedzie, po grzybkach, po takim dobrym sosiku grzybkowym, kawka, więc 3 kilo kawy do ciebie wędrują, Agnieszka, do tego 2 kubki, żebyś sobie z mężem kawu się mogła wypić i jeszcze krówki.
4: Właśnie.
6: Nasze. No, dziękuję bardzo. A mogę pozdrowić ludzi z firmy?
0: Oczywiście pozdrawiam.
4: To nie mów jakiej firmy.
6: Pozdrawiam całą firmę i przyjdę z kawką.
3: Dzień dobry.
4: Do nas.
0: To smacznej kawusi życzymy.

0: 5 minut do godziny 9. A kto ma ochotę dzisiaj usłyszeć dzień dobry od Skolima, to proszę poczekać do godziny 15, bo on się tutaj u nas pojawi i będzie robił naszym słuchaczom dzień dobry. A
1: więc narobiła teraz,
2: jeżeli chodzi o oczekiwania, to po godzinie 9 kochaj albo rzucaj, na które czekacie. I kto dzisiaj?
1: Nasz związek. Wdarła się nuda. Tak, tak pisze Mateusz.
0: Ale
1: pisze.
0: Czy ty i Konrad?
1: Nie, jak. Mordowało nas przyzwyczajenie. Źle się działo, nie będę ukrywać. Nie robiliśmy niczego razem. Ani rowery, ani basen, ani rolki, ani nawet grzyby, cokolwiek. Tylko wspólne wakacje. By to radować, Dominika dostała ode mnie pierścionek zaręczynowy i to było Pawelec na życzeństwo. Nic nie pomogło, bo nie rozmawiałem dalej z nią, nie naciskałem, by cokolwiek połączyć jakieś zainteresowania i wspólne pasja.
0: To
1: i
0: po dziewiątej dowiemy się więcej.
1: Trafiła się inna kobieta.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
10: W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy, blaty czy AGD, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Mama! Cześć, kochanie.
16: Co chcecie na obiad?
17: Cebulański rek!
18: Pierogi z serem!
19: Makaron carbonara!
20: Fasolka po brytońsku.
16: Kochani, to nie jest restauracja.
20: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
16: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
21: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
22: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
23: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
24: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
23: Mhm. Dokładkę rabatu.
22: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen. Z energią po rabaty.
25: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: Reklama.
18: Maszynista pociągu przesłuchany to po tragicznym wypadku kolejowym pod Radomiem. UOKiK współpracuje ze służbami, zapewnia prezes urzędu. Do prokuratury trafiły dokumenty w sprawie zonda krypto. Gdynia znów zamieni się w filmową stolicę Polski i o tym powiemy na koniec.
19: Na zegarach godzina 9:00, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszam Marta Kiermasz.
18: Potwierdził ustalenia śledczych, ciężarówka wjechała wprost pod nadjeżdżający pociąg. Znamy szczegóły przesłuchania maszynisty pociągu po katastrofie kolejowej w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Do tej pory z powodu stanu zdrowia mężczyzna nie mógł odpowiedzieć na pytania prokuratorów.
26: Mężczyzna zeznał, że obserwował ten ruch pociągu, którym dowodził. Kierując ciężarówką nadjechał od strony drogi krajowej numer 12 i poruszał się ruchem jednostajnym. Wjechał na przejazd kolejowo-drogowy, praktycznie wprost pod czoło nadjeżdżającego pociągu.
18: Mówiła Aneta Guść z radomskiej prokuratury. Śledczy nadal nie przesłuchali kierowcę ciężarówki, który jest w szpitalu. A kierowcy łamiący przepisy na przejazdach kolejowych mają tracić prawo jazdy. Ministerstwo Infrastruktury chce zaostrzenia kar. Rząd przyjął już projekt ustawy w tej sprawie. Prawo jazdy będzie zatrzymywane na 3 miesiące, między innymi za wjazd na tory przy czerwonym świetle oraz omijanie opuszczonych rogatek. Mateusz Gołębiewski.
27: Taka sama kara ma grozić za przejazd pod podnoszącymi się lub opuszczającymi zaporami, a także za wjazd na tory, gdy za nimi nie ma miejsca na dalszą jazdę. Ministerstwo chce też obowiązkowego zakazu prowadzenia pojazdów dla sprawców wypadków na przejazdach kolejowych. W najpoważniejszych przypadkach zakaz ma obowiązywać przez co najmniej 3 lata.
28: Zakładam, że szybko zostaną przeprowadzone przez parlament i podpisane przez prezydenta. Też zakładam, że tym razem prezydent nie będzie blokował tego rozwiązania.
27: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. Projekt powstał po katastrofie w Sokolnikach Suchych, gdzie ciężarówka zderzyła się z pociągiem. Jedna osoba zginęła, a 10 trafiło do szpitali.
18: Przypomnijmy, w ubiegłotygodniowym zdarzeniu pociągu, ciężarówki i pociągu zginęła jedna osoba. Przekazaliśmy prokuraturze wszystkie potrzebne dokumenty, również te, które dotyczyły reklam. Tak o aferze w sprawie zonda krypto mówił w porannej 8 rundzie prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. To potem jak służby weszły do siedziby biura w związku z toczącym się śledztwem. Na wpływy w tej instytucji miał się powoływać szef Polskiego Komitetu Olimpijskiego Radosław Piesiewicz. Sam UOKiK przekazał, że prowadzi postępowanie wobec operatora zonda krypto. Współpracujemy ze śledczymi, zapewnia Chrustny.
29: Na bieżąco dzieliliśmy się z prokuraturą i z ABW naszymi spostrzeżeniami. Pełne dokumenty zostały, kopie zgodne z oryginałem zostały przekazane do prokuratury.
30: A co było w tych dokumentach, panie prezesie?
29: Przede wszystkim to, co identyfikowaliśmy, jeżeli chodzi zarówno o zondę krypto, jak i o reklamodawców czy wydawców, którzy mogli reklamować te produkty i tą platformę.
18: A z Tomaszem Chrustnym rozmawiał Marek Balawajder. Przypomnijmy, służby równolegle weszły do biur UOKiK-u i PKOL-u. Do przeszukań doszło na początku września. Służby rozbiły gang zajmujący się nielegalnym handlem złotem i srebrem oraz praniem brudnych pieniędzy. Przestępcy działali od 2017 roku. W trakcie przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. 11 kg złota oraz gotówkę w różnych walutach. Zatrzymano dwie osoby, które usłyszały już zarzut. Gdynia znów zamieni się w filmową stolicę Polski. Już za tydzień startuje 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Od poniedziałku widzów czekają dziesiątki produkcji, spotkania z twórcami oraz rywalizacja m.in. w konkursie głównym.
31: Podczas festiwalu wręczana jest też nagroda platynowy w Lwów. W tym roku trafi do Haliny Brugar-Ketling, absolutnie wybitnej montażystki, legendy polskiego kina. Pokażemy przy tej okazji film Panny z Wilka. To z jednej strony jedna z ulubionych realizacji laureatki, ale z drugiej strony też film, który Halina Brugar-Ketling wyjątkowo ceni i lubi.
18: Mówiła Joanna Łapińska, dyrektor artystyczna festiwalu. Pełny program dostępny jest na stronie wydarzenia.
19: Cieszmy się słońcem. Dzisiaj tego będzie sporo. Na zachodzie, co prawda, opady deszczu się pojawią i one będą przechodzić sobie tak przelotnie, przelatywać, można powiedzieć, przez cały kraj.
0: Ale aż miło dziś o pogodzie opowiadać, ponieważ dużo słońca, szczególnie na Podkarpaciu i w Krakowie i okolicach, i tam aż 26 stopni na termometrze się pojawi. Najchłodniej na Pomorzu, tam zaledwie 18, ale to wciąż ciepło jak na połowę września.
1: Pierwsza zmiana.
0: Od rana z Vox FM. Julia Chren.
19: Konrad Piwowarski.
0: 5 minut po 9:00, dzień dobry.
19: Za chwilę Kochaj albo rzucaj i Paweł Pawelec.

0: Niech na chwilę przestaną tańczyć i skakać, bo trzeba posłuchać Kochaj albo Rzucaj, no, które w Radiu Vox FM 14 minut po 9.
1: No właśnie, i dzisiaj Mateusz, który nie ma z kim tańczyć chyba, tak?
2: No to znaczy, tak, już mu słabo to wychodzi, to pokłosie dzisiejszego naszego tematu, prawda? Tylko złe odpowiedzi. Pojawiła się w pewnym momencie na widnokręgu kuzynka jego Dominiki, z którą walczył przez 3 lata,
0: wszystko
2: żeby się ładnie układało. Bardzo ładnie powiedziane, też tak uważam, bardzo ładnie. Nie wiedziałem, że jesteś tak odważna. Co było tak naprawdę wielkim złem? Ze zgłoszenia czytam, że oni ze sobą nie robili niczego razem. Po prostu zachwycili się
1: więc
2: sobą.
1: Więc postanowił robić to z kuzynką, tak?
2: Nie, on właśnie chyba, jak czytam, nie zrobił z tą kuzynką nic, oprócz tego, że ta kuzynka po prostu piękna jest i flirtował i szła na ten lep i to tak naprawdę ta kuzynka chyba chciała go sobie zabrać.
0: Uff, dobra, dzwoń do Mateusza, opowiada i niech on mówi o kuzynce, o dziewczynie.
3: Kochaj albo rzucaj.
2: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec, Mateusz po tamtej stronie, przygotowany, rozgrzany, wie, że będę dzwonić. Cześć.
4: No cześć, cześć Paweł.
2: No to lecimy z tą historią. Wiemy, że będzie o kobiecie o imieniu...
4: Dominika.
2: Dominikę kochasz na zabój.
4: Dokładnie, zgadza się bardzo.
2: Ale piszesz mi, że przez ostatnie pół roku wkradła się w wasz związek nuda, przyzwyczajenie, przestałeś okazywać jej uczucia. Dlaczego to się działo?
4: No, zaniedbałem to, poczułem się zbyt pewnie. Znałem, że w sumie, jeżeli jesteśmy już na życzeństwie, no to kwestia tylko do ślubu i nie trzeba już okazywać uczuć. No taki typowy błąd, no. Zapoznałem się z taką dziewczyną na Sylwestrze, no i mieliśmy wspólne pasje, zainteresowania.
2: Dodajmy, że to była kuzynka twojej Dominiki.
4: Dokładnie, właśnie, niestety. No i zaczęliśmy rozmawiać, pisać, rozmowa się kleiła. No i co, no wyszło, no powoli zaczęliśmy się tak jakby, tak kontakt coraz bliższy. Już chciałem się nawet spotkać raz, no ale wszyscy razem się spotkaliśmy na wypadzie kuligowym. No i niestety Dominika przez przypadek przeczytała wszystko.
2: Ta kuzynka, ona wiedziała, że ty jesteś z Dominiką,
4: tak,
2: nie?
4: Tak.
2: Czyli podobałeś jej się i ona też dawała ci wyraźne sygnały, że jesteś w typie facet.
4: No, jestem.
2: I że chętnie by cię ukradła i chrupnęła, jak krakersa. No. Czyli byłeś w typie, dobrze. Ładna dziewczyna? Tak pytam, bo wiem. Oczywiście, że ładna. Ciekawa, zgrabna i fajna, nie?
4: Dokładnie.
2: Coś się zgadzało, dobrze. Czyli chodziły ci kosmate myśli po głowie, muszę to wiedzieć, bo... Nie chcę, żebyś udawał niewinnego.
4: No nie, no chodziły mi po kosmaty, ale no jednak gdzieś tam z tyłu głowy była ta Dominika, no.
2: Co tam ona przeczytała?
4: No przeczytała, że tam zacząłem tak poważnie pisać do tej dziewczyny, tak chciałem się spotkać. Mhm.
2: Zainteresowania przeszły w bajerę.
4: Tak, dokładnie, że zacząłem ją tak jakby nawet porównywać do Dominiki, takim, że na przykład Dominika nie lubi tego, a ta lubi.
2: No i tak, to musiało Dominikę zaboleć, jak to
4: no
2: przeczytała.
4: Właśnie.
2: Czyli trochę narzekałeś na swoją babkę.
4: No niestety, no tak właśnie, no.
2: No tak.
4: Zrozumiałem, że to jest właśnie

0: ta dziewczyna.
1: Czyli nie było żadnych spotkań, po których miałbyś możliwość z kuzynką zgrzeszyć.
0: Nie.
1: To teraz jeszcze powiedz mi, jak się z tobą twoja rozstała.
0: Przeczytała, no i powiedziała, że akurat wtedy byłem u niej. Powiedziała, że ona o wszystkim wie, że mam 10 minut na zabranie rzeczy, no i...
1: Dobra, to wiemy, o co chodzi. Dominiko, kochasz czy rzucasz Mateusza?
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
1: Piszcie.
3: Właśnie, 609-86-9869. Komu odjęło mowę podobnie jak mi, to może SMS-em przekażecie.
4: Ja bym coś powiedział, ale to ja jestem też tą osobą.

0: No i tu właśnie, powracając do tematu piosenki, pytamy, czy Dominika mu blownie jeszcze w ten whistle.
1: Mi się wydaje, że on już sobie przegwizdał 22 minuty po godzinie 9. Dominika, nie rób tego błędu, co ja, rzucaj. Taki SMS między innymi przyleciał.
2: Napisała też Angelika, ojej, to już raczej pozamiatane.
1: Przecież to tylko przypadek sprawił, że fizycznie jej nie zdradził. Mądra dziewczyna, że zerwała.
2: Poza tym zdrada to nie tylko seks. Jeśli masz kobietę, to nie flirtujesz z innymi.
0: Oj tam, to jest w ramach ćwiczebności. Będę go bronić. Oczywiście,
1: ja
0: że tak.
1: Wiem, że będziesz go bronić.
0: No będę go, bo muszę go bronić.
1: Takie jest twoje zadanie, taka jest twoja praca,
0: słuchajcie,
1: albo rzucaj.
0: Ktoś napisał, żeby gulasz ugotował.
1: Dobra, Paweł, przypomnij.
0: Wczoraj.
1: On, Dominik, znaczy Mateusz był z Dominiką.
0: Tak, był.
1: Ale nagle zaczął pisać z jej
2: kuzynką.
0: To znaczy nie nagle. Była impreza, prawda? Tam się zobaczyli, już nie pamiętam, chyba może to było nawet Sylwestra. Przypadli sobie do gustu i wydawało mu się, że no to jest ciekawa, interesująca kobita. A tak naprawdę zwierzał się jej, jak mu tu źle z tą jego kuzynką, czyli z Magdą, i próbował...
2: Z Dominiką.
0: Z Dominiką, przepraszam.
2: I Dominika się o tym dowiedziała, postanowiła zakończyć ten związek.
0: Nie widzieli się nigdy później. Nie
1: I teraz będziesz
0: sobą,
1: do niej dzwonić,
0: nie
1: tak?
0: Całowali, tak.
1: Tylko pytanie do niej, czyli do kogo? Do kochanki czy do partnerki? Bo tutaj słuchacz się dopytuje.
0: No to odpowiadam. Do partnerki to tymczasowej, która wstała i wyszła.
2: No i znowu skomplikował. I
1: do Dominiki dzwonisz?
0: Do Dominiki dzwonię, no przecież. No przecież nie do kochanki.
3: Kochaj. Albo rzucaj.

0: Czy dobrze się dodzwoniłem?
1: Tak, dzień dobry.
0: Cześć Dominika. Pawelec z Radia Vox FM dzwoni.
1: O, dzień dobry.
0: Miłe chwile z twojego życia chciałem ci przypomnieć na początek.
1: No, o co chodzi?
0: Chciałem cię przeciągnąć do rowów nad polskim morzem. Tam podobno bywało ci tak, że śmiałaś się całe dnie. Albo może spakować cię w samolot i zabrać do Bułgarii słoneczny brzeg. Farciarze.
1: No, kojarzę.
0: No, zabieram cię też do Białki Tatrzańskiej. Tam kolejne wydarzenie. Ty straszna pierdoła na nartach. Rozjeżdżało ci się. On nauczyciel. Nauczył jeździć. Wiesz, o kim mówię, nie?
1: No wiem.
0: Moja ty piękna, szczupła ruda. Nie przypadkiem los spowodował, żeście wpadli na siebie w pracy te 3 lata temu. Los spowodował, że kuzynka postanowiła wymienić się z nim telefonem i żeby on dostał od ciebie po nosie za to, że ją bajerował, że flirtował. Na pewno mu schlebiało, że równie atrakcyjna kobieta chciała z nim popisać. Oni na początku pisali o rzeczach, które ich interesowały. No ale facet by nie był facetem.
1: No ja znam tą historię, no ale do czego to dąży?
0: Jestem jednym z wielu kroków, które przed nim, żeby cię przekonać, że on strasznie żałuje, że absolutnie nie miał zamiaru cię zostawić, że to, że narzekał w tych SMS-ach czasami na ciebie, to wie, że raczej trzeba nad tym pracować, a nie dzielić się tym z innymi. Kocha cię, błaga cię, nie zostawiaj tej miłości, wymierz karę jakąś, ale kochaj Mateusza. Teraz ty.
1: Ale co ja mam przekazać? To umiałam powiedzieć, to wszystko przekazałam.
0: Znalazł taki program jak Kochaj albo Rzucaj w Radiu Vox FM. Błaga cię za pośrednictwem mojej osoby, żebyś dała szansę tej miłości.
1: Ale ja już niedawno powiedziałam, że on to skreślił, a nie ja. I już nie ma szansy.
0: Ale Dominika, on cię nie zdradził. On nie łaził z nią za rękę.
1: No ale to co z tego?
0: On się z nią nawet
1: jedna
0: nie spotkał.
1: Wybaczy zdradę, a druga nie wybaczy czegoś takiego. No.
0: Czyli ty, Dominika, wyłącznie łatwą miłość chcesz, bez takich niespodzianek.
1: Tak.
0: Ale wiesz, że ci się nie uda.
1: Dlaczego?
0: Możesz tylko. No bo w życiu takie rzeczy się zdarzają. Myślisz, że jesteś bez winy zupełnie?
1: Nie, ale myślę, że jak chciałam rozmawiać, to on nie miał na to czasu i ochoty, a teraz.
0: No i za to cię przeprasza, Dominika. Walczy. Oczywiście bierze pod uwagę to, że możesz go zostawić. Zarówno ty, jak i on. W niedługim czasie, jeśli się nie dogadacie, będziecie mieli kolejne sympatie, może miłości, może małżeństwo i dzieci. Ale na razie walczy o ciebie. Kochasz czy rzucasz?
1: Rzucam.
2: No nie!
0: Szanuję twój wybór. Mateusz, zraniona duma 24-latki, nie pozwoli jej, pomimo tego, że jej nie zdradziłeś, znieść tego, w czym nie ma doświadczenia.
3: Dominika, no przepraszam. Bez życia kocham i staram się jak mogę, żeby było dobrze. Mam nadzieję, że mi wybaczysz.
1: Dobrze, że nie.
0: Na dobre i na złe.
1: Nie składałam się takie księgi.
0: No ale ludzie ze sobą są. Jak się kochają, to rozmawiają i są w stanie sobie gorsze rzeczy wybaczyć, jeśli tylko...
1: No to trzeba było rozmawiać jakby na to czas, a nie teraz.
0: Okej. Okay. Zaczynam Mateusza rozumieć, dlaczego mu się ta kuzynka spodobała.
1: No i super.
0: Nie ma rzeczy, które kończą się źle. W tym momencie mam nadzieję, że jeśli Mateusz się nie dokopie do serca Dominiki, to myślę, że będzie wiedział dokładnie, że zrobił wszystko dla nadburmuszonej Dominiki, której nie zdradził. Trzymaj się, Mateusz. Pa!
1: Pa.
4: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.
5: No nic.
0: Ten kij w mrowisko to ja specjalnie.
5: To... Paweł, ty masz pomagać, a nie przeszkadzać.
0: Oj, ja przecież, no ludzie, no przecież to się zdarza w związkach takich naprawdę wieloletnich, albo już takich po zaręczynach.
6: Już się Dominika rozłączyła, już nie musisz tak, tu nawijać makaronu.
5: Obiecujesz, że spróbujesz jutro?
0: O, no pewnie, że tak, właśnie przejrzeć zgłoszenia.
5: Voxfm.pl, tam się możecie zgłaszać,
0: ludzie,
5: a jutro kolejny odcinek Kochaj albo Rzucaj.

0: Dzień dobry, to już środa.
1: O, dzień dobry.
0: 16 września w kalendarzu. Limit niepowodzeń, chciałam powiedzieć, już wyczerpaliśmy.
1: Właśnie przed chwilą słuchawkami w czoło uderzyłem.
0: I nie działa komputer, tak. Także możemy zaczynać, słuchajcie.
1: Super!
0: Jak już było źle, teraz już będzie tylko dobrze.
1: Tak jest, dzisiaj Światowy Dzień Fryzjera.
0: O, no. Pozdrowienia dla Pawełczyka przy okazji.
1: A czemu? Zresztą łysy jest, on do fryzjera nie chodzi.
0: To malutka złośliwość na dzień dobry.
1: Klaudia Wasiluk.
0: I Arek Sikora.
1: Ta złośliwa. I ten?
0: Oj, ten łagodzący.
1: Dziękuję.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
3: Rano, w pracy, w drodze do domu.
4: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
3: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
4: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
3: Bo Vox FM robi dzień dobry.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda. Reklama.
3: Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
11: Kamusi?

0: Niegdyś Laura Branigan, a dzisiaj BBX i Cardi B.
1: To trochę tak, jakby za każdym razem jeść klasyczny rosół, a tym razem go zaserwować w takiej nowoczesnej wersji.
0: Z tym.
1: I to jest uczta, słuchajcie, dla naszych uszu.
0: Z Magi.
1: Na przykład. Z tym albo z sosem sojowym.
0: Albo tak. No to podobnie smakuje.
1: To właśnie wam zaserwowaliśmy na 10 minut przed godziną 10, ale słuchajcie, mamy dzisiaj 16 września w kalendarzu i mamy co świętować.
0: Mamy. I piszecie nam o tym na 609-86-9869.
1: A konkretnie Robert z Warszawy. Dziś również przypada święto maszynistów. Z tego powodu chciałbym życzyć wszystkim maszynistom, tak zwanych zielonych, dużo zdrowia i satysfakcji z pracy. Przyłączamy się oczywiście do życzeń.
0: Pewnie. I z racji tego, że dzisiaj dzień maszynisty, miejcie litość i wyrozumiałość dla wykolejonych kolegów i koleżanek z pracy. No, każdy takich ma na pewno.
1: Każdy takich ma. O, tak. Nie. Zwłaszcza kolegów.
0: No nie, no koleżanki może, co?
1: Dobrze. Ale jak się jeden z drugim spotka, to...
0: W górę semafory, jedziemy.

0: No i co powiesz? Ja już wszystko wiem, jeszcze nic nie muszę powiedzieć.
1: Nieważne, co ja powiem, najważniejsze, o czym wy usłyszycie w wiadomościach Vox FM punktualnie o 10, ja to już za moment.
0: Wybrnęła, no. O 10 wiadomości Radia Vox FM.
1: Powiedziałam to przed chwilą.
0: Tak, Marta Kiermasz przyjdzie i powie coś ciekawego, a my posłuchamy. Wszystko się zgadza.
1: Tak.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
2: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
3: Reklama.
5: Tragedia w jednym z mieszkań w Koszalinie. Odnaleziono ciała dwóch osób. Dron wydobyty i usunięty z plaży. Bezzałogowiec odnaleziono niedaleko Jarosławca. Nowe leki i terapie są zmiane na liście refundacyjnej.
0: 10 na zegarach to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
5: Tragedia w Koszalinie. Wieczorem policjanci odkryli w jednym z mieszkań ciała starszych osób. Służby powiadomiła rodzina, która niepokoiła się o swoich bliskich. Po przyjeździe funkcjonariusze nie mogli dostać się do środka. Drzwi otworzył 53-letni mężczyzna. Wtedy znaleziono dwa ciała.
6: Na ich ciele ujawniono liczne rany kute i cięte. W związku ze sprawą policjanci zatrzymali 53-letniego mężczyznę. Na miejscu nadal prowadzone są czynności procesowe pod nadzorem prokuratora. Na tym etapie ze względu na dobro prowadzonego postępowania nie udzielamy więcej informacji.
5: Mówiła Izabela Sreberska z koszalińskiej policji. Ofiary to 63-latek i 69-letnia kobieta. Dron wydobyty i usunięty z plaży. Część elementów poddana detonacji. To najnowsze informacje w sprawie rosyjskiego drona znalezionego w Bałtyku niedaleko Jarosławca w zachodniopomorskiem. Maszyna została zlokalizowana w poniedziałek. W ostatnich godzinach na plaży pracowali przy niej wojskowi specjaliści.
7: Przy użyciu specjalistycznego sprzętu wydobyto, zbadano, a następnie zneutralizowano elementy drona, które mogły stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego. Z uwagi na wyeliminowanie zagrożenia podjęto to bezzałogowy statek powietrzny i zabezpieczono do dalszych badań laboratoryjnych.
5: Mówi nam rzecznik komendanta głównego żandarmerii wojskowej podpułkownik Dariusz Rozkosz. Dron został zabezpieczony do dalszych badań laboratoryjnych.
7: W dniu dzisiejszym żandarmeria wojskowa realizowała będzie oględziny już samego statku powietrznego.
5: Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz przyznał, że coraz więcej danych wskazuje, iż Rosjanie prawdopodobnie utracili nowy model drona typu Gerbera. A do rosyjskich prowokacji nie należy podchodzić w sposób rozedrgany, mówił w Polsat News szef prezydenckiej kancelarii. Zbigniew Bogucki odniósł się do wczorajszej wypowiedzi marszałka Czarzastego, że prezydent powinien zwołać posiedzenie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Marszałek skrytykował Karola Nawrockiego, że ten nie zabrał głosu poniedzielnym ostrzale pociągu relacji Kijów-Warszawa. Teraz apeluje o podjęcie działań.
8: To oczywiście nie są kompetencje marszałka Sejmu, ale jako marszałek Sejmu doradzam panu prezydentowi, niech pan zwoła Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Bo odnoszę wrażenie, że pan prezydent w ostatnich czasach się pogubił.
5: Trzeba być ze sobą w kontakcie i myślę, że ten kontakt jest utrzymywany, odpowiedział szef prezydenckiej kancelarii. 24 nowe terapie lekowe refundowane od października. Lista obejmuje 13 nowoczesnych leków stosowanych przy leczeniu raka. Na niej także 8 nowych terapii stosowanych przy leczeniu chorób rzadkich, m.in. von Hippla-Lindaua.
9: To jest dziedziczna choroba, choroba rzadka, ale też choroba bardzo niebezpieczna, bo polega na tym, że pojawiają się w różnych organach guzy, które trzeba operacyjnie usuwać. Bardzo cieszymy się, że udało nam się wynegocjować dobre warunki i pacjentom z VHL-em tą terapię zaoferować.
5: Mówiła wiceminister zdrowia Katarzyna Kacperczyk. Refundowane będą też terapie m.in. na ciężką postać choroby Leśniowskiego Crohna, a także pierwsze celowane leki na poważne zapalenie dróg żółciowych. Na koniec jeszcze pytamy, kto rządzi w podkarpackim lesie. Na Pogórzu Przemyskim zakończyło się liczenie puszczyków. Nocne nasłuchy pozwoliły sprawdzić, ile terytoriów zajmują dwa gatunki sów. Chodzi o puszczyka uralskiego i zwyczajnego.
10: Oszacowaliśmy, że liczba terytoriów puszczyka uralskiego wyniosła 42 rewiry. Jest to aż o 30% więcej w stosunku do nasłuchów jesiennych, a więc wyraźny wzrost, dominacja puszczyka uralskiego. Zaś puszczyk zwyczajny zajmował mniej terytoriów, to jest 23. To jest spadek o około 15%.
5: Mówił ornitolog Mateusz Michalicha, a podsumowanie badań nad puszczykami będzie można znaleźć w broszurze, której wydanie zaplanowano na listopad.
0: A wiemy o tym dzięki temu, że odbyło się tak zwane ptakoliczenie.
1: To prawda.
0: Ja jestem fanem ptakoliczenia.
1: Ciekawe dlaczego. Też się dowiem.
5: Czekaj, policzmy. Jeden.
0: Dzień dobry, dziękuję. Sikoreczka. Ale w studiu, zobaczcie, mamy ich więcej. One się uchowały.
1: Mamy, to prawda.
0: Porozwieszane są po całym studiu na Instagramie. Możecie to zobaczyć. Gdzieś tam trzeba przeskrolować pewnie wzrok
1: wstecz. Tak, ale jest. Tam przy okazji wiosny coś.
0: I tyle o pogodzie.
5: Nie, no ciepło jest, no.
1: Ciepło, 25 nawet maksymalnie dzisiaj.
0: No właśnie, dlatego nie chciałem mówić nic, bo Marta jest w studiu, ciepło, więc tak. Po co ją tutaj dołować.
1: Ale tylko dzisiaj tak ciepło, Marta, absolutnie się nie przejmuje.
5: Ale ja, żeby ci zaimponować, Arku, chciałam tylko powiedzieć, że 2 lata temu uratowałam sikorkę.
0: Zaimponowałaś. Dziękuję. Więcej takich Mart nam trzeba.
5: Bardzo tak, proszę i nie mówmy tak. W takim razie o pogodzie już.
0: Klaudia Wasiluk.
1: Jarek Sikora, Marta wraca o 11:00.

0: to feelings, że dzisiaj już środa, baby.
1: Yeah, o, teraz to już bardzo.
0: Feel you, dat, kurczę.
1: Tak, I feel it, kurczę, tat. Słuchajcie, 609

0: 869-869. Ja bardzo lubię, jak wysyłacie do nas wiadomości, zwłaszcza te ze zdjęciami. Karolina przysłała zdjęcie z naszym kubkiem i to jest najlepszy dowód na to.
1: Dobrze, że Karolina, bo Hubert do ptakoliczenia się odniósł i że też może parę zdjęć wysłać. Nie, takich nie chcemy!
0: Ja tu chciałam o tym, że my tak robimy dzień dobry.
1: Chcemy zrobić dzień dobry i możecie nam napisać, co wam robi dzień na voxfm.pl w zakładce konkursy.
0: A potem wysyłacie zdjęcia, że...
1: Nie wysyłajcie żadnych ptaków, nie!

0: To Boże, Culture Club.
1: Jak głośno w tym studiu się zrobiło.
2: Troszkę kulturalnie teraz, Areczku.
1: A co się stało?
2: Bo to Culture Club, to tak z kulturą tak chciałam troszeczkę zacząć. Rozumiesz, kamilią za nami.
1: W ten sposób.
2: A propos kultury, to może troszeczkę coś byśmy zjedli kulturalnego. Dlaczego to siedzimy przy stole, jakąś taką pizzunię? Może za wcześnie?
1: Ale pizza to taka chamska jest, taki fast food chyba, co?
2: Niekoniecznie. Tutaj można, wiesz, tutaj się pokusić o ranking takich najlepszych 50 top pizza world 2026.
1: Ale to poczekaj, to zrówmy może to w odpowiednim anturażu.
2: Poproszę, włoskie klimaty.
1: Italii.
2: Chociaż nie wiem, czy tutaj włoskie to będzie dobry wybór, ale to ci powiem za chwilę.
1: To poczekaj, to najpierw włoskie klimaty. Proszę bardzo.
2: Nie, teraz to ja już się rozmarzyłam, już ja nie wiem, czy ja coś powiem. Bo ja teraz sobie, wiesz, na gondolce sobie siedzę.
1: Dzisiaj siedzimy na weranda.
2: To po włosku, mówisz czy po francusku?
1: A mogę i po włosku, i po francusku.
2: Buongiorno, ciao.
1: I przyda się pizza prosciutto z piecunio. Kucharzinio,
2: Mario Bros. Z Londynu.
1: A czemu z Londynu?
2: Z Londynu, bo najlepsza pizza na świecie to jest w tym momencie w Londynie, słuchaj. Miejsce pierwsze tego top pizza world. Byli mądrzy ludzie, którzy popróbowali
1: ludzie. Okay.
2: I tak uznali, no. Drugie miejsce to, słuchaj, też nie wcale Włochy, tylko Nowy Jork. I dopiero na trzecim miejscu pizzeria z Mediolanu.
1: Przepraszam, a gdzie jest ta pizzeria, ta moja spod bloku?
2: Ta chamska pizza,
1: też na którym
2: miejscu?
1: Też
2: się zastanawiam.
1: No właśnie.
2: Czasami nie ma nic lepszego niż chamska pizza.
1: I dwie łyżki sosu czosnkowego na kawałek.
2: Obowiązkowo.
1: Prawda.
3: Autopromocja.
4: Czy dzięki pierwszej zmianie będziesz zarabiać więcej?
3: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
5: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, a ja bym była facetem.
6: No miałabyś z nami naprawdę fajnie.
5: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
6: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
5: Ale ja bym cię nie podrywała.
6: Kto wie?
3: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
4: Słuchaj codziennie od 6:00.
3: Autopromocja. Reklama.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
13: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
15: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Reklama.
4: Vox.
3: Rytmie hitów.

0: odnajdziesz luz czy nie?
1: Luz? Bo, no, powiedziałeś luz?
0: Luz powiedziałem.
1: To dobrze, usłyszałam.
0: Co ty usłyszałeś?
1: Nieważne.
0: A co ty chciałeś?
1: Odnajdę luz.
0: Teraz to mi nie da spokoju. Co usłyszałaś?
1: Nic,
0: tak naprawdę?
1: Nieważne.
0: No właśnie.
1: Ty nie tak... powiem jak typowa kobieta. Domyśl się.
0: Aha, domyśl się. Odnajdziesz luz. Macie jakiś pomysł, co ona mogła usłyszeć? Bo ja naprawdę już nie wiem.
1: 13
0: czasami
1: do 11.
0: Ręce załamuje, wszystko opada. 13 do 11. Kurczę.
1: Co jest dzisiaj z nami? Powiedz mi. Znaleźliśmy luz.
0: Właśnie o to chodzi.
1: No, o to chodziło.
0: Paris Encore teraz w Vox FM. Gramy.

0: Andrea tutaj śpiewa, że to czas na kolana.
1: W sensie, tak, bo time to pray.
2: No właśnie.
1: Ale u nas w Vox FM punktualnie o 11 czas na wiadomości Vox FM. Marta Kiermasz pojawi się w studiu z najświeższą porcją newsów.
0: Dokładnie tak, a my później sprawdzimy, co w pogodzie nas czeka, no i zagramy w rytmie hitów. Taki jest plan.
1: I jeszcze wam zrobimy dzień dobry przy okazji.
0: A, to przede wszystkim. Vox
3: FM. Autopromocja.
4: W nocy budzą się demony. Zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
5: Ruslan Hudoli brutalnie zamordował co najmniej 30 osób. Nie oszczędzał zarówno dorosłych, jak i dzieci. Posłuchajcie szokującej historii maniaka z Karliwki.
4: Zło, zbrodnia, łowca, ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
5: Zapraszam. Zapraszam, Marta Kiermasz.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
7: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
6: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
8: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
9: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
10: Mhm. I składają się na trzy sposoby.
11: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
12: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
13: To będzie dla mnie zaszczyt.
14: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
15: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
16: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
17: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
18: Raz, dwa, trzy.
17: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
15: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
19: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Reklama.
12: Miał głowicę bojową, to najnowsze informacje w sprawie odnalezionego w Polsce drona. Od tego zaczynamy. Zaatakowany autobus, celem też pociąg. Rosja znów z ogromną siłą uderzyła w Ukrainę. Są ofiary i ranni. Kolej na Śląsku sparaliżowana. Składy mają kilkaset minut opóźnienia.
0: 11 na zegarach. Zapraszamy na wiadomości Radia Vox FM, które już teraz przedstawi Marta Kiermasz. Posłuchajmy.
12: Wyłowiony z Bałtyku dron był niebezpieczny, miał głowicę bojową. To ustalenia prokuratury w sprawie bezzałogowca, który dwa dni temu znaleziono w okolicach Jarosławca. Ładunek wybuchowy został dziś w nocy zdetonowany, a sama konstrukcja drona zabrana do dalszych badań. Te informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
5: Zgadza się, dzień dobry. Śledczy z prokuratury okręgowej w Poznaniu przekazali, że dron zawierał głowicę bojową odłamkowo burzącą wraz z zapalnikiem. Metalowa obudowa takiej głowicy podczas wybuchu pęka na setki małych, ostrych kawałków. Ta broń służy do niszczenia budynków i wojskowych pojazdów. Jest śmiertelnie niebezpieczna dla ludzi. Ze względów bezpieczeństwa głowice zdetonowano jeszcze na plaży.
6: Te elementy, które mogły powodować jakieś ryzyko, zostały unieszkodliwione.
5: Podkreślił wicepremier szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Konstrukcja drona będzie badana przez biegłych i ekspertów, ale wstępne ustalenia wskazują, że był to bezzałogowiec typu Gerbera w najnowszej wersji używanej przez rosyjską armię.
12: Na wcześniej szef MON przekazał, że rosyjska armia najpewniej utraciła drona podczas ćwiczeń na Bałtyku. 5 osób nie żyje, co najmniej 7 zostało rannych. To po rosyjskim ataku na autobus w obwodzie dniepropietrowskim. Pojazd został ostrzelany dronem, informują lokalne media. Trwa akcja ratownicza. Rosjanie kontynuują także polowanie na ukraińskie pociągi. Nad ranem zaatakowany został skład relacji Kijów-Mikołajów. Załogę i pasażerów udało się ewakuować. Nikt nie ucierpiał. W Kowelu w obwodzie wołyńskim, to około 60 km od granicy z Polską, ostrzelana została lokomotywa elektryczna. O niespokojnej nocy mówią też mieszkańcy Kijowa. Rosyjskie drony uderzyły w magazyn. Uszkodzone są też domy. Jedna osoba jest ranna. Obudził mnie wybuch. To było straszne. Pobiegłam do siostry, bo tam dom spłonął. Straszny ogień na ulicy. Przerażające.
2: Коли ми дивимося, вийшли на вулицю, а тут страшний огонь горить і все.
12: Mówiła pani Svitlana, mieszkanka Kijowa. Prywatne budynki są uszkodzone także w obwodzie kijowskim. W związku z porannym rosyjskim atakiem Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy Podkarpacia i Lubelszczyzny otrzymali alerty RCB. Paraliż na torach na Śląsku. Opóźnienia pociągów sięgają już kilkuset minut. Powodem dwie usterki zasilania urządzeń sterowania ruchem. Dziś rano pociągi w ogóle nie kursowały przez stację Katowice. Jak udało nam się ustalić, usterka ma zostać naprawiona przed południem.
20: Powstał niejako kolejowy korek. Dwugodzinne wstrzymanie ruchu przez stację Katowice spowodowało, że zwiększyły się opóźnienia pociągów.
12: Mówiła Katarzyna Głowacka z PKP PLK. Część pociągów skierowano na trasy alternatywne. Niektórzy przewoźnicy uruchomili autobus. Kursową komunikację zastępczą, wprowadzono wzajemne honorowanie biletów. Rosół, banany i naleśniki. Tak się żywiła przez 10 godzin 17-letnia Zofia Burkiewicz z Iławy, która przepłynęła wpław przez jezioro Jeziorak. To była jej pierwsza próba przepłynięcia najdłuższego jeziora w Polsce, która zakończyła się sukcesem.
21: Trenuję 8 razy w tygodniu. Nie jestem jakoś, znaczy jestem zmęczona, ale na razie adrenalina na mnie działa. Cieszę się, że spełniłam swoje marzenie. Były sprzyjające warunki. Wcześniej pływałam takie dłuższe dystanse.
12: Przed Zosią teraz czas na lądzie, bo przygotowuje się do matury. A przed nami kolejne wiadomości Vox FM. Zapraszam na nie w imieniu Dawida Osysko.
1: Myślę, że nam też mało już brakuje do bycia ludźmi sukcesu, bo my już po bananie zjedliśmy jeszcze rosół i naleśniki i
0: tak,
1: mamy to.
0: Znaczy, poczekaj, nie, to inaczej. To tam naleśniki jest, ja banana zjadłem, to jeszcze bułka. Idę skakać na nartach jak małysz.
1: No, ale pogoda ci na to
0: tak
1: nie pozwoli
0: się,
1: dzisiaj.
0: Tak
1: dzisiaj mamy, słuchaj, lato, 26 stopni, nawet na termometrach zobaczymy w cieniu, drodzy państwo.
0: No tak, Marta Kiermasz wyszła ze studia,
1: można mówić,
0: że lato. No, tak, to prawda.
1: Trochę deszczu jeszcze na zachodzie, no i możliwe, że zagrzmi dzisiaj na zachodzie kraju również, na przykład w Zielonej Górze możliwe. Takie grzmoty. Ale poza tym całkiem przyjemnie i sympatycznie.
0: Później w nocy jakieś tam opady deszczu, czwartek też deszczowy. W piątek ma być troszeczkę przejaśnień, ale na zachodzie wciąż z opadami deszczu. Sobota piękna, bezdeszczowa, 22-23 stopnie na termometrach. Dużo słońca w sobotę. Vox FM.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
1: Ty, a jakby tak zrobić dzień dobry?
0: Chodź, zagramy Whitnake'ę.
1: Zagrajmy.
0: Whitnake'ę zagrajmy. O, to jest Whitnake'a.
1: I wjeżdżamy z Whitnake'ą w środę. Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Klaudia Wasiluk.
1: Arek Sikora. 5 po 11.

0: Perfect.
1: I tak letnio się zrobiło, bo Summer Jam w głośnikach.
0: Właśnie o to chodzi, czyli zawodcy.
1: Też przyjemne dzisiaj letnie temperatury.
0: Otóż to, się składa. Otóż to, ale to słuchajcie, nie będzie trwało wiecznie?
1: Nie, to nie będzie trwało wiecznie, ale to akurat ja bym się zatrzymała przy dzisiaj, bo to dzisiaj jest dzień dobry, prawda? Skoro tak wszystko się ładnie składa.
0: Tak, ale to właśnie, to trzeba sobie zachować te takie dobre rzeczy na później. Czyli na przykład, patrz, dzisiaj możesz sobie na przykład wejść na voxfm.pl, zgłosić się do naszej zabawy pisząc, co ci robi dzień.
1: No.
0: I 3 kg kawy zgarnąć. A to nie są tanie rzeczy.
1: A jakby jeszcze kubeczek do tego dorzucić? Albo dwa kubeczki.
0: Żeby można było pić z kimś, nie?
1: No. I jeszcze do tego garść krówek takich, wiecie, przepysznych, najlepszych na świecie.
0: Jakie wy macie szczęście, że wy teraz radia słuchacie? Jakie wy szczęście macie,
1: niesamowite? Słuchajcie, to się wszystko może złożyć w jedną piękną całość.
0: VoxFM.pl, zakładka konkursy, tam piszecie, co wam robi dzień, a my za godzinkę do kogoś z was zadzwonimy.
1: I zrobimy wam dzień dobry. I te wszystkie rzeczy, o których mówiliśmy, trafią właśnie do was.
0: Jesteśmy umówieni, co by nie było, nie? No.
1: 20 po 11.
0: My słowa dotrzymamy, za godzinę zadzwonimy, ale wy, no też dotrzymajcie słowa i się zgłoście.
1: Czekamy na wasze zgłoszenie.
0: VoxFM.pl.

0: Arek Braxton, Marek Kościkiewicz.
1: I wszyscy razem zdobyliśmy świata szczyt. Tak. I to wszystko na 23 minuty przed 12. Słuchajcie, no już prawie 12, to już prawie, że połowa środy za nami, to już prawie, że pół tygodnia za nami.
0: No to coraz mały mniej czasu.
1: No to już naprawdę coraz... osiągnięcie.
0: 13 miejsce w Bestliście zdobyć świata szczyt. Zagłosujcie być może.
1: O, być może wtedy trafi tak. Na sam szczyt. Vox.fm.pl, zakładka Bestlista, tam głosujemy. Nasza radiowa mobilna aplikacja również działa, także plusy są do waszej dyspozycji. Śmigamy i tyle.
0: I cyk, i pyk.
1: A, i jeszcze... I jeszcze powiedz, co w piątek.
0: A w piątek o 17:00 to, szanowni państwo, prosimy słuchać.
1: Tak.
0: Coś, co to śmiesznego było w tym, co...
1: Teraz to już na pewno będę.
0: Bardzo dziękuję.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
2: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
3: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
7: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
0: Reklama.
9: Robi dzień dobry.
10: Magia Radia.

0: Alvaro Soler.
1: Nie dość, że ciepło dzisiaj, to jeszcze podgrzał atmosferę.
0: Proszę El Mismo Sol, tak
1: Vox FM, 12 minut do 12. Słuchajcie, 266 zł 48 groszy.
0: Co to za suma?
1: Tyle najmniej wydajemy za koszyk w sklepie.
0: Za koszyk w sklepie?
1: Mm-hmm. Za koszyk zakupów.
0: O, masz.
1: Taki średni koszt koszyka zakupowego.
0: Koszyk zakupów, to tam też inflacja dotarła. No, ja pamiętam, były czasy, słuchajcie. Koszyk zakupów. Złotówkę w ten koszyk się wkładało i można było jechać, a teraz 200 ile? O, masakra.

0: przyszłej środzie?
1: Już,
0: wpół do piątku, wino,
2: szabadaba, tak, tym bardziej. To jest w ogóle hymn jeleni, słuchaj. Bo ja za moment w wiadomościach Vox FM Dawid Osysko wszystkim pięknie opowie o randkowaniu jeleni, bo w lasach rozpoczęło się rykowisko.
0: Jelenie się wszystko zgadza. Jelenią się, jelenie. To słuchamy.
3: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
4: Autopromocja.
5: Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?
4: W Vox

0: Autopromocja. Reklama.
1: Castorama!
2: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
1: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
4: Lidl. To się opłaca.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl. A potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Reklama.
8: Marcin Horała z wielkimi szansami na funkcję wicemarszałka Sejmu. Za jego kandydaturą mają zagłosować posłowie koalicji rządzącej. Ma dotyczyć bezpieczeństwa i współpracy w piątek spotkanie prezydenta z szefem MON. W wiadomościach także o randkowaniu jeleni w lasach rozpoczęło się rykowisko.
9: Na zegarze 12:00 w studiu Vox FM witamy Dawida Osysko.
8: Dzień dobry.
9: Zaczynamy wiadomości Vox FM.
8: Zaskakujący ruch rządowej koalicji. Kandydat Rozwoju Plus będzie miał zielone światło, jak nieoficjalnie dowiedziało się radio Vox FM. Wszystkie kluby z rządzącej koalicji poprą Marcina Horałę na stanowisko wicemarszałka Sejmu. To jeden z liderów Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego, czyli rozłamowca z PiSu. O szczegółach z Wiejskiej nasz reporter Michał Rawa.
10: Jestem, dzień dobry. Kandydatura Marcina Horałę na stanowisko wicemarszałka została zgłoszona po tym, jak Mateusz Morawiecki i jego stronnicy odeszli z Prawa i Sprawiedliwości i utworzyli nowy klub w Sejmie. W podobnym czasie swojego kandydata na wicemarszałka zgłosił także PiS. Jest nim Marcin Ociepa, ale z tego, co udało nam się ustalić, nie uzyskał on poparcia rządowej większości. Poparcie dla Horały oznacza zapełnienie wakatu w gronie wicemarszałków. To miejsce dla przedstawiciela opozycji czeka od początku tej kadencji Sejmu.
8: Głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka ma odbyć się w piątek. Przypomnijmy, że PiS wcześniej zgłaszał na tę funkcję byłą marszałek Sejmu Elżbietę Witek. Na jej kandydaturę nie było jednak zgody sejmowej większości. Bieżąca sytuacja bezpieczeństwa to jeden z tematów planowanego na piątek spotkania prezydenta Karola Nawrockiego z szefem MON-u Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. W rozmowie weźmie udział także szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła. Pojawi się także kwestia współdziałania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, przekazał szef BBN-u Bartosz Grodecki. W nocy z soboty na niedzielę w trakcie nocnych ataków Rosji na Ukrainę w bezpośredniej bliskości granicy z Polską odnotowano 2 uderzenia dronów Gierań-5. Jeden uderzył w lokomotywę pociągu relacji Kijów Warszawa. Drugi dron trafił w stację benzynową w pobliżu przejścia granicznego Dorohusk-Jagodzin. Policjanci są zawieszeni, śledztwo trwa. Jeleniogórska komenda zabrała głos po wycieku nagrania z interwencji funkcjonariuszy. W sieci pojawił się film, na którym widać ich akcję w jednym z hoteli. Policjanci m.in. kopią leżącego mężczyznę. Dwaj zostali zawieszeni w obowiązkach i wszczęto wobec nich postępowanie dyscyplinarne.
11: Całość zgromadzonej dokumentacji została przekazana do prokuratury rejonowej w Zgorzelcu, gdzie śledztwo nadal jest prowadzone, jak również w toku nadal jest postępowanie dyscyplinarne.
8: Potwierdziła nam rzeczniczka policji w Jeleniej Górze Edyta Bagrowska. Śledztwo dotyczy przekroczenia uprawnień przez policjantów, dodaje prokurator Ewa Węglarowicz-Makowska.
12: Policjanci mieli bezzasadnie użyć kajdanek, a także pałki służbowej, którą mieli, jak wynika z zeznań pokrzywdzonego, uderzać go w różne części ciała.
8: Sprawa wypłynęła dopiero po publikacji w sieci nagrania z interwencji. Policja informuje, że chodzi o sytuację z początku lipca. Dotyczyła kierowcy podejrzanego o prowadzenie pod wpływem narkotyków. Tak niezwykłe leśne koncerty zdarzają się tylko raz w roku. Jelenie rozpoczęły randkowanie, czyli rykowisko.
13: W lasach możemy już teraz usłyszeć ryk jeleni. Karolina Grabowska, Nadleśnictwo Bełchatów. Teraz mamy okres godowy jeleni. Byki, czyli samce jeleni, chodzą po lesie i ryczą. Jest to bardzo spektakularny moment.
14: A taki ryk można już usłyszeć z daleka.
13: Tak jest. Słysząc na żywo ten ryk byka, to czujemy, jakby nam się ziemia trzęsła pod nogami. Tym swoim rykiem pokazuje swoją siłę.
8: Rykowisko potrwa kilka tygodni. Tym tematem zajął się Rafał Różycki.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
16: Wiadomości sportowe w Vox FM.
8: przed polskimi siatkarzami ostatni grupowy mecz na Mistrzostwach Europy. O godzinie 18 zmierzą się z zespołem Bułgarii. Bez względu na wynik tego spotkania Polacy są już pewni pierwszego miejsca w grupie. A to dzięki wczorajszemu okazałemu zwycięstwu z zespołem Ukrainy. Polacy wygrali ten mecz bez żadnego problemu 3-0. Czwarte zwycięstwo z rzędu Górnika Zabrze. W zaległym meczu Ekstraklasy Górnicy 2-0 wygrali z Koroną Kielce i umocnili się na prowadzeniu w tabeli. Przewaga nad drugą Legią wzrosła do 5 punktów. W drugim rozegranym wczoraj meczu Zagłębie Lubin 3-2 wygrało z ostatnim Rakowem. 6 października Leo Messi zagra swój pożegnalny mecz piłkarskiej reprezentacji Argentyny. Tego dnia wicemistrzowie świata zmierzą się towarzysko z Beninem. Messi ogłosił zakończenie kariery w reprezentacji 31 sierpnia. Wcześniej 19 lipca zagrał w przegranym 0-1 po dogrywce meczu z Hiszpanią w finale Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
9: Ja do tego rykowiska jeleni chciałabym wrócić.
0: Chciałabyś wrócić do
9: tak,
0: ten?
9: Jakby
0: do
9: drugie jelenie wam nie wyszło, to pamiętajcie, że u nas Pawelczyk jest i on wszelkie relacje.
0: No tak,
9: jelenie
0: tak.
9: I barany uratuje, także śmiało. Przy okazji przypominamy, że możecie się zgłaszać.
0: A wiesz, czym się różni Daniel od jelenia?
9: No.
0: Daniel pije, jeleń stawia. No, taka różnica.
9: Tyle jeszcze rzeczy się muszę nauczyć.
0: W przyrodzie takie
9: rzeczy. Jak dobrze, że ty jesteś sikoreczko.
0: No właśnie, także tyle, jeżeli chodzi o pogodę.
9: Wszystko wyćwierkasz.
0: 5 minut po 12:00. O 13:00 wraca Dawid Osysko.
9: Tak,
8: już teraz zapraszam.
0: Uporządkujmy sobie tutaj wszystko. Klaudia Wasiluk jest w studiu.
9: Dzień dobry,
0: fajnie,
9: tak.
0: Super.
9: O, dobrze, że mówisz dzień dobry, bo to jest ten moment.
0: Że zrobimy komuś dzień.
9: Tak?
0: No. Za moment dzwonimy, mamy kilogramy kawy, mamy kubki i krówki do tego, ale żeby to komuś rozdać, to ten ktoś musi się najpierw zgłosić do nas.
9: VoxFM.pl to ostatnia szansa, drodzy państwo.
0: Zakładka konkursy VoxFM robi dzień dobry, to ta zabawa. Za moment dzwonimy.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.

0: Potańczone? Mm. No, to teraz do roboty.
1: Już wystarczy.
0: Do roboty, zapraszam.
2: Vox FM robi dzień dobry.
1: Do roboty, bo komuś trzeba zrobić dzień dobry.
0: Właśnie o to chodzi, dzwonimy.
1: Największą przyjemnością, kochani.
0: Proszę bardzo, cyk, pyk, tu klikam, tu dzwonię. Jeżeli zgłaszaliście się na VoxFM.pl, to sprawdźcie, czy to przypadkiem wasz telefon nie dzwoni.
1: Jak musieliście wcześniej napisać, właśnie. Co robi wam dzień? Halo, halo, dzień dobry.
3: O. Dzień dobry.
1: Radio Vox FM się kłania, Klaudia Wasiluka, Rek Sikora.
0: Cześć, Klaudia.
3: Cześć.
1: Moja imienniczka, już jesteś wygrana, kochana. Opowiadaj, co ci robi dzień.
3: Co mi robi dzień? Uśmiech mojego syna. Półtorarocznego.
0: Półtoraroczny, dobra.
1: A imię?
3: Tak, półtoraroczny Antoś.
0: Antoś. Czy Antoś już coś gada?
3: Tak. I mam wrażenie, że chyba aż za dużo gada od
0: masz gdzieś obok Antosia?
3: Nie, Antoś jest w żłobku jeszcze.
0: Myśleliśmy, że sobie pogadamy z Antosiem. No nic.
3: Nie, Antoś jest jeszcze w żłobku.
0: Powiedz, Klaudia, gdzie się dodzwoniliśmy w ogóle? Jaka część Polski?
3: Województwo Śląskie.
0: Południe. Jak tam u was pogoda dzisiaj?
3: Słonecznie.
0: No i pięknie. I zrobimy tak, że ten dzień będzie jeszcze piękniejszy, bo piszesz nam tutaj w zgłoszeniu, że pijesz sobie z półtorarocznym dzieckiem kawę.
3: Tak, znaczy, tak. Znaczy ja piję kawę, a małemu robię mleczko z pieniądze.
0: Żeby jasność była. No. Baby Chino?
1: Tak, od razu po przebudzeniu?
0: Tak. To tak się nazywa? Baby Chino?
3: No. Tak, no, to się fachowo tak nazywa.
0: Że niby cappuccino, ale Baby Chino. Okej.
1: I to są takie, wiesz, takie bardzo ważne chwile z dzieckiem, aha, prawda? Takie tylko wasze, że sobie możecie rano wypić kawusie. Podejrzewam, że to wygląda tak. Klaudia wstaje rano, oczy jeszcze zaspane, bierze tak na biodro pewnie tego swojego Antosia układa, podchodzi do ekspresu, klika Baby Chino, klika sobie kawusie, tylko kubków potrzebuje.
0: Ha, to tak. Słuchaj, Klaudia, to załatwimy sprawę, dobra? Dwa woksowe kubeczki już teraz pakujemy do paczuszki. Trzy kilogramy kawy.
3: To, o Jezu.
0: Starczy, co? Starczy troszeczkę.
3: Starczy, tak.
0: No i coś słodkiego. Garść, albo na dwie garście, bo tutaj mamy jeszcze Antosia, dwie garści krówek. Vox FM.
3: Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo prosimy. Niech każdy dzień będzie piękny.
3: Dziękujemy.
1: Pozdrawiamy.
0: Wszystkiego dobrego. Ucałuj Antosia od nas.
3: Ucałujemy, dziękuję.
2: Dzień dobry. Dzień dobry.
1: Klaudy i Antosiowi dzień już zrobiliśmy.
0: Proszę bardzo.
1: Ale u Kamila Rutkowskiego dzisiaj dzień dobry zrobi, wiecie kto?
0: A właśnie, jak zgłosicie się teraz, to duża jest szansa, że zadzwoni do was sam Skolim. Ha! I co?
1: Słyszę dzień dobry od Skolima?
0: Lecimy. Vox FM.pl.

0: Jax Jones, MNEK i Where Did You Go w Vox FM.
1: To już środa. Na 21 minut przed godziną 13, a w środę dzisiaj, słuchajcie, mamy co świętować. Mówiliśmy o dniu maszynisty.
0: Właśnie.
1: Ale tu jeszcze cały wachlarz możliwości.
0: Mamy dzisiaj, co jeszcze mamy?
1: Światowy Dzień Fryzjera.
0: Ja akurat, wiesz co, wyłączyłem.
1: Mamy Dzień Bluesa.
0: Dzień Bluesa. I tutaj Klaudia mnie męczy cały czas. Arek, weź, zagramy jakiegoś bluesa na antenie, ale takiego jakiegoś innego bluesa.
1: Tak, już szukaliśmy nawet bluesa, techno bluesa, ale nie znaleźliśmy. Znaczy, jeszcze obiecujemy, że jeszcze dojdziemy na koniec internetu.
0: Ja coś mam. Chcesz naprawdę tego.
1: Ale naprawdę masz?
0: No mam.
1: Ale ja jeszcze nie słyszałam tego.
0: Ja też nie. Ale
1: to
0: możemy
1: to
0: spróbować.
1: Może nie.
0: Nazywa się Techno Blues Underground, czyli Techno Blues Podziemny.
1: My też nie jesteśmy na to gotowi. Ale spróbmy to razem.
0: Jak to brzmi? Boogie Voltage, to tytuł piosenki.
1: Czekaj.
0: Ale to nie brzmi jak blues w ogóle. To nie jest blues.
1: Dobra.
0: Czekaj. O! Blues Techno.

0: Jakby ten, jakby rzeczywiście blues.
1: Ale pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy, Krzysiu, że nam pozwalacie robić takie rzeczy.
2: Autopromocja.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry. Vox FM robi dzień dobry.
3: Rano, w pracy, w drodze do domu.
4: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
3: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
4: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
3: Bo Vox FM robi dzień dobry.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399 zł. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Mama! Cześć, kochanie.
10: Co chcecie na obiad?
11: Cebulę z
12: puree. Pierogi z serem.
13: Makaron carbonara.
14: Fasolka po brytońsku.
10: Kochani, to nie jest restauracja.
14: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
10: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
15: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
16: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
17: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
16: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
17: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
16: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
18: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
19: GWM. Go with more.
20: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
23: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
24: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
25: Dobra, zdradź sekret.
24: Jaki sekret?
25: No, ten twój patent na zakupy.
24: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
25: Tylko w Modivo?
24: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
25: I co z tym cashbackiem?
24: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
25: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
26: W waszym domu widać kobiecą rękę?
27: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
28: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama.
3: Vox FM.

0: to, że tak powiem, pozwalam w tym momencie. Na przekór, pozwalam.
1: Na co?
0: No możesz sobie powiedzieć, co chcesz teraz.
1: Tak?
0: O, proszę.
1: To ja teraz właśnie nie chcę. To tak nie działa, Ryczku.
0: To właśnie tak myślałem, że to tak zadziała.
1: Drodzy Państwo, fajnie, że jesteście z nami. 6098-69869. Ja wiem, że my Wam towarzyszymy we wszystkim, co robicie. Nawet jak kładziecie panele, to robicie głośniej.
0: Właśnie tu ktoś z podłogę wysłał.
1: Właśnie tych panów serdecznie chciałam pozdrowić.
0: Tych, co podłogę robią.
1: Tak.
0: Super jesteście.
1: Super. Wam tak zagramy teraz, że ułoży się wszystko prawie, że samo.
0: No, zobaczcie, choineczkę dobrze. Piękną.
1: Tak jest, wiodełkę.
0: Wiodełkę.

0: Dobrze, pograliśmy, a teraz zaprosimy Państwa na wiadomości Radia Vox FM o 13.
1: Tak, a te już za moment.
0: A właśnie, za chwilę.
1: Do 13 praktycznie 4 minuty nam zostały i Dawid Oczysko pojawi się w studiu. Jeszcze nie.
0: 3:45 sekund.
1: Tak będziesz odliczał?
0: No nie.
1: Dawid Oczysko za moment i wiadomości Vox FM. Bądźcie z nami.
0: Tak, i posłuchajcie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
8: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
7: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
9: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, elektronikę, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego trzeci najtańszy winyl 70% taniej i książkowe pakiety 2 za 40 zł lub 50 zł.
10: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
11: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
12: Dobra, zdradź sekret.
13: Jaki sekret?
12: No, ten twój patent na zakupy.
13: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
12: Tylko w Modivo?
13: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
12: I co z tym cashbackiem?
13: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
12: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
17: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
18: 3,17,41.
19: Co tak liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
19: O, ja też umiem liczyć.
20: 8,11.
21: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych.
22: W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: Reklama.
24: Marcin Horała z Rozwoju Plus zostanie wicemarszałkiem Sejmu. Za chwilę komentarze do naszych ustaleń. Własnym ciałem zasłonił Polaka w Afganistanie. Świętokrzyskie Oleszno składa hołd Michaelowi Olisowi. Szef Facebooka mówi nie, Zuckerberg nie chce spowolnienia prac nad sztuczną inteligencją.
1: Jest 13. To czas na wiadomości Vox FM. Zapraszamy na te od Dawida Oczysko.
24: Polityk Rozwoju Plus Mateusza Morawieckiego ma zostać nowym wicemarszałkiem Sejmu. Jak nieoficjalnie dowiedziało się radio Vox FM, koalicja rządowa zagłosuje za kandydaturą Marcina Horały na to stanowisko. Jest to jeden z liderów ugrupowania byłego premiera złożonego z rozłamowców z PiSu. Paweł Jabłoński z Rozwoju Plus przekonuje, że ta decyzja nie wynika z rozmów jego klubu z koalicją rządową.
25: Mam pewnego rodzaju rozczarowanie tym, że koledzy z opozycji Prawo i Sprawiedliwość nie chce poprzeć naszej uchwały rozszerzającej skład prezydium, żeby wtedy i PiS miało miejsce w prezydium i Rozwój Plus. No, taka ich decyzja.
24: Bo swojego kandydata Marcina Ociepę zgłosiło także PiS. Poparcie dla niego ma sondować jeszcze Polska 2050, a więc jeden z członków rządowej koalicji.
0: Nikt do dotychczasowego przewodniczącego klubu parlamentarnego Polska 2050 z innych przewodniczących klubów nie dzwonił z informacją, czy z nakazem, prikazem, sugestią, prośbą w tym zakresie. My podejmiemy suwerenną decyzję, taką, jaką uważam, powinniśmy podjąć.
24: Mówi Paweł Ślis z Polski 2050. Głosowanie w sprawie wyboru nowego wicemarszałka odbędzie się w piątek. Unia chce lepiej koordynować odpowiedź na zagrożenia hybrydowe. Ursula von der Leyen zaproponowała utworzenie europejskiego odpowiednika artykułu 4 NATO. Pozwala on na pilne konsultacje między państwami w sytuacji, gdy jedno z nich uzna, że jest zagrożone. Cyberataki, sabotaż, podpalenie i ataki dronów. Z każdym dniem jest ich coraz więcej. Wraz ze wzrostem poziomu zagrożenia Europa musi również zwiększyć swoją gotowość. Zaznaczyła szefowa Komisji Europejskiej w czasie swojego corocznego orędzia o stanie Unii. Von der Leyen zapowiedziała także utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Miałaby ona skupiać państwa Unii oraz najważniejsze europejskich partnerów, m.in. Wielką Brytanię, Norwegię, Kanadę i Ukrainę. Jej zadaniem byłoby wspólne omawianie zagrożeń dla bezpieczeństwa i koordynowanie działań w sytuacjach kryzysowych. Świętokrzyskie Oleszno uczci amerykańskiego bohatera. Patronem miejscowego centrum kultury będzie sierżant sztabowy Michael Ollis. W czasie wojny w Afganistanie uratował życie polskiego żołnierza, osłonił Karola Cierpicę. Własnym ciałem podczas eksplozji ładunku wybuchowego zdetonowanego przez zamachowca samobójcę. To właśnie z Oleszna pochodzi uratowany przez Amerykanina wojskowy.
2: Uważam, że to jest bardzo dobry film. Oglądaliśmy o tym. Myślę, że jest bohaterem. Osłonił własną piersią tutaj naszego żołnierza z Oleszna.
3: Jak zasłynął sobie, to niech będzie takie imię. No.
19: Czytałam książkę, oglądałam w telewizji o tym właśnie Karolu Cierpicy. No, dobra decyzja.
20: Ruszająca historia.
19: Tak, bardzo. Całą książkę przeczytałam i polecam.
24: Z mieszkańcami Świętokrzyskiego Oleszna rozmawiała Weronika Wawszczyk. Uroczystość właśnie się tam rozpoczęła od przemarszu Młodzieżowej Orkiestry Dętej. Na miejscu jest prezydent Karol Nawrocki oraz przedstawiciel polskiej i amerykańskiej armii. Koncern Meta odrzucił apel o wstrzymanie lub spowolnienie prac nad rozwojem sztucznej inteligencji. Według Marka Zuckerberga firmy rozwijające AI mają naturalną motywację do tworzenia systemów działających zgodnie z interesami użytkowników. Spowolnienia prac nad sztuczną inteligencją domagali się ostatnio szefowie Anthropic Dario Amodei oraz szef OpenAI Sam Altman. Zakończyło się liczenie puszczyków na Pogórzu Przemyskim. Nocne nasłuchy pozwoliły sprawdzić, ile terytoriów zajmują dwa gatunki sów. Chodzi o puszczyka uralskiego i zwyczajnego. Wyniki pokazały, że większy puszczyk uralski coraz wyraźniej wypiera swojego mniejszego rywala.
23: Oszacowaliśmy, że liczba terytoriów puszczyka uralskiego wyniosła 42 rewiry. Jest to aż o 30% więcej w stosunku do nasłuchów jesiennych, a więc wyraźny wzrost, dominacja puszczyka uralskiego. Zaś puszczyk zwyczajny zajmował mniej terytoriów, to jest 23, to jest spadek o około 15%.
24: Powiedział nam ornitolog Mateusz Michalicha. Dokładne wyniki badań będą dostępne i opublikowane w listopadzie.
1: Szczecin, Gorzów i Zielona Góra, to u was tej nocy nie popada, bo poza tym cała Polska skąpana w deszczu, a na termometrach tej nocy od 10 stopni do maksymalnie 15 stopni.
26: I burze jakieś mają się pojawić.
1: O maści los, chudy byk.
26: No,
24: nasz synoptyk przewiduje słońce, Klaudia.
1: Spodobały mu się moje okulary. Nie wiem, czy ty, może ty chcesz je sobie zostawić? Bardzo ci do twarzy, Areczku.
26: Dziękuję, to już są moje okulary.
1: Proszę.
26: Przydadzą się na pewno, w sobotę ma być dużo słońca.
1: O.
26: No właśnie, to ja już na sobotę jestem przygotowany. Kto by nie chciał w środę być przygotowany na sobotę. No,
1: o, masz ci los!
26: Chudy byk.
1: Chudy byk.
26: 5 minut po 13, szanowni państwo, w tę środę właśnie mówimy wam znowu dzień dobry.
1: Tak.
26: Klaudia Wasiluk.
1: I o, masz ci los! Chudy byk, Arek Sikora. Dzień dobry.
26: Dzień dobry. Dawid Osysko?
24: Będę o godzinie 14.
26: Dziękujemy.
27: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrolit 6-7.
28: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

0: proszę bardzo, pochwal się teraz wszystkim. Powiedz, co powiedziałaś przed chwilą poza anteną.
1: No, Metzorot to powiedziałam. Powiedziałam jeszcze Alessandra Amoroso.
0: Coś jeszcze powiedziałaś?
1: To zrobiłam przestrzeń dla ciebie.
0: And?
1: Dalej?
0: Big Mama. Słuchajcie, dobrze, nie, bo tu Klaudia mówi, że o, praca jest, trzeba zapracować na wypłatę.
1: Tak powiedziała.
0: Tak powiedziała. I niezależnie od tego, jaka jest atmosfera w pracy.
1: Tak, a poza tym wy zresztą też piszecie, że nas słuchacie w pracy i że zaje fajnie wam się z nami pracuje. I ktoś tutaj na przykład pisze, Adamek z Jesionki, że robi saunę na zimę przy
0: ładnie,
1: naszej fajnej muzyce.
0: Super.
1: Ktoś tutaj jeszcze wysyła zdjęcie, zobacz, to jest też pracownia, więc tym bardziej fajnie, że jesteśmy z wami w pracy.
0: W pracy bardzo ważny jest nastrój.
1: Tak.
0: No, my na przykład robimy to podkładami muzycznymi. Teraz takim zrobimy sobie. Proszę bardzo. A jak macie zły nastrój w pracy i złą atmosferę, to pomyślcie sobie, że są miejsca, gdzie jest gorzej.
1: No, że na przykład... Tak, bo można by było myśleć o tym, gdzie jest trawa bardziej zielona.
0: Nie. Pomyślmy, że u sąsiada
1: gorzej. A na przykład możemy się też przenieść na plan Nigdy w życiu, słuchajcie, bo tam już trwają prace nad kolejną kontynuacją.
0: No, tam po tych wszystkich aferach to musi być atmosfera w pracy, co?
1: Ale słuchaj, ale może się udaje jakoś się uratować, no nie wiem.
0: Są sposoby.
1: Czwartek, jutro jest, może ktoś jakiś owocowy czwartek zorganizuje.
0: Z jabłkami. We'll be right back.

0: Ale to im wyszło.
1: Niech to wybrzmi. Andrea Bocelli, David Guetta, AI i Megan Thee Stallion, DNA.
2: To wszystko w Vox FM na 27 minut przed godziną 14.
1: A weź ty zerknij sobie, patrz na voxfm.pl.
2: No, no.
1: No, zakładka bestlista, bardzo cię proszę.
2: Ja mam, a ja mam jeszcze radiową mobilną aplikację, słuchaj.
1: W aplikacji też to samo zobaczysz w aplikacji.
2: To
1: no.
2: Samo. I wy też to zobaczycie. No. Mało tego, my nie możemy, ale wy za to możecie zagłosować na swoich
1: drugie miejsce DNA. A jest jeszcze 19 innych hitów. O, chyba coś ci gra w telefonie.
2: Jest jeszcze...
1: Chyba voxfm włączyłaś w telefonie.
2: Tak też przy okazji wam mówię, że tak można zrobić.
1: Można.
2: No. No. I w piątek, bo do piątku coraz mniej czasu,
1: tak
2: możecie posłuchać.
1: Tak, w piątek zróbcie. Co to było?
2: Coś powiedzieć.
1: Weź jeszcze raz. Zrobisz raz. Jak ty to zrobiłaś? No dawaj, dawaj.
2: Nie
1: zagram reklam, póki nie zrobisz ten. Dawaj.
2: To sobie poczekamy.
1: Wszyscy tego chcą. No, słuchacze już dzwonią naszej...
2: Da.
1: Dziękuję.
3: Autopromocja. Śpisz?
4: Co się dzieje?
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
3: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
6: To ty się jeszcze nie obudzili.
7: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
6: Ludzkie pojęcie.
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: Codziennie od 6 rano w voxfm.
6: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
8: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
3: Autopromocja. Reklama.
9: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
11: Że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku kawa ziarnista Dallmayr, Home Barista. Różne rodzaje, 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A polskie jaja z chowu ekologicznego. Wesoły kurnik, 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 15,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
16: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
17: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
18: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
19: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
18: Z PSB zawsze się da.
20: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
21: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
22: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
21: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
0: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
1: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
2: Reklama.
23: Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
24: Kawusi,

0: głośnikach.
1: To jest to, to jest to.
0: To wszystko na 12 minut przed 14.
1: A propos energii, słuchaj, mam hita, ale to muszę zmienić podkład melodyjny, muzyczny. O, taki bardziej będzie wesoły, będzie elegancki. No. Czytam, słuchaj, na portalach branżowych, że pewien sklep wprowadza do sprzedaży dwa nowe adaptery elektryczne.
0: Poczekaj, będę obstawiać. Chodzi o sklep z niebiesko-żółtym logo, takim, w którym można kupić szwedzkie meble.
1: No tak, no można.
0: I co?
1: Dwa nowe adaptery elektryczne.
0: Ale...
1: przekształcające jedno gniazdko elektryczne w dwa. Ale to jest opisywane jako totalna nowość.
0: Okej, a to nie tak, że już coś takiego było?
1: No gdzie? No nie, no jak? No
0: chodzi o te takie wtyczki, jeżeli popatrzę na przykład
1: jak masz jedno gniazdko, to wtykasz i masz z tego dwa.
0: Czyli na przykład ładowarkę od telefonu podłączę, bo jest takie płaskie, no? A suszarkę na przykład, ona już ma szerokie takie wiesz, wejście.
1: A, że takie?
0: No.
1: No, że trzeba by było gniazdko przenieść. Właśnie!
0: No.
1: Jak już takie innowacje się pojawiają w technologii, to może to właśnie te przekształcające jedno gniazdko w dwa i to na kablu puścić i jakoś to nazwać. Jakby to przedłużać może? Może? No! Opatentować to i zacząć sprzedawać. Nie dziękujcie.

0: zapomnijcie o kłopotach, przypomnijcie sobie o tych rzeczach, które robią wam dzień i napiszcie, co wam robi dzień na voxfm.pl.
1: A my wam zrobimy jutro znowu, Klaudia Wasiluk.
0: Dokładnie. Arek Sikora, dzięki, do usłyszenia jutro 9.30, a przed nami godzina 14. Program to jest Dzień z Kamilem Brudkowskim.
1: Tak.
0: A propos tego zgłaszania się na voxfm.pl, no to w programie To jest dzień pojawi się z Colim.
1: Tym bardziej zapraszamy koniecznie.
0: Właśnie.
1: Słuchajcie, o 14 jednak wcześniej punktualnie wiadomości voxfm. Dawid Osysko pojawi się w studiu.
0: O najważniejszych rzeczach wam powie, także my życzymy już dobrej reszty środy, choć jak wiemy, będzie na pewno udana. Dobrego!
1: Dobrego, pa!
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
3: Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
7: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
8: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
9: Play. ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
13: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów

0: od 30 lat.
1: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
2: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 złote.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 złotych? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 złote.
3: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
2: I w ekstra cenie, to rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Regulamin na circlek.pl.
5: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
6: Reklama.
7: Miał głowicę bojową. Za chwilę nowe informacje o dronie odnalezionym na wybrzeżu. Kierowcy z osłupieniem patrzą na ceny paliw. W Warszawie cena diesla przekroczyła 9 zł. Jak smakuje gęś nadwarciańska? Odpowiedź na to pytanie w sobotę w Gorzowie.
8: A w Vox FM już teraz czas na wiadomości. Vox FM o godzinie 14, na które zaprasza Dawid Osysko.
7: Miał głowicę bojową o wadze około 4 kg z detonatorem. Prokuratura ujawnia nowe informacje o dronie znalezionym w rejonie miejscowości Rusinowo, niedaleko Jarosławca. Potwierdzono, że bezzałogowy wojskowy statek powietrzny typu Gerbera 2, produkowany i stosowany przez Rosję. Był uzbrojony głowicą odłamkowo-burzącą. Eksperci wyjęli z drona i wysadzili ją w powietrze.
9: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
7: Relacjonuje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu pułkownik Bartosz Okoniewski. Dron przewieziono na teren wojskowy, tam poddawany jest szczegółowym oględzinom. Szef MON informował wcześniej, że znaleziony w poniedziałek bezzałogowiec to mogła być rosyjska maszyna, która w niedzielę przeleciała nad Litwą. Ceny paliw wystrzeliły. 9 zł 19 groszy za litr oleju napędowego. Taką cenę zobaczyli dziś na pylonach klienci jednej ze stacji przy ulicy Chełmżyńskiej w Warszawie. Jest to rekord, jeżeli chodzi o stawki za tankowanie. Rząd chce dodatkowo opodatkować nadzwyczajne zyski koncernów paliwowych, by sfinansować kolejny pakiet CPN, ale na razie kierowcy tankują z zaciśniętymi zębami.
10: Tankowała pani już paliwo za te wysokie ceny?
11: Nie, właśnie mam zamiar, bo pali mi się rezerwa.
10: No i jak przed wizytą na stacji?
11: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo, kiedy to znika.
12: Za poprzednich rządów było droższe. Pamiętam, bo jeździłem. No zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych. Wie pan, no to nie są jakieś takie wielkie skoki tych cen, bo to wychodzi, no tak jak w moim przypadku, 30 zł na tankowaniu.
13: Takich cen nie pamiętam.
14: Na szczęście mam auto elektryczne.
7: To usłyszał od kierowców w Warszawie nasz reporter Mateusz Chłystun. W Sejmie odbyła się dzisiaj debata nad projektem ustawy o podatku od nadzwyczajnych zysków od sprzedaży paliw. Polityczne głosy w tej sprawie w kolejnych wiadomościach Vox FM. 25 osób zostało zwolnionych z więzień na Białorusi. Poinformował o tym wysłannik władz USA do Mińska John Cole. Centrum Praw Człowieka Wiasna podało, że uwolnionych więźniów politycznych przewieziono na Litwę. Według danych tego stowarzyszenia w białoruskich aresztach nadal przebywa ponad 900 więźniów politycznych. Teraz dobra informacja dla kierowców. Za pół roku od 16 marca 2027 kierowcy nie będą już płacić za przejazd autostradą pomiędzy Krakowem i Katowicami. Właśnie wtedy wygasa koncesja Staleksportu i zarządzanie tym odcinkiem A4 przejmie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Gorzów ma nie tylko swoją jabłoń, ale także gęś. Jak smakują w duecie? Będzie się można o tym przekonać w sobotę. Właśnie wtedy odbędzie się drugi festiwal Renety Landserskiej i miodu. Gęś tam pojawi się po raz pierwszy i to nie byle jaka, bo to nowy gatunek gęś nadwarciańska. To krzyżówka wyhodowana w ostatnich latach przez gorzowskiego przedsiębiorcę Mariusza Szymkowiaka we współpracy z Poznańskim Uniwersytetem Przyrodniczym.
15: Jest bogatsza w mięsień piersiowy. Jest cięższa
0: węższa, a w związku z tym mniej kości, mniej tłuszczu i przede wszystkim jest wolnowybiegowa.
7: Dania degustacyjna z gęsiną, renetą land serbską i miodem przygotuje zespół szkół gastronomicznych. Festiwal rozpocznie się w sobotę o godzinie 10.
8: Jak widać, są takie rzeczy, które łatwiej zjeść niż wymówić. 3,5 minuty po godzinie 14. Proszę Państwa, w całym kraju donoszę z największą przyjemnością. Bardzo dużo słońca, oprócz północnego zachodu, gdzie do tego słońca dołącza niestety, ale deszcz. Ciepło dzisiaj 24-23 stopnie. Chłodniej nad samym morzem, 17 w Gdańsku, 14 pokażą termometry w Koszalinie, chociaż ani Gdańsk, ani Koszalin nie są nad samym morzem, ale tak się przecież mówi. Najbliższej nocy deszcz przesuwa się do centrum kraju, temperatury spadają, ale bez przesady, bo w Warszawie będzie 15 stopni. Dzień dobry, bo Vox FM robi dzień dobry. Nieważne, jaka to by była pora dnia, nawet w nocy chcemy wam zrobić tak, żeby to był dzień dobry. VoxFM.pl czekają nasze zestawy, dzisiaj także goście. W studiu Radia Vox FM w programie To Jest Dzień. Gość wyjątkowy, który osobiście zrobi wam dzień dobry, mam nadzieję. A tymczasem Dariusz Linej, no i Skolim, no.

0: Todo śpiewał Zenek, ale wcześniej śpiewał z Kolim, a z Kolim dzisiaj będzie u nas w studiu Radia Vox FM w programie To Jest Dzień. Będzie wam robił dzień dobry, bo Vox FM robi dzień dobry, a skoro tak, to dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Tak, to środa.
1: Mhm, dokładnie.
0: Doczekaliśmy od poniedziałku w końcu środa, bo ja nie wiem dlaczego, ale chyba nie tylko mi, bo zrobiłem dzisiaj takie malutkie badanie wśród znajomych. Wszystkim się strasznie ten tydzień jakoś dłuży. Nie wiem dlaczego, może dlatego, że to połowa miesiąca. W połowie miesiąca jest tak, że niby już od pierwszego minęło, ale do pierwszego wciąż daleko. Wiecie, o co chodzi, prawda? No to dzisiaj sobie musimy poprawiać humory, a w związku z tym, że jesteście w bardzo dobrym miejscu na poprawę humoru, to już donoszę. Dzisiaj jest dzień bluesa, super. Mamy Światowy Dzień Fryzjera. Wiadomo, co robić, jeżeli o takiego fryzjera chodzi. Do tego mamy Międzynarodowy Dzień Ochrony Warstwy Ozonowej. Mhm. I Dzień Maszynisty. No, chociaż w tym ostatnim przypadku wiadomo, co robić.
2: To jest dzień z Vox FM.
0: Zatrzymywać się na czerwonym świetle i wiecie, co dalej. Elios, Lavinia, Reasons, Share, Believe, to za chwilkę w Vox FM. 12 minut mamy po 14. Gramy.

0: Szczerze o tym, że wierzy, a wiecie co? Ja jej wierzę, że ona wierzy. 17,5 minutki i mamy już po godzinie 14, a to oznacza, że coraz bliżej 15 i to oznacza, że można powiedzieć, że powolutku nawet środa, proszę Państwa, się kończy. Tak jest, coraz bliżej weekendu. Co tam dzisiaj mamy dobrego? O, dzisiaj same dobroci, proszę Państwa, jest nowa stolica najlepszej pizzy. Dzisiaj ją wzięli i ogłosili. Jaka to jest pizza, to nie ma znaczenia. Ja ostatnio czytałem taką rzecz a propos hawajskiej pizzy, ale o tym więcej za chwilę. W rankingu 50 najlepszych pizzerii na świecie zwyciężyła pizzeria w Londynie. No, nie tam żaden Neapolu, ona ma nazwę Neapol, ale jest w Londynie. Na drugim miejscu jest pizzeria z Nowego Jorku, a na trzecim jest z Włoch, czyli z Mediolanu. Ja nie wiem, co teraz na to Włosi. I teraz jest takie pytanie, czy w tych dwóch pizzeriach w Londynie i w Nowym Jorku właśnie podają pizzę z ananasem, czyli tak zwaną hawajską, która w ogóle nie jest z Hawajów, no ale ma nazwę hawajska. Pogrzebałem, poszperałem, posprawdzałem trochę w internecie, zablokowali mnie.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Czyli chyba nie podają. Donna Marluczenco, Danca Kuduro, Agnieszka Chylińska, że nie możecie zapomnieć, to dobrze. Pamięć w tym wieku to skarb.

0: Joel Corey, to słychać i czuć. Don't go breaking my heart. Vox FM, 27 minut po 14. Za 3 minuty zaproszenie na wiadomości.
1: Autopromocja.
2: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
3: Ruslan Hudoli brutalnie zamordował co najmniej 30 osób. Nie oszczędzał zarówno dorosłych, jak i dzieci. Posłuchajcie szokującej historii maniaka z Karliwki.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
3: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
7: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
8: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
7: Znaczy Frosta kupiłeś?
8: Prościej się nie da.
9: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
5: Castorama!
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Tylko teraz dostaniesz tu aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Reklama.
8: 14.30 właśnie wybiła na zegarze, a najświeższe wydanie wiadomości Vox FM już teraz ma dla Was Dawid Osysko. Słuchamy.
9: Do 8 lat więzienia grozi dwóm Serbom zatrzymanym podczas nielegalnego przewozu migrantów. W samochodzie ciężarowym na litewskich numerach zatrzymanym na autostradzie A2 znajdowało się 34 migrantów. Za specjalnie przygotowaną ścianą ukryci byli obywatele Pakistanu, Egiptu, Somalii, Sudanu, Etiopii, Tunezji i Erytrei. Krakowska prokuratura zbada, czy podczas zbierania podpisów pod listami poparcia dla kandydatów w wyborach na prezydenta Krakowa doszło do fałszerstw. Do prokuratury wpłynęły dwa zawiadomienia od komisarza wyborczego w Krakowie. Dotyczą nieprawidłowości przy sporządzaniu list poparcia byłego prezesa NIK Mariana Banasia i polityka Konfederacji Bartosza Bochończaka. Koniec z ignorowaniem Straży Miejskiej. Od wczoraj sypią się za to wysokie mandaty. Nowe przepisy dają strażnikom miejskim potężną broń do walki z tymi, którzy utrudniają im pracę, mówi Jacek Pytel ze Straży Miejskiej w Katowicach.
10: Będzie mógł nałożyć mandat w kwocie 500 zł za na przykład utrudnianie, przeszkadzanie podczas podejmowanych interwencji nie tylko przez siebie, ale przez inne służby.
9: Strażnicy miejscy szczególnie biorą pod lupę osoby przechodzące na czerwonym świetle przez przejazd kolejowy. Kara za omijanie zapór to 2000 zł. Burmistrz Lizbony wezwał rząd Portugalii do natychmiastowego zakończenia systemu kaucyjnego. Według niego wprowadzenie 10-centowego zwrotu za każdą butelkę PET i puszkę doprowadziło do chaosu w stolicy i wyzwoliło w społeczeństwie patologiczne zachowania. W tym kontekście burmistrz Lizbony wskazał rosnącą liczbę osób grzebiących w śmieciach w poszukiwaniu butelek i puszek.
8: Nie Portugalia, ale zbliżone. Gustavo Lima.

Ludzie drodzy, ludzie kochani, ja wiem, że my ciągle o pieniądzach, ale teraz porozmawiamy sobie w końcu o prawdziwych pieniądzach. Donoszą, że podobno, nie wiem tego, ale tak donoszą, że Zenek Martyniuk, dobrze wam znany, żąda 50 tysięcy złotych za wesele. I to nie koniec, bo do tego muszą jeszcze dojść muzycy, prawda? To się ja nie wiem, w jakich to się sumach zamyka. 200? 250 tysięcy? No bo wiadomo, że Zenek bez orkiestry symfonicznej nie wystąpi. Weekend Halo to Londyn, no trochę taniej.

0: Tak to jest, jak się człowiek zagada, ale zagada się w bardzo miłym towarzystwie, bo goście w drodze do studia po 15 w studiu Radia Vox FM. Skolim będzie robił wam dzień dobry. My zresztą również robimy na voxfm.pl za 4 minuty 15 wiadomości.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Szefie, taki grzejnik jak szef mówił, to powyżej 400 wszędzie kosztuje.
8: A w Brikomanie sprawdzałeś?
7: No nie, ale...
8: Ale co?
7: No trwały, z dolnym podłączeniem i 15-letnią gwarancją musi swoje kosztować.
8: A to zobacz ten.
7: No rzeczywiście.
9: Wiele osób się dziwi, jak to możliwe, że w Brikomanie mamy tak niskie ceny tak doskonałych produktów. Jak grzejnik stalowy 60x80 o mocy 1350 W z podłączeniem dolnym za 358 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO, twój bank polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
18: O.
17: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
1: Reklama.
19: Jak zabezpieczone są dane pacjentów? Kontrolę zapowiada Urząd Ochrony Danych Osobowych. CBA u prezydenta Zgierza sprawdzana jest wartość jego domu. Płonie hala produkcyjna w Złotoryi. Na miejscu jest 13 zastępów straży.
0: A na zegarach mamy godzinę 15. Dawid Osysko w studiu zaprasza. Najświeższe wydanie wiadomości Vox FM już teraz przed wami.
19: Na początek prosimy o uwagę kierowców. Zablokowany jest ruch w kierunku Poznania na drodze S11. W okolicach wsi Skrzynki ciężarówka uderzyła w bariery energochłonne. W kolizji nikt nie ucierpiał. Policja organizuje objazdy. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godziny 17. Będą dodatkowe kontrole w placówkach ochrony zdrowia. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdzi, jak zabezpieczane są informacje o pacjentach. To akcja na cyberatak na firmę MyDoctor, w wyniku którego wyciekły dane 19 milionów Polaków. Szczegóły zna Mateusz Gołębiewski.
18: Kontrole rozpoczną się jeszcze w tym roku i obejmą przede wszystkim cyberbezpieczeństwo placówek. Urząd Ochrony Danych Osobowych sprawdza już od kilku tygodni zabezpieczenia firmy MyDoctor, która dostarcza system do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej i z bazy której wyciekły dane. Po cyberataku przestępcy zdobyli m.in. informacje o lekach i receptach przypisanych konkretnym osobom. Dane dotyczą pacjentów 12 tysięcy podmiotów korzystających z tej platformy.
19: Mateusz Gołębiewski, dziękuję. CBA przeszukało dom prezydenta Zgierza Przemysława Staniszewskiego. Śledczy sprawdzają m.in. wartość jego nieruchomości. Akcję funkcjonariuszy potwierdziła łódzka prokuratura.
20: Potwierdzam, że pod nadzorem prokuratury okręgowej w Łodzi Wydziału Śledczego prowadzone jest postępowanie, w toku którego funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego wykonali faktycznie czynności przeszukania we wskazanym miejscu.
19: Informuje Paweł Jasiak z prokuratury okręgowej w Łodzi. Śledczy na razie nie podają szczegółów postępowania. Na miejscu jest 13 zastępów straży. Trwa walka z ogniem w Złotoryi w województwie dolnośląskim. Płonie hala zakładu produkującego wygłuszenia do samochodów. Pracownicy, ponad 100 osób, ewakuowali się jeszcze przed przyjazdem służb.
21: Nie ma osób poszkodowanych, 119 osób się ewakuowało, 30 strażaków jest na miejscu.
19: Relacjonuje Wojciech Walens z Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Akcja trwa, na razie nie wiadomo, co wywołało ogień. Pokażą, jak radzić sobie ze stresem, trudnościami z nauką i koncentracją przed egzaminem ósmoklasisty. Ruszyły zapisy do programu E8 w dobrym stanie, który organizuje Centrum Rozwoju i Terapii w Toruniu.
22: Będziemy mieli również ponownie uruchomiony taki moduł treningów biofeedback, czyli wykorzystania fal mózgowych w taki dobry, pozytywny sposób, ażeby właśnie nauczyć się szybszej relaksacji, szybszego radzenia sobie z sytuacją napięcia.
19: Tłumaczyła Monika Kaźmierczak, kierowniczka centrum. Toruńscy ósmoklasiści mogą skorzystać z nich bezpłatnie. W poprzedniej odsłonie takie zajęcia organizowano także dla maturzystów.
0: Komu jak komu, ale akurat maturzystom bardzo się przyda. Proszę Państwa, najbliższej nocy deszczowo w centrum i na północy naszego kraju, w Koszalinie, w Gdańsku, w Olsztynie. Tam popada, na drugim biegunie Opole, Katowice, Kielce również z deszczem, ale całkiem ciepło, bo nawet 15 stopni pokażą termometry tej nocy w Warszawie. Jutro zdecydowanie chłodniej niż dzisiaj, bo od maksymalnie 20 stopni w Zielonej Górze i we Wrocławiu do, no zaledwie chyba tak to należy powiedzieć, 15-16 w Kielcach oraz w Lublinie. Jutro w deszczu skąpana dosłownie cała Polska. 4 minuty, już mamy prawie po godzinie 15. Goście w drodze do studia, żeby zrobić Wam dzień dobry, a Fox FM robi dzień dobry. No to dzień dobry, bo to już środowe popołudniowe dzień dobry.
23: To jest dzień
0: Fox FM. FoxFM.pl to jest bardzo dobry radiowy adres w sieci, a tymczasem, żeby podtrzymać tę dobrą pasce, o pewnej części ciała podobno najpiękniejszej na świecie gramy.

0: To jest Enrique, czyli pan Henryk. Z Pitbullem mijam kino. Tam objęty. Proszę się teraz nie śmiać. Podniosłem kołnierz, bo czekamy na Czekajcie, tutaj guzik trzeba rozpiąć. O, bo w radiu nie widać, ale ja się będę lepiej... od razu jest inaczej. Od razu jest jakaś taka inna energia. Proszę państwa, czekamy oczywiście na Skolima. On lada moment tutaj u nas będzie. Gdyby ktoś go widział, to bardzo proszę o zrobienie generała... takiego korytarza jak dla generała brygady, bo to się przyda. Bo on tutaj za chwilkę będzie robił dzień dobry. Gdzie robimy dzień dobry? Na voxfm.pl. Wasze pytania na naszym Instagramie cały czas można Skolimowi zadawać. Nie wiem, czy zadam w waszym imieniu, ale oczywiście postaram się zrobić absolutnie co w mojej mocy. A propos VoxFM robi dzień dobry i kawka, i kubeczki, i krówki do kawki czekają, żeby było także czym osłodzić tę kawę. VoxFM.pl to jest bardzo, bardzo dobry adres. Ale dzisiaj, a propos świętowania, dzisiaj jest dzień maszynisty. Wiedziałem, czekałem, Sławek napisał 609 2x869. Bardzo dziękuję za pozdrowienie. Nie pozdrawiałem, ale proszę bardzo. Bardzo dziękuję za pozdrowienie wszystkim maszynistom. Chciałbym życzyć samych szerokości, bezpiecznych przejazdów. To ja bym powiedział tak, w imieniu maszynistów bezpiecznych przejazdów życzymy i maszynistom, i tym, którzy przez te przejazdy przejeżdżają.
1: To jest dzień z VoxFM.
0: Doskonale wiecie, co robić. Cambio Dolor, czyli Zbuntowany Anioł. Natalia Oreiro już gra, za chwilę, nie uwierzycie, no Skolim.

0: tańczysz jak tańczysz, ale zapraszamy do studia. Lada moment. Będzie w studiu z Kolim oczywiście 22 minuty po godzinie 15. Będzie, żeby przychodzić, żeby zrobić wam dzień dobry. Żeby powiedzieć wam dzień dobry i żeby zrobić dzień dobry, a sami sobie możecie go zrobić na voxfm.pl. Zachęcam do wejścia, zwłaszcza w środowe, bardzo słoneczne popołudnie. Podobno ostatnie tak słoneczne w tym tygodniu, więc wiecie, co robić. Proszę państwa, 21 wiek. Wszyscy mówią, że to dopiero początek, ale z drugiej strony są już takie rzeczy, o których no nie śniło się jeszcze parę lat temu. I to jest jedna z takich rzeczy. Jest taka bardzo duża sieć sklepów, która, wyobraźcie sobie, rozpoczęła pilotażowy program wykorzystujący autonomiczną ciężarówkę do rozwożenia towaru. Nie ma kierowcy, nie ma nawet kabiny i to jest taki kontener na kołach. Bardziej przypomina niż tradycyjna ciężarówka. Na razie w Hesji krąży między sklepem a centrum dystrybucyjnym. Rozwozi tam różnego rodzaju, znaczy dowozi różnego rodzaju mąki, nie mąki. No takie wiecie, takie klimaty. Macie pojęcie? A u nas w Polsce, przypomnę, tylko lada moment temu była kara od UOKiK-u za to, że tam kierowcy, tak? Jakby to powiedzieć, w Niemczech już nie mają tego problemu, ale przy okazji Niemcy to inny stan umysłu i to jest ilustracja.
1: To jest dzień z VoxFM.
0: Biorąc pod uwagę historię, boję się, co będzie kolejnym pomysłem.

0: Monkey Circus, czyli nasz cyrk, nasze małpy, jak to się ładnie mówi. Z Colim za chwilę w studiu, bądźcie czujni, ale za 2,5 minuty wiadomości Vox FM, najświeższe wydanie już teraz zapraszamy.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
6: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku w Kauflandzie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A papier toaletowy Velvet 12 rolek 10,99 za opakowanie przy zakupie dwóch, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dalmayer Classic 500 gramów. Jedna plus jedna gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
10: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
11: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
12: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.
0: 15.30 właśnie wybiła na zegarze. Dawid Osysko w studiu zaprasza już teraz na najświeższe wydanie wiadomości. Słuchamy.
13: Śledczy ustalają okoliczności śmierci 65-letniej kobiety. Jej ciało znaleziono dziś w Ośnie Lubuskim. Półnaga kobieta leżała przy jednej z ulic. Policja w tej chwili nie zdradza żadnych szczegółów. Nie wiadomo także, jakie były przyczyny śmierci. Do tematu będziemy wracać. Złotą obrączkę zastąpiły kajdanki, a bramę weselną więzienna. Opolscy łowcy głów zepsuli poszukiwanemu mężczyźnie ślub na Podlasiu. Nie pomogła mu nawet wynajęta firma ochroniarska. Zatrzymali go dzień przed zaślubieniami, gdy jechał wznieść toast z kuzynem. Wesele na 160 osób trzeba było odwołać. Narzeczony spędzi za kratkami 3 lata za kradzież. Jednostki WOT w całym kraju czekają na kolejnych żołnierzy. Uruchomiony został m.in. ostatni w tym roku nabór do 2. Lubelskiej Brygady. Na co mogą liczyć rekruci? O tym rzecznik Lubelskiej Brygady kapitan Marta Gaborek.
14: To nie tylko nauka wojskowego rzemiosła, ale przede wszystkim konkretne umiejętności. Działanie pod presją, pierwsza pomoc, współpraca i odpowiedzialność za innych.
13: Dodatkowym atutem są korzyści finansowe. Uczestnicy szkolenia otrzymują ponad 7 tysięcy złotych, a po złożeniu przysięgi dostają wynagrodzenie. Nabór trwa, samo szkolenie rusza 13 listopada.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
16: Wiadomości sportowe w Vox FM.
13: Przed polskimi siatkarzami ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Dziś w Sofii zmierzą się z Bułgarią.
17: Bułgarią 3-0.
18: Tak łatwo pójdzie?
17: Oczywiście.
19: Damy radę.
20: Chociaż nie zapominajmy, to jest wicemistrz świata, nie? Polacy trzecie miejsce mistrzostwa świata, ale myślę, że 3-1 będzie dla Polski.
13: Z kibicami biało-czerwonych przed meczem z Bułgarami rozmawiał Rafał Różycki. Początek spotkania o 18:00. Polska ma już zapewnione pierwsze miejsce w grupie B. Polskie kluby ruszają na podbój Starego Kontynentu. Jagiellonia, Białystok i Lecha Poznań czekają starcia w Lidze Europy. Piłkarze Jagi są już w Pireusie, gdzie wieczorem zmierzą się z 48-krotnym mistrzem Grecji Olympiakosem. Dumę Podlasianczyka trudna przeprawa. Nie ma wątpliwości kapitan Jagiellonii Taras Romańczuk.
1: Wyobrażam sobie, żeby ktoś odstawia nogi, ci odpuszcza jakieś stykową piłkę, bo przeciwko takiemu siesiemnikowi doświadczonemu, szybkim zawodnikom i bardziej wyszkolony technicznie, to może po prostu skończyć się stratą bramki, także musi być cały czas skupiony, skoncentrowany i zaangażowany w każdą piłkę.
13: Starcie w Pireusie rozpocznie się o 21:00. Jeszcze trudniejsze zadanie czeka Lecha Poznań, który jutro w Anglii zmierzy się z Crystal Palace, zwycięzcą ostatniej edycji Ligi Konferencji.
15: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: Drenchill Conky, I Don't Know, już gramy. 27 minut i mamy 16:00 w środę.

0: I don't know, czyli ja nie wiem, a ja wiem. Dotarł i zrobił mi dzień. Dzień dobry. Skoń w studiu!
1: Dzień dobry, witam państwa bardzo gorąco. Niezmiernie cieszę się, że mogę tu siedzieć.
0: Ja odkryłem, dlaczego ty lubisz się spóźnić. Wiesz dlaczego? Bo jak ty w końcu przyjdziesz, to ludzie się cieszą, że jesteś.
1: Też może tak być, też może tak być. Albo po prostu, wiesz, korki, czy jakieś tam zamieszanie. Natomiast cieszę się, że dotarłem, że dojechałem.
0: A największe spóźnienie na koncert? Wiesz, rozmawiamy szczerze, lubimy tak. się, znamy, nikt nie słucha.
1: O 5:30 grałem.
0: Rano?
1: Tak.
0: A miał się koncert zacząć o 18:20.
1: Nie, myślę, że koło trzeciej, ale o tej 5:30 miałem taką imprezę cudowną. Jakąś ludzie chyba trzeciego życia dostali. I ja też. Chyba z wdzięczności, że tak długo czekali.
0: Takie imprezy najlepsze.
1: 5:30 koncert grać na Mazurach. Super sprawa.
0: Ty powiedziałeś dzień dobry na dzień dobry? Dzień dobry było tak. przed chwilą. Bo tak. Vox FM robi dzień dobry. Ja chciałem zapytać, co Skolimowi robi dzień dobry? Szczerze.
1: Dużo rzeczy. Dobre śniadanie. Uśmiech drugiego człowieka, radość, znaczy takie uwielbiam też wyjść na taras i taki promyk słońca na twarzy poczuć. I to i ten promień można chwycić paradoksalnie i wiosną, i jesienią, i zimą. Wcale nie musi to być lato. Można taką cząstkę tego słońca nawet w bardzo chłodny zimowy dzień zaznać tego.
0: Ty jesteś zimowym typem, co nie? Ty lubisz zimę.
1: Ja lubię każdą porę roku. Ja z każdej pory roku sobie coś fajnego wyciągam. Ja nie lubię tylko takich deszczy, takiej pluchy. Okropnie mi się to kojarzy z dojazdami do szkoły. Jakieś deszcz, autobusy. Okropna sprawa.
0: Prawda.
1: Zapoceni ludzie w autobusach. Śmierdzi.
0: Jeszcze autobus do tego. Dieslem śmierdzi. A słuchaj, no to wiemy, co robi tobie dzień dobry, a co tobie robi dzień zły. Co cię najbardziej wkurza?
1: Najbardziej wkurza mnie byle jakość i taka nasza polskie półśrodki, że a jakoś to będzie, a to tam. Nie lubię tego. Uważam, że jesteśmy na tyle cudownymi ludźmi, że powinniśmy się nawzajem wspierać, ale wspierać to nie tylko, że stricte komuś pomagać, ale trzymać kciuki, motywować się w pracy, w szkole, w domu, pozytywnie się nakręcać. Uważam, że niejednokrotnie jak ktoś ma ten gorszy dzień, to można mu ten dzień dobry zrobić przede wszystkim słowem. Kiedyś czytałem taką książkę, że wszyscy robimy to samo, ale zależy jak to robimy. Może być pani w kiosku, która bilet ulgowy tego i już jazda, a może być, o, czapkę załóż, żebyś uszu sobie tam nie przemroził, żeby uszy nie pomarzli dla ciebie, także tu...
0: Bo się dlatego już kiosków jest coraz mniej.
1: Kiosków coraz mniej, ale ten uśmiech tych ludzi, ja pamiętam jak byłem dzieckiem, to każda starsza kobieta dla mnie była jak babcia. Czapkę mi każda kazała na uszy zakładać, żebym się nie przeziębił, także taka troska tych babć sprawiała, że człowiek się czuł bezpiecznie na
0: ulicy. Siebie w ogóle się czuł.
1: Oczywiście,
0: tak,
1: oczywiście.
0: To człowiek się wszędzie
1: czuł jak jedna rodzina, pewnie.
0: Skolim marzyciel, mogę chyba tylko tak powiedzieć, ale skoro lubisz robić innym dzień dobry, to za chwilkę będzie okazja.
2: To jest dzień z Vox FM.
0: Telefony w dłoń, bo lada moment dzwonimy, a w zasadzie Skolim dzwoni.

0: To jest David Guetta, to jest Alok. Zapytałem Skolima, czy się podoba, czy się nie podoba, a Skolim krótko odpowiada mi.
1: No ja wolałbym, daj mi jedno słowo posłuchać.
0: Dziękuję, szczerze. Ja też. Vox FM robi dzień dobry, niezależnie od pory dnia. Skolim ładnie to powiedział, to nie jest tak, że tylko latem promienie słońca mogą nas muskać po twarzy.
1: Tak, zdecydowanie.
0: Piękne, piękne, to mi się bardzo podoba. Na voxfm.pl napisała do nas Agnieszka. Dzień dobry, Agnieszko.
2: Dzień dobry.
0: Agnieszko, witam. Dzień dobry ode mnie. Dzień dobry, mówi ci Skolim.
1: Dzień dobry, pani Agnieszko, kłaniam się bardzo nisko. Czytałem, no, że pani tam drożdżóweczki z rana lubi strzelić, że jest uśmiech, jak pojawia się ulubiona piekarnia, ulubiona cukiernia i takie
2: dokładnie
1: słodkości.
2: Dokładnie tak jest. Tak.
1: I ja przyznam się szczerze, że tak samo mam. Dobry chlebek smaczny z chrupiącą skórką, który znam.
2: Podany z uśmiechem.
1: Piękna sprawa, piękna. Drodzy ludzie, w takich codziennych kontaktach, jak kierowca autobusu, jak pani sprzedawca, czy jak ktoś, kogoś często mijamy w swojej okolicy, nieraz potrafi dużo uśmiechu na naszej twarzy wywołać.
2: Tak, i to się udziela. Ja potem też uśmiechnięta idę do tej pracy i też ten uśmiech, dzielę się tym uśmiechem właśnie po drodze z ludźmi i w pracy też uśmiechnięta. No i to tak udziela się. To jest takie najcenniejsze, bezcenne.
1: Pani Agnieszka, skąd pani pochodzi? Gdzie pani mieszka?
2: Ja mieszkam pod Warszawą.
1: A mniej więcej taki region, niech pani powie?
2: No ja mieszkam dokładnie w Tłuszczu.
1: Tłuszcz, o, czyli tam jest stacja kolejowa. To jest
2: i
1: chyba gdzieś Wołomin. Tak, też byłem.
0: Pyszne pączki, bo w tłuszczu. No,
1: petarda, no.
0: Wszystko co z tłuszczem, to wiadomo, od razu lepsze. Aga, czy wiesz, jak ma na imię ta przesympatyczna, uśmiechnięta kasierka z twojej cukierniopiekarni?
2: No tak, no, pani Ania.
0: Pozdrawiamy,
1: no to pozdrawiamy pani Aniu. Za ten uśmiech całujemy i ściskamy panią. Pani robi przepiękną robotę i daje dużo serca. Niby w codziennej pracy, a ile osób ma dobry humor dzięki pani Ani.
0: Żeby wszyscy tacy byli, świat byłby po prostu piękniejszym miejscem. Agnieszko, mam nadzieję, że robimy ci dzień dobry, bo dzień dobry mówi tobie bezpośrednio Skolim, a od Vox FM zapas kawy, krówki, kubeczki do tej kawy. Ja myślę, że nawet Skolim coś dorzuci od siebie.
1: Dorzucę. Agnieszka, dorzucam jeszcze od siebie perfumki. Dla ciebie.
2: Ojej, powiem tak, przyznam się, w sobotę mam urodziny 19 i powiem tak, że no zrobiliście mi podwójnie dzień, bo taki tuż przed urodzinami, no bardzo serdecznie dziękuję, nie spodziewałem się.
1: 100 lat, niechaj żyje nam.
0: Hej!
1: 100 lat, niechaj żyje nam.
0: Hej!
1: Niech żyje nam. W zdrowiu, szczęściu, w pomyślności, niechaj żyje nam.
2: No, całym serduchem.
1: Wszystkiego, co najpiękniejsze, panie Agnieszko.
2: Też wam życzę wszystkiego najlepszego.
0: Dzięki,
2: i
0: bardzo dziękujemy.
1: Pozdrawiamy.
0: Serce mi już zadrżało przed tą sobotą, bo z kolei już nie ma terminu.
3: Vox FM robi. Dzień dobry. Fajnie.
0: Spokojnie, dogadamy. Oli Mers, Heart Skips a Beat, już gramy. Solaris, Szmaragdy i Diamenty. Skolim zostaje do zobaczenia na naszym Instagramie lada moment.

0: Autopromocja.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
0: Vox FM robi dzień dobry.
1: Rano, w pracy, w drodze do domu.
2: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla ciebie.
1: Napisz na voxfm.pl, co robi ci dzień.
2: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
1: Bo Vox FM robi dzień dobry.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Wygenerowano z AI.

0: start i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
15: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
16: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
17: Reklama.
18: Zarzuty usłyszy 53-letni mężczyzna. Mamy nowe informacje po podwójnym zabójstwie w Koszalinie. Awaria usunięta, pociągi nadal opóźnione. Tak będzie na śląskich kolejach do wieczora. Strefy ciszy w szkołach. Na ich utworzenie decyduje się coraz więcej placówek.
19: Na zegarach mamy godzinę 16. Dawid Osysko w studiu zaprasza już teraz na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Słuchamy.
18: Po dramatycznych wydarzeniach z Koszalina ruch prokuratury. Wszczęto śledztwo w sprawie podwójnego zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Takie też zarzuty ma usłyszeć zatrzymany 53-letni mężczyzna.
20: Wydane zostało już postanowienie o przedstawieniu zarzutów dwóch zabójstw ze szczególnym okrucieństwem. Przy czym czynności z udziałem osoby zatrzymanej nie zostały wykonane. Czynności te planowane są na jutro. Przy czym wszystko zależy od stanu zdrowia osoby zatrzymanej, ponieważ jest w szpitalu.
18: Wyjaśnia Ewa Dziadczyk z prokuratury okręgowej w Koszalinie. Wczoraj wieczorem służby zostały powiadomione przez rodzinę, która zaniepokoiła się o swoich bliskich. Po przyjeździe na miejsce policjanci nie mogli dostać się do środka. Gdy w końcu drzwi otworzył 53-letni mężczyzna, w mieszkaniu odnaleziono ciała kobiety i mężczyzny. Oboje mieli rany cięte i kłute. 53-latek był mieszkańcem tego lokalu. Krakowska prokuratura zbada możliwe fałszerstwa na listach poparcia dwóch kandydatów na prezydenta miasta. Chodzi o byłego szefa NIK Mariana Banasia i polityka Konfederacji Bartosza Bocheńczaka. Zdaniem komisarza wyborczego, który złożył do prokuratury dwa zawiadomienia, doszło do nieprawidłowości przy sporządzaniu list poparcia i możliwego podrobienia podpisu, wyjaśnia Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie.
21: Te nieprawidłowości wskazane w zawiadomieniu są różne. Dotyczą nieprawidłowych numerów PESEL, nieprawidłowych danych adresowych, nieczytelnych podpisów i również dotyczą w wypadku obu list kilkudziesięciu wpisów danych osobowych i podpisów, które, jak ustalono wstępnie, dotyczą osób zmarłych.
18: W obu przypadkach może chodzić nawet o 3000 nieprawidłowości przy podpisach. Przypomnijmy, że do przedterminowych wyborów w Krakowie Miejska Komisja Wyborcza nie dopuściła Mariana Banasia i Bartosza Bocheńczaka. Powodem była niewystarczająca liczba ważnych podpisów na listach poparcia. Za wpisywanie danych osób zmarłych na listach grozi do 3 lat więzienia, a za podrabianie podpisów do 5 lat. Awaria usunięta, ale opóźnienia pociągów mogą potrwać nawet do wieczora. To po porannym paraliżu na kolei w Śląskiem. Z powodu braku zasilania urządzeń sterowania ruchem kolejowym składy łapały gigantyczne opóźnienia. Tę usterkę udało się już naprawić, ale pasażerowie nadal muszą liczyć się z utrudnieniami.
22: Niestety sytuację komplikują utrudnienia w Sosnowcu, gdzie obowiązuje tak zwane telefoniczne zapowiadanie pociągów, które przekłada się na powiększanie opóźnień pociągów przejeżdżających przez stację Sosnowiec. Należy się spodziewać komplikacji w podróży koleją do końca dnia. Opóźnione są łącznie 102 pociągi na ponad 5 tysięcy minut.
18: Relacjonuje Bartłomiej Wnuk, rzecznik Kolei Śląskich. Ten przewoźnik musiał w sumie odwołać 39 pociągów. Przewoźnicy kolejowi będą wzajemnie honorować bilety pomiędzy Katowicami a Bielskiem Białą, Tarnowskimi Górami, Zawierciem, Mysłowicami i Gliwicami. Hałas, tłoki, krzyk na korytarzu. Dla części uczniów taka przerwa wcale nie jest odpoczynkiem między lekcjami, dlatego wrocławskie podstawówki urządzają miejsca, w których można posiedzieć w ciszy. O szczegółach nasza dolnośląska reporterka Hanna Stachowiak.
0: Szkoły tworzą przytulne kąciki z pufami i kolorowymi dywanami. Niektóre placówki mają osobne pokoje wyciszenia albo kabiny akustyczne. Wszystko po to, by szkolny harmider tam nie docierał, bo dzieci, tak jak i dorośli, mogą mieć zły dzień.
4: Zmęczone, przebodźcowane i to są właśnie te miejsca, gdzie łapią oddech, gdzie na chwilę zwalniają i ładują baterie na kolejne lekcje.
0: Mówi Monika Dubiec z Urzędu Miejskiego Wrocławia. Uczniowie są tam pod opieką nauczyciela, a o powstaniu takiego miejsca decyduje dyrekcja szkoły.
18: Sale wyciszenia działają już w około 50 dolnośląskich podstawówkach. Coraz więcej szkół rezygnuje także z głośnych dzwonków na rzecz spokojnej melodii.
17: No to Dawid idzie się wyciszać w takim razie?
18: Tak, a o 16.30 przyjdzie tutaj Katarzyna Pilewska.
17: Zapraszamy! Pogodowo trochę dobrych, trochę złych informacji. Dobra informacja jest taka, że tej nocy nawet 15 stopni na termometrach w Warszawie, 14 w Kielcach, w Łodzi, w Lublinie, w Krakowie, w Katowicach oraz w Rzeszowie. Najchłodniej tym razem na zachodzie, w Szczecinie zaledwie 8. Tam również popada, w Olsztynie, w Warszawie, w Łodzi, w Kielcach, Katowicach, Opolu i we Wrocławiu. Także deszcz. Jutro w deszczu skąpona dosłownie cała Polska i temperatury zdecydowanie w dół, bo jutro maksymalnie 20 stopni Zielona Góra i Wrocław, a najchłodniej jutro w Lublinie oraz w Kielcach, tam po 14. No i do tej pogody trzeba się będzie powoli zacząć przyzwyczajać. No bo co zrobić, jak nic nie zrobimy? 4,5 minuty mamy po godzinie 16. Loft Majorka Jorgus, piękna, nieznajoma muzycznie. Za chwilę w tej godzinie sprawdzimy, czy środa u was na tak czy na nie. Kamil Rutkowski, zapraszam.

0: Jorgus i oczywiście piękna nieznajoma. Jorgus dla znajomych, po prostu Jureczek. 12,5 minuty po godzinie 16. Telefony w dłoń, bo za chwilę sprawdzamy. Środa na tak, środa na nie. U was oczywiście dzwonimy 609-869-869. Pamiętajcie, że Vox FM robi dzień dobry. Dzisiaj z Kolim osobiście zrobił Agnieszce. Ja myślę, że Agnieszce będzie bardzo trudno to zapomnieć. I tak sobie zacząłem się zastanawiać, jak wróci do domu i powie: nie uwierzycie, z Kolim dzisiaj do mnie dzwonił i powiedział do mnie dzień dobry. I wyobrażacie sobie te reakcje, nie? Wyobrażacie sobie mniej więcej, czy nie? Właśnie tak to jest, jak ktoś chce zrobić dobrze, a później...
1: To jest dzień z Vox FM.
0: Aga, gdyby ktoś pytał, to wiesz. Nie mamy nagrania.

0: Gabry Ponte Lumix Precioso, to jest oczywiście Thunder.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Mata?
0: No to co, pogadamy ze sobą, coś tam sobie opowiemy, co tam w środę słychać dobrego albo niedobrego? Środa na tak, środa na nie, 609-869-869. Numer prosto do studia, zapraszam. Dzwonimy, opowiadamy, znaczy wy dzwonicie, a ja odbieram prosto na antenę, na żywo i dalej niech dzieje się magia. 609-869-869, środa na tak, środa na nie. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
4: Cześć, Bartek z tej strony.
0: Cześć, Bartuś, środa tak, środa na nie.
4: Środa, no tak. Dzisiaj mamy pierwszy dzień z moim synem nauki pływania, więc myślę, że fajna środa.
0: Ale coś umie, czy dopiero to jest, wiesz, pierwszy kontakt z wodą?
4: Coś potrafi.
0: Czyli jak rozumiem, styl rozpaczy już opanowany, teraz walczymy o pozostałe.
4: Tak jest, zgadzam.
0: Dobra, do powodzonka życzymy w takim razie. Nie w kij dmuchał, nauczyć dziecko pływać. To jest podobno jedna po rowerze umiejętność, którą zawsze się pamięta. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: Halo, halo, dzień dobry, Justyna z tej strony. W końcu udało mi się dodzwonić.
0: No, kochana, no ja się tym bardziej cieszę. Środa na tak, środa na nie u ciebie, co dobrego?
5: Wiesz co, środa na nie, bo wczoraj miałam urodziny, nie mogłam się do was dodzwonić i jeszcze się pokłóciłam z mężem, więc dzisiaj nie. W ogóle środa na nie.
0: O matko jedyna, no ja w imieniu męża chcę powiedzieć tak, serdecznie współczuję i przepraszam, no bo więcej nie wiem co dodać. Zdrówka życzymy, 100 lat, niechaj żyje, nam śpiewać nie będę, ale kogo witamy? Halo, dzień dobry.
6: No hej, Aga z tej strony.
0: Cześć Aga, środa tak czy nie u ciebie?
6: No niestety nie.
0: A co się stało?
6: No córa mi się wczoraj pochorowała i wożę ją do rodziców, ale niestety trzeba jeździć codziennie przez Stalusienki, Wrocław, tą i z powrotem.
0: Słowo jeździć przez Wrocław to już samo w sobie jest nadużyciem, bo byłem we Wrocławiu i tam się więcej stoi niż jedzie, także serdecznie współczuję i, że się tak wyrażę, żyję twoim bólem. Kogo witamy? Halo, dzień dobry. Halo, halo, kto jest z nami? Odezwij się do nas, jak masz na imię, jeżeli nas słyszysz. Słyszysz nas? No to nie wiem, czy ja coś źle powiedziałem, ale jest mi teraz bardzo, bardzo przykro. 609-869-869, numer prosto do studia, prosto na antenę. Proszę zadzwonić, proszę opowiedzieć, czy środa na tak, czy środa na nie. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
7: Środa na tak.
0: Dlaczego?
7: Daniel, witam z tej strony.
0: Witamy Danielka, dlaczego środa na tak?
7: Dlatego, bo udało się dostać do dentysty na dziś i...
0: Nie boli?
7: I tak po prostu.
0: Dobra.
2: To jest dzień.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
0: Ale skoro ty się cieszysz, że tobie się udało dostać do dentysty i masz dzięki temu środę na tak, to co ma powiedzieć dentysta? Gazebo, I like Chopin, you notas, bye bye bye. Za chwilę. Proszę nie brać tego do siebie.

0: Juno teraz Michael Schulte i Bye Bye Bye. Jeżeli wy macie dzień na nie, to słuchajcie tego. No nie, kolega mi wybił łopatą niechcący jedynkę i jeszcze się śmiał. Nie wiem, co powiedzieć.
1: Autopromocja.

0: Bytkowski. Autopromocja. Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
0: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Karty Ekstra przy każdych zakupach.
5: Od czwartku olej kujawski litr 4,99 z Kaufland Kart Ekstra. 3 butelki na osobę. A kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 19,99 z Kaufland Kart Ekstra. 6 na osobę. Kaufland.
6: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
7: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
6: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
1: Skoda.
8: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3 plus 1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
9: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
11: Volkswagen.
12: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
13: Reklama.
14: 16.30. Właśnie wybiła na zegarach, a w studiu pojawiła się znikąd Katarzyna Pilewska. Witamy.
15: Dzień dobry.
14: Zapraszamy już teraz na najświeższe wydanie wiadomości.
15: Ruszyło śledztwo w sprawie śmierci funkcjonariusza służby więziennej. Sprawę bada częstochowska prokuratura. 34-letni funkcjonariusz brał udział w transporcie osadzonego z aresztu do zakładu karnego w Wąsoszu. W miejscowości Miedźno zatrzymano się na stacji paliw, gdzie mężczyzna korzystał z toalety. To tam znaleziono potem jego ciało.
16: Prokurator ujawnił na zwłokach ranę postrzałową oraz znajdującą się obok służbową broń palną. Przesłuchano już pierwszych świadków, zabezpieczono m.in. zapisy monitoringu. Celem dalszego śledztwa w tej sprawie jest wszechstronne wyjaśnienie okoliczności śmierci pokrzywdzonego.
15: Mówił Tomasz Zimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. Zaplanowano już sekcję zwłok funkcjonariusza. Prokuratura chce dotrzeć do dokumentów służby więziennej, które dotyczą zatrudnienia 34-latka. Chodzi m.in. o jego badania lekarskie. Ceny diesla został pobity, najdrożej jest w Świętokrzyskiem. Teraz nie najlepsze informacje dla kierowców. Wzrosły też ceny benzyny i gazu LPG. Wzrost średniej ceny diesla o 14 groszy to efekt problemów z dostępnością tego paliwa spowodowanych ograniczeniem przerobu ropy i dostaw paliw z Bliskiego Wschodu. Tłumaczyli nam analitycy z portalu epetrol.pl. Najtaniej, choć i tak drogo, jest aktualnie w Małopolsce. A na koniec jeszcze sukces łódzkiej restauracji. Zielona Górka z Pabianic ponownie znalazła się wśród 100 najlepszych pizzerni świata. Zajęła najwyższą, póki co 93. pozycję. To 10. edycja konkursu internetowego przewodnika uznawanego za odpowiednik przewodnika Michelin w świecie pizzy. Zwycięzcą został Napoleon The Road z Londynu.
14: Z Londynu? Tak?
15: Tamtego brytyjskiego.
14: Czyli pizza, jak rozumiem, taka po indyku.

To jest Topiki A7S z Breaking Me w Vox FM już teraz. Mamy 23 minutki do godziny 17, a ja przypominam, że jeżeli ktoś ma gorszy dzień, czyli dzień na nie, ale chciałby, żeby zrobić mu dzień na tak, to Vox FM robi dzień dobry na voxfm.pl. Czekają zapasy kawy, kubeczki, krówki, jednym słowem wszystko, co przyda się na tak zwany zły humor. voxfm.pl. Wiktoria Kida tymczasem naiwna, ja już gramy.

0: Piosenka pozytywna, czyli Sydney Pollack i PZ w Vox FM. 4 minuty zaledwie dzielą nas od godziny 17. No to tak, zaproszenie na wiadomości już teraz na 17, a po 17 Michał Trawka mówi wam oczywiście dzień dobry i zaprasza na program na pełnej. Vox FM.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Od czwartku polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A karkówka wieprzowa bez kości z Lady 9,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
8: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
7: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
11: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
12: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
13: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
14: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
15: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
16: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
17: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
16: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
5: Reklama.
18: Prezydent wciąż ma wątpliwości, co dalej z Maciejem Berkiem, wybranym przez Sejm na sędziego Trybunału. Od tego zaczniemy. W wiadomościach też ewakuacja w Krakowie. Mieszkanie musiało opuścić ponad 200 osób. A na koniec jeszcze jesienne randkowanie łosi. Posłuchajcie.
0: Jest godzina 17, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
18: Jak sam mówił, liczył, że najpóźniej dziś prezydent odbierze od niego ślubowanie. Maciej Berek, wybrany przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, wciąż nie dostał zaproszenia od Karola Nawrockiego. Z Pałacu Prezydenckiego słyszymy, że prezydent wciąż ma wątpliwości i czeka na dokumenty potwierdzające wymagany staż zawodowy Berka. Mateusz Gołębiewski ze szczegółami. Mateuszu, impas wokół Trybunału Konstytucyjnego trwa.
9: Maciej Berek, wybrany 4 września na sędziego Trybunału przez Sejm, mówił wcześniej, że oczekuje, iż prezydent odbierze od niego ślubowanie najpóźniej 16 września. Zaproszenia do prezydenta jednak nie otrzymał. Pałac Prezydencki oczekuje dokumentów potwierdzających, że Berek przez wymagane 10 lat wykonywał zawód radcy prawnego.
19: Gdyby takie dokumenty były potwierdzające ten 10-letni okres sprawowania funkcji radcy prawnego, no to przecież rządzący by te dokumenty przedstawili. Do dziś ich nie mamy.
9: Mówi Rafał Leśkiewicz, rzecznik prezydenta. Kancelaria Sejmu odpowiada, że prezydent nie może podważać decyzji posłów. Tymczasem 18 września kończy się kadencja sędziego Justyna Piskorskiego, którego Berek ma zastąpić.
18: Akcja strażaków i ewakuacja w jednym z bloków w Krakowie. Swoje mieszkania musiało opuścić ponad 250 osób. To po tym, jak na parkingu podziemnym w budynku przy ulicy Wielickiej zapalił się samochód. Nie mamy informacji o osobach poszkodowanych. Przekazał nam Hubert Ciepły z Małopolskiej Straży Pożarnej.
20: Przed przybyciem strażaków z obiektu ewakuowało się 258 osób. W związku z dużym zadymieniem do środka wprowadziliśmy 4 strażaków wyposażonych w aparaty ochrony dróg oddechowych, których zadaniem jest zlokalizowanie pojazdu i ugaszenie pożaru. Na ten moment nie mamy informacji o osobach poszkodowanych.
18: Na miejscu pracuje około 50 strażaków. Wiadomo już, że całkowicie spłonęły 2 samochody. Nie wiadomo, czy były spalinowe, czy elektryczne. Trwa oddymianie pomieszczeń. Olesno uczciło amerykańskiego bohatera. Patronem Centrum Kultury w tej miejscowości w Świętokrzyskiem został sierżant sztabowy Michael Ollis. W czasie wojny w Afganistanie uratował on życie polskiego żołnierza. Osłonił Karola Cierpicę własnym ciałem podczas eksplozji ładunku zdetonowanego przez samochowca samobójcę. Podczas dzisiejszej uroczystości, mówiąc o swoim przyjacielu, Karol Cierpica nie krył wzruszenia.
21: Michael wtedy miał niespełna 25 lat. Jestem poruszony. Michael ruszył wtedy bez kamizelki i bez hełmu. Dla niego służba nie była tylko słowami, była stylem życia.
18: W uroczystości wziął udział prezydent Karol Nawrocki.
22: Flagi w obliczu śmierci mogą być różne, ale odwaga przemawia zawsze tym samym językiem.
18: Michael Ollis zginął w wieku 24 lat. Dziś, 16 września, świętowałby 37 urodziny. Rozpoczęły się jesienne amory wśród jeleni. To nie tylko rykowisko, które odstrasza konkurentów, ale też błotne kąpiele. A leśne spa przyciąga samice.
23: Zmienia się cały zapach tego jelenia. Ich mocz daje taki bardzo mocny, piżmowy zapach. To jest dla jeleni Chanel numer 5. One sikają do tego błotka, taplają się w nim. No oczywiście dla łań, czyli dziewczyn, no to jest coś niebywałego, Old Spice. I one wtedy zakochują się bardziej.
18: O błotnych kąpielach opowiadał Paweł Kowalski z Nadleśnic Piotrków, a jesienne randkowanie jeleni potrwa do połowy października.
24: Jesienne randkowanie jeleni. Piękna sprawa, no fajnie, fajnie.
18: Wybrałbyś
24: widzisz, wszyscy
18: się
24: randkują.
18: Do takiego spa?
24: Do takiego błotnego,
18: tak.
24: Ale wiesz, że są takie spa, gdzie
18: no,
24: faktycznie tam błotem cię traktują.
18: Że wiem, no. Bym chętnie pojechała.
24: Okej, okay, no to słuchaj, przyjedź do mnie, nasypię ci ziemi, rozleję piachu, rozleję wodą i zrobię ci błoto, nie ma problemu. Dzisiaj w całej Polsce no całkiem ładna pogoda, chociaż są miejsca, gdzie faktycznie może troszeczkę pokropić, ale tylko troszeczkę, jeżeli chodzi o temperatury, nawet 26 stopni. Prawda? Coś byś dodała jeszcze?
18: Nie, tylko, że to dzisiaj warto korzystać z tego wieczoru, bo może być jednym z ostatnich tak ciepłych.
24: A, właśnie. Czyli jednak domowe spa z błota, jak najbardziej. Tutaj mówimy stanowcze tak. Cztery minuty po 17:00, Michał Trawka. Dzień dobry. Proszę nie rozrabiać, Katarzyno.

0: jeden z nich.
1: Piosenka o marzeniach. Warto marzyć i warto te marzenia realizować. Ja zawsze to powtarzam i też każdemu oczywiście tego życzę, żeby szedł do przodu z podniesioną głową. 12 minut po 17 na naszych radiowych zegarach. Zakładam, że część z Was już po pracy, ale w tym momencie też może stoi w korku. Niemniej, nieważne co robicie, nieważne gdzie jesteście, pamiętajcie, Vox FM cały czas jest z Wami i cały czas gramy w rytmie hitów. A już za chwilę najświeższa zagadka cioci Madzi. Co tym razem dla nas przygotowała, tego jeszcze nie wiem, no ale będzie czas, żeby pogłówkować.
2: Na pełnej z Vox FM.

0: Zagadka cioci Madzi.
1: Dzień dobry, z tej strony ciocia Madzia. To jak, gotowi na nową zagadkę? Uwaga, co ma wiele palców, ale nie ma dłoni?
2: Co ma wiele palców, ale nie ma dłoni? To dzisiejsza zagadka. Jeśli znacie poprawną odpowiedź, no to śmiało, trzeba pisać. 6986 9869. Swoje głosówki też pod ten numer można wysyłać. Co ma wiele palców, ale nie ma dłoni? Co ma wiele palców, ale nie ma dłoni?

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadany z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak, nic nie działa jak.

0: 27 minut po 17 na naszych radiowych zegarach. Przypominam dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. Proszę bardzo, to Jona.
1: Co ma wiele palców, ale nie ma dłoni?
0: I jeżeli znacie poprawną odpowiedź, no to śmiało. 6986 98 69. Tutaj można wysyłać swoje wiadomości oraz swoje głosówki.
2: Autopromocja.
3: Czy dzięki pierwszej zmianie będziesz zarabiać więcej?
4: Tego nie wiemy, ale warto próbować.
5: Zaczęłam się zastanawiać, co by było, jakbyście wy byli kobietami, aha, a ja bym była facetem.
6: No miałabyś z nami na pewno fajnie.
5: Ja bym nie wytrzymała. Tak mi się wydaje.
6: Ja bym ci się dał podrywać. Spokojnie.
5: Ale ja bym cię nie podrywała.
6: Kto wie?
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz? Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
7: Z PSB zawsze się da.
9: Jeden zestaw, wiele scenariuszy. Dach, taras, listwa, kuchnia czy okno? Sika Flex 11 FC Purform klei i uszczelnia z efektem na lata. Teraz w zestawie promocyjnym dwie sztuki plus taśma Washi Extra. Sika Flex klei i uszczelnia na lata.
10: Reklama.
11: Godzina 17.30 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
12: Ukraina otrzyma najpotężniejsze wsparcie na zimę. Taką deklarację złożyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w czasie orędzia o stanie Unii Europejskiej. Chodzi m.in. o pomoc humanitarną. Do tego tematu wracamy w wiadomościach Vox FM o 18.00. Prace w toku, mieszkańcy pełni obaw. Na razie układane są tory i zwrotnice, a w przyszłym roku pojawią się drogi. Na terenie dawniej radomskiej elektrociepłowni przy ulicy Energetyków powstaje terminal intermodalny. Będzie umożliwiał przeładunek towarów z pociągów na ciężarówki.
13: Jesteśmy na końcowym etapie projektowania przebudowy ulicy Marii Gaj oraz wewnętrznego układu drogowego. Rozpoczęcie prac budowlanych we wskazanej lokalizacji planowane jest na przyszły rok.
12: Informuje Łukasz Kościelniak z Miejskiego Zarządu Dróg i Komunikacji w Radomiu. Mieszkańcy okolicznych osiedli obawiają się uciążliwego sąsiedztwa i hałasu.
14: No na pewno źle, no bo hałas to wiadomo, że każdemu przeszkadza.
15: Każdy właśnie mówi, że to będzie uciążliwe.
16: Powstaną te załadunki, no trochę więcej pracy dla radomian.
12: Budowa terminala jest szacowana na około 300 milionów złotych. Czasopismo oddane do biblioteki po 132 latach. Zaległy miesięcznik oddano, kiedy placówka ogłosiła czasową rezygnację z kar finansowych. Do niecodziennego zwrotu doszło w New Hampshire. Gdyby biblioteka nadal nakładała kary na spóźnialskich czytelników, zwrotowi pisma powinna towarzyszyć wpłata ponad 12 tysięcy dolarów.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
18: Wiadomości sportowe w Vox FM.
12: Przed polskimi siatkarzami ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Dziś w Sofii zmierzą się z Bułgarią.
19: Bułgarią 3-0.
20: Tak łatwo pójdzie?
19: Oczywiście.
21: Damy radę.
22: Chociaż nie zapominajmy, to jest wicemistrz świata, nie? Polacy trzecie miejsce mistrzostwa świata, ale myślę, że 3-1 będzie dla Polski.
12: Z kibicami biało-czerwonych przed meczem z Bułgarami rozmawiał Rafał Różycki. Początek spotkania za pół godziny, a Polska ma już zapewnione pierwsze miejsce w grupie B. Polskie kluby ruszają na podbój starego kontynentu. Jagiellonia, Białystok i Lecha Poznań czekają starcia w Lidze Europy. Piłkarze Jagi są już w Pirausie, gdzie wieczorem zmierzą się z 48-krotnym mistrzem Grecji Olympiakosem. Mecz rozpocznie się o 21:00.
17: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
11: To ile razy ten Olympiakos wygrał mistrzostwa?
12: Udało się mu wygrać 48 razy.
11: Czyli 48-krotnym.
12: No tak powiedziałam.
11: Bardzo ładnie.
12: Dziękuję.

0: Jacka, cioci Madzi.
1: No i coś mi się wydaje, że dzisiaj chyba było zbyt łatwo, bo dużo odpowiedzi, które się tak naprawdę powielają, powtarzają. No, w zasadzie to tylko jedna odpowiedź, która się cały czas powtarza. No ale zanim odpowiedź, zanim rozwiązanie, to może samą zagadkę sobie przypomnijmy. Proszę bardzo, oto Jona.
2: Co ma wiele palców, ale nie ma dłoni?
1: I jak patrzę na wasze odpowiedzi, to tak, albo stopy, albo rękawiczki. No to sprawdzamy. Stopy czy rękawiczki, bądź rękawiczka?
2: Poprawna odpowiedź to rękawiczka.
1: Rękawiczka, czyli jednak. A że tam stopy ktoś napisał, no nie wiem jak się to wszystko łączy jedno z drugim, no ale okej, dobra, no dobra. Czyli co, dzisiaj jakoś za łatwo było, co? No ale dobrze, to był ten moment, żeby się troszeczkę odprężyć i wyluzować. Taka zagadka, wiecie, no puszczona mimochodem. Ale coś mi się wydaje, że jutro już tak kolorowo nie będzie.
0: Zagadka cioci Madzi.
3: Vox FM. Vox FM robi dzień dobry.
4: Kamusi?

0: No, taka optymistyczna piosenka dla wszystkich zakochanych. Boys i miłość w Vox FM. Tak wam też właśnie gramy, czyli w rytmie hitów. 12 minut do 18 na naszych radiowych zegarach. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Fryzjera. No i Przemibowiec, chyba wiadomo, że z fryzjerami lepiej nie zadzierać, bo jak pójdziemy i powiemy, że no tam coś nam nie pasuje, to on wtedy zrobi tak, że będzie nie pasowało jeszcze bardziej. Więc zazwyczaj trzeba się uśmiechać, mówić, że jest ładnie, a w najgorszym przypadku po prostu zmienić fryzjera.
1: Na pełnej z Vox FM.
2: Vox FM.

0: spójrz tylko na... Kasa i piękniejsza, z dedykacją dla wszystkich kobiet bez wyjątku, bo każda oczywiście jest piękna na swój własny sposób. O gustach się nie dyskutuje. Za kilka chwil 18:18 to oczywiście czas najświeższych wiadomości, ale też czas, gdzie polscy siatkarze będą grać z Bułgarią. Do tego tematu wrócimy.
1: Reklama. Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ściany odświeżyć.
8: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
7: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
8: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
7: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
8: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
9: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
10: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
11: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
12: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
13: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
14: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: Reklama.
18: Eskalacja napięcia na Bliskim Wschodzie znów podbiła cenę paliw. Zaczynamy od nie najlepszych informacji dla kierowców. W wiadomościach też zimowe wsparcie dla Ukrainy, zapowiedziała je przewodnicząca Komisji Europejskiej. A na koniec jeszcze sport. Polscy siatkarze wychodzą na boisko. Dziś zmierzą się z Bułgarią.
0: 18 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
18: Ceny paliw biją kolejne rekordy. Prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Z takimi cenami musieli się dziś zmierzyć kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie. A analitycy rynku paliw alarmują, że na tym może się nie skończyć. O szczegółach Mateusz Chłystun.
19: Powodem jest wznowienie wymiany ognia w rejonie cieśniny Ormus, przez którą przepływa 1/5 światowych dostaw ropy.
20: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce. Dodatkowo na jemeńskim wybrzeżu Morza Czerwonego Huti zajęli ważny port Mokka.
19: Wyjaśnia Magdalena Robak z portalu epetrol.pl. Kierowcy nie mają wyjścia, zaciskają zęby i tankują.
21: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo, kiedy to znika.
22: Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
19: Usłyszałem od kierowców w Warszawie.
18: Ukraina otrzyma najpotężniejsze wsparcie na zimę. Taką deklarację złożyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w czasie orędzia o stanie Unii Europejskiej. Chodzi o pomoc humanitarną, wzmocnienie dostaw energii elektrycznej i ciepła oraz pomoc dla obrony powietrznej. W zeszłym tygodniu po raz pierwszy wyraziliśmy zgodę na zakup amerykańskich rakiet obronnych Patriot. Muszą one teraz zostać pilnie dostarczone, wykorzystując pozostałe środki z funduszu SAFE. Uruchomimy także nowy program wspólnych projektów z ukraińskimi przedsiębiorstwami. Von der Leyen w swoim przemówieniu zwróciła także uwagę na rosnące zagrożenie dla Unii związane z sabotażem, atakami dronów i podpaleniami. Zapowiedziała pracę nad europejskim mechanizmem wzorowanym na artykule 4 NATO oraz utworzenie Europejskiej Rady Bezpieczeństwa. Dzięki temu państwa europejskie mają szybciej koordynować działania i reagować na zagrożenia. Akcja antyterrorystów w Radziejowie w Kujawsko-Pomorskim. Służby postawiła na nogi walizka pozostawiona na parkingu jednego z marketów. Ewakuowano klientów sklepów i okolicznej stacji paliw.
1: Po przybyciu na miejsce naszych policjantów i policjanta przeszkolonego w zakresie pirotechniki podjęliśmy decyzję o ewakuacji najbliższych placówek handlowych oraz pobliskiej stacji paliw. Również zablokowaliśmy i wyznaczyliśmy objazdy na tym odcinku drogi krajowej.
18: Relacjonuje Marcin Krasucki z Radziejowskiej Policji w Radziejowie. Na miejscu są też policyjni pirotechnicy z Bydgoszczy. To koniec z ignorowaniem Straży Miejskiej. Od 15 września sypią się za to wysokie mandaty. Czas pobłażliwości dla krewkich przechodniów i kierowców się skończył. Nowe przepisy dają strażnikom miejskim potężną broń do walki z tymi, którzy utrudniają im pracę. Tłumaczy Jacek Pytel ze Straży Miejskiej w Katowicach.
2: Będzie mógł nałożyć mandat w kwocie 500 zł za na przykład utrudnianie, przeszkadzanie podczas podejmowanych interwencji nie tylko przez siebie, ale przez inne służby. No i to jest im plus, że na przykład gdy czynnością taką podejmie strażnik, nie będzie już potrzeby wzywania na przykład na miejsce zdarzenia patrolu policji.
18: Strażnicy miejscy szczególnie pod lupę biorą też osoby przechodzące na czerwonym świetle przez przejazd kolejowy. Kara za omijanie zapór to 2000 zł. Przed polskimi siatkarzami ostatni mecz fazy grupowej Mistrzostw Europy. Dziś zmierzą się w Sofii z Bułgarią.
17: Bułgarią 3-0.
23: Tak łatwo pójdzie?
17: Oczywiście.
24: Damy radę.
25: Chociaż nie zapominajmy, to jest wicemistrz świata, nie? Polacy trzecie miejsce mistrzostwa świata, ale myślę, że 3-1 będzie dla Polski.
18: Z kibicami biało-czerwonych przed meczem z Bułgarami rozmawiał Rafał Różycki. Spotkanie właśnie się rozpoczęło. Wynik to 2-2, a ja jeszcze przypomnę, Polska ma już zapewnione pierwsze miejsce w grupie B.
0: Już 3-2 dla Polaków Polska, w pierwszym secie. Bardzo ładnie trzymamy kciuki za naszych. No to będzie, tak jak pan tutaj powiedział, gładko 3-0. Tak
18: myślisz?
0: Myślę.
18: Dobrze, to ja obstawiam 3-1 dla nas. Jak ten drugi pan powiedział. No bądźmy dobra. Dzisiaj w takiej, wiesz, małym konflikcie.
0: Dobra, to możemy tak.
18: Co tam w pogodzie, panie
0: Michale?
18: W pogodzie,
0: no właśnie. Ja o ciebie o to samo chciałem zapytać, bo moja mapa mi gdzieś uciekła.
18: No właśnie, mam podobne problemy, już jestem.
0: A czekaj, deszczowo, ale nie wszędzie. Głównie na północy i na wschodzie kraju. A tak poza tym okolice 25-26.
18: A jutro powiedz mi, jak się jutro ubrać.
0: Jutro? No to jak chcesz, no wyjeżdżać. Nie będę ci mówił, ale coś dłuższego i coś wodoodpornego by się przydało. Bo jutro deszcz. W całym kraju pada. I chłodno. 18-17. I feel you, man.

0: Eli Ox, Lawinia i Reasons w Vox FM, czyli numer 5 naszej bestlisty, ale pamiętajcie, to wszystko może się zmienić w kolejnym notowaniu, a najbliższe już w piątek po 17, więc jakby nie patrzeć, no jest jeszcze czas, jest jeszcze moment, żeby wejść, żeby zagłosować, żeby nacisnąć plusik, no albo minusik, ale ja zachęcam zawsze, żeby to był jednak mimo wszystko plusik i my później sprawdzamy, co żeście tam naklikali i prezentujemy to właśnie w każdy piątek. Patrzę na mecz, bo przypominam, Polska gra z Bułgarią, Mistrzostwa Europy Siatkarzy. Pierwszy set 13-10 dla naszych, bardzo ładnie to wygląda. No i co? No i ja myślę, że to będzie kolejne pewne 3-0.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Lubicie piłkę nożną? Ja lubię. Ja lubię czasami sobie obejrzeć jakiś mecz. Szczególnie lubię mecze w tych niższych fazach rozgrywkowych. Jak jest tam jakaś liga okręgowa, B-klasa, A-klasa, no bo tam się najwięcej dzieje. Tam jest zawsze wesoło. I czytam, że podczas meczu B-klasy pomiędzy, uwaga, Rędzinianką Wojaszówka, a Piastowia Miejsce Piastowe, w przerwie spotkania doszło do niecodziennej sytuacji, bowiem na mecz przyjechała policja. Ale nie dlatego, żeby ten mecz obstawiać, bo tam byli kibole, tylko dlatego, że okazało się, iż jeden z sędziów jest pod wpływem alkoholu, dokładnie wydychanym miał 1,6. No i co więcej, on na ten mecz przyjechał podobno samochodem. No, ja wiem, że ważne jest nawodnienie, szczególnie w sporcie. No tylko chyba ten chłop pomylił jednak butelki.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: I to jest właśnie to. I to jest to. Pierwszy set wygrany 25-20, czyli idzie gładko i oby tak. Dalej mocno trzymamy kciuki za naszych. Ja cały czas wierzę realnie w to, że uda się wygrać kolejny mecz, kolejne spotkanie 3-0. No i to jest to. To jest to.
1: Autopromocja.
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry!
2: Dzień dobry!
1: Dzień dobry! Vox FM robi dzień dobry!
2: Rano, w pracy, w drodze do domu.
1: Codziennie, przez cały dzień jesteśmy dla Ciebie.
2: Napisz na voxfm.pl, co robić dzień.
1: I wygraj solidny zapas kawy i słodyczy.
2: Bo Vox FM robi dzień dobry!
1: Autopromocja. Reklama.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
6: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
7: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
8: To będzie dla mnie zaszczyt.
9: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
11: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
12: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
13: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
12: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
13: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
12: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
14: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
15: GWM. Go with more.
1: Reklama.

faktycznie, przez chwilę byliśmy w innej galaktyce. Kungs w Vox FM. Kwadrans do godziny 19, a mecz polskich siatkarzy cały czas trwa. Mistrzostwa Europy, mierzymy się z Bułgarami. Trwa drugi set, jakieś narady teraz od trenerów. No trzeba trzymać mocno kciuki, bo mam wrażenie, że w tym drugim secie troszeczkę wyhamowaliśmy, chociaż jak patrzę na tablicę wyników, to mimo wszystko jest 13-9 dla naszych, ale no gdzieś ta gra troszeczkę zwolniła. Popełniamy więcej błędów, a Bułgarzy właśnie te błędy wykorzystują. Ale proszę bardzo, 14-9 dla nas, czyli powoli jednak odskakujemy. Na pełnej z Vox FM. A to już propozycja. Propozycja do bestlisty, na którą można głosować. Oczywiście, jeśli się podoba. A zakładam, że tak jest. Twisted Boys i Na Polanie. Vox FM.pl, zakładka bestlista, tam plusy, minusy. To wszystko do waszej dyspozycji.

0: O właśnie, tak się dzieje, jak się człowiek zapatrzy, ale jest na co patrzeć, bo przypominamy, Polska cały czas mierzy się z Bułgarią, to na Mistrzostwach Świata, przepraszam, Europy, siatkarzy. No i ten drugi set naprawdę jest zacięty tutaj punkt za punktem, póki co 21 do 20 dla Polaków.
1: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Oszczędzania są zawsze na plusie,
7: bo teraz w Auchan przy zakupie

0: od 30 lat.
1: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Reklama.
4: Trudno mówić o dywersji, komentują służby w sprawie poważnej awarii kolejowej na Śląsku. Od tego tematu zaczniemy. W nich też protest farmaceutów pod Sejmem, a na koniec jeszcze sport. Nasi siatkarze walczą, trwa spotkanie Polska-Bułgaria, a my sprawdzamy wynik.
5: 19 na zegarach, to wiadomości Vox FM, zaprasza Katarzyna Pilewska.
4: Policja i ABW sprawdzają okoliczności poważnej awarii pokolejowej na Śląsku. Na tym etapie trudno mówić o dywersji, podkreślają służby, ale sprawę traktują poważnie. Poranna awaria urządzeń sterowania ruchem kolejowym na stacji Katowice została usunięta po 8 godzinach. Jej przyczyny ustala policja pod nadzorem prokuratury, a sprawie przygląda się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Rzecznik ministra, koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński zapewnia, że zdarzenie jest traktowane bardzo poważnie.
6: Naturalną rzeczą jest, że w dzisiejszych czasach w takich czynnościach uczestniczą też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Na tym etapie oczywiście nie przesądzamy, czy doszło w tym wypadku do aktu dywersji.
4: Wskutek dzisiejszej awarii urządzeń STR ruch na stacji Katowice był całkowicie wstrzymany od 3 do 5 rano. Koleje Śląskie odwołały 39 pociągów na całych trasach, a ponad 100 składów miało opóźnienia. Farmaceuci ściągną przed Sejm z żądaniem zmian. Chcą zwrócić uwagę na problemy branży podczas, jak sami to nazywają, pokojowego zgromadzenia. Więcej o tym Aleksander Ruszkowski.
7: Głównych postulatów jest 6. To m.in. obowiązek obecności farmaceuty w aptece, sprzeciw wobec wysyłkowej sprzedaży leków na receptę oraz uproszczenie prawa przy realizacji recept. Karolina Wolińska-Pełka, prezes Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, jest przeciwko obecnym propozycjom rządu.
8: Pewne rozwiązania prawne, które są dyskutowane, a które miałyby dla nas bardzo niekorzystne skutki, choć nie tylko apteki i farmaceutów, ale ogólnie na polskie społeczeństwo, dostęp do leków i bezpieczeństwo lekowe.
7: Władze twierdzą, że nie rozumieją sensu protestu, argumentując, że cały czas starają się działać na korzyść farmaceutów.
9: Powinniśmy tak naprawdę chyba wyhamować całkowicie z panią minister.
7: Mówi Mateusz Oczkowski z Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji. Aptekarze zbiorą się pod Sejmem 7 października.
4: W Polsce prawo wykonywania zawodu farmaceuty ma około 40 tysięcy osób. Jest źle, a od poniedziałku czeka nas totalny paraliż. Łodzianie szykują się na utrudnienia związane z jednoczesną budową dwóch tuneli pod centrum miasta, tak zwanym łódzkim metrem i koleją dużych prędkości. Dla mieszkańców oznacza to jeszcze większe korki. Od 3 lat dla ruchu kołowego zamknięte jest jedno z najważniejszych skrzyżowań Kościuszki i Zielonej, a za kilka dni wyłączone zostaną kolejne ulice. O tym już Grzegorz Mnich.
10: Zdaniem kierowców po Łodzi jeździ się źle, a będzie jeszcze gorzej.
11: Sparaliżuje część miasta, jeszcze większe korki, jeszcze więcej będzie natężenie ruchu.
12: Godzina szczytu na pewno będzie problematyczne.
10: Od poniedziałku zamknięta zostanie w centrum ulica Żeligowskiego i Struga przy Alei Włókniarzy, a jeszcze w tym roku ulica Gdańska.
13: Główne ulice wyłączone, no to będzie się jeździło jeszcze gorzej. To już nie wiem, jak to będzie.
10: Budowane tam będą komory szlakowe, czyli wyjścia ewakuacyjne podziemnej kolei, wyjaśnia Mateusz Kura z Portu Polska.
14: To dotknie ludzi.
10: Czy rower to jest dobre rozwiązanie na korki w Łodzi?
15: Jest najlepszym rozwiązaniem.
16: Również polecam rowerek miejski albo swój prywatny.
10: Wśród kierowców można usłyszeć opinię, że w Łodzi budowany jest co najmniej o jeden tunel za dużo.
4: Drążenie tunelu kolei dużych prędkości rozpocznie się wiosną. Wtedy pojawi się też pytanie, czy śródmiejskie kamienice to wytrzymają. Przypomnijmy, podczas drążenia tunelu przed 2 laty budynki zaczęły pękać, a jedna z kamienic zawaliła się. Wicemistrzowie świata, czy pozostaną niestraszni? Polscy siatkarze prowadzą z Bułgarią. W pierwszym secie wygrali do 20. Drugiego też świetnie zaczęli, ale przewaga szybko stopniała. No patrzymy, co się dzieje w tym momencie. Jest 27 do 26 z przewagą dla Polaków. Co na to kibice?
17: Teraz to tak trochę w napięciu jesteśmy. No nie tyle punktów i przetrzepaliśmy to, no to trochę szkoda, nie? Muszę się brać do roboty.
18: Bo w drugim secie podaliśmy im tlen.
17: Mówię, jak grbidzie jest spokojnie.
19: Jakieś rozkojarzenie, brak skupu.
17: No.
18: W pierwszym secie poszło gładko.
17: Poszło gładko, a teraz coś pod górkę troszkę. Zobaczymy. Czekamy.
18: Ale są panie dobrej myśli.
17: Oczywiście, że tak.
4: W strefie kibica w Bełchatowie jest nasz reporter Rafał Różycki. Podczas dźwięków kibiców, drodzy państwo, niestety Bułgarzy zdobyli kolejny punkt. Jest 27 do 27. Przypomnijmy jednak, że bez względu na wynik Polska ma już zagwarantowane pierwsze miejsce w swojej grupie.
5: No ale przecież trzeba wygrać, trzeba
4: no, pewnie,
5: to wygrać.
4: Trzeba.
5: Chłopy, do roboty! już dawno nie było takich emocji. Boże, co tutaj się dzieje? Uwaga, o pogodzie wypadało coś powiedzieć. Dobra, 28 dla
4: bardzo piękny dzień za nami. Jutro deszcz i około 18-19 stopni. W sobotę znowu będzie nieco więcej słońca. Piątek, czwartek takie raczej deszczowe. Aha, 28 do 27 dla Polaków i my teraz serwujemy, bo przed chwilą zawodnik Bułgarii trafił w siatę.
5: No i o to chodzi. Uwaga.
4: No, czekamy. Czy to będzie to ten są punkt? Emocje?
5: Nie.
4: Niestety, 28
5: ależ
4: do 20.
5: Co to jest za rywalizacja? Dajcie spokój. Tak zaciętego spotkania już dawno nie widziałem.
4: Pamiętajmy.
5: O czym?
4: Że jest 1-0 w setach.
5: No ja wiem, ale fajnie by było wygrać cały ten mecz.
4: Do jaja.
5: 3-0. 3-0, jak ostatnio. Na to liczymy. 28-28. I teraz będą serwować się Bułgarzy. Zobaczymy. Katarzyno, uwaga,
4: jestem,
5: obserwujemy.
4: Jestem.
5: Obserwujemy.
4: I co się wydarzy?
5: Oj, to jest niestety chyba 29 dla Bułgarii.
4: 29,
5: nieciekawie
4: czyli
5: się
4: tak
5: robi, nieciekawie się robi. No nie, no, czyżbyśmy
4: byli świadkami tego ostatniego
5: seta?
4: Punktu. Ach, to nie był as, niestety nasz zawodnik odebrał,
5: nie,
4: ale...
5: Fornal źle przyjął piłkę.
4: Dobrze, widzę, że dziennikarze sportowi z nas, zobacz.

No nie pykło, no nie pykło. Było dobrze, ale nie pykło. Finalnie drugiego seta wygrywa Bułgaria po bardzo zaciętej walce, to trzeba przyznać. No i teraz aktualnie trwa trzeci set na Mistrzostwach Europy Polska-Bułgaria. I w tym trzecim secie mamy wynik 1-1. No dobrze, no nic się nie stało. Nic się nie stało, to był mały, drobny wypadek przy pracy. Wracamy już na właściwe tory, panowie. No i teraz lecimy po swoje. Wy też możecie lecieć po swoje, bo przypominam, informuję, że Vox FM robi dzień, a jak my robimy dzień, to robimy go naprawdę zawodowo. Do zgarnięcia piękny niebieski kubeczek, nie byle co, do tego wszystkiego dorzucamy zapas kawy, a umówmy się, wypić kawę w voxowym kubku. No, to już jest naprawdę rarytas, a żeby było jeszcze przyjemniej, to damy też coś na osłodę. Vox FM.pl, tam odsyłam i tam się zgłaszacie. Na pełne.

Jack Style i John w Vox FM, 24 minuty po 19 na naszych radiowych zegarach. Właśnie takie brzmienia są o tej godzinie potrzebne wszystkim tym, którzy są w pracy, wszystkim tym, którzy potrzebują takiego turbo muzycznego doładowania. No i nasi siatkarze, myślę, też takiego doładowania potrzebują i wsparcia, bo cały czas przypominam, że trwa mecz Polska-Bułgaria, to na Mistrzostwach Europy i ten... Drugi set, choć zacięty, to ostatecznie przegrany. Trwa trzeci set, 12-18 dla naszych, więc jest dobrze. Teraz tylko utrzymać tę różnicę punktów, no a najlepiej byłoby odsłonić.

skoczyć Bułgarom i tego trzeciego seta wygrać. Jak będzie, pożyjemy, zobaczymy. Niemniej, no, Vox FM oczywiście kibicuje naszym polskim siatkarzom. O, proszę bardzo, i chyba mamy 13 punkt. Tak, a nie, jednak nie. No!

I tak ta rzeczka sobie po prostu płynie. Run Run River, David Guetta i Alok w Vox FM, czyli numer jeden naszej bestlisty. Tak głosujecie i tak faktycznie jest. A propos bestlisty, warto wchodzić, warto głosować. Najświeższe notowanie już w ten piątek, po 17. Jest jeszcze moment, jest jeszcze chwila, żeby wejść i głosować na swoich ulubieńców i faworytów. Vox FM. Autopromocja. Bestlista Vox FM.

0: dobry początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
4: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
5: Play.
6: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
1: Reklama.

No właśnie, ja też w to nie wierzę. Nie wierzę, co się przed momentem wydarzyło. Jakoś to do mnie nie dociera, ale słuchajcie, przegraliśmy trzeciego seta. Finalnie jest 2-1 w setach dla Bułgarów. No, chyba nie tak to miało wyglądać, prawda? No panowie, halo, halo, budzimy się do życia, wracamy do gry, robimy swoje, kończymy to spotkanie, wygrywamy i tyle, a tutaj jakieś, no nie wiem, no to nie tak się gra w siatkówkę. To nie o to chodzi. To nie bierzcie przykładu z polskich piłkarzy, nie tędy droga.

0: Oj, ta pani wie jak się ruszać, wie jak tańczyć i generalnie wie co to muzyka i taniec. Jennifer Lopez, Let's Get Loud w Vox FM. Minuta nieco ponad do 20 i do najświeższych wiadomości, również tych płynących ze świata sportu, a w nich między innymi wrócimy do meczu Polska-Bułgaria. To za chwilę.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
8: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Reklama.
11: Na początek pilny apel policji. Trwają poszukiwania rodzeństwa ze Szczecina. Posłuchajcie, głowica jest już unieszkodliwiona. Saperze wysadzili ją na plaży. To za chwilę, a na koniec jeszcze sport. Polscy siatkarze walczą z Bułgarią. Zapraszam.
0: 20 na zegarach. To wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
11: Na początek pilny apel policji. Trwają poszukiwania rodzeństwa ze Szczecina. Dzieci weszły rano do szkoły, ale do niej nie dotarły, nie ma też z nimi kontaktu. Poszukiwani to 11-letnia Nina i 8-letni Oskar. Na linii Szczecin i nasza reporterka Oliwia Rudnicka, która zna szczegóły.
12: Poszukiwania prowadzą policjanci z komisariatu Szczecin-Śródmieście. Wiadomo, że rodzeństwo wyszło z domu do szkoły, ale tam nie dotarło. Sprawdzenie miejsc, gdzie mogły przebywać, nie przyniosło rezultatu. Nina jest ubrana w czerwoną bluzkę z białymi długimi rękawami, szare luźne spodnie i białe buty z różowymi akcentami. Natomiast Oskar ma przy sobie fioletowy plecak.
11: Osoby, które mają jakiekolwiek informacje, które mogą pomóc w odnalezieniu dzieci, proszone są o kontakt z komisariatem Szczecin-Śródmieście. Zdjęcia rodzeństwa są opublikowane w mediach społecznościowych Komendy Miejskiej Policji w Szczecinie. Głowica bojowa rosyjskiego drona znalezionego w zachodniopomorskim została unieszkodliwiona. Saperzy wysadzili ją na plaży w kontrolowanych warunkach. Bezzałogowiec odnaleziony w rejonie Rusinowa trafił na teren wojskowy, gdzie jest szczegółowo badany. O czym ze szczegółami Mateusz Gołębiewski.
13: Saperzy oddzielili głowicę odłamkowo burzącą od drona, a następnie bezpiecznie zdetonowali ją na plaży. Zawierała około 4 kg materiału wybuchowego.
14: Udało się po pierwsze w sposób bezpieczny, dwa całkowicie kontrolowane, oddzielić od samego drona i zdetonować w sposób bezpieczny, kontrolowany w taki sposób, że sam statek nie doznał żadnego uszczerbku.
13: Relacjonuje zastępca prokuratora okręgowego do spraw wojskowych w Poznaniu, pułkownik Bartosz Okoniewski. Prokuratura potwierdziła, że bezzałogowiec to dron Gerbera 2, czyli maszyna produkowana i używana przez Rosję. Śledczy ustalają teraz, skąd wystartowała i dokąd miała dolecieć.
11: Jest śledztwo w sprawie śmierci funkcjonariusza służby więziennej. Sprawę badała częstochowska prokuratura. 34-letni funkcjonariusz brał udział w transporcie osadzonego z aresztu do zakładu karnego w Wąsoszu. W miejscowości Miedzin zatrzymano się na stacji paliw, gdzie mężczyzna korzystał z toalety. To tam później znaleziono jego ciało.
15: Prokurator ujawnił na zwłokach ranę postrzałową oraz znajdującą się obok służbową broń palną. Przesłuchano już pierwszych świadków, zabezpieczono m.in. zapisy monitoringu. Celem dalszego śledztwa w tej sprawie jest wszechstronne wyjaśnienie okoliczności śmierci pokrzywdzonego.
11: Mówi Tomasz Zimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. Zaplanowano już sekcję zwłok funkcjonariusza, a prokuratura chce dotrzeć do dokumentów służby więziennej, które dotyczą zatrudnienia 34-latka. Chodzi m.in. o jego badania lekarskie. Burmistrz Lizbony wzywa rząd Portugalii do zakończenia systemu kaucyjnego. Według niego wprowadzenie 10-centowego zwrotu za każdą butelkę i puszkę doprowadziło do chaosu w stolicy. Wyzwoliło też patologiczne, jego zdaniem, zachowania jak grzebanie w śmietnikach.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl
17: Wiadomości sportowe w Vox FM.
11: Trwa ostatni mecz grupowy. Zanim podamy wynik, powiedzmy o kolejnych rywalach, bo są już oni znani. W 1/8 turnieju biało-czerwoni zmierzą się z Łotwą.
18: Myślę, że pokonamy ich tak jak Ukrainę i resztę wcześniejszych zespołów. Myślę, że taki będzie sparingowy bardziej mecz.
19: Nie ma co się bać, Łotwy?
18: Nie ma.
20: Będzie dla nas kolejny, spokojny, bezpieczny mecz, uważam, że tutaj chyba nie ma się co denerwować i nasi po prostu następny mecz wygrają 3-0.
11: Z kibicami reprezentacji polskiej rozmawiał Rafał Różycki. Rywal biało-czerwonych zajął 4. miejsce w grupie D. A w trwającym meczu Polska-Bułgaria na razie mamy trwający 4. set. W setach jest 2-1 dla Bułgarii. No ale teraz znowu mamy przewagę 17-13 dla Polski. Więc zobaczymy, może uda zakończyć się tego seta z wynikiem 2-2. No i wtedy przed nami jeszcze kolejny 5. Polskie kluby ruszają na podbój Starego Kontynentu. Jagiellonia Białystok i Lech Poznań czekają starcia w Lidze Europy. Piłkarze Jagi są już w Pirusie, gdzie dziś wieczorem zmierzą się z 48-krotnym mistrzem Grecji. Dumę Podlasia czeka trudna przeprawa. Nie ma wątpliwości kapitan Jagiellonii Taras Romanczuk.
21: Nie wyobrażam sobie, żeby ktoś odstawia nogi czy odpuszcza jakieś stykową piłkę, bo przeciwko takiemu przeciwnikowi doświadczonemu szybkim zawodnikom i bardziej wyszkolony technicznie, to może po prostu skończy się stratą bramki, także musi być cały czas skupiony, skoncentrowany i zaangażowany w każdą piłkę.
11: Starcie rozpocznie się za niecałą godzinę o 21:00, a teraz mamy dla Państwa jeszcze informacje z przed chwili. Rodzeństwo poszukiwane ze Szczecinie właśnie się odnalazło. Wszystko jest w porządku, dzieci są całe i zdrowe.
16: Sponsorem programu jest Suzuki, producent hybrydowych modeli Suzuki Vitara oraz Suzuki S-Cross. Suzuki.pl.
0: Pogoda na dzisiejszą noc. Nocy będzie chłodna, chłodna i deszczowa. Chociaż ja nie wiem, czy 14-15 stopni to jest zimno?
11: Tak.
0: Tak, dobra. To będzie chłodna, to będzie chłodnia. Tak. A na zachodzie kraju nawet 10-11, czyli faktycznie, będzie chłodnawo. Jutrzejszy dzień 18-19 stopni i cała Polska pod znakiem deszczu właśnie. Ale za to w piątek będzie cieplej i deszcz tylko na północy i zachodzie kraju. No więc tak, a sobota? Sprawdzę jeszcze sobotę.
11: A sobota, z tego co widziałam,
0: a sobota ładna, słoneczna. Zobacz, tak. A niedziela? Niedziela? No już nie bardzo.
11: Skupmy się na sobocie.
0: Co mówisz?
11: Żeby się skupić na sobocie.
0: No to tak, sobota, skupiamy się na sobocie. Spali-

0: Moving to the Sun w Vox FM. Mam cztery wejściówki do Energyland i te wejściówki mogą być wasze. Co wy na to? Jak ktoś jest zainteresowany, to proszę bardzo, to jest ten moment, gdzie chwytacie swój telefon i na 609-869-869 piszecie, dlaczego to właśnie do was te wejściówki powinny trafić. A później ja zadzwonię, trochę pogadamy, ja te wejściówki wręczę, wy sobie pojedziecie, będziecie zadowoleni, no i ja będę też szczęśliwy i szczęśliwy, że ktoś z was te wejściówki dostał. Układ chyba uczciwy, prawda? No to śmiało, 609-869-869, dlaczego to właśnie ty powinnaś zgarnąć wejściówki do Energylandii.
1: Na pełnej z Vox FM.

Rihanna, Only Girl w Vox FM. 27 minut po 20 na zegarach. Mecz na Mistrzostwach Europy cały czas trwa. Oczywiście siatkarskich Mistrzostwach Europy. Polska-Bułgaria. Mamy już piąty set. No i ta rywalizacja jest, słuchajcie, tak zacięta. No dawno nie widziałem naprawdę tak dobrego meczu siatkarskiego. Bo o piłce nożnej to już się nawet nie mówi, bo już przestałem oglądać. Natomiast chciałbym wrócić jeszcze do tematu Energylandii, bo cztery wejściówki mam przed sobą. Te wejściówki mogą być wasze. Przypominam, czekam na wiadomości. Wiadomości, w których trzeba napisać, dlaczego to właśnie wy powinniście te wejściówki po prostu dostać. A gdzie piszecie? Na 609-869-869. A za kilka chwil do kogoś z was zadzwonię i te wejściówki wręczę. Na pełno!

0: Felix Jen, Jasmine Thompson w Vox FM, 21 minut do 21. Ze mną Adrian, który jest doskonałym przykładem tego, że Voxa słucha się niezależnie od tego, co się robi. Chłopie, pochwal się, co ty robisz przed momentem?
1: No, cześć wszystkim. W tej chwili właśnie ćwiczyłem sobie w piwnicy, słuchając waszego Voxa i myślę, zrobię sobie chwilę serwis, wyjdę do was SMS-a.
0: Czyli klata, bareczki, a aktualnie było tam działane, rozumiem?
1: Tak jest, dokładnie.
0: Dobra, to ile na płaskiej, pochwal się?
1: No, nie wiem, wiesz, tego nie mam, nie biorę, tak ćwiczę sobie gruszkę.
0: Okej. Czyli po prostu tak dla lepszego, po prostu dla lepszej kondycji, dla lepszego zdrowia.
1: Dokładnie.
0: Dobrze, no i fajnie, i to o to chodzi. Dobra, ale pochwal się, chłopie, co ty napisałeś w sprawie Energylandii do nas?
1: No właśnie, mamy syna, który poszedł do czwartej klasy. Stara się chłopak.
0: Jak ma syn na imię?
1: Syn na imię ma Kacper.
0: Kacper, dobra, okej.
1: I stara się chłopak. Dostał teraz dzisiaj znowu szósteczkę z matematyki.
0: O, kurczę, z matmy? No to klasa!
1: I więc wymyśliliśmy z żoną dzisiaj, że chcielibyśmy mu dać jakąś nagrodę, ale nie mamy pomysłu.
0: Aha.
1: Akurat słuchałem waszego Voxika i sobie myślę, takie 4 bileciki do Nerdylandii to byłby wspaniały prezent.
0: Słuchaj, nie możecie po prostu kupić jakiegoś batona?
1: No i tego jest na co dzień, nie?
0: No to nie wiem, po prostu poklepcie go po plecach i powiedzcie: Kacper, super, bardzo świetna robota. Oby do
1: przodu. Ale mam nadzieję, że to zachęci go właśnie bardziej.
0: A, okej, czyli to ma być w ramach
1: rezultaty z czerwonym paskiem.
0: W ramach motywacji, no dobra.
1: Dokładnie.
0: Słuchaj, to ja będę takim dobrym wujkiem w takim razie i do tego się wszystkiego dorzucam, także 4 wejściówki do Energylandii to już jest wasze.
1: Dzięki bardzo, syn na pewno się ucieszy. I młodszy też.
0: No to jedźcie i bawcie się. Korzystajcie oczywiście z tego.
2: Na pełnej z Vox FM. Autopromocja.
3: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
4: Ruslan Hudoli brutalnie zamordował co najmniej 30 osób. Nie oszczędzał zarówno dorosłych, jak i dzieci. Posłuchajcie szokującej historii maniaka z Karliwki.
3: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
4: Zapraszam. Marta Kiermasz.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Ten hot dog z parówką do mnie przemawia. O, i kosztuje tylko 4 zł.
6: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
5: A może sycąca zapiekanka z polędwiczką za jedyne 9 zł? O, a tu pyszny rożek z jabłkiem tylko za 2 zł.
6: A może dowolny posiłek? O dowolnej porze.
5: I w ekstra cenie, to rozumiem.
6: Zawsze jesteśmy gotowi, na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Regulamin na circlek.pl.
7: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
2: Reklama.

Ta piosenka ma taki bardzo podniosły stan, ta melodia. Słyszycie to? I to idealnie pokazuje, też odzwierciedla to, co się działo na boisku siatkarskim. Polska-Bułgaria, Mistrzostwa Europy, no zacięte spotkanie, bardzo dużo rywalizacji, bardzo fajnie się to oglądało, ale, no właśnie, zawsze musi być ale i pewnie jak się domyślacie, nie bez powodu o tym wszystkim mówię, bo finalnie przegrywamy 3-2. Szkoda, no szkoda, no nie pykło, nie tym razem.

0: Colin, Zenek Martyniuk, Ryder i Love. Tak wam też właśnie gramy na minutę przed godziną 21, a punktualnie o 21 oczywiście najświeższe wiadomości. Na te już teraz serdecznie zapraszam, a my słyszymy się jutro po godzinie 17. Miłego, Michał Trawka. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Żeby nie było, że ja to mówię. Gdzie są najfajniejsze popołudnia?

0: Autopromocja. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 40 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 40 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.
6: Na początek dobre wiadomości ze Szczecina. Zaginione o poranku dzieci odnalazły się. Od tego zaczniemy. W wiadomościach też projekt ustawy o nadzwyczajnych zyskach ze sprzedaży. Posłuchajcie o pracach Sejmu. A na koniec jeszcze sport. Polscy siatkarze muszą uznać wyższość Bułgarii, a Jagiellonia rozpoczyna rywalizację w fazie ligowej Ligi Europy. Jest 21. Zapraszam na najnowsze wiadomości. Katarzyna Pilewska. Szczęśliwy finał poszukiwań rodzeństwa ze Szczecina. 11-letnia Nina i 8-letni Oskar są już w domu. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Poszukiwania ruszyły po zgłoszeniu od matki dzieci, że rodzeństwo wyszło rano do szkoły, ale tam nie dotarło. Z dziećmi nie było też kontaktu. Policjanci natychmiast po zgłoszeniu ruszyli do akcji.
7: Komendant komisariatu po otrzymaniu zgłoszenia od mamy zaginionych wszczął alarm dla wszystkich funkcjonariuszy, dla całego stanu osobowego. W niecałą godzinę po ogłoszeniu tego alarmu funkcjonariusze odnaleźli dwójkę rodzeństwa.
6: Relacjonuje Paweł Panko z policji w Szczecinie. Funkcjonariusze znaleźli dzieci spacerujące po mieście. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Pada obietnica, że za paliwo dzięki temu zapłacimy mniej. Do Sejmu wrócił praktycznie ten sam projekt. Głosowanie nad nim ma mieć podobny przebieg co kilka miesięcy temu. Posłowie dyskutowali na temat ustawy o nadzwyczajnych zyskach ze sprzedaży paliw. To rozwiązania, które prezydent w lipcu skierował do Trybunału Konstytucyjnego. Teraz te regulacje ponownie zgłosił rząd, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
8: Według rządu to projekt, od którego zależy, czy możliwe będzie ponowne wprowadzenie pakietu CPN i obniżenie cen paliw. Tak też na sali sejmowej poparcie dla tych rozwiązań komentowali politycy rządowej koalicji.
9: Mamy do podjęcia decyzję, czy stajemy w sytuacji kryzysowej po stronie kierowców, czy też po stronie wielkich koncernów paliwowych.
8: Mówił Paweł Bliźniuk z Koalicji Obywatelskiej. Zbigniew Kuźmuk z PiS-u odpowiadał, że rząd miał czas, by tym razem przygotować rozwiązania zgodne z konstytucją.
10: Jak można przedstawiać drugi raz ten sam projekt i oczekiwać innego rezultatu niż za pierwszym razem?
8: Z kolei szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki sugeruje, że jeśli podniesie się podatki firmom paliwowym, to te przeniosą koszty na kierowców.
6: Sejm w piątek będzie głosował nad przyjęciem projektu. Ten przede wszystkim zakłada 60% podatek od wykazanego zysku nadzwyczajnego przez firmy paliwowe. Rząd szacuje wpływy z daniny na około 4 miliardy złotych. Przypomnijmy, prezydent skierował poprzednią ustawę w tej sprawie do Trybunału Konstytucyjnego. Przy przejściu granicznym w Dorohusku stanęły umocnione posterunki Straży Granicznej. Do ich budowy użyto tzw. heskobastionów, czyli składanych koszy z drucianej siatki otoczonej wytrzymałą tkaniną, wypełnioną na przykład piaskiem. Będą służyły jako punkty obserwacyjne dla strażników, chroniące przed ewentualnym uderzeniem odłamków czy pocisków.
11: Wydarzenia z ostatniego weekendu pokazały, że działania Rosji zagrażają bezpieczeństwu Polski, jak i całej Europy. Dlatego zgodnie z decyzją rządu została wzmocniona m.in. infrastruktura wykorzystywana przez Straż Graniczną. Wzmocnione zostały posterunki na przejściu granicznym w Dorohusku.
6: Mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Docelowo takie punkty mają stanąć także przy przejściach w Medyce i Korczowej. Polska przegrywa pierwszy mecz na siatkarskich mistrzostwach Europy. Biało-czerwoni musieli uznać wyższość Bułgarii w ostatnim meczu fazy grupowej. Ze mną jest nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
12: Dobry wieczór.
6: Mateuszu, dobry wieczór. Powiedz, czy polscy kibice mają się czym martwić?
12: Niekoniecznie. Polacy i tak skończą na pierwszym miejscu w grupie, choć taki chłodny prysznic nam się może przydać. Trzeba przyznać, że Bułgarzy byli świetnie dysponowani, a do tego pomagały im trybuny, bo mecz rozegrano przy pełnej hali w Sofii. Zapominamy o tym meczu i skupiamy się na jednej bo tam rywalem podopiecznych Nikoli Krbicia będą Łotysze.
6: Boże, ale powiedz, to nie koniec sportowych emocji na dzisiaj, prawda?
12: Oczywiście, Jagiellonia Białystok rozpoczyna dzisiaj rywalizację w fazie ligowej Ligi Europy. Zespół Adriana Siemieńca czeka od razu bardzo trudne zadanie, wyjazdowe spotkanie z Olympiakosem Pireus, najbardziej utytułowanym klubem w Grecji i regularnym uczestnikiem europejskich rozgrywek. Dla białostoczan będzie to pierwszy z 8 meczów w tej fazie. Punkty zdobyte w Pireusie mogą mieć duże znaczenie w walce o awans do rundy pucharowej.
6: To był Mateusz Gołębiewski. Mateuszu, bardzo dziękuję za relację. a przed nami deszczowy czwartek. Temperatury niezachęcające. 18 stopni na północy, 19 w centrum i jedynie 14 na południu. To, co połączy te wszystkie województwa, to fakt, że jutro wszędzie będzie padał deszcz. W piątek natomiast więcej słońca, deszcz jedynie na zachodzie i na północy. W centrum i na południu powinno być już słonecznie. Tak będzie w całej Polsce w sobotę. Bardzo wysokie temperatury, jak na wrzesień, bo 23 i słońce.

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prezydent nie planuje na razie zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych spotka się z przedstawicielami rządu i wojska w węższym gronie. Czego będą dotyczyć rozmowy, to wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Jeszcze przed wylotem do Nowego Jorku Karol Nawrocki spotka się w piątek z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Dzień wcześniej szef BBN będzie rozmawiał z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Bartosz Grodecki zdradził, co będzie tematem rozmów.
2: Przede wszystkim oczywiście sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też wizyta ministra koordynatora w siedzibie CIA i spotkanie z szefem CIA.
1: Prezydent ma też otrzymać informacje o postępach w rozmowach dotyczących rozmieszczenia dodatkowych wojsk amerykańskich w Polsce.
0: Przypomnijmy, o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego apelował po ostatnich rosyjskich atakach przy polskiej granicy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Pomoże obniżyć ceny paliw, czy wręcz przeciwnie? Sejm debatuje nad podatkiem od koncernów paliwowych. Głosowanie przewidziane na najbliższy piątek. Stawka nowej daniny została ustalona na poziomie 60% tej nadwyżki. Wcześniejsza próba podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych zablokowało weto prezydenta. Nowa opłata przyniesie państwu około 4 miliardów złotych. A to oznacza, że mógłby na stację paliw powrócić program CPN. Ocenia profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Brombosz.
3: No i dzięki temu ta taka, powiedzmy, poduszka ochronna dla tutaj obywateli, którzy korzystają właśnie z bardzo różnych usług, które są powiązane z kosztem paliwa, no ta sytuacja byłaby łaskawsza.
4: Bo byłoby z czego spłacać.
3: Tak, bo byłoby z czego spłacać, dokładnie, szczególnie, że tu chodzi o nadwyżki takie tych koncernów paliwowych, czyli firm, które no mają tutaj te dochody rzeczywiście na to. Program CPN, tam się szacuje, że ten pakiet obniżył dochody do budżetu o 1,5 miliarda miesięcznie. To są olbrzymie pieniądze, których w budżecie zabrakło.
0: Kancelaria prezydenta uważa jednak, że koncerny i tak swoimi stratami obarczyłyby klientów, czyli kierowców. Program CPN obniżający cenę paliw był już realizowany od końca marca do końca czerwca oraz w drugiej połowie sierpnia. Obniżek stawek VAT i akcyzy na wybrane paliwa sprawiły, że ceny paliw spadły o około 1 złotego na litrze. Tymczasem ceny paliw biją kolejne rekordy. Prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego. Z takimi cenami musieli się w środę zmierzyć kierowcy na jednej ze stacji benzynowych w Warszawie. A analitycy rynku paliw alarmują, że na tym może się nie skończyć. O szczegółach Mateusz Chłystun.
5: Powodem jest wznowienie wymiany ognia w rejonie cieśniny Ormus, przez którą przepływa 1/5 światowych dostaw ropy.
6: Doszło do pewnego rodzaju polowania na tankowce. Dodatkowo na jemeńskim wybrzeżu Morza Czerwonego Huti zajęli ważny port Mokka.
5: Wyjaśnia Magdalena Robak z portalu epetrol.pl. Kierowcy nie mają wyjścia, zaciskają zęby i tankują.
7: No wie pan, no co poradzimy. Trzeba jeździć, to trzeba tankować, nie? Jak zatankuję za 100 zł, to nie wiadomo kiedy to znika.
8: Zawdzięczamy to prezydentowi Stanów Zjednoczonych.
5: Usłyszałem od kierowców w Warszawie.
0: Relacjonował nasz reporter Mateusz Chłystun. I w temacie podwyżek cen zostajemy. Ceny egzaminów na prawo jazdy idą w górę. Od czwartku w łódzkim WORD-zie zapłacimy średnio 5% więcej. Do tego dochodzi jeszcze koszt całego kursu. Ile więc trzeba wydać, żeby stać się kierowcą? To sprawdzał nasz łódzki reporter Daniel Tekliński.
9: Za egzaminy zapłacimy nieco więcej, prawda?
10: Tak. Michał Gogolewski, dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Łodzi. Do tej pory za kategorię A i pokrewne oraz kategorię B płaciliśmy 220 zł od dnia jutrzejszego będzie to 235, natomiast egzamin teoretyczny z 55 wzrośnie do 58.
9: Ile w ogóle teraz kosztuje cały taki kurs?
11: 3-4 tysiące, jakoś ten przedział. Może się z tego ładna sumka zrobić.
12: Uważam, że cały kurs nie kosztuje za dużo, to po około 3 tysięcy złotych.
9: I tak myślisz, że całościowo się zamkniesz w jakiej kwocie?
12: Jak dzisiaj zdam, to niecałe 4 tysiące, tak? Plus minus, no.
0: Jak dodają kursanci, do kosztu kursu trzeba często doliczyć także dodatkowe godziny jazdy. Już jest źle, a od poniedziałku czeka nas totalny paraliż. Łodzianie szykują się na utrudnienia związane z jednoczesną budową dwóch tuneli pod centrum miasta, tak zwanym łódzkim metrem i koleją dużych prędkości. Dla mieszkańców oznacza to jeszcze większe korki. Od 3 lat dla ruchu kołowego zamknięte jest jedno z najważniejszych skrzyżowań Kościuszki i Zielonej. Za kilka dni wyłączone zostaną kolejne ulice. O tym już nasz reporter Grzegorz Mnich.
13: Zdaniem kierowców po Łodzi jeździ się źle, a będzie jeszcze gorzej.
14: Sparaliżuje część miasta, jeszcze większe korki, jeszcze więcej będzie natężenie ruchu?
15: Godzina szczytu na pewno będzie problematyczne.
16: Od poniedziałku zamknięta zostanie w centrum ulica Żeligowskiego i Struga przy Alei Włókniarzy, a jeszcze w tym roku ulica Gdańska.
17: Główne ulice wyłączone, no to będzie się jeździło jeszcze gorzej. To już nie wiem, jak to będzie.
16: Budowane tam będą komory szlakowe, czyli wyjścia ewakuacyjne podziemnej kolei, wyjaśnia Mateusz Kura z Portu Polska.
18: To dotknie ludzi.
19: Czy rower to jest dobre rozwiązanie na korki w Łodzi?
20: Jest najlepszym rozwiązaniem.
21: Również polecam rowerek miejski albo swój prywatny.
16: Wśród kierowców można usłyszeć opinię, że w Łodzi budowany jest co najmniej o jeden tunel za dużo.
0: Drążenie tunelu kolei dużych prędkości rozpocznie się wiosną. Wtedy pojawi się też pytanie, czy śródmiejskie kamienice to wytrzymają. Przypomnijmy, podczas drążenia tunelu przed 2 lata budynki zaczęły pękać, a jedna z kamienic zawaliła się. A gościem 8 rundy był dziś Tomasz Chrustny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Teraz wrócimy do tej rozmowy, którą przeprowadził Marek Balawajder.
22: Dzień dobry, panie prezesie. Ponad 500 000 złotych kary dla właściciela Biedronki. Za co?
23: Za zmowę na rynku pracy, przede wszystkim dotyczącą nierywalizowania kierowców pomiędzy przewoźnikami, którzy obsługiwali centra dystrybucji.
22: I mówiąc wprost, jak to wyglądało, ta zmowa?
23: Wyglądało w taki sposób, że stosowano mechanizm pewnej karencji kierowcy, jeżeli nie uzyskał zgody swojego pracodawcy, nie mógł przejść do konkurencji obsługującej Biedronki, inaczej miał zakaz wjazdu na teren centrum dystrybucyjnego.
22: Czyli dogadali się, że nie mogą dać podwyżki, tak? Jeżeli ktoś będzie chciał zmienić pracę w innej firmie.
23: Jak to wynika z jednej z korespondencji, wskazywano, że po co tworzyć niezdrową konkurencję o pracowników, lepiej pozostać w zasadach, w których nie musimy rywalizować o kierowców.
22: Pytam o dalsze efekty pracy pana urzędu. Cytuję, oszust wyprowadził pieniądze z mojego konta. Kiedy bank powinien je oddać?
23: Najpóźniej kolejnego dnia, następnego dnia po zgłoszeniu transakcji nieautoryzowanej przez klienta, chyba że rzeczywiście widzi, że doszło do ciężkiego też braku rozsądku i tej braku rażącego niedbalstwa po stronie konsumenta.
22: Idziemy do sklepu, patrzymy na opakowanie na przykład masła. Tam do tej pory było, nie wiem, 250, potem 200. Teraz małym druczkiem jest 190. Oszukują nas?
23: W tego typu sytuacji przede wszystkim powinniśmy dostać jasną i czytelną informację o tym, że zmniejszyła się gramatura opakowania.
22: A gdzie ta informacja powinna być? Gdzie jej mamy szukać?
23: Błąd. No i to jest właśnie to, o czym powinni pamiętać przedsiębiorcy. Jasno i czytelnie powinniśmy, czy to na opakowaniu, czy poprzez zmianę kształtu opakowania wielkości, powinniśmy dostać informację, czytelny zapis jednoznaczny dla konsumenta, że mamy mniejszą gramaturę, po to, żebyśmy jako konsumenci przed tą półką mogli uwzględnić to w decyzjach zakupowych.
22: Telemarketer dzwoni i mówi, ja tylko umawiam spotkanie. Na taki telefon też potrzebuje zgody?
23: Oczywiście, że tak. Jeżeli umawiane spotkanie ma to charakter komercyjny, marketingowy, najpierw świadoma i jasna zgoda konsumenta, dopiero później możliwość dokonania telefonu.
22: Panie prezesie, ostatnie pytanie w tej części. Na metce, nie wiem, mojej marynarki jest napis, że to jest, nie wiem, bawełna, a potem się okazuje, że to jest poliester. Bo taką kontrolę zrobiliście, prawda?
23: Tak.
22: To jest przerażające. Nie wiem, rodzice kupują ubranka dla dzieci, które miały być z takiego materiału, a są zupełnie innego. Ta skala jest olbrzymia?
23: Wciąż znajdujemy tego typu nieprawidłowości. Wcześniej, jeżeli chodzi o odzież męską, odzież damską, jeżeli na liście naszych zbadanych produktów jest marynarka, którą na przykład byś posiadał, idziemy do sprzedawcy i reklamujemy za niezgodność z umową, którą zawarliśmy, dokonując zakupu.
22: Ale to chce pan powiedzieć, że skontrolowaliście wszystkie ubrania w Polsce, czy część?
23: Oczywiście nie możemy skontrolować wszystkich, to jest niemożliwe nawet technicznie, ale tam, gdzie to budzi wątpliwości, inspektorzy mają już to nawet wyczucie w terenie, potrafią identyfikować te produkty, ale potwierdzenie zawsze.
22: Gdzie mam szukać informacji, że mój ciuch kupiony w konkretnym sklepie jest wykonany z takiego materiału, z którego oczywiście chciałbym, żeby był wykonany?
23: Wyniki pracy inspekcji handlowej na stronie uoki.gov.pl.
22: Ostatnie pytanie w tej części. Zonda Krypto, czy jeszcze prokuratura coś chce od UOKiK-u?
23: My na bieżąco dzieliliśmy się z prokuraturą i z ABW naszymi spostrzeżeniami. Pełne dokumenty zostały, kopie zgodne z oryginałem, zostały przekazane do prokuratury.
22: A co było w tych dokumentach, panie prezesie?
23: Przede wszystkim to, co identyfikowaliśmy, jeżeli chodzi zarówno o Zondę Krypto, jak i o reklamodawców czy wydawców, którzy mogli reklamować te produkty i tą platformę.
0: Dalszą część 8 rundy możecie śledzić na voxfm.pl. Bezpieczniejsza jazda pociągów i większa kontrola nad ich ruchem. Polregio rozpoczyna wyposażenie 15 pojazdów w system ETCS. Pierwsze zmodernizowane składy mają pojawić się na torach jeszcze w tym roku. A jak działa nowy system, to sprawdzał nasz reporter Krzysztof Płowecki.
2: Europejski system sterowania pociągiem monitoruje jazdę i przekazuje maszyniście informacje o sytuacji na trasie. Kontroluje też, czy skład porusza się zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami. W razie zagrożenia system może zareagować, zwiększając bezpieczeństwo jazdy.
14: Nadajnik, odbiornik ma też możliwość komunikacji z bazą, czyli ten pojazd można obserwować. Intencją jest, żeby można go było również zatrzymać.
2: Mówi Krzysztof Zdziarski, prezes PESA Bydgoszcz. Pierwsze zmodernizowane pociągi wyposażone w system mają wyjechać na tory do końca roku. Będą kursować w 6 województwach, m.in. na trasach z Warszawy do Łodzi, w rejonie Krakowa i w województwie świętokrzyskim.
0: Wartość projektu to blisko 34 miliony złotych, z czego prawie 24 miliony stanowią unijne dofinansowania. Pierwsza porażka polskich siatkarzy na Euro. Biało-czerwoni przegrali 3-2 z aktualnymi mistrzami, wicemistrzami świata, Bułgarią.
18: Ciężko jest skomentować taki mecz,
20: ale wygrali lepsi. No dzisiaj byli lepsi.
24: Nasi tak takiego tiebreaka się nie spodziewałam. Naprawdę, że oni dociągnęli do tego, że zremisowali, no nie ciągnęli to jakoś punkt za punkt. Szacun.
25: To taki zimny prysznic dla naszych siatkarzy?
20: Tak, to znaczy może nie tyle taki zimny prysznic, ale taki mecz też był im bardzo potrzebny.
26: I tak mamy pierwsze miejsce w grupie, czy nic się nie stało.
0: Z kibicami i kibickami rozmawiał Rafał Różycki, a w 1/8 turnieju nasza drużyna zmierzy się z Łotwą. Nie wszystkie szkoły są otwarte na harcerzy i właśnie dlatego na Kujawach i Pomorzu ruszył program Szkoła Przyjazna Harcerstwu. Specjalne wyróżnienia trafią do placówek, które na co dzień udostępniają miejsca na zbiórki czy pomagają przy biwakach. O szczegółach Dawid Olszewski.
27: Wiele szkół chętnie współpracuje z harcerzami, ale są i takie, które swoje drzwi przed nimi zamykają.
28: Trochę mnie to chyba zmotywowało do tego, żeby jednak ten tytuł prowadzić, bo jeżeli dyrektor zamyka drzwi, bo mówi, że nie wiem, że nie ma miejsca, to być może wtedy otworzy oczy i powie, kurczę, może jednak warto.
27: Mówi Beata Bardzińska, komendantka chorągwi kujawsko-pomorskiej ZHP, a zainteresowanie harcerstwem rośnie. Coraz więcej młodych ludzi wstępuje do drużyn.
28: Też młodzież starsza mocniej się garnie. Myślę, że też sytuacja związana z obroną cywilną, ochroną ludności tutaj mocno na to wpłynęła.
27: W kujawsko-pomorskim w różnych organizacjach harcerskich działa około 10 tysięcy osób.
0: Przyznanie tytułu Szkoły Przyjaznej Harcerstwu nic nie kosztuje. Szkoła dostanie certyfikat lub tabliczkę i będzie miała prawo do używania tytułu. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM. Vox FM.

0: FM. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
1: Reklama.

0: to promocja.
1: W nocy budzą się demony. Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Poznaj historię najbardziej przerażających seryjnych morderców.
2: Rusłan Hudoli brutalnie zamordował co najmniej 30 osób. Nie oszczędzał zarówno dorosłych, jak i dzieci. Posłuchajcie szokującej historii maniaka z Karliwki.
1: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara. Słuchaj w nocy ze środy na czwartek lub na voxfm.pl.
2: Zapraszam. Zapraszam. Marta Kiermasz.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czteropaki piwa w puszkach. Różne rodzaje. Jedno plus jedno opakowanie gratis. Limit łączny w okresie promocji. Dwa opakowania. Maksymalnie jedno gratis na kartę. Szczegóły na biedronka.pl.
0: Reklama.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc i seks. Zło. Zbrodnia. Łowca ofiara.
1: Lyubow Sezonenko miała 50 lat. Pod koniec listopada 1998 roku przechodziła obok dworca kolejowego w jednej z wsi w obwodzie połtawskim na Ukrainie. Była w tej okolicy zupełnie sama, a przynajmniej tak jej się wydawało. Kobieta podążyła opustoszałą ścieżką i wtedy jej spokojny spacer został brutalnie przerwany. Zaskoczył ją napastnik, młody mężczyzna, który obserwował kobietę i śledził od dobrych kilku minut. Lyubow nie miała wówczas pojęcia, że już wtedy wybrał ją na swoją ofiarę. Wiedział, że są sami, dlatego sięgnął po metalową rurę i z całej siły uderzył kobietę w głowę. Zostawił ciężko ranną 50-latkę, wyrwał jej torebkę i uciekł. Sezonenko, odnaleziona przez przechodniów, trafiła do szpitala. Nie była w stanie jednak wyjawić policjantom, co się wydarzyło, bowiem kilka godzin po ataku kobieta zmarła. Sprawcy w tamtym czasie nie ujęto. Pozostał na wolności i w ukryciu szykował się do kolejnych zbrodni. W tym samym roku 50-letni milicjant Siergiej Kornienko próbował złapać złodziei, którzy ukradli sąsiadom aluminiowe rury. Ale na swojej drodze mundurowy spotkał zdeterminowanego mordercę. Wykorzystując skupienie funkcjonariusza, który całą swoją uwagę skierował na złodziei, zabójca podszedł i zaczął uderzać ofiarę w głowę. Do zbrodni doszło we wsi Popowka w obwodzie połtawskim. Siergiej Kornienko nie przeżył ataku. Kilka tygodni później doszło do kolejnej zbrodni i to w tym samym regionie. Tym razem ofiarą była 70-letnia Nina Zamkowa. Kobieta została skatowana przez napastnika, który po zabójstwie podpalił dom ofiary. W ten sposób chciał pozbyć się zwłok, a także dowodów, które mogłyby przybliżyć do niego śledczych. Serią tajemniczych zbrodni zajął się Siergiej Kurennoj. Milicjant nie miał łatwego zadania, bo te trzy zabójstwa z pozoru nic ze sobą nie łączyło. Dobór ofiar, a także sam sposób zabijania wskazywał na to, że za tymi trzema atakami stały trzy różne osoby. Mimo to podczas szeroko zakrojonych przesłuchań wytypowano podejrzanych. Byli to Anatolij Iwaszyn i Aleksander Stiepanow. Obaj idealnie pasowali do przyjętego przez mundurowych wzorca. Pochodzili z wsi Popowka, więc byli z okolicy i mogli znać swoje ofiary. Co by sprawiło, że ich dobór nie był przypadkowy. Co więcej, obaj pochodzili z dysfunkcyjnych rodzin, byli uzależnieni od alkoholu i bezrobotni. Wszystko błyskawicznie ułożyło się mundurowym w spójną całość. Iwaszyn i Stiepanow zostali zatrzymani. Trafili na przesłuchanie, podczas którego przyznali się do zabójstwa Siergieja Kornienki i Niny Zamkowej. W szybkim procesie zostali skazani i trafili do więzienia na 11 lat. Ale już za kratkami obaj odwołali swoje wcześniejsze zeznania i wyjawili, że ich słowa były wywołane przez działania milicjantów. Ci na czele z Siergiejem Kurennojem mieli poddawać mężczyzn torturom, dlatego ostatecznie wzięli winę na siebie. W tamtym czasie mało kto im uwierzył. Dziś jednak wiemy, że mówili prawdę, bo morderca odpowiedzialny za zbrodnie, które im przypisano, pozostał na wolności. Ośmielony nieudolnością milicjantów i zatrzymaniem niewinnych ludzi, psychopata planował swoje zbrodnie na większą skalę i miał mu w tym pomóc wspólnik. Zaczął rozglądać się za osobą, która pomogłaby mu w dokonywaniu kolejnych zabójstw i znalazł ją. Na początku 1999 roku spotkał Wasilija Buka, pochodzącego z wsi Lesarnia w obwodzie zakarpackim. Mężczyzna, choć na co dzień nie był agresywny i wybuchowy, sprawiał wrażenie osoby z problemami psychicznymi. Unikał ludzi, był wycofany, nie mógł też znaleźć pracy, przez co szybko wpadł w spiralę długów. Miał problem z porozumiewaniem się z innymi osobami, co kończyło się konfliktami. Wcześniej służył w armii, gdzie poznał mordercę. Dla tego wyrachowanego i dobrze zorganizowanego seryjnego zabójcę stał się nie tylko znajomym, ale też kandydatem idealnym, którego mógł wciągnąć w swój zbrodniczy świat. Wiedział, że będzie mógł nim łatwo manipulować. Wkrótce po tym, jak mężczyźni ponownie się spotkali, dokonali wspólnie pierwszej zbrodni. Był początek 1999 roku. Razem napadli na sklep w Mukaczewie, w mieście z regionu, z którego pochodził Wasilii. Przestępcy mieli ze sobą pistolet gazowy, który na własny użytek został tak przerobiony, by mógł strzelać ostrą amunicją. Podczas napadu niespodziewanie nakrył ich milicjant. Zabójca strzelił do funkcjonariusza, a następnie uciekł ze swoim wspólnikiem. Mundurowy przeżył tę napaść, ale został ciężko ranny. Morderczy duet dokonał później 5 brutalnych zbrodni, w których zginęło 5 osób. Wreszcie, zmęczony takim życiem Bóg, wycofał się z tej krwawej działalności i skupił na sprzedaży przedmiotów, które jego znajomy zabierał ofiarom. Morderca znów działał głównie sam, ale nie zamierzał z tego rezygnować. Jego brutalna seria dopiero się zaczynała. 15 lutego 1999 roku mężczyzna zaatakował siostrę swojego kolegi z klasy. Jak później zapewniał, na początku nie zamierzał odbierać jej życia. Spotkali się na opuszczonym lądowisku i tam wspólnie spędzali czas, rozmawiając i relaksując się. Ale w pewnym momencie między parą doszło do kłótni. Morderca wpadł we wściekłość. Rzucił się na młodą dziewczynę i zaczął ją dusić. Gdy ta straciła przytomność, chwycił za metalowy drąg i uderzył ją w głowę. Następnie podszedł do swojego skutera, odkręcił zbiornik z paliwem i wylał go na swoją ofiarę. Po chwili podłożył ogień, obserwując przez jakiś czas, jak ciało trawione jest przez płomienie. Na początku 2000 roku mężczyzna włamał się do domu we wsi Abramówka. Przebywała tam kobieta z 4-letnim synkiem. Choć mordercy zależało przede wszystkim na pieniądzach, gdy zobaczył matkę z dzieckiem, nie zamierzał jej oszczędzać. Miał przy sobie broń i błyskawicznie pociągnął za spust. Kobiecie udało się jeszcze wepchnąć synka pod krzesło, ale 2 kule wkrótce ją trafiły. Nie przeżyła tego ataku. Zabójca znalazł chłopca, ale go oszczędził. Jak później tłumaczył, za bardzo przypominał mu jego córkę, Karinę, która była wówczas w podobnym wieku. Zostawił więc dziecko i jego martwą matkę, a sam przeszukał dom. Znalazł tam broń, biżuterię i 400 hrywien. Dzięki pieniądzom, które kradł swoim ofiarom, morderca mógł po jakimś czasie kupić mieszkanie w Karliwce, a także dom w Połtawie. Latem 2000 roku mężczyzna zaczął powiększać swój arsenał broni. Kupił strzelbę, którą sam przerobił. Chciałby, była jeszcze bardziej śmiercionośna. Wykorzystał ją we wrześniu tego samego roku. Włamał się wówczas do domu we wsi Fedorówka. Znajdowało się tam gospodarstwo, w którym hodowane były indyki. Zabił 6 z nich i włożył je do worka, ale wtedy nakryła go właścicielka gospodarstwa. Zawołała swojego męża, 39-letniego Georgija Gołuba. Gdy mężczyzna przybiegł na miejsce, morderca bez zawahania uniósł przerobioną strzelbę i zastrzelił 39-latka, po czym uciekł, zabierając skradzione indyki. W późniejszej rozmowie z dziennikarzami mówił:
2: wszedłem do stodoły i zabrałem indyki. Wyszedłem na zewnątrz. W Wtedy wyskoczył właściciel, a ja strzeliłem do niego z bliskiej odległości. Okazało się, że trafiłem go w szyję. Zginął na miejscu. I tyle.
3: Zrozumiesz w tej chwili.
1: Liczba ofiar drastycznie rosła, a wszystkie zbrodnie powiązane były z włamaniami i kradzieżami. Tak było 21 stycznia 2001 roku. Zabójca wszedł na teren elewatora w Karliwce, gdzie natknął się na ochroniarza, Siergieja Czepela. Mężczyzna został natychmiast zastrzelony. Chwilę później zginął również jego zastępca, Paweł Żalki. Napastnik liczył na to, że znajdzie przy ofiarach broń, którą będzie mógł wykorzystać przy kolejnych napadach. Ale ku swojemu rozczarowaniu musiał odejść z pustymi rękoma. W zakładzie bowiem od dłuższego czasu ochroniarze nie nosili przy sobie broni. Kilka dni później morderca znalazł kolejny cel. Tym razem był nim zamożny biznesmen, który trzymał w domu sporo cennych przedmiotów. Psychopata planował zastrzelić mężczyznę, a następnie obrabować budynek. Ale w środku nie było biznesmena. W tym czasie przebywał z wizytą w Moskwie. Przed domem znajdowała się za to jego żona, którą napastnik zastrzelił. Chwilę później na teren posesji przyszedł również sąsiad, który miał sprawdzić, czy z kobietą wszystko w porządku. On również został zastrzelony i to jeszcze na podwórku, nim zdołał wejść do środka. Tym razem zabójca również odszedł z niczym. Dom był bardzo dobrze zabezpieczony, przypominał małą fortecę, której przestępcy nie udało się sforsować. Zostawił za sobą kolejne dwie ofiary i odszedł, szukając nowej okazji. Ta pojawiła się w marcu 2001 roku. Celem stała się samotna emerytka, Maria Diaczenko ze wsi Popowka. Mężczyzna brutalnie odebrał jej życie, a następnie podpalił jej dom. Po dotarciu na miejsce i ugaszeniu ognia, śledczy uznali, że przyczyną śmierci nie było zabójstwo, a zwarcie elektryczne. I sprawę zamknięto.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Zabójca w swoim działaniu miał sporo szczęścia. 13 maja 2002 roku był o krok od zdemaskowania. Był na tyle pewny siebie, że włamał się do własnego sąsiada. Ukradł z jego domu 2 pistolety, ponad 3000 hrywien, a nawet wędzoną rybę, śledzie, ogórki i butelkę wina. Później, by wtopić się w tłum, przebrał się za kobietę i wyszedł z budynku. Zauważył go jeden z mieszkańców wsi, który później mówił:
2: zobaczyłem mężczyznę idącego w moim kierunku, branego w spódnicę, damską bluzkę, chustę na głowie i okulary przeciwsłoneczne. Miał też usta pomalowane szminką. Z torby, którą niósł, wystawało coś, co przypominało kolby od karabinów, ale były przykryte szmatami. Kiedy go minąłem, zapytałem, co to za maskarada. Odwrócił się, ale nic nie powiedział.
1: Tak przebrany zabójca nie został rozpoznany przez mieszkańców wsi, choć sam w niej przez chwilę mieszkał. Mężczyzna wciąż pozostawał nieuchwytny. Mimo rosnącej liczby ofiar, milicjantom nadal nie udawało się go zatrzymać. Był jak duch, który pojawiał się znikąd, a następnie bezwzględnie zabijał swoje ofiary. O zabójstwach w regionie było coraz głośniej. Interesowali się nimi nie tylko milicjanci, ale również dziennikarze. Z kolei mieszkańcy zaczęli wpadać w panikę. Bali się wychodzić z domów, które zresztą szczelnie zamykali. Mimo jednak całej serii zbrodni, milicjanci na tamtym etapie nie podejrzewali, by stała za nimi jedna osoba. Według nich zbyt wiele je różniło, by przypisać je jednemu sprawcy. Brana była pod uwagę prężnie działająca grupa przestępcza. Dzięki temu, że funkcjonariusze myśleli właśnie w ten sposób, prawdziwy morderca mógł bezkarnie polować dalej na niewinne ofiary, pozostając daleko poza milicyjnym radarem. Jedną z ofiar we wrześniu 2002 roku była Nina Rjabuka. O tej zbrodni mężczyzna mówił później:
3: kazałem staruszce oddać pieniądze, ale zamiast mnie posłuchać, natychmiast zaczęła krzyczeć: co ty tu robisz? Idź okraść bogaczy. Zaczęła mnie wyzywać. Poprosiłem ją, by oddała te pieniądze. Nie lubię przekleństw, ale ona nie przestawała. Oblałem ją wodą, by ją uspokoić, ale to nie pomogło. Wyciągnąłem więc kabel od telewizora, odsłoniłem przewody i podłączyłem ten kabel do prądu. Chciałem ją nastraszyć, ale wystrzelił z taką siłą, że o mało mnie nie zabił. Potem, nie mogąc się opanować, chwyciłem nóż ze stołu i zacząłem dźgać staruszkę w ramiona, nogi i brzuch jak jakiś szaleniec. Nigdy wcześniej mi się to nie przydarzyło, jakbym to nie był ja. Nigdy wcześniej nie zabiłem nikogo nożem, miałem do nich awersję. Zadźgałem tę staruszkę, a ona nawet nie krzyknęła. Nie sądzę, by poczuła ból. Jej skóra musiała zdrętwieć ze starości. Potem przyłożyłem jej nóż do gardła. Żałuję, że nie zabiłem jej łomem.
1: Zabójca atakował z coraz większą brutalnością i częstotliwością. W październiku 2002 roku we wsi Fiodorówka zaatakował starsze małżeństwo, Andrzeja Fisuna i jego niepełnosprawną żonę Olgę. Kobieta była na co dzień przykuta do łóżka i nie była w stanie obronić się przed napastnikiem. Ten wykorzystał jej ograniczenia i czterokrotnie uderzył ją młotkiem w głowę. Jej mąż nosił tytuł bohatera pracy socjalistycznej. Zabójca mówił później o nim z pewnym uznaniem:
3: ten Fisun był odważnym człowiekiem. Nie bez powodu dali mu tytuł bohatera. Wycelowałem w niego obciętą strzelbą i powiedziałem: stój i daj mi pieniądze albo strzelę. Ale on rzucił się na mnie, chwycił strzelbę i przyciągnął ją do siebie. Musiałem go zabić.
1: Andrzej został zastrzelony. Napastnik po zabójstwie splądrował dom staruszków, wynosząc z niego pieniądze i cenne przedmioty. W 2003 roku nastąpiła spora zmiana w życiu prywatnym mordercy. Przeniósł się do Symferopola na Półwyspie Krymskim, które szybko stał się kolejnym miejscem zabójstw i napadów. Skupiał się na dzielnicach klasy średniej. W ciągu zaledwie miesiąca zabił 6 osób i ukradł blisko 130 tysięcy hrywien, co daje około 11 tysięcy złotych. Do tego dysponował dziesiątkami sztuk biżuterii, profesjonalnym sprzętem RTV. Miał nawet sztabki złota i diamenty. Bogacił się kosztem zamordowanych przez siebie osób. Jesienią wrócił do Karliwki, gdzie natychmiast zaczął zabijać. 20 grudnia 2003 roku dokonał jednej ze swoich najbardziej brutalnych i szokujących zbrodni. Włamał się do domu we wsi Fedorówka. Mieszkało tam małżeństwo. 66-letnia Liubow Czjanchowa, jej 62-letni mąż Aleksander, a także ich syn, 38-letni Anatolij, jego żona, 36-letnia Swietłana oraz 12-letni wnuk Witalii. Para miała jeszcze córkę, Nataszę, uczennicę szkoły zawodowej. Dziewczyna w tym tragicznym dniu poszła odwiedzić swoich przyjaciół. Gdy morderca wtargnął na teren posesji, poza Nataszą cała rodzina była w domu. Zabójcę towarzyszył tym razem jego brat Aleksander. Mężczyzna był młodszy, wcześniej służył w siłach zbrojnych Ukrainy. Przekonywał, że jego współudział w tej zbrodni wynikał z tego, że w wojsku panowała niezwykła przemoc. To, jak tłumaczył Aleksander, sprawiło, że często uciekał z jednostki i próbował ułożyć sobie życie z dala od armii. Wspomnianego 20 grudnia spotkał się ze swoim bratem i poprosił go o pożyczkę 50 hrywien. Mężczyzna jednak odmówił, ale powiedział, że pożyczy mu potrzebną sumę, jeśli ten weźmie z nim udział w napadzie. Aleksander ostatecznie zgodził się na tę propozycję. Początkowo mężczyźni chcieli włamać się

0: bił ją młotkiem. Obaj mężczyźni zapewniali później, że nie planowali zamordować całej rodziny, ale dalsze wydarzenia potoczyły się zupełnie chaotycznie. Krzyk i wystrzał sprawiły, że z domu wybiegł syn Liubow, który chwilę później został zastrzelony. Z kolei w progu domu napastnicy natknęli się na 62-letniego Aleksandra. Mężczyzna próbował walczyć z zabójcami, ale nie udało mu się odeprzeć ataku i chwilę później sam zginął. Psychopata wszedł do środka, gdzie zastał przerażoną Swietłanę z synem. Relacjonował później:
1: wpadła w histerię i żądanie od niej jakichkolwiek pieniędzy było bezcelowe. Wycelowałem obciętą lufą strzelby, a ona nawet nie próbowała się bronić.
0: Kobieta zginęła. Ostatnią ofiarą był 12-letni Witalii. Chłopiec rzucił się na podłogę, nie wydając z siebie jakichkolwiek dźwięków. Wcisnął twarz w dywan, licząc na to, że mordercy go oszczędzą. Ale tak się nie stało. 12-latek został zabity strzałem w plecy. To była egzekucja. Sprawą zabójstwa rodziny zajęło się łącznie ponad 120 funkcjonariuszy, którzy przeszukiwali okolice Połtawy. Sprawdzano tysiące mężczyzn, głównie myśliwych oraz byłych pracowników służb. Śledczy wiedzieli, że osoba, która strzelała, miała w tym doświadczenie. Co ważne, na miejscu zbrodni odkryto podeszwę buta pochodzącego od zagranicznego producenta. Uznano więc, że osoba, którą ścigano, nie pochodziła z tak zwanego marginesu społecznego. Ostatnią znaną ofiarą psychopaty był jego wcześniejszy wspólnik, Wasilij Buk. Mężczyzna dostał skradzione złoto, które następnie miał sprzedać w swoich rodzinnych stronach, a więc w obwodzie zakarpackim. Buk faktycznie sprzedał cenny towar, ale według mordercy nie rozliczył się z tych pieniędzy. Dług miał wynieść około 30 tysięcy hrywien. 29 marca 2004 roku zabójca podstępem zaprosił wspólnika do siebie. Namówił go, by wspólnie napadli na sklep we wsi Kowaliwka. Gdy szli na miejsce, doszło między nimi do kłótni. Być może celowo sprowokowanej przez maniaka, który już wtedy myślał o pozbyciu się nieuczciwego znajomego. Buk powiedział mężczyźnie, że zamierza się wyprowadzić i nie będzie dłużej sprzedawał skradzionych przedmiotów. Co więcej, nie zamierzał też oddawać pieniędzy, które rzekomo był winien. Tak się złożyło, że morderca miał przy sobie siekierę i zadał koledze kilka ciosów w głowę, pozbawiając go życia. Później oblał jego ciało benzyną i podpalił. Był więc do tej zbrodni doskonale przygotowany, co oznacza, że nie działał spontanicznie. Przed próbą pozbycia się zwłok zabrał wspólnikowi kurtkę oraz torbę, które później spalił na swoim podwórku.
2: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Kres krwawej działalności maniaka nadszedł 24 czerwca 2004 roku. Milicjanci, którzy zajmowali się tą sprawą, ustalili, że telefon jednej z ofiar również został skradziony i co więcej, ktoś cały czas z niego korzystał. Udało się więc namierzyć sygnał i w ten sposób wytropić nowego właściciela telefonu. Okazał się nim 26-letni Ruslan Hudoli. Funkcjonariusze założyli, że to właśnie on może być poszukiwanym mordercą. Dlatego zdecydowali, że zatrzymanie zostanie przeprowadzone w sposób spokojny, tak by nie popełnić błędu i nie dać się zdemaskować. Wspomnianego czerwcowego dnia funkcjonariusze pojawili się w okolicy domu Ruslana. W pobliżu budynku zatrzymali podstawionego mundurowego, który rzekomo miał dokonać jakiegoś przestępstwa. Następnie milicjanci zapukali do drzwi 26-latka, mówiąc mu, że potrzebują go, by zeznawał jako świadek. Zaskoczony Ruslan nie domyślił się, że śledczy właśnie próbują wywabić go z domu i zgodził się im pomóc. Gdy tylko przekroczył próg budynku, natychmiast został skuty kajdankami. Ruslan Hudoli trafił na przesłuchanie. A to trwało łącznie 3 dni. 26-latek konsekwentnie zaprzeczał, by miał cokolwiek wspólnego z dokonywanymi zbrodniami. Odmawiał też składania zeznań. Sytuacja zmieniła się, gdy zatrzymany został Aleksander, jego brat. Wtedy zabójca szybko wyjawił mundurowym prawdę i powiedział, że w swoim domu przechowywał spory arsenał broni. Co więcej, wyznał, że to on i jego brat zamordowali Liubow Czianchową i jej rodzinę. Ruslan dokładnie wskazał miejsce, w którym ukrywał broń. Śledczy odnaleźli torbę, w której znajdowała się m.in. odcięta strzelba. Ustalono, że zabito z niej chociażby Andrzeja Fisuna. Wszystkie zgromadzone dowody potwierdzały więc, że poszukiwanym maniakiem był właśnie Ruslan Hudoli. Przygnieciony tymi ustaleniami śledczych, mężczyzna zaczął ze szczegółami opowiadać o swoich zbrodniach. Zapewnił też, że chętnie będzie współpracował z funkcjonariuszami. Okazało się, że mężczyzna miał na koncie około 30 zabójstw. Doskonale pamiętał wszystkie szczegóły, łącznie z układem pomieszczeń w domach, do których się włamywał, czy też słowa, które padły z ust ofiar przed śmiercią. O jednej z zamordowanych młodych kobiet mówił:
2: kiedy strzeliłem, kula przebiła ją i utkwiła w oknie. Spadając, obróciła się z gracją.
1: Skąd u Ruslana taka brutalność i chęć zadawania cierpienia? Odpowiedź, która pierwsza się nasuwa, brzmi: miał trudne dzieciństwo. Ale rzeczywistość okazała się być zupełnie inna i wcale nie była wypełniona przemocą, która w jakikolwiek sposób usprawiedliwiałaby to, co w dorosłym życiu robił maniak. Ruslan Witalijewicz Hudoli urodził się 7 maja 1978 roku w Karliwce na Ukrainie. Mężczyzna miał młodszego brata Aleksandra. Jego dzieciństwo wypełnione było spokojem i ciepłem. Nie doświadczył brutalności ani agresji. Wychowywał się w całkowicie zwyczajnej rodzinie. Zresztą on sam w czasach szkolnych nie przejawiał niepokojącego zachowania. Nie był agresywny, nie wykazywał jakichkolwiek dewiacji. Lubił za to uprawiać sport, a w późniejszych latach unikał alkoholu. Hudoli ukończył szkołę zawodową w Karliwce, gdzie udało mu się zdobyć dyplom z pszczelarstwa. Został też kierowcą. W 1996 roku powołano go do Sił Zbrojnych Ukrainy. Trafił do służby na Krymie, gdzie został dobrze wyszkolony, również z obsługi broni, co wykorzystał później podczas napadów. Mimo jednak wzorowej służby doszło do konfliktu między nim a przełożonymi, co dla Ruslana ostatecznie skończyło się wyrzuceniem z armii. Mężczyzna bardzo źle to zniósł, poczuł się zdradzony. Musiał też na nowo zastanowić się, jaką ścieżkę kariery będzie chciał obrać. Po powrocie do cywila poznał kobietę, w której się zakochał. para wzięła ślub, a następnie na świat przyszła córka małżeństwa, Karina. Rodzina mieszkała we wsi Popowka. Nic nie wskazywało na to, by Rusłan mógł być bezwzględnym zabójcą. A jednak w pewnym momencie zdecydował się wkroczyć na życiową ścieżkę, z której nie potrafił już zawrócić. Przełomowym punktem było uświadomienie sobie, że zarobienie pieniędzy i utrzymanie rodziny jest znacznie trudniejsze niż kiedykolwiek mógł przypuszczać. Próbował zatrudnić się w milicji, ale jego kandydatura została odrzucona. Założył więc w swoim domu salon gier wideo, z którego korzystali nastolatkowie. Biznes okazał się jednak mało dochodowy, a Rusłan coraz częściej musiał prosić o pomoc finansową swoich rodziców. W końcu, jesienią 1998 roku, oznajmił, że musi wyjechać z Ukrainy i przenieść się do Rosji, gdzie miały czekać na niego większe możliwości. Ale nigdy do Rosji nie dotarł. Zamiast tego rozpoczął serię krwawych napadów. Jak mówił:
3: pewnego dnia okradłem pijanego przechodnia na ulicy, potem drugiego i nie spotkała mnie za to żadna kara. Od tamtej pory wszystko szło gładko. Zrozumiałem jedno: nie da się pracować i mieć dobrych pieniędzy. Nigdy nie zarobi się ich uczciwą pracą. Nie mogłem już przestać napadać.
1: Później okazało się, że były to jedynie próby usprawiedliwiania potwornych zbrodni, których się dopuścił. Rusłan w całym swoim życiu przepracował oficjalnie tylko jeden tydzień. Zatrudnił się wówczas w kawiarni na Krymie. Resztę jego dorosłego życia stanowiła działalność przestępcza. A ta, jak przyznał sam maniak, mocno odbiła się na jego małżeństwie. Częste wyjazdy i znikanie z domu sprawiły, że żona zaczęła podejrzewać go o zdradę. By zatuszować swoje zbrodnie, Rusłan opowiadał historię o pracy, która wymagała częstych podróży. Czasem też twierdził, że wygrywał pieniądze na automatach. Stąd też w ich domu pojawiał się nagły przypływ gotówki. Ale kobieta nie była przekonana, dlatego wielokrotnie próbowała rozstać się z mężem. Ten jednak za każdym razem namawiał ją, by spróbowali jeszcze raz i dali sobie kolejną szansę. Jak później zapewniała partnerka maniaka, nie miała pojęcia, że jej mąż tak naprawdę był seryjnym mordercą, a wszystkie pieniądze, które zdobył, pochodziły z napadów. W trakcie przesłuchania Rusłan nie okazywał swoim ofiarom jakiegokolwiek współczucia. O zbrodniach mówił bez emocji, nie miał wyrzutów sumienia. Zapewniał, że był doskonałym strzelcem i potrafił oddawać precyzyjne strzały zarówno z prawej, jak i lewej ręki. Według niego ginęły tylko te osoby, które nie stosowały się do jego poleceń. Jeśli nakrył domowników na próbie ukrycia pieniędzy czy biżuterii, również decydował się na strzał. Nie miał problemów, by z zimną krwią zabić wszystkich członków rodziny, nawet jeśli byli wśród nich seniorzy oraz dzieci.
3: Kiedy dziecko idzie do szkoły, najpierw uczy się czytania i pisania, a nie wyższej matematyki. Żeby nauczyć się celnie strzelać, potrzebowałem kogoś, na kim mógłbym ćwiczyć.
1: Hudoli przyznał się do zabójstw, w sprawie których śledztwa zostały zamknięte ze względu na niewykrycie sprawcy. Po tym, jak wyjawił prawdę, śledztwa te zostały ponownie otwarte. Co ważne, na wolność wyszli też Anatolij Iwaszyn i Aleksander Stiepanow, którzy zostali niesłusznie skazani za zabójstwo Siergieja Kornienki i Niny Zamkowej. Do tych zbrodni przyznał się właśnie Hudoli. Dlatego też Iwaszyn wniósł pozew przeciwko Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i zażądał 8 milionów hrywien za straty moralne. Do procesu jednak nie doszło, bo milicjant odpowiedzialny wówczas za śledztwo zmarł w 2007 roku. Z kolei w 2005 roku przed sądem stanęli Rusłan Hudoli i jego brat Aleksander, który miał odpowiadać za współudział w jednej ze zbrodni. Sam Rusłan został oskarżony o 32 morderstwa, kilkadziesiąt rozbojów i napaści. przyznał się praktycznie do wszystkich zbrodni, odmówił jednak składania wyjaśnień w przypadku zabójstwa jego dawnego wspólnika, Wasilija Buka. Rusłan w sądzie mówił:
3: rozumiem, że byłem niebezpieczny dla ludzi, ale tylko w połowie. W prawdziwym życiu taki nie jestem. Przecież zabijałem tylko w nocy, ale gdy nastał dzień, stawałem się normalnym człowiekiem. Miałem rodzinę, przyjaciół, znajomych. Wszyscy dobrze mnie traktowali. Nikt mnie o nic nie podejrzewał. I żyłem prostym życiem. Nie piłem, nie ćpałem, nie pracowałem, nie mówiłem za dużo, nigdy nie zwróciłem na siebie uwagi milicji. Przestrzegałem prawa. Nigdy mnie nie aresztowano, nawet na 15 dni. Wszyscy mówili, że jestem uczciwy, że jestem dobrym człowiekiem. A potem, kiedy to wszystko się zaczęło, wszyscy nagle zmienili zdanie. Wiecie, czasami pijak leży pod ławką dziś, jutro i pojutrze. Taki już jest. A czasem ktoś za dużo wypije, położy się przy ławce, wytrzeźwieje i znowu jest normalny. Idzie do pracy w garniturze, a w rodzinie panuje porządek. No cóż, ja należę do tych drugich. Jestem dwiema stronami tej samej monety. I nie zabiłem wszystkich, tylko tych, z którymi nie mogłem się dogadać. Jeśli ktoś bez zbędnych ceregieli oddał pieniądze i kosztowności, nie krzyczał, nie wołał o pomoc, innymi słowy, zachowywał się rozsądnie, to go nie zastrzeliłem. Dlaczego na Krymie miałem tylko 6 morderstw? Bo tam ludzie są bogaci, oczytani i wiedzą, jak zachować się podczas napadu. Ale na wsiach przywykli do wykorzystywania sytuacji. Umieją tylko machać widłami, ale myśleć nie umieją. Zresztą wyszło tak. Podczas jednego napadu nikogo nie zabiłem i wziąłem pieniądze. Ale podczas drugiego mogłem zabić i nic nie zabrać. Żałuję, że zabiłem. Powinienem był okraść. Powinienem był naładować moją strzelbę gumowymi kulami. Wtedy byłoby lepiej. W rodzinie ciągle dochodziło do kłótni z powodu mojego stylu życia. Żona się bała. Nie posłuchałem jej. Byłem głupcem. Mój błąd polegał na tym, że nie wiedziałem, kiedy przestać. Już wcześniej miałem na oku 2-piętrowe rezydencje w Połtawie, myśląc, że je wezmę, a potem na jakiś czas przestanę. Ale nie wiedziałem, co zrobić dalej. Potrzebowałem pieniędzy. Wiedziałem, jak je zdobyć. Jeśli bierzesz dużą sumę, nie chcesz już pracować za 300-400 hrywien. Myślałem o rezygnacji, ale się powstrzymałem. Ale teraz jest już za późno na żal. Był czas na popełnianie przestępstw, teraz jest czas na odpowiedzialność. Choć czasami wydaje się to jak sen, że pewnego dnia obudzę się i wszystko będzie jak dawniej.
1: Zatrzymanie Rusłana było wstrząsem również dla jego rodziny. Jego matka przed sądem zapewniała, że nic nie wskazywało na to, by jej syn mógł wyrosnąć na bezwzględnego mordercę. Jak tłumaczyła, mężczyzna zawsze był spokojny i w przeciwieństwie do swojego brata wolał spędzać czas w domu.
4: Nie potrafię wyjaśnić, dlaczego tak się stało. Wciąż mnie to zadziwia. Sasza spędzał czas głównie z dziećmi na ulicy, podczas gdy Rusłan nie miał prawie żadnych znajomych i większość wolnego czasu spędzał w domu. Dzieciaki były po prostu dziećmi, dobrze odżywione, dobrze odziane i nigdy nie powiedziały złego słowa. Mój mąż i ja wychowywaliśmy je sami. Rusłan miał około 3 lat, kiedy moja teściowa wyrzuciła nas z domu, bo znalazła nowego męża i musieliśmy zamieszkać u sąsiadów. Nie liczyliśmy więc na pomoc rodziców, choć było ciężko. Ja pracowałam w sklepie od rana do wieczora. Nie piliśmy ani nie kłóciliśmy się. Pomagaliśmy sobie nawzajem. Chłopcy nie byli może przyjaciółmi, prawdopodobnie ze względu na różnice wieku i charaktery, ale też się nie kłócili. Rusłan zawsze był dla Saszy autorytetem i nadal go kocha. Dzieci nie miały żadnych szczególnych zainteresowań. W dzieciństwie uwielbiały słuchać muzyki i oglądać filmy animowane. Saszę bardziej pociągała technologia. Rusłanowi była ona obojętna.
1: Tym bardziej trudno zrozumieć, dlaczego Rusłan, wychowywany w domu pełnym miłości i szacunku, zdecydował się na brutalne morderstwa, a w swojej działalności nie oszczędzał nawet dzieci. W trakcie procesu Aleksander stwierdził, że nie dopuścił się zbrodni, za którą miał być sądzony. Jak mówił, śledczy wymusili na nim wcześniejsze przyznanie się do winy.
0: Zło. Zbrodnia łowca ofiar.

0: zło. Zbrodnia, łowca, ofiara.
1: Z kolei na sali sądowej pojawiła się m.in. Ludmiła Czebotarewa, która w 2004 roku, będąc w 6 miesiącu ciąży, została brutalnie napadnięta. Według prokuratury stał za tym Rusłan i jego wspólnik Wasilij. Mieszkanka Połtawy zeznała, że 12 stycznia wracała do domu od koleżanki. Było około godziny 19. Kobieta tak to później relacjonowała.
2: Na zewnątrz padał śnieg i było dość jasno. Widząc po drodze automat telefoniczny, postanowiłam zadzwonić do domu, żeby mąż mógł się ze mną spotkać. Wybrałam już numer, gdy dwóch młodych mężczyzn, których kątem oka dostrzegłam, wyrwało mi słuchawkę i uderzyło mnie w głowę jakimś metalowym przedmiotem.
1: Ludmiła straciła przytomność. Ocknęła się, gdy mężczyźni ściągali jej biżuterię. Zaczęła błagać ich, by nie robili jej krzywdy, ale ci brutalnie ją pobili, nie zwracając uwagi na ciążowy brzuch. Zabrali cenne przedmioty oraz pieniądze, a Ludmiła trafiła do szpitala. Miała na głowie 7 ran, stwierdzono pęknięcie czaszki i wstrząs mózgu, do tego rozerwanie powieki i liczne krwiaki. Po pobiciu sprawcy oddali na nią również mocz. Sama Ludmiła nie widziała swoich napastników zbyt dobrze. Jak relacjonowała?
2: Chuligani wciskali mnie w śnieg, więc nie mogłam ich dostrzec i widziałam ich głównie z dołu. Jeden miał na sobie skórzaną kurtkę, drugi kurtkę puchową. Jeden był niski, krępy i blondyn, drugi wysoki, szczupły i miał czarne włosy. Kiedy po wypisaniu ze szpitala poszłam na lokalny komisariat policji, żeby odebrać swoje rzeczy, które grupa operacyjna zabrała z miejsca zbrodni, poproszono mnie o złożenie zawiadomienia o napadzie z bronią w ręku i podanie wysokości strat moralnych i materialnych. Aby sprawiedliwość zwyciężyła, wyjaśnili. Ale kiedy moje zgłoszenie dotarło do śledczego, powiedział mi szczerze, nie ma wystarczających dowodów, żeby rozwiązać tę sprawę. Jednak pewnego dnia, około 3 tygodnie przed porodem, wezwano mnie na komisariat policji, żebym wskazała podejrzanego. I oczywiście nie mogłam być pewna, czy to ten sam facet, który mnie pobił.
1: Na Rusłana naprowadził kobietę prokurator. To on zadzwonił do Ludmiły, mówiąc jej, że jej sprawa może być powiązana z serią morderstw w regionie. Co ciekawe, początkowo Hudoli przyznał się do tej napaści, ale gdy usłyszał, że zarzucane jest mu również usiłowanie gwałtu ciężarnej kobiety, odparł?
3: Czegoś nie rozumiem. Więc my z Bukiem próbowaliśmy zgwałcić ciężarną kobietę? Wasilij nigdy mi tego nie wybaczy, jeśli spotkamy się po śmierci. Tak, jestem mordercą, ale nie jestem kompletną porażką. Więc pozwólcie chłopakom się bawić. Chciałem im pomóc, ale nie spodziewałem się takiego obrotu sprawy. Wycofuję swoje zeznania i oświadczam, że to nie jest moja zbrodnia.
1: Dlaczego więc Rusłan chciał się przyznać do zbrodni, której nie popełnił? I kim byli chłopcy, o których mówił? Tego do dziś nie wiadomo. Nie został za tę napaść skazany. Według lokalnej społeczności za atakiem na Ludmiłę stali wysoko postawieni mężczyźni, którzy byli kryci przez milicję. Ale jest to tylko jedna z wielu plotek, która pojawiła się w tej sprawie. 30 grudnia 2005 roku po przeanalizowaniu wszystkich dowodów i wysłuchaniu świadków, sąd uznał Rusłana Hudolija za winnego w sumie 29 zabójstw, ponad 20 napadów z bronią w ręku, 4 usiłowań zabójstw, a także wielu kradzieży i nielegalnego posiadania broni. Skazano go na dożywocie. Podobną karę zastosowano wobec jego brata Aleksandra. Odczytywanie wyroku zajęło sędziemu niemal cały dzień. Po zakończeniu procesu Rusłan trafił do kolonii karnej w Temnowce. Umieszczono go w sektorze o zaostrzonym rygorze. Z kolei jego brat uniknął dożywocia. W 2006 roku Sąd Najwyższy Ukrainy zmienił mu karę na 15 lat więzienia. Podczas pobytu w kolonii karnej Hudolij chętnie udzielał wywiadów. W jednym z nich mówił:
3: zaczęło się w 98 roku, jak wróciłem z armii. Zaczęło się od drobnostek. to na ogród do kogoś pójdę, jabłka ukradnę, to rower. I tak z małych rzeczy to rosło, że tak coraz wyżej i wyżej poprzeczkę brałem. Nie łapali, nie łapali, nie łapali, a potem to za rozbój jakiś. Potem zabiłem, zabiłem, zabiłem i tak poszło. Wódki nie piłem, do barów nie chodziłem, nie zadawałem się z rozwiązłymi. W domu siedziałem, żona, dziecko, jak zwykły człowiek.
1: Ruslan przyznał też, że pierwszy raz zabił dla pieniędzy, ale później przyzwyczaił się do odbierania ludziom życia. Robił to automatycznie, nie zastanawiał się nad tym. Nie obchodziło go to, czy ktoś zginie. Jak jednak mówił, nie mógł znieść zapachu krwi.
3: Nie znoszę go. Od razu robi mi się niedobrze. Starałem się stać dalej lub zabijać w taki sposób, by zmniejszyć rozlew krwi.
1: Hudoli powiedział też, że technik zabijania uczył się z kryminałów. To właśnie z nich czerpał inspirację, także wiedzę. Na przykład o tym, jak się ukryć, jak unikać schwytania, czego nie dotykać przy włamaniach, by nie zostać zdemaskowanym. Na tym nie kończy się jednak historia Ruslana. W 2022 roku został uznany za winnego w sprawie zabójstwa siostry swojego kolegi z klasy, do którego doszło w 1999 roku. Mężczyzna przyznał się do winy i po raz kolejny skazano go na dożywocie. Liczba ofiar maniaka z Karliwki wzrosła więc do 30. Podczas jednego z wywiadów Ruslan zastanawiał się nad tym, skąd właściwie wzięła się jego potrzeba zabijania. Jak wówczas mówił?
3: Myślałem o tym na różne sposoby, z różnych perspektyw i w różnym czasie. Ale gdy tylko zaczynam kopać głęboko w sobie, żeby racjonalizować to, co zrobiłem, horror uderza mnie w mózg i wtedy blokuje się w mojej głowie. Ale nadal mnie to nie obchodzi. Nie zagłębiam się już w siebie, a życia nie da się przeżyć na nowo. Wiem, że Bóg istnieje, to pewne. I nie jestem przeciw Bogu, ale czy w to wierzę, czy nie, nie chcę się w to zagłębiać. Jak mogę prosić o przebaczenie? Dzień dobry, zabiłem 30 osób, wybacz mi i odpuść mi grzechy? Nie, nikt tam na mnie nie czeka. Jakoś żyłem bardziej na autopilocie. Jeśli mnie złapią, świetnie, w końcu przestanę zabijać. Ale nie myślałem o tym zbyt wiele. Żyłem jak wszyscy normalni ludzie. Rodzice, siostra, brat, żona i córka. Pamiętajcie, w każdym kraju muszą być tacy maniacy jak ja. Są lekarze, są ochroniarze, a są też ludzie tacy jak ja, którzy mają skłonności do morderstw. Nie ma od tego ucieczki. Tak miało być. Gdyby złapali mnie wcześniej, zabiłbym mniej.
1: Już po zatrzymaniu Hudoli próbował popełnić samobójstwo, podcinając sobie żyły. To mu się jednak nie udało. Dzisiaj w kolonii karnej morderca otrzymuje 3 posiłki dziennie i może liczyć na 8 godzin odpoczynku. Chętnie czyta i uczy się angielskiego. Pracuje też w szwalni, szyje torby. Jak mówi, córka zerwała z nim kontakt. On sam liczy na to, że ludzie wybaczą mu zbrodnie, których dokonał. Nie wyklucza, że w przyszłości złoży wniosek do prezydenta o ułaskawienie.
0: Zło. Zbrodnia. Łowca. Ofiara.

0: Ósma runda.
1: Dzień dobry, panie prezesie. Ponad 500 000 złotych kary dla właściciela Biedronki. Za co?
2: Za zmowę na rynku pracy, przede wszystkim dotyczącą nierywalizowania kierowców pomiędzy przewoźnikami, którzy obsługiwali centra dystrybucyjne Biedronki.
1: Czyli mówiąc wprost, jak to wyglądało, ta zmowa?
2: Wyglądało w taki sposób, że stosowano mechanizm pewnej karencji kierowca, jeżeli nie uzyskał zgody swojego pracodawcy, nie mógł przejść do konkurencji obsługującej Biedronki, inaczej miał zakaz wjazdu na teren centrum dystrybucyjnego.
1: Czyli dogadali się, że nie mogą dać podwyżki, tak? Jeżeli ktoś będzie chciał zmienić pracę w innej firmie.
2: Jak to wynika z jednej z korespondencji, wskazywano, że po co tworzyć niezdrową konkurencję o pracowników, lepiej pozostać w zasadach, w których nie musimy rywalizować o kierowców.
1: Pytam o dalsze efekty pracy pana urzędu. Cytuję, oszust wyprowadził pieniądze z mojego konta. Kiedy bank powinien je oddać?
2: Najpóźniej kolejnego dnia, następnego dnia po zgłoszeniu transakcji nieautoryzowanej przez klienta, chyba że rzeczywiście widzi, że doszło do ciężkiego też braku rozsądku i tej braku rażącego niedbalstwa po stronie konsumenta.
1: Idziemy do sklepu, patrzymy na opakowanie na przykład masła. Tam do tej pory było, nie wiem, 250, potem 200. Teraz małym druczkiem jest 190. Oszukują nas?
2: W tego typu sytuacji przede wszystkim powinniśmy dostać jasną i czytelną informację o tym, że zmniejszyła się gramatura opakowania.
1: A gdzie ta informacja powinna być? Gdzie jej mamy szukać? Błąd.
2: No i to jest właśnie to, o czym powinni pamiętać przedsiębiorcy. Jasno i czytelnie powinniśmy, czy to na opakowaniu, czy poprzez zmianę kształtu opakowania wielkości, powinniśmy dostać informację, czytelny zapis jednoznaczny dla konsumenta, że mamy mniejszą gramaturę, po to, żebyśmy jako konsumenci przed tą półką mogli uwzględnić to w decyzjach zakupowych.
1: Telemarketer dzwoni i mówi, ja tylko umawiam spotkanie. Na taki telefon też potrzebuje zgody?
2: Oczywiście, że tak. Jeżeli umawiane spotkanie ma to charakter komercyjny, marketingowy, najpierw świadoma i jasna zgoda konsumenta, dopiero później możliwość dokonania telefonu.
1: Panie prezesie, ostatnie pytanie w tej części. Na metce, nie wiem, mojej marynarki jest napis, że to jest, nie wiem, bawełna, a potem się okazuje, że to jest poliester. Bo taką kontrolę zrobiliście, prawda?
2: Tak.
1: To jest przerażające. Nie wiem, rodzice kupują ubranka dla dzieci, które miały być z takiego materiału, a są zupełnie innego. Ta skala jest olbrzymia?
2: Wciąż znajdujemy tego typu nieprawidłowości. Wcześniej, jeżeli chodzi o odzież męską, odzież damską, jeżeli na liście naszych zbadanych produktów jest marynarka, którą na przykład byś posiadał, idziemy do sprzedawcy i reklamujemy za niezgodność z umową, którą zawarliśmy, dokonując zakupu.
1: Ale to chce pan powiedzieć, że skontrolowaliście wszystkie ubrania w Polsce, czy część?
2: Oczywiście nie możemy skontrolować wszystkich. To jest niemożliwe nawet technicznie, ale tam, gdzie to budzi wątpliwości, inspektorzy mają już to nawet wyczucie w terenie, potrafią identyfikować te produkty, ale potwierdzenie zawsze.
1: Gdzie mam szukać informacji, że mój ciuch kupiony w konkretnym sklepie jest wykonany z takiego materiału, z którego oczywiście chciałbym, żeby był wykonany?
2: Wyniki pracy Inspekcji Handlowej na stronie uoki.gov.pl.
1: Ostatnie pytanie w tej części. Zonda Krypto, czy jeszcze prokuratura coś chce od UOKiK-u?
2: My na bieżąco dzieliliśmy się z prokuraturą i z ABW naszymi spostrzeżeniami. Pełne dokumenty zostały, kopie zgodne z oryginałem zostały przekazane do prokuratury.
1: A co było w tych dokumentach, panie prezesie?
2: Przede wszystkim to, co identyfikowaliśmy, jeżeli chodzi zarówno o Zondę Krypto, jak i o reklamodawców czy wydawców, którzy mogli reklamować te produkty i tą platformę.
1: Tomasz Chrustny jest, szanowni państwo, naszym gościem. Panie prezesie, to wróćmy jeszcze raz do tej Biedronki, bo to jest olbrzymia kara, ponad 500 000 złotych. Tam rzeczywiście ta zmowa była taka niemalże mafijna, bo to bardzo ostry zarzut, ale też olbrzymia, gigantyczna kara.
2: To porozumienie trwało od 2017 roku, co najmniej do lutego 2024 roku, kiedy zrealizowaliśmy przeszukanie u tych przedsiębiorców, w tym w Jeronimo Martins Polska, zatem co najmniej około 7 lat, kiedy to porozumienie mogło obowiązywać. Skala i zasięg, proszę zauważyć, ona jest niezwykle istotna. To jest największe postępowanie, jakie realizowaliśmy. 38 stron postępowania, w tym 30 przedsiębiorców. I to pokazuje też skalę działania tego konkretnego przedsiębiorcy.
1: Czyli jaki był ten mechanizm? Jakby pan to mógł opisać?
2: Dostosowania mechanizmu, który rzeczywiście ograniczał rywalizację pomiędzy przewoźnikami o kierowców.
1: Dobrze, to mógłby pan ten mechanizm opisać? No, na przykład jestem kierowcą w Biedronce. Ta stawka mi się kompletnie już nie podoba. i znalazłem ofertę pracy, czy nie znajdowałem oferty pracy, na przykład z innego, z innej sieci, która też potrzebowała kierowców, właśnie takich dostawców?
2: Przede wszystkim, jeżeli byłeś kierowcą, jeżeli ktoś był kierowcą, to najczęściej był kierowcą przewoźnika, czyli wykonawcy, który realizował, obsługiwał centra dystrybucyjne. I często pamiętajmy, że to są naprawdę już teraz dość duże podmioty. One mają wielu kierowców, zatrudniają wielu kierowców, bo skala działalności tego przedsiębiorcy jest niezwykle duża. I po to, aby nie dochodziło do rywalizacji pomiędzy przewoźnikami, żeby nie dochodziło do rywalizacji z warunkami pracy, w tym między innymi warunkami płacy, dochodziło do sytuacji i przedsiębiorcy wypracowali sobie taki mechanizm, że jeżeli kierowca chciał zmienić pracę albo jakiś inny przedsiębiorca oferował danemu kierowcy, bo na przykład był dobry, sprawdzał się, był bardzo wydajny, miał dobrą opinię na przykład w centrum dystrybucyjnym, to wówczas musiał mieć zgodę dotychczasowego przedsiębiorcy na przejście. Jeżeli jej nie otrzymywał, to stosowano karencję, taki freezing, i to realizowała między innymi właśnie Biedronka, że dany kierowca nie mógł w ogóle wjechać, dostać się na centrum, na
1: był wykluczony,
2: dystrybucyjnego,
1: tak?
2: I nie mógł obsługiwać de facto Biedronki u innego przedsiębiorcy, u innego pracodawcy.
1: I w jaki sposób to wykryliście? To sami kierowcy się do was zgłosili, że mają problem, czy tego nie możemy?
2: Zaczęliśmy to postępowanie rzeczywiście od Jerome Martins Polska. W międzyczasie jesteśmy już po zarzutach w Dino i mamy postępowania niewyjaśniające w Lidlu. Przede wszystkim ten element, który tutaj wystąpił, to jest element współpracy, uzgodnień, które miały hamować wzrost wynagrodzeń, hamować rywalizację, tak jak mamy to potwierdzone w jednym mailu. Nieuczciwą konkurencję o kierowców, o pracowników, koniec końców dla przewoźników oznaczało to mniejszą rywalizację, większą stabilność pracy i zatrudnienia. Dla Biedronki mogło to oznaczać mniejsze koszty, bo była mniejsza rywalizacja i mniejsze podnoszenie.
1: No ale to paradoksalnie
2: A dla kierowców i ich rodzin tu była realna strata, bo ich warunki były gorsze niż warunki optymalne. Mogli szukać poprawy, ale de facto już poza obsługą Jeronimo Martins.
1: Ale klienci Biedronki to w sumie jakoś tego nie odczuwali, jak rozumiem, no bo przecież Biedronka cięła w ten sposób też koszty, tak? A czy nie zwiększała kosztu może w ten
2: sposób? Zawsze jest pytanie, kto na koniec dnia korzysta więcej. Czy przedsiębiorca, czy klienci? Mówimy o jednym z największych przedsiębiorców w Polsce. Ponad 100 miliardów złotych przychodów ze sprzedaży, ponad 3,5 miliarda zysku netto. Zeszły rok dywidenda ponad 2 miliardy złotych, więc mówimy o naprawdę dużym przedsiębiorcy, który powinien działać uczciwie.
1: Czy ci kierowcy mogą teraz o jakieś odszkodowanie się zwracać?
2: Przede wszystkim ci przedsiębiorcy muszą jak najszybciej zaprzestać tych praktyk i w efekcie zaprzestania...
1: A to nie ma jakiegoś rygoru, że to już nie wolno?
2: Przede wszystkim my w decyzji wskazujemy, że mają obowiązek zaprzestać w tym zakresie, w jakim jeszcze nie zaprzestali. Widzimy pewne zmiany, ale nie jesteśmy w stanie potwierdzić. Musielibyśmy ponownie odwiedzić tych przedsiębiorców, żeby zidentyfikować, czy rzeczywiście doszło do trwałego zaniechania tejże praktyki. Mamy potwierdzenie w dokumentacji, że ona występowała i to jest bardzo szeroki materiał dowodowy, którym się posługiwaliśmy. I dzisiaj przede wszystkim powinni zaniechać po to, żeby warunki pracy i ta rywalizacja o kierowców, żeby uległy poprawie. To jest ta pierwsza korzyść z naszej decyzji. Druga, jeżeli rzeczywiście dany kierowca był poszkodowany, bo nie mógł zmienić, nie mógł poprawić, wówczas może dochodzić swoich roszczeń, ale tutaj rzeczywistość w Polsce jest taka, że musi już bezpośrednio robić to przed sądem.
1: Panie prezesie, wysłał pan policję do 4 banków.
2: Wysłaliśmy przede wszystkim w ramach przeszukania, w ramach, które zawsze jest realizowane.
1: Ale to nie do okienka, tylko wysłał pan do gabinetów prezesów. No to się wcześniej nie zdarzało. Wjechali policjanci, zabezpieczyli komputery, zabezpieczyli telefony tych prezesów. Dla tych prezesów to podobno był wielki szok, bo oni tak po prostu zupełnie się nie spodziewali, że taka akcja może być. O co chodziło tak naprawdę z tymi prezesami banków? Tam również i teraz już wszystkich klientów oszukiwano, a czy próbowano oszukać? Jakby pan to tak przełożył na
2: pewne publikacje, które oczywiście są zaangażowani w to bardzo mocno eksperci reprezentujący w różnych sytuacjach banki, w tym między innymi prawnicy. Te działania, które prowadziliśmy w pełni zgodnie ze sztuką. Tak realizują je nasi odpowiednicy w Europie, tak realizuje je Komisja Europejska, bo korzystamy de facto z bardzo podobnych mechanizmów. I my zawsze, aby dokonać przeszukania, musimy uzyskać zgodę sądu i tam uprawdopodobnić istnienie praktyki. Idziemy do przeciwnika przedsiębiorców możemy korzystać z asysty policji. I to, co jest istotne, to jest to, że korzystamy i chcemy zabezpieczyć materiał dowodowy na urządzenia, które są wykorzystywane dla celów służbowych. Jeżeli ktoś korzysta na przykład z telefonu prywatnego, ale ma na nim grupy WhatsAppowe czy komunikatory, jest komunikacja służbowa, to wówczas mamy
1: tylko
2: prawo
1: ten fragment,
2: uzyskać
1: tak?
2: dostęp do tego materiału. I najczęściej nawet przeglądanie tych urządzeń odbywa się bezpośrednio u przedsiębiorcy w asyście pełnomocnika, czy nawet tego pracownika, który korzysta z tego urządzenia. Nie interesują nas zdjęcia prywatne z wakacji, nie interesuje nas korespondencja prywatna, tylko to, gdzie dochodzi do informacji i tutaj podejrzewamy również niedozwolone porozumienie poprzez wymianę informacji dotyczących oceny zdolności kredytowej, dotyczące scoringu bankowego, które ma ogromne znaczenie dla milionów Polaków, bo ma wpływ na to, jakie koszty płacimy w kredytach konsumenckich i hipotecznych.
1: No właśnie, o co tutaj chodziło dokładnie? Bo to jest taka akcja obejmująca właśnie kilka banków, 4, 5, a być może jeszcze więcej. Tutaj klienci, konsumenci, w jaki sposób mogli być narażeni na straty?
2: Przede wszystkim mówimy o funkcjonowaniu Biura Informacji Kredytowej. Biura, które jest własnością 8 największych banków komercyjnych i Związku
1: popularny
2: Banków
1: BIK.
2: Polskich.
1: Mm-hmm.
2: Tak zwany właśnie popularny BIK, który ma również Biuro Informacji Gospodarczej. I to jest pewne centrum danych, z którego dla oceny naszej zdolności kredytowej, standingu finansowego, scoringu finansowego korzystają banki komercyjne, ale też banki spółdzielcze czy pożyczkowe.
1: To przełóżmy to na takiego Kowalskiego.
2: Już mówię o co chodzi. Mm-hmm. Przez wiele lat w BIK-u funkcjonował mechanizm, który zakwestionowaliśmy, że jeżeli pan redaktor chciał uzyskać kredyt, szedł do banku, to bank informował o tym BIK. I w tego typu sytuacji świadomy konsument właśnie przekazał informację, że sam proces uzyskiwania, ofertowania czy uzyskiwania kredytu się w danym banku rozpoczął. I teraz, im bardziej jest świadomy konsument, tym bardziej porównuje oferty. Tu, im bardziej był świadomy i chciał uzyskać wiele ofert od różnych banków, to jego scoring ulegał pogorszeniu za sam fakt pytania, bo BIK uznawał, że jeżeli jest konsument, który często pyta o kredyt, ma wobec tego problem ze spłacalnością. W rezultacie banki po scoringu mogły widzieć, że ktoś bardzo mocno dopytuje o kredyt w innych instytucjach i sam BIK pogarszał standing kredytowy w zależności od tego, jak konsument
1: pytał.
2: Przełóżmy
1: to na język.
2: Oznacza, że zawsze preferowany był bank, do którego poszedł jako pierwszy, czyli najczęściej bank, gdzie mamy rachunek bankowy.
1: To znaczy, panie prezesie, poszedłem sobie na przykład, do Alior Banku na przykład, tak? Albo do M Banku, albo do PKO i to był mój bank pierwszego wyboru, tak? I zapytałem tam, że chciałbym mieć tam, nie wiem, 200 tysięcy, tam 300 tysięcy brakuje mi do zakupu mieszkania dla dziecka. I dostałem konkretną ofertę.
2: Tak.
1: Tak? A potem chciałem iść do drugiego banku, do X-a, żeby nie wymieniać tych banków, żeby się nie poobrażały. I on też dał mi jakąś ofertę, ale on już wiedział, że ja już pytałem w tym pierwszym banku?
2: On już mógł wiedzieć w oparciu o dane, które były gromadzone w BIK-u. I to chcemy bardzo dokładnie wyjaśnić. W toku postępowania BIK wycofał się już z pewnego mechanizmu dotyczącego właśnie ograniczenia scoringu, ale skala wcześniejszych działań była bardzo duża. Znaczy, scoring konsumenta, który był świadomy, dopytywał, chciał mieć wiele ofert na stole, z czasem ulegał bardzo radykalnemu pogorszeniu. Czyli ktoś, kto był świadomy, płacił za to wyższą cenę.
1: Chcę wam powiedzieć, że wtedy jak wróciłem do tego pierwotnego banku, w którym zapytałem o ten po raz pierwszy, to dostałem gorszą ofertę. Mogło tak
2: Chcę
1: być?
2: Chcę powiedzieć to, że de facto, jeżeli poszedł pan redaktor w ciągu miesiąca, dwóch do pięciu banków,
1: to jest normalne chyba.
2: To w trzecim, w czwartym, piątym mógł pan już otrzymywać dużo gorszą ofertę, a w międzyczasie scoring BIK-u, z którego korzystają też inne banki, ulegał diametralnemu pogorszeniu.
1: I wracałem do pierwszego, gdzie miałem najkorzystniejszą.
2: To oznaczało to, że w szóstym, siódmym mógł już pan w ogóle nie dostać kredytu. Mm-hmm. A zatem to mógł być mechanizm,
1: i teraz to się
2: który
1: zmieni?
2: Ograniczał rywalizację. A proszę zobaczyć, że w przypadku kredytu hipotecznego każda drobna zmiana na marży, mm-hmm. która między innymi odzwierciedla koszt pieniądza, częściowo, bo to jest element wynagrodzenia, wówczas może mieć kolosalne znaczenie dla kosztu całego kredytu.
1: I tam też była zmowa?
2: To jest element, który dzisiaj badamy w postępowaniu wyjaśniającym. Chcieliśmy bardzo dokładnie, i to teraz robimy, analizujemy, sprawdzić, jak te dane pracują w systemie. Bez wątpienia to, co jest pozytywną zmianą, to jest to, że w toku postępowania BIK już zmienił część mechanizmów, ale chcemy mieć pewność, że te mechanizmy prawidłowo funkcjonują, że konsument, który jest świadomy, dopytuje, chce jak najwięcej korzystnych ofert, nie jest za to karany.
1: Panie prezesie, też jeszcze w kwestii banków trzymając się, żebyśmy sobie też powiedzieli o tej jednej kwestii, oszustw, wyłudzeń, gdzie tak naprawdę kliknęliśmy, bo nam ktoś podpowiadał, znaczy kliknęliśmy, wpisaliśmy kod nawet do autoryzacji i bank często, bo w większości, zwalał to na nas, tak? A teraz się to też zmieni? Czy to się już zmieniło?
2: To już się zmienia. Ta pierwsza decyzja, a właściwie cztery decyzje dotyczące czterech banków, mam tu na myśli bank BNP Paribas, mBank, Millennium i Alior, to są decyzje, gdzie ci przedsiębiorcy zobowiązali się, a właśnie uzgodniliśmy z nimi mechanizm, w ramach których dokonają zmian w ocenie nieautoryzowanych transakcji, tak żeby zapewnić pełną zgodność z przepisami prawa. To jest wiele lat postępowania, które prowadziliśmy. Bardzo żmudnego, bardzo trudnego, także jeżeli chodzi o reakcję sektora bankowego. Pierwotnie zaczynaliśmy od bardzo dużego kontestowania, kwestionowania naszych działań. Wypracowaliśmy wiele zmian w mechanizmach funkcjonujących w bankach, bo zwracaliśmy im uwagę, że muszą już teraz radykalnie podnieść poziom standardów zabezpieczenia pieniędzy, jakie Polacy mają na kontach bankowych.
1: To wróćmy jeszcze raz i podajmy to na przykładzie, dobra, moim. Loguję się w jednym z tych banków. Wpisuję tam ten najpierw nick, później hasło. I może ktoś podszyć się, tak? Jak rozumiem,
2: tak. Jest wiele mechanizmów, poprzez które dzisiaj możemy stracić pieniądze. Niektóre to są takie, gdzie w jakim stopniu my też możemy
1: jakiś wirus,
2: zawinić,
1: tak?
2: Ale są też takie, które są, przepisy prawa wyraźnie wskazują, że w tego typu sytuacjach banki mają obowiązek zwrócić pieniądze. I teraz tak, różnica to są pewne kwestie absolutnie techniczne, ale też z drugiej strony są takie zagadnienia, które są niezwykle istotne. Znaczy samo uwierzytelnienie, czyli wpisanie na przykład kodu, to nie jest jeszcze autoryzacja. Autoryzacja jest wówczas, gdy wykorzystaliśmy narzędzia przewidziane w umowie z bankiem na potwierdzenie transakcji,
1: ale narzędziem jest właśnie kod.
2: Ale jednocześnie ta transakcja odbywa się za naszą pełną świadomą zgodą. Czyli jest to potwierdzenie. I teraz przykład. Jeżeli mamy oszustwa na pulpit zdalny, gdzie ktoś dzwoni, wyświetla nam się bank, z którego korzystamy, i mówi, że tutaj jest ryzyko, że środki będą przyjęte, trzeba zainstalować oprogramowanie, podaje się za pracownika banku. Mówimy mu nasz PIN, mówimy kody autoryzacyjne i w tego typu sytuacjach może dochodzić do sytuacji, kiedy tam przestępcy obsługują nasze konto. I teraz tak, banki już dzisiaj mają mechanizmy, żeby wychwycić tego typu transakcje. Widzą inne aspekty behawioralne, widzą, że na przykład logowanie jest spoza Polski, spoza Unii Europejskiej i tutaj są te mechanizmy, nad którymi też pracowaliśmy z bankami, żeby podnieść standard bezpieczeństwa. Tu proszę zobaczyć, może dojść do uwierzytelnienia, ale nie autoryzacji, bo ja podając dane, czy uwierzytelniając,
1: miałem przekonanie, że
2: działam w interesie i we współpracy z bankiem. Więc w tego typu sytuacji, nawet jeżeli w jakimś stopniu my działamy pod wpływem zmylenia, to tutaj nie ma naszej świadomej zgody i bank powinien nam zwrócić pieniądze najpóźniej następnego dnia roboczego po zgłoszeniu tej transakcji nieautoryzowanej.
1: A jeżeli nie zwróci?
2: Jeżeli nie zwróci, to są właśnie te mechanizmy, o których dzisiaj rozmawiamy. Może nie zwrócić tylko w
1: A to trzeba udowadniać przed sądem, przypadka. Robić całą procedurę, czy to kiedy bank już się teraz po tych wszystkich waszych kontrolach i opiniach i zastrzeżeniach i też sugestiach, bank już wie, że no to sorry, no, nie będę tutaj się naciągał z klientem, bo to jest nasza wina, czy nasza wina. Takie są zalecenia, może w ten sposób.
2: Takie są przepisy europejskie. W wielu sytuacjach banki automatycznie odrzucały sytuację i nie zwracały środków, w których powinny. Dzisiaj te decyzje, które wydaliśmy, oznaczają, że banki muszą zweryfikować od 2022 roku, jeszcze raz dokonać oceny nieautoryzowanych transakcji.
1: Wszystkich?
2: W mechanizmach, o których rozmawialiśmy z nimi, jest pewien obszar, gdzie mogą stwierdzić tak, na przykład doszło do rażącego niedbalstwa po stronie konsumenta, albo konsument dopuścił się oszustwa i nie muszą wówczas zwracać. Ale jeżeli było uwierzytelnienie, ale nie było autoryzacji, muszą zwrócić.
1: Panie prezesie, prowadzicie też postępowanie wyjaśniające dotyczące informowania o zmniejszeniu gramatury tam produktów w kilku firmach. Już nie wymieniam tych firm, żeby znowu nie było, że tylko cztery, ale akurat te cztery prowadzicie.
0: Tak, to początek.
1: I to jest początek, właśnie o to chciałem zapytać. To jest nagminne, że zawsze mieliśmy kostkę masła, nie wiem, 200 gramów, a teraz jest po cichutku 190, albo 250 jest 230 i tak dalej, w zależności od produktu.
2: Już od dłuższego...
1: I byliśmy my jako konsumenci przyzwyczajeni, że no to w tej kostce to jest tam, prawda, 200. I po cichu nam robią 190, a cena się nie zmienia i to jest nagminne już teraz.
2: I teraz tak, my przyglądamy się temu zjawiskowi,
1: No i co z tego przyglądania wynika?
2: I mieliśmy bardzo niejasny standard prawny, czy w ogóle możemy podjąć działanie. Mamy świeże tegoroczne orzeczenie CUE, że te aspekty dotyczące tak zwanej shrinkflacji, czyli zmiany opakowania bez zmiany ceny, zmiany gramatury bez zmiany ceny, mogą być oceniane z punktu widzenia przepisów prawa dotyczących wprowadzenia konsumentów w błąd. I stąd, po tym jak mieliśmy to orzeczenie, od razu ruszyliśmy z postępowaniami wyjaśniającymi. Co jest istotne, za każdym razem, kiedy przedsiębiorca zmienia gramaturę, napoju jest mniej. Już nie litr, tylko 850 ml. Gramatura już nie 100, tylko 90 gramów w czekoladzie. Torebek herbaty już nie ma 100, tylko 92. Mhm. W tego typu sytuacjach jako konsumenci musimy otrzymać jasną i czytelną informację o tym, że zmieniła się gramatura, zmieniła się liczba sztuk. Jak to powinien zrobić najlepiej przedsiębiorca? Informując jasno na opakowaniu.
1: No, ale zakładamy, panie prezesie, że to jest opakowanie, tak? I tutaj jest herbata, coś tam. Do tej pory zawsze moja mama kupowała tam, gdzie było 100. Mhm. I teraz 100 tam, ale to 100 było gdzieś tutaj małym druczkiem. Tak. Opakowanie jest takie samo i jest tylko 92 torebki. To gdzie w pana zdaniem i jakich gabarytów ta informacja powinna...
2: To powinna być czytelna informacja. Choćby dodatkowy zapis, na przykład nowa gramatura.
1: Ale wie pan, że to będzie walka trochę z wiatrakami. No jak
2: Nie jest walka z wiatrakami, bo oczywiście przedsiębiorca co może zrobić? Może też zmienić w ogóle wielkość albo parametry opakowania po to, żeby konsument widział, że jest tego mniej.
1: Ale przyzwyczajenie jednak...
2: To nie jest kwestia przyzwyczajenia. My mamy nawyki i dlatego przedsiębiorcy o tym wiedzą i wykorzystują ten fakt. Zmniejszając gramaturę, ale zostawiając to samo opakowanie.
1: Dokładnie.
2: Jeżeli mam produkt, gdzie dotychczas miałem 110 ml lodów, a teraz mam 900, ale w tym samym opakowaniu, to ktoś może wprowadzać mnie w błąd. I to jest ta różnica. My musimy dostać w tego typu sytuacjach jasną jako konsumenci informację.
1: Ja tylko pytam, co to jest jasne?
2: Jest mniej.
1: Dobra, co to jest jasne?
2: Czytelne. Na przykład na opakowaniu zmieniliśmy gramaturę. Nowa waga.
1: A, to takie zwroty, tak?
2: Oczekujemy, żeby to było jasne.
1: Oczekujecie, ale będziecie karać?
2: W toku postępowania pracujemy właśnie nad tym z przedsiębiorcami, żeby ta zmiana i te, być może będą potrzebne zmiany dodatkowe regulacyjne.
1: Ale oni chyba są oporni, ci producenci.
2: Była jasna informacja na opakowaniu przez rok od zmiany gramatury. Przyglądamy się tym, bo to jest początek naszych działań. Zakładamy, że będą kolejni przedsiębiorcy objęci tego typu postępowaniami, bo jako konsumenci decydujemy na półce, to jest dla nas kluczowa informacja, ile tego produktu jest. Decydujemy ceną, to jest pierwszy parametr. Drugi to jest ilość, trzeci to jest jakość. Dopiero dalej jest patriotyzm, czy to jest zielony produkt, czy nie. Ale te informacje muszą być dla nas jasne, żebyśmy świadomie dokonywali zakupów konsumenckich.
1: Panie prezesie, to jeszcze zapytam w imieniu mojego kolegi redakcyjnego Huberta Biskupskiego, bo on mówi tak, będzie u ciebie gościem prezes UOKiK-u. On mówi tak, Marek, chodzę do 2 lub 3 dyskontów. Mhm. I tam nagminnie jest następująca sytuacja. Kup, nie wiem, 2 butelki napoju, wina, nie wiem, awokado czy jakiegokolwiek innego produktu, tak? I tutaj jest podana cena na przykład 3,50, zakładamy, tak? Ale dopiero wtedy przy kasie dowiadujemy się, że to jest 3,50. Co więcej, muszę kupić 2 produkty. Co więcej, jeszcze muszę mieć kartę danego.
2: Tak.
1: Czy to nie jest przypadkiem nad

0: Jednym z przedsiębiorców wskazywaliśmy, musicie to zmienić. Dostaliśmy propozycję zmian i koniec końców ten przedsiębiorca wprowadził zmiany, nie uzgadniając ich z nami, które dalej wprowadzają konsumentów w pewien mętlik, bo nie widać właściwej ceny. Małą informacją.
1: Dokładnie tak jest.
0: Informacja o cenie jednostkowej.
1: I dopiero przy kasie często orientujemy się, że
0: tak. Proszę zobaczyć, że bardzo często dla seniorów to jest kompletnie niezrozumiałe, ale my też bardzo często, realizując w pośpiechu zakupy, bo robimy to po pracy, między pracą a domem.
1: No to widzicie problem, pan widzi ten problem, inspektorzy pana, w jaki sposób teraz będą działać? Czy będą w ogóle działać w tej sprawie, czy już działają?
0: Tutaj przedsiębiorcy otrzymali od nas wyjaśnienia. I widzimy, że niektórzy przedsiębiorcy nie mają z tym problemów. A są tacy, którzy notorycznie korzystają z mechanizmów, które mogą na swoich konsumentów wprowadzać w błąd. I tutaj m.in. Jeronimo Martins Polska, która ma zarzuty właśnie dotyczące mylnych promocji i promocji wprowadzających nas w błąd.
1: No i jest jakaś refleksja.
0: Błędów dotyczących ceny, najniższej ceny z ostatnich 30 dni.
1: I jest jakaś
0: Mamy
1: refleksja.
0: Nadzieję, że refleksja po stronie
1: A jak nie będzie refleksji?
0: Jak nie będzie refleksji, to będzie kolejne stwierdzenie, kolejna kara. Nie jesteśmy w stanie inaczej przekonać przedsiębiorców do tego, żeby respektowali nasze prawa i nie wprowadzali nas w błąd, niż poprzez mechanizmy, którymi dysponujemy. Jeżeli przedsiębiorca chce się zmienić, chce iść na współpracę, dostosować, jest szansa na zobowiązanie bez kary. Ale jeżeli robi notorycznie, my stosujemy mechanizmy, które nas wprowadzają w błąd, tracimy na tym finansowo, to absolutnie w tego typu stosujemy mechanizmy sankcyjne.
1: Jeszcze jeden wątek z pana działki chciałem tutaj poruszyć. Telemarketing. Mamy ten słynny zwrot, mamy pana numer w bazie, to Centrum Dotacji OZE otrzymało taką dużą karę też, no, czy dużą jak dużą, ponad 300 tysięcy złotych. I według pana inspektorów, według UOKiK-u, spółka twierdziła, że tylko umawiała spotkania. Czyli tutaj znów w praktyce ktoś do mnie dzwoni, tak? Ma nie wiadomo skąd numer, ja pytam skąd on ma numer, a on mówi, że mamy w bazie i chcemy czyli w bazie czego? To jest znów wprowadzanie nas w błąd, oszustwo takie grubymi nićmi szyte?
0: To jest łamanie przepisów prawa często zarówno na gruncie przepisów chroniących konsumentów, ale także dotyczących ochrony danych osobowych. Jeżeli ktoś do nas dzwoni z jakąkolwiek ofertą, ma to wymiar komercyjny, marketingowy, to wcześniej powinien na tego typu telefon uzyskać naszą zgodę. To nie jest domniemane. Nie może uzyskać w trakcie rozmowy. Nie może być tak, że daliśmy zgodę na numer, na wykorzystanie danych komercyjnie. Na przykład u jednego przedsiębiorcy ktoś kupuje i mówi, ale tam wyraziły zgodę. Nie, nie, nie. Jasna informacja. Konsument musi wyrazić u konkretnego przedsiębiorcy na konkretną ofertę kontakt ze mną.
1: A wie pan, że to jest wymiana tych telefonów, baz i tak dalej sobie sprzedają?
0: Często to ma wymiar przestępczy, to ma wymiar sprzedaży tych danych. Coraz częściej widzimy, że żeby uniknąć ochrony RODO-owskiej, przedsiębiorcy te dane, a właściwie to często to są oszuści czy nieuczciwi przedsiębiorcy, w ogóle wynoszą poza teren Unii Europejskiej i stąd nieraz widzimy te różne telefony spoza, czy poprzez komunikatory, czy spoza Unii Europejskiej, właśnie po to, żeby nie na się na przepisy RODO-owskie. Zawsze, jak ktokolwiek do nas dzwoni z ofertą, wcześniej ten konkretny przedsiębiorca powinien uzyskać naszą świadomą zgodę. Jeżeli nie ma prawa, powinien zaprzestać przez stosowania i wykorzystywania naszego numeru. I tego typu sytuacje można zgłaszać do UOKiK-u, można zgłaszać do UODO, w niektórych sytuacjach także do UKE. Natomiast problem jest powszechny, bo wciąż ta ochrona naszych danych często o charakterze osobowym nie jest wystarczająca, bo firmy nie stosują odpowiednich mechanizmów zabezpieczających. Te dane są wykradane, te dane są wynoszone na zewnątrz. To jest ta praca, która jeszcze jest do zrobienia. Nie tylko po naszej stronie, ale też między innymi po stronie zaprzyjaźnionego urzędu, jakim jest UODO.
1: Panie prezesie, po kolejnej waszej kontroli nastąpiło przerażenie u części matek i ojców. Mówię to z pełną świadomością, bo nagle się okazało, ja tylko przypomnę państwu, blisko 1/4 spośród 113 partii odzieży zbadanych laboratoryjnie okazała się, że na przykład zamiast bawełny był poliester. To oprócz tego, że to jest klasyczne oszustwo, ale też są sytuacje, że dziecku kupując śpioszki, czytam na tej etykiecie, że tam powinna być bawełna, a jest zupełnie jakiś prawie że plastik, tak? To może być groźne, bo jest uczulenie i tak dalej. to już jest prawie, że oczywiście oszustwo to jest też kryminał, ale tutaj jest też zagrożenie życia i zdrowia. Czy takie kontrole, które przeprowadziliście i te wyniki pana po pierwsze nie przerażają, czy będziecie ją robić, te wyniki, te kontrole w tej formie robić na większą skalę?
0: Czy będziemy robić na większą skalę, to zależy, jaki mamy budżet na wykorzystanie laboratorium, na dokonanie tych testów laboratoryjnych. Inaczej się tych produktów nie zbada.

0: niż w laboratorium.
1: No to jest, co, braliście śpioszki, czy tam jakieś koszule i tak dalej, jechaliście do laboratorium i laboratorium sprawdzało, ile jest, tak trochę
2: inspekcja
1: mówiąc, cukru w cukrze, tak?
2: Inspekcja handlowa w terenie między innymi bada oznakowanie produktu, tak. Sprawdza, jakie są informacje, ale jeżeli widzi, że jest wątpliwe, na przykład ktoś pokazuje,
1: tak
2: wełna z jedwabiem, ale czuć, że to wcale tak raczej nie wygląda, zwłaszcza, że produkt na przykład jest bardzo tani, to wówczas tego typu produkt można pobrać do badań laboratoryjnych i wówczas to wychodzi. Inaczej nikt nie jest w stanie dokładnie zbadać.
1: Dokładnie tak, to musi
2: składu
1: być.
2: Niż w laboratorium. I my od 5 lat bardzo radykalne działania podjęliśmy. Nie tylko prezentujemy dane tych podmiotów, które wprowadzały tego typu niewłaściwy produkt do informacji, tak naprawdę do wiadomości publicznej, ale też tych, którzy robią to nagminnie, traktujemy z punktu widzenia przepisów naruszeniu zbiorowych interesów konsumentów. Tam możemy nakładać sankcje do 10% obrotu. I tego typu sytuacje już występowały wcześniej, choćby w odniesieniu do producentów odzieży męskiej. Idziemy krok za krokiem, również te produkty dla dzieci, one są dla nas szczególnie istotne. To jest wiadomo, że zdrowie i bezpieczeństwo dzieci jest niezwykle istotne. I tutaj również z jednej strony analizujemy i badamy te produkty. Z drugiej, tam gdzie dochodzi do nieprawidłowości, wycofujemy je z rynku. Z trzeciej, jeżeli widzimy, że to nie jest przypadek, przedsiębiorca notorycznie ma negatywne wyniki składu, wówczas możemy również postawić zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów i tam te sankcje, te kary są dużo wyższe, niezależnie komunikacyjnie. Wiadomo, że to są pewne bolesne doświadczenia dla tych przedsiębiorców, które mogą mieć nie tylko już wymiar finansowy, ale też reputacyjny, mogą ograniczać skalę sprzedaży, mogą bardzo dotykać i ci, którzy chcą działać uczciwie, wówczas, czy widzą, że jest z tym problem, wówczas naprawdę poprawiają swoje mechanizmy.
1: Tysiące osób kupiło już takie produkty z tymi składami, które są kompletnie nieprawdziwe. To co powinniśmy robić? Bo ja rozumiem, że część tych produktów jest na stronie UOKiK-u i tam można się z nimi zapoznać i możemy wtedy sobie porównać, czy to, co kupiłem, to jest to, co znaleźli pana inspektorzy.
2: Powinniśmy wówczas wrócić z tym produktem do sprzedawcy, nie do producenta,
1: do sklepu, tak?
2: I wskazując na nie, złożyć de facto reklamację, powołując się na niezgodność produktu z umową, czyli że w sytuacji, w której, gdy zawieraliśmy transakcję, gdy kupowaliśmy produkt, był on niezgodny z tym, co nam oferowano, o czym zapewniano w zakresie składu. Producent ma obowiązek uznać, sprzedawca ma obowiązek uznać tę reklamację. Jeżeli nie, zgłośmy się czy to do Inspekcji Handlowej o wsparcie, czy do miejskich, powiatowych rzeczników konsumentów.
1: I ostatnie pytanie też w imieniu studentów. To też student rozpoczął studia w roku 2022. Dostaje podwyżkę czesnego. Jak powinien ją zakwestionować, żeby nie ryzykować utraty miejsca na uczelni?
2: Przede wszystkim w pierwszej kolejności zgłosić się do uczelni. To był też taki szczególny okres, kiedy uczelniom nie wolno było podnosić czesnego przez cały okres trwania studiów. Po 2023 roku wprowadzono zmianę przepisów prawa, gdzie już o wskaźnik inflacji te zmiany
1: mogą. Ale mówimy o tych, którzy w 2022.
2: Ale tych, którzy nie mogą, uczelnie nie mają prawa podnosić. Jeżeli to realizowały, w pierwszej kolejności zgłaszamy się do uczelni, wskazując na to, że to było niezgodne z prawem, domagamy się zwrotu i to zrobimy pisemnie, mailowo, żeby było udokumentowane. Uczelnia powinna uwzględnić nasze zgłoszenie. Jeżeli nie, zachęcamy do kontaktu choćby właśnie z miejskimi i powiatowymi rzecznikami praw konsumentów, którzy mogą nam pomóc przygotować dodatkowe pismo, wystąpienie do przedsiębiorcy, ewentualnie bezpośrednio poinstruować i pomóc nam w ścieżce prawnej dochodzenia roszczeń.
1: Panie prezesie, jeszcze kończąc zupełnie już naszą rozmowę, chciałem tylko jeszcze o tę aferę Kryptozondę zapytać. Czy tutaj jeszcze jakaś rola UOKiK-u w tym całym śledztwie jest? Czy to było tylko zabezpieczenie dokumentów? Tam oczywiście powołano się na wpływy, tak też w tych przekazach medialnych było. Ale jakie to mogły być wpływy w waszym przypadku UOKiK-u? Jeżeli na przykład pan nie zna kompletnie ani nikogo z zondy i tak dalej. Co więcej, zwracaliście uwagę, że tam może być, nie powiem, że przekręt, ale mogą być nieprawidłowości.
2: Po pierwsze, nie znam nikogo z zondy i nigdy się nie kontaktowaliśmy. Poza postępowaniem, które było oficjalnie, korespondencyjnie prowadzone, nie dochodziło do spotkań bezpośrednich. Tutaj trzymaliśmy bardzo mocno ten rygor, żeby rzeczywiście uniknąć jakichkolwiek wątpliwości. Więc tego typu spotkań nie było. Ja osobiście nie znam ani pana Krala, ani osób, które też tutaj...
1: Pana Piesiewicza i tak dalej.
2: Z panem Piesiewiczem dwa razy w życiu człowieka widziałem, a ale nigdy nie rozmawialiśmy o zondzie. Raz to dotyczyło postępowania, które zrobiliśmy koszykówce, właśnie klubom w czasie COVID-u, które zawarły niedozwolone porozumienie i tutaj nałożyliśmy sankcję 1 000 000 zł. Również na Polską Ligę Koszykówki, którą reprezentował wówczas pan Piesiewicz. Stąd w tym zakresie na żadne powoływanie się na wpływy nie mogło być mowy. Ja nawet tak z ciekawości sprawdziłem, nawet do pana Piesiewicza kontaktu nie miałem, a mam do wielu osób wbrew pozorom w telefonie kontakty. Stąd to powoływanie się na wpływy było absolutnie nieuprawnione.
1: Ale teoretycznie co w UOKiK-u można by było załatwić? Teoretycznie, zupełnie tak teoretycznie.
2: Pewnie ktoś mógł sobie wyobrazić, no właśnie, że w jakim stopniu odpuścimy w toku postępowania, że je zamkniemy na wcześniejszym etapie.
1: Ale nie odpuściliście.
2: Nie, my widząc w lipcu zeszłego roku pewną zmianę funkcjonowania modelu tego przedsiębiorcy, we wrześniu spotkaliśmy się z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Przypomnę, że ABW od 2022 wspierało postępowanie prokuratorskie prowadzone po zniknięciu wcześniejszego prezesa. I tam podzieliliśmy się naszymi wątpliwościami, wskazując na kluczową rolę i ABW, i Głównego Inspektora Informacji Finansowej, aby wyjaśnić te zagadnienia. Wskazaliśmy, że my mamy ograniczony mechanizm weryfikacji, bo tak naprawdę to, o czym zajmuje się UOKiK, to pewne aspekty, gdy przedsiębiorca uczciwie działający naruszy w jakimś zakresie przepisy prawa, na przykład wprowadzają konsumentów w błąd. Tam, gdzie mamy do czynienia z grupami przestępczymi, jak w tej sytuacji, gdzie mamy do czynienia z oszustwami, jak w tej sytuacji, czy praniem brudnych pieniędzy, co również może tutaj występować, tam zawsze właściwe są organy ścigania i tutaj również mieliśmy bardzo owocne spotkanie, wskazywaliśmy na te aspekty właśnie ABW. Następnie między innymi usłyszeliśmy, że te elementy dotyczące reklamy, zasięgu, że tutaj ABW ma pewne problemy i wątpliwości, więc również zaczęliśmy dopytywać wydawców. Natomiast niezależnie w tych dwóch nurtach dotyczących modelu funkcjonowania zondy, zadawaliśmy pewne pytania również po to, aby móc się podzielić tymi informacjami z ABW i też weryfikowaliśmy skalę w ogóle i te mechanizmy, które funkcjonują, jeżeli chodzi o wydawców, w zakresie promocji tego przedsiębiorcy. Natomiast proszę zauważyć, mamy de facto dwa elementy i nurty, które są dzisiaj do wyjaśnienia w sprawie zondy. I jedno to jest to, jaki mógł tam funkcjonować parasol ochronny nad tym przedsiębiorcą. I tutaj jest też niesamowicie pozytywna rola dwóch dziennikarzy, za którymi wydaje się, że dzisiaj idzie też bardzo mocno prokuratura. Natomiast dalej nie znamy odpowiedzi na kluczowe pytania. Mianowicie, co się stało z pieniędzmi Polaków, setkami milionów, które zostały utracone, czy właśnie wykorzystane przez tych oszustów. Już wcześniej mówiło się o tym, że to może być pranie brudnych pieniędzy. Już wcześniej mówiło się o tym, że może za tym stać mafia VAT-owska. A to są wątpliwości, które pojawiały się choćby od publikacji w Onecie redaktora WUI w 2020 roku. Mhm. Więc tu jest wiele znaków zapytań i my wciąż nie wiemy, tak naprawdę w TVN-ie, zgadza się, przepraszam, my wciąż nie wiemy, gdzie są pieniądze ludzi, którzy powierzyli temu przedsiębiorcy swoje często oszczędności całego życia, a to jest sprawa, która też wymaga wyjaśnienia.
1: Dowiemy się, panie prezesie, przecież to wszystko jest na wirtualu się opiera.
2: To jest sprawa, która de facto jest możliwa do wyjaśnienia, ale muszą to zrobić organy ścigania, bo mówimy o kodeksie karnym, mówimy o oszustwie w gruncie rzeczy. I żeby wyjaśnić tą sytuację, potrzebne są techniki operacyjne, na co wskazywaliśmy ABW. Potrzebne jest badanie przepływów, żeby wiedzieć, co się tam dzieje, gdzie jest ryzyko prania brudnych pieniędzy, gdzie jest ryzyko defraudacji i to są zagadnienia, których nikt nie wyjaśni poza organami ścigania, bo to są dopiero instytucje, które mają narzędzia, które są do tego niezbędne.
1: Tomasz Chrustny, prezes UOKiK-u, był dzisiaj naszym gościem. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Zapraszam jutro. Do widzenia, panie prezesie.
2: Dziękuję bardzo.

0: femme.
1: Siedzę w Raszynie i tęsknię za widokiem z nad oceanu. Myślę o tym, gdzie chwilę temu byłem i...

0: Słuchajcie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prezydent nie planuje na razie zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Przed wylotem do Stanów Zjednoczonych spotka się z przedstawicielami rządu i wojska w węższym gronie. Czego będą dotyczyć rozmowy, to wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Jeszcze przed wylotem do Nowego Jorku Karol Nawrocki spotka się w piątek z ministrem obrony Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem i szefem sztabu generalnego generałem Wiesławem Kukułą. Dzień wcześniej szef BBN będzie rozmawiał z ministrem koordynatorem służb specjalnych Tomaszem Siemoniakiem. Bartosz Grodecki zdradził, co będzie tematem rozmów.
2: Przede wszystkim oczywiście sytuacja bieżąca, bo to jest zawsze na agendzie, ale też i wizyta ministra koordynatora w siedzibie CIA i spotkania z szefem CIA.
1: Prezydent ma też otrzymać informacje o postępach w rozmowach dotyczących rozmieszczenia dodatkowych wojsk amerykańskich w Polsce.
0: Przypomnijmy, o zwołanie Rady Bezpieczeństwa Narodowego apelował po ostatnich rosyjskich atakach przy polskiej granicy marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. Pomoże obniżyć ceny paliw, czy wręcz przeciwnie? Sejm debatuje nad podatkiem od koncernów paliwowych. Głosowanie przewidziane na najbliższy piątek. Stawka nowej daniny została ustalona na poziomie 60% tej nadwyżki. Wcześniejsza próba podatku od nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych zablokowało weto prezydenta. Nowa opłata przyniesie państwu około 4 miliardów złotych. A to oznacza, że mógłby na stację paliw powrócić program CPN. Ocenia profesor Małgorzata Kierzel z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach w rozmowie z naszym reporterem Darkiem Brombo.
3: No i dzięki temu ta taka, powiedzmy, poduszka ochronna dla tutaj obywateli, którzy korzystają właśnie z bardzo różnych usług, które są powiązane z kosztem paliwa, no ta sytuacja byłaby łaskawsza.
4: Bo byłoby z czego spłacać.
3: Tak, bo byłoby z czego spłacać, dokładnie. Szczególnie, że tu chodzi o nadwyżki takie tych koncernów paliwowych, czyli firm, które no mają tutaj te dochody rzeczywiście na wysokie. Program CPN, tam się szacuje, że ten pakiet obniżył dochody do budżetu o 1,5 miliarda miesięcznie. To są olbrzymie pieniądze, których w budżecie zabrakło.
0: Kancelaria prezydenta uważa jednak, że koncerny i tak swoimi stratami obarczyłyby klientów, czyli kierowców. Program CPN obniżający cenę paliw był już realizowany od końca marca do końca czerwca oraz w drugiej połowie sierpnia. Obniżek stawek VAT i akcyzy na wybrane paliwa sprawiły, że ceny paliw spadły o około 1 złotego na litrze. Tymczasem ceny paliw biją kolejne rekordy. Prawie 9,5 zł za litr oleju napędowego z takimi